0: Jest szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Polska podpisze dzisiaj umowę SAFE. Uroczystość zaplanowano na 13.30 w kancelarii szefa rządu. Podpis na dokumencie złożą wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Ze strony Komisji Europejskiej komisarz do spraw budżetu Piotr Serafin i komisarz do spraw obronności Andrius Kubilius. Na terenie Puszczy Solskiej strażacy nadal działają, ale sytuacja jest opanowana. Wczoraj dokonano kilkaset zrzutów wody. Dzisiejszy dzień ma być kluczowy.
1: Prognozy są dla nas bardzo optymistyczne. Również są opady i temperatura zdecydowanie powietrza spada. Ale strażacy zabawią tutaj jeszcze na długie, długie dni, bo będziemy musieli metr po metrze, krok po kroku, każde zarzewie pożaru, które znajduje się jeszcze pod glebą, w szczególności mamy tutaj tereny torfowe, przekopać, dogasić, przelać i wtedy będziemy mówić już o pełnym bezpieczeństwie i zakończeniu akcji.
0: Przekazał TVN24 Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Powierzchnia pogorzeliska to około 300 hektarów, a obszar działań strażaków to około 1000 hektarów. Siły USA przeprowadziły atak na irańskie obiekty wojskowe odpowiedzialne za ataki na amerykańskie okręty przepływające przez cieśninę Ormuz, poinformowało Centralne Dowództwo USA. Do zdarzenia miało dojść podczas tranzytu okrętów przez cieśninę Ormuz do Zatoki Omańskiej. Prezydent Donald Trump, pytany, czy uderzenia odwetowe przeciwko Iranowi oznaczają koniec zawieszenia broni, zaprzeczył. Zawieszenie broni nadal trwa i jest w mocy, stwierdził. Później zagroził mocniejszym uderzeniem, jeśli Iran nie podpisze porozumienia. Świat nie może ignorować zbrodni wojennych w Demokratycznej Republice Konga, alarmuje Amnesty International w najnowszym raporcie. Dokument opisuje brutalne działania bojówek ADF na wschodzie kraju.
2: Ludność cywilna we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga doświadczyła ogromnej brutalności ze strony bojówek ADF, które są częścią państwa islamskiego. Cywile byli zabijani, uprowadzani, torturowani w ramach naprawdę nieludzkiej kampanii przemocy.
0: Mówi Marta Grunland, koordynatorka kampanii Amnesty International. Autorzy raportu wskazują, że potrzebna jest pilna reakcja władz Konga i wsparcie społeczności międzynarodowej, by powstrzymać przemoc i zapewnić ochronę ludności cywilnej. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Dzień rozpocznie się pochmurno, ale z czasem gdzie nie gdzie, zwłaszcza w południowej połowie, będzie się przyjaśniać nawet.

0: Chodź
1: na północy umiarkowania, na wybrzeżu miejscami silny i porwisty. Termometry wskażą maksymalnie od 8 do 12 stopni na północy, około 14-15 stopni na zachodzie i
0: 17.
1: W centrum do 20 stopni na krańcach południowo-wschodnich.

girl. I mean girl. Poranna manna.

0: I oto rozpoczął poranną pracę nasz komplecik, czyli Kajtek Strzelczyk, realizator, nasz duecik Marian i ja. I oczywiście działa nasz telefon
1: 224-280-280,
0: a także adres mailowy wojciech.man@nowyświat.online. I ruszyliśmy w tę ogromną, pełną przygód, 4-godzinną podróż.

0: Wydawcą audycji jest Kuba Jędras, a przy telefonach Wiktoria Wichrowska oczekuje na Państwa aksamitne głosy.
1: A czy był Pan na grupie?
0: Ja na grupie dzisiaj nie byłem.
1: Dlaczego Pan nie był na grupie jeszcze?
0: No bo jeszcze się tak całkiem nie rozśmychałem i koncentrowałem się, żeby mówić do mikrofonu składnie i jakoś do sensu. Więc grupa jeszcze mnie nie wciągnęła. A byłeś na grupie?
1: Tak. Są kotki, są pieski, jest niewyspana Małgorzata, jest Jan, są śmieszne żarty.
0: Są żarty nawet o tej porze?
1: Są. Państwo są rozśmieszeni? Nie. No może trochę. Od samego rana, od kiedy wstaną. Dobry dzień, z Radiem Nowy Świat przecież. Sprawdzamy, kto wygrał konkurs na najwięcej lajków? Pan tego nie rozumie.
0: Nie, kotek wygrał, więc...
1: Asia, tak, Asia ma 20 z kotkiem, ale czy to jest jej kotek? Ja tego nie zweryfikowałem, bo ona chyba wrzuca różne. No i to chyba, no tak, Asia wygrała. Dzień dobry ma dużo punktów, bo tutaj ma 15, a tutaj ma 16. Gdzie pan mógłby pan napisać dzień dobry i dostałby pan dużo.
0: Właściwie rola tej audycji już jest spełniona. Jest dzień dobry, są kotki i możemy już...
1: Tak? Nie, no możemy to jeszcze pociągnąć po prostu.
0: Aha, więcej kotków.
1: Tak.
0: Dobrze. A jakby się trafił chemik?
1: Chemik?
0: Tak.
1: Kotek, chemik?
0: Nie, takie zwierzątko małe takie.
1: O Jezu.

0: Prowadzenie audycji radiowej, a szczególnie porannej audycji radiowej, jest zadaniem trudnym i przypomina chwilami pole minowe. Sprawa jest taka, że albo można po prostu ograniczyć się do zapowiadania, albo nawet do niezapowiadania piosenek i do marzenia, aby już czas audycji się skończył. Ale są też twórcy ambitni, tacy jak my, którzy chcą rozmawiać nie tylko ze sobą, ale i ze słuchaczami. Aha. I tu jest właśnie problem, bo trzeba wyważyć, żeby albo zdecydować się na brak konfliktów, czyli poruszać tematy absolutnie obojętne i bezpieczne. Powiedzmy pogoda.
1: Kotki.
0: Kto?
1: Kotki, chemiki.
0: Kotki, chemiki, tak, tak, to właśnie. A z drugiej strony tak kusi czasem człowieka coś skomentować, ale wtedy rusza z jednej strony szarża, którzy mówią, a jaki ty masz podstawy, żeby komentować, a jak ty się możesz tak mądrzyć?
1: To ja tak często słyszę.
0: Tak?
1: Tak.
0: No widzisz.
1: Ale chciałem się też podrzucić takie skojarzenie, bo pan mówi pole minowe, a ja bym powiedział widły.
0: Widły minowe?
1: Nie, bo się można... Uwaga, to będzie... Bo się można nadziać.
0: A to tak wejść na grabie.
1: No tak, tak.
0: No więc nasze zadanie jest ryzykowne, ale proponuję, abyśmy spróbowali dzisiaj dotykać tematów absolutnie bezpiecznych.
1: Aha, bezpiecznych. To nie, to nie co wiem, ja wymyśliłem, no
0: nie,
1: to nie
0: ale
1: jest
0: z drugiej
1: dobre.
0: Strony chciałbym, żeby słuchacze reagowali, żeby się może nie wzburzali specjalnie, ale żeby jakoś, czy może sami podsuwali nam tematy i my wtedy zrobimy taką mini licytację, czy ten temat jest bezpieczny, czy nie.
1: Ja zostałem porównany całkiem miło. I to chyba jest bezpieczne.
0: Przez kogo?
1: Przez już...
0: A teraz zostałeś porównany.
1: Tak, tak.
0: No proszę, powiedz.
1: Przez Tomka do Edmunda Fettinga.
0: O, to jest, powiedziałbym, bardzo wielki komplement. Bo Fetting śpiewał...
1: No, ja myślę, że taki jest troszkę... Jak się mawia, na wyrost, przysłowiowo. Przysłowiowy na wyrost.
0: Nie szkodzi, ale to jest miłe.
1: No miłe, no dlatego właśnie mówię, że to nie jest rodzaj szarży z widłami, ani to nie jest...
0: Nie jest. No ale to jest troszkę personalne, a jednak tematy powinny być też takie...
1: Że dla wszystkich.
0: Takie ogólne właśnie.
1: Państwo też mogą być jak...
0: Ale żeby wyjść poza te kotki, których... Nic do nich nie mam, do tych kotków, ale żebyśmy punkty mieli za inne... tematy. Może państwo by nam podsunęli jakieś takie bardzo bezpieczne, bardzo ciekawe tematy i prośba możliwie, żeby nie o pogodzie, bo to już jest banał chyba.
1: Aha. Nie o pogodzie i nie o kotkach.
0: Nie, trudna sprawa. Musimy też się
1: zastanowić. Potrzebujemy pomocy.
0: Tak.

0: to come out tonight. Should we keep on moving? Should we keep on grooving? Just say what I say. Yo, yo, yo!
1: Można coś zrobić, wiem, że słuchacze już pisali, dzwonili, żeby młody pan Mann przestał wyjść rano po prostu. Wydaje mi się, że inteligentny, wykształcony człowiek tak się po prostu nie zachowuje. Ja próbuję sobie wyobrazić na Wojciecha, którego słucham 40 lat, jak on tak wyje po prostu każdego piątku.
2: Daleko w audycję nie zaszliśmy, bez kontrowersji, bo już dostałeś pałą, a poprzednio porównanie do Edmunda Fettinga. To są skrajne
3: opinie. Powiedzi pan, dobra sztuka polaryzuje, to jest złe słowo, ale jakby wzbudza emocje, a dobre emocje są, jakby nigdy się nie da wszystkich zachwycić.
2: Ale ty chcesz powiedzieć, że to, co robiłeś, to była dobra sztuka?
3: No, skoro wzbudza skrajne emocje.
2: Aha, no słusznie, tak, rzeczywiście, skoro wzbudza, to jest to sztuka, a nie jakieś obojętne tam
3: tak,
2: coś.
3: Tak, no bo najgorzej przejść obok czegoś obojętnie, bo nie, jakby jeśli nie zwraca to pana uwagi. No to rzeczywiście jaka kująca jest sugestia, że ani jestem inteligentny, ani wykształcony.
2: Ale to było nie wprost, także słuchaj.
3: Ale dosyć jednak.
2: Ale co, czujesz się zdeptany?
3: Gdyby to był pierwszy raz, że mnie ktoś zdeptał w związku z prognozą, to możliwe, że zrobiłoby to na mnie większe wrażenie. Ale ponieważ wiem, że zaraz...
2: Masz już spory portfel.
3: Tak, mam już doświadczenie, trochę grubą skórę. Wciąż uważam, że...
2: Nie mów, że masz grubą skórę, bo człowiek gruboskórny to jest taki...
3: Tylko o tej przez tej rano. Potem jeszcze koło 8 się zdarza, ale...
2: Kajtek nam się włączył do rozmowy i powiedział, że strasznie trudno mu jest znaleźć temat niekontrowersyjny poza kotkami. I że już nawet inne zwierzęta to budzą niepokój. No więc mamy przed sobą bardzo trudne zadanie, ale to i przed państwem, żeby podsunąć na tematy, które bez względu na podejście do nich nie rozognią, chociaż...
3: Nie rozjużą państwo.
2: Ale nasz, nie wiem, i to też jest kontrowersyjne, jeśli powiem, że nasz kraj wydaje się być bardziej skłonny do...
3: Nie,
2: to już jest kontrowersyjne.
3: Trochę tak. Mi przyszło do głowy...
2: My jesteśmy Słowianami spokojnymi i w ogóle nam daleko do awantur.
3: Zastanawiam się, czy może stulatkowie nie są takim tematem.
2: Stulatkowie?
3: Tak. Osoby, które skończyły 100 lat.
2: A dlaczego nie 90?
3: No, aha. No bo David Attenborough dzisiaj skończył 100 lat. Czy kończy? Nie wiem, o której się urodził.
2: Ale to jest...
3: Ale dlaczego z zagranicy? Dlaczego nie Polak? Ma pan rację. Dobra, wycofuję się.
2: No widzisz. Czekajmy na państwa oferty i myślmy też, żeby jednak ta audycja była do pewnego stopnia interesująca, mimo nieinteresujących tematów, które będą niekontrowersyjne.

0: nawiązaniu do tego, co mówili redaktorzy przed chwilą na antenie, proponuję, jak nie o kotkach, nie o pogodzie, to może o pieskach. Fantastyczny temat.
1: Pan się chyba sam rozśmieszył, jak to mówił. No pieski, ale pieski od kotków są mniej urocze.
2: No
1: pieski,
2: właśnie, jakie
1: głębuszków
2: pieski?
1: Nie popychają, tak jak kotki. Pieski mogą... nie siadają na kolanach, nie mruczą raczej. Piesek prędzej ugryzie w nogę, a kot... Nie, no, kotek jak drapnie, to tak z miłości drapnie kotek.
2: Tak?
1: Ja mi się wydaje.
2: A piesek?
1: No piesek zęby pokaże, to wiesz.
2: No tak,
1: piesek. A piesek dobermanek na przykład?
2: Zatem piesek jest większy.
1: Albo psy tropiące, które przestępców. Czy kot łapie przestępców?
2: Ludzie się bardziej boją z psów niż kotków.
1: Chyba, że to jest kotek typu tigr.
2: No to
1: no tak, tak, ale mówimy o kotkach domowych.
2: Wiem, że szykuje nam się już dźwięk, ale tutaj się pojawiają już od Państwa maile. Po pierwsze, no tak, pierwszy z tematów to, że o ptaszkach. Ale to rzeczywiście wpadamy cały czas w te zwierzęta, czy te ptaszki.
1: No ptaszki to, oj, ptaszek to może być bardzo. Jak komuś na czapkę narobi, no albo właśnie, coś, to już nie jest.
2: Sroka, która coś ukradnie.
1: Popatrz, jak piesek się różni od kotka. Niby podobny, bo ma te łapki, tam futro, oczki, ale kotek idzie do kuwety, siup i wszystko jest w porządku.
2: A piesek nas budzi.
1: A za pieskiem trzeba iść z szufelką, jak się jest kulturalnym człowiekiem, patrzeć, gdzie on tam zostawia ślad, zebrać to. To nie, piesek jest kontrowersyjny dosyć.
2: Przyszedł mail, Marian, śpiewaj, bo to jest fajna część audycji, audycja bez twojej prognozy jest jak pancerni bez fettinga.
1: Znowu poszło. Dobrze, ale teraz trzymajmy się planu naszej audycji.
2: Dobrze.
1: Bo kto teraz będzie?
2: Teraz? Powie pan? Umie pan powiedzieć?
1: Co?
2: Kto będzie?
1: Adriana Bąkowska.
2: Adriana Bąkowska, dobrze.
3: Jednego dnia wypowiedzą się o wojnie na Bliskim Wschodzie, innego o podróży na Księżyc. Nowa płyta Madonny. Tu też z pewnością mają w zanadrzu ciekawą opinię. Etatowi komentatorzy od wszystkiego. To prawdziwa plaga mediów. Kto jest za nią odpowiedzialny? Z jednej strony osoby, które nie mają problemów z tym, aby mówić o sprawach, na których znają się tylko pobieżnie. Z drugiej, ktoś ich przecież do mediów zaprasza, mówi profesor Katarzyna Bąkowicz, medioznawczyni i specjalistka do spraw komunikacji z Uniwersytetu SWPS. Moja rozmówczyni wspomina sytuację z ubiegłego roku, gdy w polską przestrzeń powietrzną wleciały rosyjskie drony.
4: Otrzymałam wtedy w ciągu 2 dni dosłownie kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt zaproszeń do mediów z prośbą o skomentowanie tej sytuacji. Nie przyjęłam żadnego z tych zaproszeń. Dlaczego? Dlatego, że nie jestem ekspertką od dronów. Natomiast śledziłam to, co się dzieje w mediach i patrzyłam, kto się na ten temat wypowiada. Ujmując mniej więcej 5% osób wypowiadających się w tym czasie, to byli ludzie, którzy rzeczywiście mieli kompetencje do tego, aby coś na ten temat powiedzieć.
3: Temat ten poruszył niedawno dziennikarz specjalizujący się w zagadnieniach związanych z klimatem i energetyką, Jakub Wiech. Poproszony o jedną z redakcji o wypowiedź na temat protestu pracowników ZUS, otwarcie przyznał, że na tym temacie zupełnie się nie zna. Otrzymał odpowiedź. Chyba nie chodzi o to, żeby się znać, tylko żeby dać komentarz.
4: I jest to coś, co mnie osobiście napawa przerażeniem.
3: Mówi profesor Katarzyna Bąkowicz.
4: Dla 5 minut sławy w telewizji ludzie są w stanie iść i opowiadać tam po prostu głupoty. Jeżeli chcemy poprawić zaufanie społeczne, nie tylko wzajemne, ale także zaufanie do tak zwanych autorytetów, no to ci eksperci muszą stanąć na wysokości zadania i rzeczywiście tymi ekspertami być, a nie się tylko nimi nazwać.
3: Jeden z czołowych amerykańskich krytyków mediów, profesor Jay Rosen z New York University, zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt. Dziś ekspertem czy autorytetem może być właściwie każdy.
5: The sources can go direct.
3: Źródła informacji mają teraz bezpośredni dostęp do odbiorców. Dawniej wszystkie osoby będące źródłem informacji dla innych musiały przejść przez dziennikarzy. Teraz sami są wydawcami, nie potrzebują już mediów, aby trafić do publiczności. Oto magia internetu. Zdaniem profesor Bąkowicz, etatowi eksperci od wszystkiego to pokłosie epoki, w której żyjemy. Nadające w czasie rzeczywistym media ścigają się o każdą sekundę. Od razu sięgają więc po najbardziej dyspozycyjnych komentatorów.
4: Nie da się przygotować dobrego materiału szybko. Albo coś jest szybkie, albo coś jest dobre. Wygrane będą te media, które będą miały odwagę przeciwstawić się tej presji i dostarczać jakość. To jest gigantycznie trudna decyzja. Albo produkować informacje szybko, ale będą to informacje śmieciowe, bardzo często zafałszowane, zmanipulowane, po prostu niesprawdzone, albo decyzja o tym, że robi się medium jakościowe, ale wtedy trzeba dać komuś czas na przygotowanie materiału. Coraz bardziej media dochodzą do momentu, w którym tę decyzję podjąć będą musiały.
3: Medialni komentatorzy to nie tylko dodatek do programu na żywo. To osoby, które mają realny wpływ na to, jak widzimy i interpretujemy rzeczywistość. W internecie można bezkarnie wypowiadać największe bzdury, ale tradycyjne media powinny chyba zawiesić poprzeczkę nieco wyżej. Adriana Bąkowska, Radio Nowy Świat.
1: Jestem zbudowany, jak bardzo Ada wpasowała się w nasz pomysł na audycję, a pani ekspertka, mimo bardzo racjonalnej wypowiedzi, jest chyba na pozycjach straconych, bo twierdzi, że te media, które będą chciały prezentować głosy fachowców, specjalistów, którzy się przygotowują, wygrają. Chyba nie wygrają, bo wystarczy popularny celebryta, który o wszystkim się wypowie.
2: No tak.
1: On ma 40 milionów followersów.
2: Tak.
1: I on decyduje o poglądach tej grupy fanów swoich.
2: Tak.
1: Więc to jest przekleństwo tych czasów.
2: Ale ja myślę też, że pułapką, jakby bardzo taką piękną, idealistyczną, ale jednak pułapką jest myślenie, że te media tradycyjne powinny zawiesić poprzeczkę. Nie powinny nic zawieszać, bo media nietradycyjne mają w nosie media tradycyjne. I influencer, jak popatrzy sobie na, już nie chcę mówić Radio Nowy Świat, bo śpiewana prognoza też nie była szykowana przez tydzień, chociaż może nie jest to stricte informacja, ale no, na media, które podają zweryfikowane informacje, on ma to w nosie. To trzeba, jakby w ten sposób świata nie zmienimy, że damy dobry przykład. To już jakby...
1: Ale to jest troszkę takie stawianie się na pozycji straconej,
2: nie,
1: na
2: tylko
1: pójść się z trendem.
2: Trzeba szukać jakichś innych metod chyba może.
1: Ale z drugiej strony pamiętam, i to z dawnych czasów, bo pamiętam dawne czasy, to nie jest wynalazek XXI wieku, takie stwierdzenie, że dziennikarz jest wszechstronnym dyletantem. Czyli może na każdy temat sformułować w miarę nawet ułożone zdanie. Dzisiaj coraz mniej one są ułożone i coraz mniej przemyślane, ale jednak jest coś takiego, że pewne postaci tak się przemykają po powierzchni i to robi wrażenie na słuchających, którzy też chcą się przemykać po powierzchni.
2: Wiem, że dużo gadamy, ale jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy szybko. Była dyskusja gdzieś, dosyć taka powierzchowna, ale jednak nie, dotycząca pewnego właśnie z influencerów. Po zbiórce Łatwoganga to się pojawiło, że gdyby on płacił normalne podatki, to by nie trzeba było takich zbiórek, bo to był jeden z tych argumentów, którzy niektórzy wytaczali.
1: A się okazało, kto płacił?
2: No ten influencer.
1: A on nie płaci?
2: No nie płaci, bo ma fundację rodzinną, bo takie są przepisy, że jak się ma fundację rodzinną, to się tam wpłaca pieniądze i potem ta fundacja wypłaca te pieniądze, ale tam jest wtedy mniejszy podatek. Ja szczegółów nie znam. W każdym razie jest coś takiego, że wtedy się płaci mniejszy podatek. I on powiedział takie rzeczywiście obnażające naszą sytuację, nie tylko chyba zresztą u nas w kraju, zdanie, że nie wincie gracza, tylko wincie grę i tych, którzy ustawili zasady gry, bo on płaci te podatki, które musi, a nie płaci tych, których nie musi. I potem był komentarz pod tym jakiejś rzeczywiście trzeźwo myślącej osoby, że w takiej Japonii to by było nie do pomyślenia, bo coś takiego nawet jeśli jest możliwe i dostępne, to nikt by tam czegoś takiego nie zrobił z powodu czegoś takiego, co się nazywa honor i wstyd publiczny.
1: Ale to Japonia, to no, u nas nie, u nas to nie.
2: No więc to tak luźne skojarzenie.
1: Niepotrzebnie, to Japonia, to wiadomo. A.

0: bycie radiowcem to naprawdę, zwłaszcza radiowcem na żywo podczas audycji porannej czy popołudniowej, to naprawdę jest trudny temat, bo mnie tak tknęło, takie przemyślenia mam, że taki radiowiec na żywo to on właściwie musi być trochę nauczycielem, żeby coś poprawić, skarcić, pochwalić. Czasem mamą, tatą, nie wiem, przytulić, coś innego powiedzieć. Czasem filozofem tak naprawdę, żeby prawidłowo podejść do różnych zagadnień życiowych. Też myślę, że chyba politykiem czy dyplomatą, aby omijać pewne tematy. Matematykiem jednocześnie, który musi wyliczać czas antenowy czy inne sprawy. Także osobiście uważam, że naprawdę panowie wykonują wspaniałą robotę.
1: No tu pan sformułował niezwykle pochlebną laurkę. Bardzo dziękujemy za miłe słowa, ale mówiliśmy o audycji niekontrowersyjnej. Jestem przekonany, że już się szykuje do telefonu albo do maila ktoś, kto ma zupełnie przeciwne zdanie o naszej pracy. I takie jest życie. My musimy przede wszystkim być może nie gruboskórni, bo to by świadczyło o braku wrażliwości, ale odporni na te miotające nami opinie sprzeczne ze sobą.
2: Ja wiem, że tak się utarło, że jak gruboskórny to, że go nic nie dotyka, ale pod tą grubą skórą może być taki kurczaczek miękki, który wszystko przeżywa.
1: Ale bywa często, że kurczaczek pod grubą skórą przeżywa, a bywa, że kurczaczek jest martwy. I wtedy...
2: Oj, tak. No dobra.
1: Ale jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. To jest odbieranie przez szeroką publiczność prawa do wypowiadania się. I tu jest bardzo cienka i trudna granica, ponieważ w kraju demokratycznym, jakim Polska jest przynajmniej z nazwy, wypowiadanie swojej opinii jest niejako sankcjonowane przez prawo. O tak. Ile ono nie przekracza tam granic jakichś zupełnie nie do wytrzymania przez innych.
2: Podobnie jest ze śpiewem.
1: Tak. Ale to wypowiadanie własnej opinii, które jest, jak powiedziałem, legalne, czasami powoduje taki atak tych, którzy mają inną opinię, że ten, który ma inną opinię, za chwileczkę może być, no nie chcę użyć jakiegoś brutalnego słowa, ale zniszczony choćby teoretycznie. I to wymaga też pewnego rodzaju pewności tego, co się mówi, chociaż są tacy, którzy mówią absolutne bzdury, ale są chronieni przez prawo. Chyba weszliśmy znowu na bardzo niebezpieczny teren.
2: Tak.
1: Kotki są...
2: Pozdrowienia ze słonecznego Kirgistanu. Znaczy kotki i pozdrowienia.
1: Kirgistan jest fajnym miejscem?
2: Możemy się zapytać Andrzeja, bo tam jest 25 stopni. Poznaję moich lokalnych pracowników z naszym radiem.
1: A Kajtek bardzo słuszną uwagę rzucił, chociaż ona absolutnie nie ma nic wspólnego z jego własnym trybem życia, twierdzę, że kotki o tyle są fajniejsze na przykład od piesku, że kotek nie pójdzie i nie wyszuka miejsca, gdzie jest schowana marihuana.

0: Goodbye, people.
1: Oh, don't you know?
0: Yeah. You know who I am?
2: Słuchamy was w siłowni od 6 rana. Co prawda bez chemika, ale z kolegami, więc mam nadzieję, że pan Wojtek też będzie zadowolony. Serdecznie pozdrawiamy.
3: Jestem bardzo zadowolony. Bardzo naprawdę. Dziękuję za ten raport siłowni. Dziękuję.
4: Bardzo dobry telefon. Aneta napisała, że ma pomysł na bezpieczny temat. Noga mojego wujka. Można mówić o niej, co się chce, bo wujek nie ma nogi.
3: Dobra, to jest okropne. To jest okropne zupełnie. Ale to jest kontrowersyjne. To w ogóle się
4: czyli
3: nie
4: w ogóle
3: przyjmie.
4: Czy nie przyjmie? Dobra.
3: Nie, bo to jest okrucieństwo. Wypominanie wujkowi. Jak można wypominać wujkowi?
4: Ale może tak się urodzi. A nie, to też nie...
3: Przestań.
4: Dobra.
3: Pakujesz się od razu w straszliwą falę krytyki. Trzeba być... Kotki. No ale nie tylko kotki. Posłuchajmy jeszcze jednego telefonu.
5: Jak nie pieski, jak nie kotki, to proponuję sztukę późnego baroku w kontekście uniwersalistycznym, w zrozumieniu ewidentnie dylematów człowieczeństwa.
3: To brzmi bardzo kusząco, ale nie jestem przekonany, czy specjaliści od tej sztuki baroku nie biorą się za łby, jak to się mówi, w związku z innym poglądem na ten problem. Może to być też...
4: Chyba się z panem zgodzę i wydaje...
3: Punkt zapalny, tak.
4: Tak, i wydaje mi się, że to, co mi pan, chyba muszę użyć słowa, sprzedał newsa, jakby przykryje ten barok. Bo państwo tego nie wiedzą, ale między wyjściami na piosence dowiedziałem się od nadredaktora, że Filip Heiser ma nową dziewczynę.
3: I to myślisz, to jest temat...
4: Ja myślę, że to jest równorzędne z kotkami. Ja myślę, że to jest naprawdę...
3: A nawet budzi pewne emocje, ale takie niekontrowersyjne.
4: Ale tylko... takie czyste, takie to właśnie takie... nieskażone tym jadem.
3: Ja to przeczytałem, polskim. Więc to nie jest jakaś informacja plotkarska, tylko przeczytałem i do tego ona podobno ma około 20 lat.
4: A, no, czyli jednak zazdrość.
3: Zawiść
4: jakaś, tak.
3: Ależ... Nie.
4: Dobra, wycofuję się, niestety przykro mi. Filip Heiser z młodą, nową dziewczyną spadł na dno?
3: Nie, tam na dno.
4: Musimy...
3: No, troszkę niżej w naszym rankingu bezpiecznych tematów. Jest pod kotkami zdecydowanie.
4: Ale okazuje się, że mail od Łukasza się sprawdził, bo pisał, że muszę was chyba zmartwić, bo jednak zdarza się panom wejść na temat pozornie bezpieczny, a jednak nadziać się bezlitośnie na widły. Więc my chyba mamy taką umiejętność, że nawet przy kotkach się jeszcze nie udało. Przy Filipie Heiserze już tak? Ciekawy jestem.
3: Ciekawe, czy dociągniemy do końca z tymi tematami bezpiecznymi. Ja muszę gwałtownie coś, co by zagroziło kotkom, bo jest słabo. No to jest tylko jeden taki trop, który możemy podążać, ale on się może znudzić.
4: No ale udało się przynajmniej przebrnąć przez godzinę.
3: Tak, jesteśmy zuchy na razie.

0: Jest siódma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Polska będzie pierwszym krajem Unii Europejskiej, który podpisze umowę dotyczącą programu SAFE. Uroczystość zaplanowano na 13:30. Nasz kraj jest największym beneficjentem programu, otrzymamy prawie 44 miliardy euro. Środki te pomogą zwiększyć bezpieczeństwo militarne. Fundusze z programu oznaczają także więcej zamówień dla polskich fabryk, wzmocnienie gospodarki oraz nowe miejsca pracy, czytamy w rządowym komunikacie. Umowę z polskiej strony podpiszą szefowie Ministerstw Obrony i Finansów, a ze strony Komisji Europejskiej komisarz do spraw budżetu oraz komisarz do spraw obronności. Z Warszawy unijni komisarze udadzą się do Wilna i tam podpiszą umowę z litewskimi władzami. Po wizycie polskiego premiera w Rzymie, Polska i Włochy są gotowe do poważnych negocjacji, które powinny zakończyć się nowym traktatem, mówił premier Donald Tusk po spotkaniu z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni.
1: Miałem okazję przeprowadzić z panią premier długą, bardzo serdeczną, bardzo osobistą rozmowę. Tak rozmawiają ze sobą przyjaciele, którzy dobrze się rozumieją. Nie tylko ze względu na wspólnotę interesów, ale też wspólnotę poglądów we wszystkich właściwie istotnych sprawach. Dzisiaj wszyscy wiemy, i Włosi, i Polacy, i my, że nie ma ani konfliktu interesów, ani konfliktów idei, ani konfliktu wartości i że można budować polityczną przyjaźń w oparciu właśnie nie tylko o wspólne interesy, ale też wzajemny szacunek i zrozumienie.
0: W Watykanie premier Tusk rozmawiał z papieżem Leonem XIV, zaprosił Ojca Świętego do Polski. Taka wizyta najwcześniej w 2028 roku. Prezydent Karol Nawrocki chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Zapowiedział złożenie wniosku do Senatu. Zdaniem prezydenta Polacy powinni mieć możliwość bezpośredniego wypowiedzenia się na temat skutków Zielonego Ładu.
2: Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
0: Rządzący krytykują ruch prezydenta. Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła tak.
3: To pytanie jest tezą i tak naprawdę w jakiś sposób nie traktuje obywateli poważnie, bo obywatele powinni się powiedzieć, jakiej polityki klimatycznej chcą w naszym kraju, a nie dyskutować o kosztach życia, bo każdy chce niskich kosztów życia, to jest oczywiste. Parę lat temu pan Morawiecki mówił, że to jest świetne dla polskiego rolnictwa, świetne dla Polski. Mówili o tym wszyscy ministrowie, chwalili się, robili nawet spoty mówiące o tym, że to jest najlepsze, co mogliby negocjować. Wynegocjowali. Teraz rząd łagodzi czy prostuje te wszystkie rzeczy, które są niekorzystne dla naszych obywateli, dla naszego społeczeństwa.
0: Ruch prezydenta to jeden z punktów umowy, którą Karol Nawrocki podpisał z NSZZ Solidarność w czasie kampanii wyborczej. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Przelotny deszcz może dziś pojawić się
6: w Polsce.
5: W różnych nawet jej częściach. Najintensywniej popada na wschodzie i południowym wschodzie, gdzie dodatkowo spodziewane są
6: ulewy?
5: Burze. Zachmurzenie będzie na ogół duże, ale...
6: Może zgasi trochę tego pożaru piekielnego.
5: Miejscami przejaśni się i zza chmur wyjdzie słońce. Najcieplej piątek zapowiada się na Podkarpaciu, gdzie temperatura może sięgnąć 20 stopni. Na południu termometry wskażą około 16, na zachodzie i w centrum 15, a na północy od 8 do 12
6: Co
5: stopni.
6: Co ty powiesz? 8 stopni.
7: Poranna manna.
6: Dwa, dwa, cztery, 280, 280.
5: Wojciech.man@nowyświat.online. Tam państwo piszą cały czas właściwie. Nie jestem w stanie zrobić, dogonić wiadomości.
6: Nadążyć?
5: Nie.
6: Ale
5: będzie.
6: Co, piszą ciągle państwo?
5: Ciągle różne rzeczy. Na przykład, że ten pan, który opisał radiowca, powiedział najprawdziwszą prawdę. Współtworzyłem kiedyś poranną audycję w studenckim radiu w Poznaniu. Wiem, co mówi. Gadaliśmy takie bzdury, że jeszcze mi wstyd. Także wielkie dzięki dla was, radiowcy z Nowego Świata, bo robicie dobre rzeczy. Miłego dnia i pamiętajcie, że dieta roślinna jest zbawieniem dla ludzkości.
6: Dieta roślinna? Bo ja rzeczywiście przestałem być takim bardzo zagorzałym, że brokułów nie lubię. Nadal ich nie lubię, ale dieta roślinna, owszem.
5: No proszę, czyli jednak no tak, można się troszkę zmienić. Co się śniło? Wydaje się być dobrym tematem, Jolka.
6: O, to jest pułapka straszliwa.
5: No, bo się mogło coś niedobrego się śnić.
6: Ale nie, ale w ogóle ty sobie wyobrażasz, jaka to jest niesłychana zupełnie pole do popisu dla konfliktów wewnątrz rodziny, między ludźmi, między szefem a podwładnym. Przecież wyobraź sobie, że ja mówię, mojemu szefowi czy szefowej śniło mi się, że i to już jest zarzewie straszliwego konfliktu. Mało tego, ten ktoś może przypisać mi intencje, a przecież ja śnię niezależnie. Ktoś mi ten sen wpycha do głowy, a potem to jest moja wina, że mi się śniło, że moja szefowa i tak dalej.
5: A spanie?
6: Samo spanie?
5: Tak.
6: To jest niby bezpieczny
5: temat. Bo jesteśmy nad snem. Więc jakby nie ma tego
6: nie,
5: ryzyka.
6: Ale sam fakt spania może być powodem wielkiego konfliktu.
5: Rozumiem.
6: Zaśnij w pracy i zobaczysz, co będzie.
5: Wady innych narodowości?
6: To troszkę nas rzeczywiście spaja w takim przekonaniu, że my jesteśmy lepsi, ale jeżeli przypadkiem przechodzi obok tego inna narodowość, to może się skończyć awanturą.
5: Fotowoltaika?
6: O nie, no co ty człowieku?
5: Nie, ja jestem głosem ludu. Truskawki?
6: Truskawki? O, truskawki nieźle.
5: Ale trochę wchodzą w zęby te nasionka.
6: A czereśnie?
5: No, jak nie, to można sobie połamać zęby przecież.
6: A bo człowiek nie umie drylować.
5: Poza tym jedzą je te szpakowrony różne.
6: No tak, to jest od razu już wtedy tak, przeciwko szpakom jesteśmy. A szpaki są pod ochroną? Nie wiem. Nie to.
5: A można hodować szpaki? Można pewnie.
6: Nie, to Michał Szpak powiedział, że...
5: To jest pod ochroną.
6: Po toksycznym związku rozstał i to...
5: Co pan tak wszystko wie o wszystkich?
6: Bo ja jestem wszechstronnym dyletantem. Aha. Nie znam przyczyn rozpadu tego związku, ale wiem, że toksyczny związek się rozpadł.
5: Rozumiem.
6: I nawet bardzo mnie zafascynował wpis pewnej osoby, która komentowała te informacje, który oddaje empatię i wrażliwość kogoś, kto się dowiedział o tym. Mam cytować?
5: No nie wiem.
6: Nie, to jest moim zdaniem bezpieczne. Napisał w komentarzu ktoś, że informacja o rozpadzie związku Michała Szpaka tak mnie poruszyła, że nie pójdę dzisiaj do pracy.

0: rozpocznę od tego, że dostałem pamiątkę od mojego dziadka o jego tacie i jest to futerał na okulary, które własnoręcznie wykonał mój pradziadek. Bardzo ładny, z malutkimi zawiasikami, własnoręcznie przez mojego pradziadka wydrążony w drewnie. A dziadek, kiedy mi go wręczył, powiedział, że szkoda, bo podczas zawodówki wojennej zaginął jeszcze piórnik. Tak sprytnie skonstruowany, że miał ukryty na mechanizmie sprężynowym ukrytą taką żmijkę, jak to mówił mój dziadek, ze szpilką, która kąsała tego, który próbował go otworzyć nie w ten sposób, w który otworzyć go należało. A mechanizm otworzenia był taki dosyć skomplikowany. Tam trzeba było ten piórnik obrócić, jakoś tak mechanicznie zadziałać nim, żeby się wieczko otworzyło. I myślę, że temat takich pamiątek to jest niekontrowersyjny.
1: To jest bardzo interesujące i trzeba chyba sporo złej woli, żeby znaleźć w tym coś, do czego się można przyczepić. No do żmijki można się było przyczepić.
2: No ta szpilka taka, no nie
1: gdzie
2: wiem.
1: Może ona na przykład ma na czubku ma
2: truciznę.
1: Bakterie. No, albo tak.
2: A skoro przy tym jesteśmy, przy bakteriach, to pojawił się ruch, który stara się obalić mit kotków.
1: Jest coś takiego?
2: Tak.
1: Odważni ludzie.
2: Dwie osoby przynajmniej już wyłapałem. Więc wygląda na to, że to jest tylko taka złudna powłoka, która dotyczy kotków, że nam się wydaje, że one takie są i zapominamy o tym, co gdzieś jednak podskórnie może wyczuwamy, że coś jest nie tak.
1: A czy oni są przeciw kotkom?
2: Dwaj? No, jakby stara się obnażyć pewne kwestie. Po pierwsze, Paweł...
1: Awantura się szykuje.
2: Czytał w pewnej książce, no nie napisał co prawda jakiej, ale przez naukowca napisał, że była napisana.
1: No to każdy tak mówi. Naukowcy amerykańscy wykryli i już potem...
2: Popularyzator nauki, chociaż ktoś przed chwilą pisał, że o czarnych dziurach gdzieś opowiadał Cezary Pazura, więc to a propos tych specjalistów, którzy wiedzą wszystko.
1: No Pazura chyba się...
2: Może się znać na czarnych dziurach. Absolutnie nie deprecjonuje i tak dalej, ale wracam, że istnieje niebezpieczny wirus przynależny kotom. Zawsze dąży do tego, żeby znaleźć się w kocie i często przechodzi przez inne organizmy, aby znaleźć się w kocie. Niestety jestem zaspany i leżę w łóżku i nie jestem w stanie wskazać autora i konkretnej książki. Pozdrawiam, Paweł.
1: Czyli konkludując, kot jest ostatecznym adresatem wirusa, który musi przejść, ale przez człowieka też?
2: Nie wiem.
1: Czy przez jakieś inne...
2: Poza tym zapomnieliśmy o tym, i to jest dosyć jednak spora ujma na honorze kota, że jego działalność naturalna prowadzi do zmniejszenia bioróżnorodności pewnego, no nie gatunku.
1: Czyli eksterminacja
2: ptaszków.
1: Myszki?
2: Tak. Więc ten wpływ na środowisko, ale to można właściwie przypisać ludziom.
1: Może to jednak równowagę utrzymuje, bo są teorie, że...
2: Nie, są gatunki ptaków, których już nie ma, więc już ich nie ma, tych gatunków, bo koty je zażarły. Ale to jest wina człowieka tak naprawdę, bo kot jak jest w domu, to nie zje ptaka.
1: No chyba, że ptak wejdzie do domu.
2: Okej.
1: Wiesz to... Wciąż jesteśmy na bardzo trudnym polu. Właściwie dotąd, poza niby tymi kotkami, które okazały się wcale nie takie bezpieczne.
2: Ale myśli pan, że to jest wstyd, że godzinę 15 już o tym mówimy, czy nie?
1: Możemy mówić nawet do końca audycji, ale niekoniecznie o kotach, tylko proszę państwa, chodziło nam o propozycje neutralnych, niebudzących agresji wśród rodaków, tematach i dlatego ja nie wypowiadam się na temat jednego czy drugiego, bo czasem aż mnie język świerzbi, ale nie. Posłuchajmy może telefonu, po którym nastąpi spełnienie prośby pani dzwoniącej.
3: Chciałam w tym pięknym dniu, 8 maja, w mojej urodziny, zrobić sobie taki prezent, się z państwem połączyć, z czego jestem bardzo szczęśliwa. Podziękować za to, że jesteście, bo jesteście moim najlepszym prezentem. I ja wiem, że to nie jest koncert życzeń, ale może by pan redaktor jakąś piosenkę dla mnie z tej okazji, 55 lat i tak dalej, patronka od pierwszych sekund istnienia Radia Nowy Świat.
4: When love smiles at me, I just can't refuse. Don't care if I cry tonight. till the tears run down my shoes. I ask for it every time.

0: Byłeś na grupie?
1: Tak, ale zanim, albo przed, albo tak, to bezkontrowersyjny temat od pana Bartosza i chyba mamy to. Opieramy się na suchych faktach i liczbach. Trudno je podważyć. Chodzi o rozwój sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat. Różnica w skali inwestycji jest wręcz niewyobrażalna, pisze. W roku 2000 zaledwie 110 km dróg ekspresowych, obecnie ponad 3,5 tysiąca. W 25 lat przybyło nam ponad 30 razy więcej dróg ekspresowych.
0: Wiesz co? Pozornie tak.
1: Ale fotoradary są na tych drogach.
0: Fotoradary. Odcinkowe pomiary szybkości. Nieutrzymanie odpowiedniego stanu nawierzchni. Bardzo kosztowne pewne odcinki autostrad. Jak się jedzie do Katowic, to nagle się wpada na teren górzysty na autostradzie.
1: A myśli pan, że to jest w ciągu ostatnich 25 lat zrobione, czy wcześniej?
0: No tak. Ta bujanka taka przed Katowicami to jest nowość. Kiedyś była tak zwana...
1: Jedna równa szosa.
0: Gierkówka była tak. Tam były światła, tam były skrzyżowania. To nie była taka znowu auto, ale a tu nagle...

Zapomniane zalegają gdzieś w szufladach, na dnie szafy, w starych kartonach, a może w piwnicy. Książeczki mieszkaniowe, czyli relikt PRL-u. A to błąd, bo państwo wypłaca premię i tym sposobem można dostać kilkanaście, a nawet i ponad 20 tysięcy złotych. Aktywnych książeczek wciąż jest około miliona. Pojawiły się w 1957 roku, miały pomóc w walce z brakiem mieszkań. Obywatele regularnie wpłacali pieniądze na specjalne rachunki w PKO, a państwo obiecywało, że po uzbieraniu określonej kwoty dostaną przydział mieszkania spółdzielczego lub inne wsparcie. System nie zadziałał zbyt dobrze, mówiąc eufemistycznie. Najpierw długie kolejki, później hiperinflacja, która zjadała większość odkładanego kapitału. No i tak, w 1995 roku, czyli już w trzeciej RP, wprowadzono specjalne przepisy zadośćuczyniające za czasy PRL-u. To nie jest dość częste, wręcz bardzo rzadkie. No, w międzyczasie te przepisy nawet nowelizowano. Państwo wciąż wypłaca premie gwarancyjne, ale co ważne, tylko dla książeczek założonych przed 24 października 1990 roku. Premia jest obliczana indywidualnie dla każdej książeczki według dość skomplikowanego wzoru ustawy, ale w skrócie, jak pokazują dane z ostatnich lat, średnia wypłacana premia wynosiła od 10 do 15 tysięcy złotych, a w 2025 roku według danych PKO BP już około 21 tysięcy złotych. Ponadto, aby otrzymać premię, trzeba spełnić jeden z celów mieszkaniowych określonych w ustawie. To m.in. zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego, budowa lub rozbudowa domu, uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu, wkład własny przy kredycie hipotecznym czy termomodernizacja domu, a czasami nawet na cele związane z remontami. Kluczowa jest rejestracja książeczki w PKO BP. Bez tego cały proces jest mocno wydłużony. Zgubienie oryginału nie jest wielkim problemem, bank wydaje duplikat na podstawie historii rachunku. Jest coraz większy boom na kredyty hipoteczne, jakieś takie ożywienie na rynku, a jednym z najlepszych rozwiązań jest przeznaczenie premii od państwa na wkład własny do kredytu hipotecznego. Co najważniejsze, książeczkę mieszkaniową można przekazać członkowi najbliższej rodziny. Odbywa się to na drodze tzw. cesji, czyli przeniesienia praw w banku PKO BP. Książeczki podlegają też dziedziczeniu, dlatego najczęściej przechodzą na dzieci, wnuki, a nawet prawnuki. Weekend u progu warto przeszukać szpargały, a nóż trafi się na taką książeczkę, a jeśli się stara o mieszkanie, remont, termomodernizację, to kilkanaście, a nawet i więcej tysięcy złotych od państwa zawsze w cenie.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Sprawdzam, czy pan jest z nami. Szpargały i bambetle.
1: Co się stało?
0: Szpargały i bambetle przeczytałem od Macieja, ale nie wiem, czy to jest podpowiedź, czy po prostu chciał się podzielić fajnymi słowami, bo napisał, jakie fajne słowa.
1: Słowa są, tak.
0: Ale jako temat?
1: Jako temat są właściwie interesujące, bo nie budzą chyba emocji w jakąś stronę konkretną.
0: Kajtek mówi, że się kurzą.
1: Tak?
0: Tak.
1: A bambetle się kurzy, ale wszystko się kurzy. Jak się nie odkurzy, to się kurzy. Nie sądzisz?
0: Troszkę jestem osłabiony. Ale pod pana mail przyszedł też od Tomka, bo były wcześniej chemicy byli, a Tomek pisze, że bakterie, to a propos kotów chyba, są w porządku, bo napędzają nasze zegarki i telefony.
1: O rany. No tak, to jeszcze a propos kurzu mi się przypomniało, to chyba jest z zamierzchłych czasów, kiedy była służba w bogatszych domach. Tak, Marysiu, Marysia, wytrze kurze. A gdzie ta kura?
0: O nie. Dobra, dziękuję. Dziękujemy.
2: Hey baby, I'm back home. I told you I was going down to St. Louis to go fishing with my nephew and my brother. You don't believe me? You can call my brother right now.

0: Ja tak w sprawie tematów, które prowadzą redaktorzy dzisiejsi, ja jako posiadacz różnych śrubki na punkcie kolei, ja bym zaproponował, żeby się po prostu kolejką pobawili. Żadne takie sporne tematy wtedy im nie będą przychodzić do głowy.
1: Jestem zdania, że to nie jest bezpieczne. Gdyż wyobrażam sobie sytuację, kiedy ja chcę się pobawić kolejką i wchodzi osoba, nie wskazuje palcem jaka osoba, która mówi, znowu mi te graty rozwalasz na cały pokój, nie mogę się ruszyć, potknęłam się.
2: Ale wie pan co, bo to bardzo jestem zbudowany tym, jaka łączy nas więź, taka trochę jak z profesorem, że robimy, czy mówimy coś wcześniej, co było gdzieś przez profesora zaplanowane, a pan teraz wyszedł przed szereg mój, malutki, bo zaproponował Roman, że tematem bezdyskusyjnym i niekontrowersyjnym jest właśnie temat kobiet.
1: Tak, to jest samobójca.
2: Odważy się pan to podważyć?
1: Nie.
2: Ja myślę, że Roman ma rację.
1: Temat kobiet?
2: Jest.
1: Że co?
2: Że ale nie. Są i się nie dyskutuje.
1: Aha, to tak.
2: No widzi pan, tak. Jesteśmy zgodni.
1: Czyli nie ma właściwie miejsca na jakąkolwiek ocenność.

0: Dzisiaj jest piękny, fantastyczny dzień. 8 maja jest dzień bibliotekarek, bibliotekarzy i bibliotek. W związku z tym, że jestem bibliotekarką z wyboru, to chciałabym wszystkim bibliotekarkom, bibliotekarzom złożyć najserdeczniejsze życzenia, zachęcić wszystkich słuchaczy i słuchaczki do odwiedzania tych pięknych miejsc z duszą, a szczególnie najcudowniejsze książniczki z Sulęcina, z takiej sulęcińskiej biblioteki, w której jest mnóstwo dobrych emocji, wibracji i właśnie jest ta dusza.
1: Między książkami.
2: Profesor Koziołek, Uniwersytet Śląski, halo, halo.
3: Halo, halo, dzień dobry panom, dzień dobry państwu.
4: Dzień dobry, ja nie wiem, czy profesor nie jest trochę może takim tematem, który dzisiaj by nam pasował.
2: Że o profesorze?
4: O profesorze.
2: A jak pogrzebiemy i znajdziemy jakieś u profesora
4: kościotrupy?
2: Dyskusyjne kościotrupy w szafie, nie wiadomo.
3: A mnóstwo, jak się żyje wystarczająco długo, a nie tylko nadredaktor żyje długo, ale inni też, to każdy zrobił w życiu coś mądrzejszego albo głupszego, albo coś powiedział, czego do końca nie przemyślał.
2: Czyli nie
3: bądźmy pokorni.
2: Nie chcę być tematem. A biblioteki, dołączasz się do sympatycznego telefonu?
3: Ach, kocham biblioteki. Mógłbym całe poświęcić całą dzisiejszą rozmowę bibliotekom, ponieważ w bibliotekach spotkało mnie mnóstwo fascynujących rzeczy i mógłbym wygłosić hołd dla pań bibliotekarek, które są odpowiedzialne za moje przygody i dreszcze lekturowe. Spędziłem tam bardzo, bardzo dużo czasu, nie tylko na wypożyczaniu książek, ale po prostu uwielbiałem siedzieć, zwłaszcza w bibliotece gminnej w mojej wsi, w której panią bibliotekarkę, panią Helenę, która była jednocześnie nauczycielką języka polskiego, z całego serca pozdrawiam i jej dziękuję.
4: Ale jednak używa pan czasu przeszłego w kontekście odwiedzin.
2: Ale co, że do
3: biblioteki... Że nie chodzę?
2: A, no właśnie.
4: Przyłapany.
3: Odmawiam odpowiedzi na to pytanie, bo ono mnie upokarza, samo pytanie mnie upokarza. A poza tym odwodzicie mnie od tematu, który chciałem narzucić, który przerzucę.
2: Proszę,
3: przerzucę
2: proszę.
3: Na was. Przerzucę Dobrze. Na was oczywiście. Ponieważ dzisiaj moje wystąpienie jest nieco skomplikowane, bowiem jestem w drodze i nawet chciałem się usprawiedliwić, jako że jestem w podróży służbowej nawet, więc byłoby to usprawiedliwione, ale tydzień bez spotkania z wami nie byłby przyjemny, więc pomyślałem sobie, że nawet w tej nieco skomplikowanej sytuacji jednak chcę o czymś opowiedzieć, ale tak naprawdę najważniejsza była książka, która wyjątkowo dobrze się skomponowała z tą wycieczką, czy z tą wyprawą, ale także z inną rzeczą, o której za chwilę powiem. Ale, żeby nie było, pytanie dla was. Tylko się nie migajcie i nie komplikujcie odpowiedzi. Wolicie wyjeżdżać czy wracać?
4: Wyjeżdżać. Ja powiem, że wyjeżdżać.
3: No to trzeba to uzasadnić rzeczywiście, a nadredaktor co?
2: Ja lubię wyjeżdżać z perspektywą powrotu.
3: Ale my tu nie oceniamy sprytu twojego, tylko po prostu powiedz jak normalny człowiek, że coś lubisz, a czego nie.
2: To chyba wolę wracać.
3: A widzisz. No to a moglibyście to rozwinąć?
4: No wyjeżdżać to jednak jest jakaś taka chęć poznania czegoś nowego.
2: Chyba się jedzie do miejsca, które się dobrze zna, ale to wtedy to miejsce moje.
4: To nie jest to wtedy stricte wyjazd, jest to rodzaj powrotu do miejsc nawet, ale to wtedy wyjazd może się okazać być powrotem do miejsca, które znałem, więc ja lubię wyjeżdżać tam, gdzie mnie nie było. Bo wtedy to jest coś nowego, dostaję nowe bodźce, mózg jest zadowolony, wydaje mi się, że dłużej żyje i tak dalej, i tak dalej.
3: Czyli przygoda, przygoda. A redaktor raczej by odstronił od przygód.
2: Ja lubię przygody, ale żebym wrócił.
3: To jest bardzo rozsądna perspektywa, więc bohater mojej dzisiejszej opowieści zdecydowanie odpowiada twojej filozofii podróżowania. Otóż, drodzy państwo, wrócę do bohatera właśnie fundamentalnego, bez którego nie tylko literatury trudno sobie wyobrazić, ale w ogóle kultury i naszych fantazji, naszych wyobrażeń, co to znaczy być w drodze, poza tym, że przemierza się jakąś przestrzeń z punktu A do punktu B, ale ta droga, rzecz jasna, jest wypełniona tym, co Mariana pociąga najbardziej, czyli doświadczeniami, przygodami, epizodami, spotkaniami i tak dalej, czyli już jesteśmy o krok od wielkiej alegorii ludzkiego życia jako podróży. No a to, że postrzegamy w ten sposób nasze życie, nasze istnienie, zawdzięczamy opowieści, bo trudno powiedzieć o książce, od której zaczęła się, a w każdym razie wystartowała i wystrzeliła kultura literacka świata, no czyli eposów homeryckich. A dlatego wracam do tych bardzo już starych książek, czy opowieści właściwie, tak by trzeba mówić, ponieważ przeczytałem, i być może wam też to nie umknęło, że Christopher Nolan zakończył zdjęcia do ekranizacji Odysei.
2: Tak, tak, bardzo czytaliśmy.
3: Tak, to raczej wszyscy są tym, którzy sztuką filmową i nie tylko się interesują, podekscytowani, bo rzeczywiście opowieść fantastyczna, budżet ogromny, obsada intrygująca. No i wszystko wskazuje na to, że w lipcu na ekranach kin, i tu chyba trzeba się wybrać do kina, nawet jeśli wolimy swoją kanapę, żeby zobaczyć to, co się nam wyłoni, czyli w jaki sposób ta najbardziej klasyczna z klasycznych opowieści na ekranie się wyistoczy. I ja w związku z tym mocno namawiam państwa, wszystkich, panów redaktorów na czele, żeby sobie tę historię przypomnieć. Ja wiem, że wszyscy wiemy, że Odyseusz ruszył pod Troję, przebywał tam 10 lat, potem, żeby wreszcie przełamać ten impas wojenny, wymyślił konia. Z tym wymyśleniem do końca nie wiadomo, czy to on, czy bogowie mu podsunęli. No niemniej on to przeprowadził. Troja zdobyta, no i później drugie 10 lat powrotu do domu, czyli do Itaki. No i tak mniej więcej z grubsza rzecz biorąc ta historia wygląda. Ale to byłoby rzeczywiście zbyt proste, gdybyśmy to wyłącznie do tego sprowadzili. Rozbawiła mnie uwaga Toma Hollanda, aktora, który będzie grał syna Odyseusza Telemacha, który napisał, który powiedział w wywiadzie: nie czytałem lepszego scenariusza. I pomyślałem sobie, ja też uważam, że to jest jeden z najlepszych scenariuszy, jakie ludzkość wymyśliła. Gdybym miał uzasadnić w tak krótki sposób, którego wymaga nasze spotkanie, dlaczego uważam Odyseję za jedną z najlepszych opowieści wszechczasów, jeden z najlepszych scenariuszy, dlatego że to jest opowieść o życiu, oczywiście, to banalne, ale o życiu jako powracaniu do domu. O życiu jako oprowadzaniu do domu, czyli o wszystkich peregrynacjach, które podejmujemy, przygodach, zamierzeniach, planach i tak dalej, które ostatecznie mają nas przyprowadzić do miejsca, które nazywamy domem. To może być budynek, ale to wcale niekoniecznie jest budynek, mieszkanie, domek z ogródkiem. To jest miejsce, gdzie mówimy: tak, jesteśmy u siebie, o to nam chodziło. Tu jest nam dobrze, tu jesteśmy w zgodzie ze światem, tu czujemy się bezpiecznie, otaczają nas ludzie, zwierzęta, pejzaże, rzeczy, które chcemy mieć w swoim otoczeniu. To jest mniej więcej dom. Jak się tam podróżuje, gdzie to jest? No to jest oczywiście to wielkie, wielkie pytanie. I fantastyczne jest to, że starożytni Grecy, no bo przecież oni sobie to najpierw opowiadali, Homer prawdopodobnie to skompilował i zintegrował, myśleli o tym tak bardzo intensywnie. No i teraz, żebyście państwo sobie przypomnieli, to mamy tu wybór fantastyczny, no bo można sięgnąć po któryś z przekładów, a mamy też nowe przekłady świetne Odysei, choćby znakomity Roberta Chodkowskiego, polecam gorąco, ale też również świeży Antoniego Libery. A jak komuś wiersz nie pasuje, czy taka mocno zrytmizowana, wierszowana forma, to można sięgnąć po Jana Parandowskiego, który nam zrobił przekład Odysei prozą, więc, a dla prawdziwych twardzieli, no, takich jak panowie redaktorzy, mam świeżo wznowiony przekład rzadki stosunkowo Józefa Witlina. To wydawnictwo Homini zrobiło, ja państwu prześlę fotografię tej okładki, bo ona sama w sobie edycja jest niezwykła, gdzie mamy z lewej strony tekst grecki, a z prawej strony przekład. No to jest dla erudytów i fascynatów Homera gratka niebywała. No więc mamy taki repertuar. Natomiast trzeba mieć litość nad sobą, no bo to jednak jest przygoda lektury i pewien wysiłek. I ktoś, kto ani jedno, ani drugie i chciałby czegoś bardziej, nie chcę powiedzieć przyjaznego, ale bardziej skomunikowanego ze sposobami czytania i odbioru w naszych czasach, no to ja Państwu gorąco polecam książkę, o której chciałem już powiedzieć kiedyś, bo ona już troszkę sobie leży między nami. Mianowicie Tomasz Mojsik, badacz i pisarz i specjalista od literatury starogreckiej, napisał książkę, która nazywa się Odyseusz, biografia nieautoryzowana. I zrobił nam fenomenalną opowieść, a zarazem kompilację tego wszystkiego, co o Odyseuszu moglibyśmy się dowiedzieć nie tylko z samego Homera, ale także z ogromnej liczby studiów, dociekań, badań, zmyśleń na temat tego jednego z najpopularniejszych bohaterów wszechczasów. I dostajemy znakomicie napisaną biografię nieistniejącego bohatera, a zarazem solidną porcję fantastycznie przygotowanej i przekazanej wiedzy na temat kontekstów, na temat znaczeń, na temat rozmaitych powiązań Odyseusza nie tylko z kontekstem starogreckim, ale także z późniejszymi użyciami tej postaci, choćby w wielkiej powieści Jamesa Joyce'a pod tytułem Ulysses. No więc kawałki, żeby Państwa do tego zachęcić. Scena słynna z koniem, komentowana przez Tomasza Mojsika. Tak. Przygotowawszy konia budowanego z drewna sprowadzanego z góry Ida w tajemnicy, z dala od miasta i obozu, Achajowie w nocy spalili namioty i odpłynęli całą flotą na pobliską wyspę Tenedos. Rankiem ukazał się Trojanom widok nieznany od lat, puste przedpola miasta. Pośrodku zaś na błoniach stało coś niecodziennego. Wielki drewniany koń z napisem Helenowie, Atenie, w ofierze za pomyślny powrót do domu. Koń miał, przeliczając na dzisiejsze jednostki miary, 30 metrów długości, 15 szerokości i musiał robić oszałamiające wrażenie. Kto mógł przypuszczać, że w środku znajduje się 50 najlepszych wojowników pod wodzą Odysa. Co było dalej? Wiadomo, Trojanie wprowadzają konia do miasta. W nocy wojownicy wychodzą, Grecy przypływają z powrotem, rozpoczyna się rzeź. I tak się kończy Iliada, chociaż o tych wydarzeniach u Homera dowiadujemy się właśnie w Odysei, kiedy Odyseusz wspomina swoje historie. Ja zawsze wolałem Odyseę bardziej. Dlaczego? Dlatego, że nie ma tam żadnego triumfu zdobywcy, genialnego żołnierza czy wodza, króla, który pokonuje przeciwnika. Odyseusz wraca do Itaki bez niczego. Nie ma okrętu, nie ma ludzi, nie ma bogactw, nie ma nawet ubrania, bo w pewnym momencie po prostu morze wyrzuca go na ląd jednej z wysp i dopiero przy pomocy tamtejszych ludzi króla wraca. Ale właściwie z niczym do Itaki. To jest wielka lekcja pokory dla fantazji o triumfach i zdobywaniu. Osobną rolę i osobną mityczną postacią jest żona Odyseusza, Penelopa, która czeka na niego przez 20 lat. Ma tu swój udział w tej historii. Będzie ją podobno grała Anne Hathaway w ekranizacji nadchodzącej. Fantastycznie opisuje Mojsik i mnie też przypomina, jak nieufna jest Penelopa, kiedy Odyseusz wraca, jak poddaje go testom, czy przypadkiem ktoś jej nie kiwa, czy nie pojawia się jakiś obcy, który chce się wśliznąć do jej łoża, a także na tron Itaki, bo przecież atakują ją rozmaici zalotnicy, żądając, żeby przyjęła rękę któregoś z nich. Homer to jest właściwie literatura gotowa w całej jej złożoności, niezwykłości i pięknie. No i wreszcie, jeśli ktoś ma całe mnóstwo innych zajęć i woli bawić się kolejką, to polecam mu Streszczenie Arystotelesa, którego poczucie humoru przypomina mi poczucie humoru nadredaktora. Oto streszczenie Odysei Arystotelesa. Właściwa fabuła Odysei nie jest wcale długa. Jakiś człowiek przebywa przez wiele lat daleko od swego domu, jest prześladowany przez Posejdona, traci wszystkich towarzyszy, tymczasem w domu zalotnicy żony trwonią jego majątek i przygotowują zamach na syna. Znękany burzami przybywa wreszcie do domu, daje się poznać, osobiście atakuje wrogów, niszczy ich, a sam wychodzi z walki cało. Taka jest właściwie istotna część Odysei, resztę stanowią epizody.
2: No, wspaniałe rzeczywiście.
3: No więc mam nadzieję, że przygotowałem Państwa nieco do nadchodzącej ekranizacji. Ja mówiąc poważnie, sięgnijcie po dowolny przekład, czy świetną książkę Tomasza Mojsika Odyseusz, biografia nieautoryzowana. W drogę!
2: No, w drogę, profesorze, aby tylko powrócił Pan do swojego domu.
3: Dziękuję. Ja też lubię wracać. Do usłyszenia.

0: Jest ósma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Polska podpisze dzisiaj umowę dotyczącą programu SAFE. Otrzymamy prawie 44 miliardy euro na obronność. Uroczystość zaplanowano na 13:30 w kancelarii szefa rządu. Pieniądze na armię potrzebne były na wczoraj, komentował w TVN24 generał Roman Polko.
1: Prezes Narodowego Banku Polskiego obiecał pieniądze za rok, a okazuje się, że wykazuje deficyt. To stąpajmy po ziemi, otaczajmy się w tej rzeczywistości, która nas otacza. I to, co jest kluczowe, żebyśmy mogli nawet rozwijać naszą gospodarkę, to jest bezpieczeństwo. A bezpieczeństwa bez nowoczesnej armii, wyposażenia, bez takich programów jak SAN, które wyeliminują ten problem z tymi nisko lecącymi dronami, których nie mamy czym zestrzelić, jest istotne, jest do realizacji. Dzięki tym programom, które zostają teraz uruchomione.
0: Umowę w sprawie SAFE podpiszą dziś wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów Andrzej Domański. Prezydent Karol Nawrocki powoła nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10 w Pałacu Prezydenckim. Dotąd nie ujawniono, kto zajmie stanowisko po Sławomirze Cęckiewiczu. Ten zrezygnował z funkcji pod koniec kwietnia. Jako powód podawał brak dostępności do materiałów niejawnych. Łódzka policja zatrzymała adwokata Pawła K. Był poszukiwany listem gończym. Jak poinformowano, został ujęty na terenie powiatu chrubieszowskiego w województwie lubelskim. W marcu mężczyzna został skazany prawomocnym wyrokiem na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Przestępca określił samochód, którym się poruszały, mianem trumny na kółkach. Sąd rejonowy w Olsztynie zlecił policji osadzenie skazanego w zakładzie karnym. Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka. Prokurator generalny przekazał go przewodniczącej Parlamentu Europejskiego.
2: To w związku ze śledztwem prowadzonym w prokuraturze okręgowej w Warszawie. W ramach tego postępowania prokurator uzyska materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie w jego ocenie Danielowi Obajtkowi dwóch zarzutów popełnienia dwóch przestępstw skarbowych, polegających w pewnym skrócie na dwukrotnym przedłożeniu stwierdzających nieprawdę deklaracji podatkowych, w których zaniżono kwotę przychodów w łącznej wysokości 3 milionów złotych, co skutkowało zaniżeniem należnego podatku dochodowego i daniny solidarnościowej o kwotę około 1 miliona złotych.
0: Informuje rzecznik Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak, a to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: W Rzeszowie?
5: Jakieś takie 16 stopni.
4: 19. Najcieplejsze miasto wojewódzkie. W Krakowie?
5: W Krakowie jakieś takie 16.
4: 17.
5: Stopni. Tak.
4: W Katowicach i Kielcach?
5: Tam będzie jakieś takie 16.
4: Tak.
5: O, właśnie.
4: We Wrocławiu, Warszawie i Lublinie 15, w Szczecinie 14, w Poznaniu.
5: Ale na Wybrzeżu bardzo mało.
4: W Łodzi i Bydgoszczy 13, najchłodniej w Gdańsku. O. Ale też i w Olsztynie i Białymstoku, bo 11 stopni.
5: 11.
4: Początkowo wszędzie utrzyma się zachmurzenie duże, ale z czasem lokalnie zacznie się przejaśniać. Na wschodzie spadnie najwięcej deszczu, na południowym wschodzie pojawił się burze. W pozostałych częściach kraju także może przelotnie popadać. Wiatr będzie na ogół słaby, tylko na północy umiarkowany, a nad morzem
5: porywisty.
3: Poranna manna.
5: Dzień dobry Państwu.
4: 224-280-280.
5: Wojciech.manet.nowyświat.online. Mieliśmy przez 2 godziny wałkowany temat niekontrowersyjnego tematu, który nie poróżni nikogo z nikim. No i tak trochę błąkaliśmy się i...
4: Nie doszliśmy do niczego konkretnego.
5: Nie doszliśmy. Kotki były wiodącym tematem, ale potem przyszły inne, ale wszędzie można było znaleźć zarzewie ewentualnego konfliktu.
4: Karolina też taki proponuje temat, nie wie czy bezpieczny, właściwie nie temat, a petycję, aby dołączyć ją do prezydenckiego referendum, a pytanie miałoby brzmieć, czy Marian powinien śpiewać Pogodę w porannej mannie i czy ma to negatywny wpływ na klimat.
5: Ale to jest trochę źle sformułowane, bo biorąc pod uwagę stylistykę tego proponowanego przez prezydenta tematu, to pytanie powinno brzmieć, czy beznadziejnie śpiewający Marian, który denerwuje wszystkich ludzi, powinien w dalszym ciągu śpiewać Pogodę? To jest ta poetyka, ja bym powiedział.
4: Słusznie. No to więc czy można uznać, że to poszło w świat i będzie dołączone?
5: Myślę, że tak.
4: Dobrze, cieszę się. A dzisiaj w takim razie w kąciku wszystkiego, miszmaszu ogólnego, ale elektronicznego, nie wiem w sumie, czy to będzie niespodzianka. Dla mnie to była niespodzianka, że to znalazłem. Seria nieznanych mi wcześniej wydawnictw zatytułowanych Rave Wars. Jest na przykład Back to the Hardcore, taka płyta.
5: Ojej.
4: Ale to nie z niej akurat, bo Back to the Hardcore to chyba numer 2, a ta konkretna, która się za chwilę pojawi na naszej antenie, to połączenie trochę sampli, może już Państwo mogą się domyślić skąd, a trochę syntezatorami Lubianego i razem jak się to połączyło, to brzmi to tak. These aren't the droids, you're not the fool. These aren't the droids.

0: it was a ritual drug. You want to look at my house? Okay, my house is the acid house.
1: Zastanawiam się troszkę, jak to wygląda w sensie prawnym.
2: Ale co się pan zastanawia? Co?
1: No jak to, co się zastanawia?
2: Co pan, do pana prawa są? Nie.
1: Chcesz konfliktu?
2: Tak.
1: A jakby wzięli twoją prognozę śpiewaną sobie i zrobili z tego utwór?
2: Byłbym dumny.
1: Aha, czyli w ogóle nie miałbyś pretensji, tak?
2: Trochę źle podałem tytuł, bo to ten wcześniejszy to był The Hardcore Strikes Back. Przed tym było jeszcze The Return of the Old School, a to było z płyty The Acid Awakens. No ale wie pan co? Ile razy już przeprowadziliśmy dyskusję na temat samplowania?
1: No ale to znaczy, w którym momencie kończy się sample, a zaczyna się wyjęcie oryginalnego dzieła w dużym kawałku, większym kawałku.
2: A tutaj tak? Było wyjęte, co było wyjęte? Bo najdłuższe kawałki wyjęte to chyba miały po jakieś 4 sekundy.
1: No ja nie wiem, jaka jest graniczna linia, ale... Dobrze, no to nie, bo ja tylko chciałem, żeby był porządek, bo nagle wszyscy robią awantury, że ten Spotify to jest taki złodziej piekielny, że tego, a tutaj to, no nie, no dobrze, no ja w każdym razie nie jestem samplowany.
2: Czyli zrobienie na przykład kolażu, wycinanki z gazet, to jest złodziejstwo.
1: Ja nie użyłem tego słowa.
2: Ja zadaję pytanie.
1: Nie użyłem tego słowa. Ja zadałem pytanie, a ty interpretujesz, dążąc do konfliktu. To jest niedobre.
2: Czyli cytowanie czyichś słów w moim dziele, książce, tekście, to
1: już jest plagiat.
2: To jest kradzież.
1: Jeśli nie piszesz, że to jest cytat.
2: Ale tu jest napisane, że to jest cytat.
1: Przyjść do domu.
3: Libretto. Czyli o co tu chodzi? Wyjaśnij Tomasz Giemza.
2: Tomek, nie cytuj.
1: Nie cytuj.
4: Przysłuchiwałem się panom dyskusji. Dzień dobry. Przysłuchiwałem się z zainteresowaniem, bo ja co prawda nie
2: osobiście... już trwa.
4: Ta dyskusja, piąty rok, w odcinkach. Ja co prawda nie o samplach będę dzisiaj mówił, ale będę mówił o czymś pokrewnym, bo zamierzałem panów zapytać, czy naśladowanie, imitowanie czyjegoś stylu, czy to jest ujma dla artysty?
1: To zależy, czy to jest jakieś groteskowe, satyryczne potraktowanie, czy ośmieszające, jaki rodzaj wrażenia wywiera. To nie jest prosta sprawa.
4: Bo ja bym uciekł tutaj od tematu praw autorskich i etyki, ale właściwie jakie czasy takie sample? No dziś się sampluje, a kiedyś się po prostu styl, charakterystyczny styl jakiegoś artysty imitowało.
2: Tomek, dziś się imituje, bo dziś wróciliśmy, sinusoida, samplowało się w latach 90. Dzisiaj AI naśladuje dużo lepiej niż podejrzewam naśladu.
1: Ale chwileczkę, AI nie wyciąga całych kawałków oryginalnego dzieła.
2: A, czyli no tak, robi tworzy nowość. Tak. AI jest bardziej oryginalne niż samplowanie, powiedział to Wojciech Mann w Radiu Nowy Świat dnia 8 maja 2026.
1: Wiesz co, chcesz się pochłodzić, to jeszcze przed końcem audycji zdążymy.
2: Dobra, Tomek, przepraszamy.
4: No, właściwie cała historia muzyki rozrywkowej, to jest historia syntezy, historia, niektórzy mówią kradzieży, ale ja wolę mówić o pożyczaniu i uważam, że to pożyczanie jest całkiem w porządku.
2: No to, przepraszam, był taki film pożyczalscy, oni pożyczali, ale nigdy nie oddawali.
4: No bo to trudno oddać. No tutaj wracamy do, prawda, etyki, do praw autorskich. Natomiast ja nie do końca mnie przekonuję, kiedy artyści, muzycy zwłaszcza, próbują wymyślać koło na nowo, bo jeżeli wymyślają koło na nowo, to potem się okazuje, że to koło wychodzi kwadratowe. No i ten pojazd wówczas nie chce jechać. Na szczęście rock'n'rollowcy wiedzą, że koło powinno być okrągłe. Zresztą sama nazwa tego gatunku rock and roll zawiera w sobie kołysz się i tocz. ten twój dzisiejszy wybór, Marianie, nie wiem do jakiej figury geometrycznej bym porównał, ale to było, może to nie było koło, ale to był, nie wiem, sześciokąt, więc też by się chyba toczyło, było całkiem okej. Okay. No i przechodzę do takiego znanego pożyczalskiego. Ja z panami niedawno rozmawiałem o naśladowcach Elvisa Presleya, a dzisiaj poszedłbym w drugą stronę, to znaczy zastanowiłbym się, kogo naśladował Elvis Presley. Ja wiem, że ja raz po raz wracam do tematu Elvisa. No, jeśli lubi się rock'n'roll, a ja lubię, to trudno tego tematu uniknąć. Historia Elvisa jest historią niezwykle poręczną, która wiąże w sobie narodziny rock'n'rolla, również zmiany kulturowe, które nastały wraz z nadejściem pokolenia baby boom, ale również początek erozji segregacji rasowej. No i do tego popkultura, Elvis na pewno do erozji segregacji rasowej się przyczynił. Dziś właściwie nie wiem jak jest, ale wolałbym wierzyć, że muzyka dzisiaj nie ma koloru skóry, że jest na ten kolor skóry niewrażliwa. Natomiast w latach 50. ubiegłego stulecia było zupełnie inaczej, aczkolwiek w Ameryce różne style muzyczne się od lat ze sobą mieszały. No to jednak pewne style muzyczne były utożsamiane z artystami białymi, a pewne inne style muzyczne z artystami czarnymi i nawet przez zupełnie absurdalne wymogi segregacji rasowej DJ w radiu, który odtwarzał nagranie czarnego artysty, musiał poinformować o takim fakcie, takie wówczas były czasy. No i ta rewolucja, której dokonał Elvis, ona w dużej mierze polegała na tym, że on przyczynił się do zacierania granic rasowych poprzez to, że wziął się w pierwszych latach, zwłaszcza swojego śpiewania, za repertuar dotąd utożsamiany z artystami czarnymi. Sam Phillips, czyli założyciel studia Sun, który odkrył Elvisa, on nawet powiedział, że przydałby mu się biały chłopiec, który śpiewałby czarną muzykę. I ten cytat, on się może wydawać niefortunny z perspektywy czasu, natomiast sam Phillips, on nie był twardogłowym mieszkańcem południa. On jak na swoje czasy był bardzo postępowy i robił co mógł, aby tę czarną muzykę promować. Przez to narażał się wielokrotnie na ostracyzm w tym południowoamerykańskim świadku. No i to on podsuwał Elvisowi repertuar początkowo. Elvis zresztą sam też taką właśnie muzyką się interesował bardzo. Ja nawet wczoraj wieczorem, żeby nie być gołosłownym dziś, to zrobiłem sobie takie podsumowanie pierwszych singli Elvisa Presleya pod względem autorstwa. No i wyszło mi, że kilkanaście pierwszych singli Elvisa, że wśród autorów tych singli około 50% autorów to byli autorzy czarni. Ja szczerze mówiąc myślałem, że ten odsetek będzie większy, ale właściwie na każdym etapie liczenia on się utrzymywał około 50%. To i tak było dużo, jak na tamte czasy, przypominam, segregacja rasowa. No i to można wytłumaczyć tym, że singiel miał dwie strony. Były dwie piosenki na jednym singlu, była strona A, strona B. No i jeżeli na jednej stronie była piosenka taneczna, rozrywkowa, w stylu właśnie rock'n'rollowym, to na drugiej stronie singla była jakaś łzawa ballada. No i zazwyczaj ci czarni artyści byli autorami tych piosenek, które później zostały nazwane rock'n'rollem. No i ja dziś nie przyniosłem nagrania Elvisa, ale postanowiłem, że od czasu do czasu będę wyciągał z tego długiego cienia, który Elvis Presley rzuca, artystów nieznanych. I dzisiaj wyciągam Otisa Blackwella, który napisał wiele piosenek dla Elvisa. Napisał dla niego Don't Be Cruel, napisał All Shook Up, napisał Return to Sender, napisał Fever, potem jeszcze wiele, wiele przebojów napisał. I mówi się, że Otis Blackwell, poza tym, że dał Elvisowi tyle wspaniałych piosenek, to dał mu coś jeszcze. Otóż dał mu charakterystyczny bardzo styl wokalny, bo Blackwell nie tylko wysyłał Elvisowi zapisy tej muzyki i teksty, które pisał, ale wysyłał mu też taśmę z nagraniem demonstracyjnym. I mówi się, że ten charakterystyczny styl, który można by porównać do takiej wokalnej czkawki, tutaj fani Elvisa na pewno wiedzą, o czym mówię, jeżeli przypomną sobie chociażby wspomniane Don't Be Cruel czy All Shook Up, ten styl Elvis miał podchwycić właśnie z tych demonstracyjnych nagrań Otisa Blackwella, który długo w cieniu Elvisa pozostawał. My posłuchamy nagrania z lat 80., które Otis Blackwell nagrywał już po śmierci króla rock'n'rolla. Wybrałem piosenkę All Shook Up i All Shook Up, jest taka anegdota związana z powstaniem tej piosenki, ponieważ mówiło się, że Blackwell potrafi momentalnie napisać hit na każdy temat, to pewien producent wyzywająco do niego podszedł i wstrząsnął butelką pewnego popularnego gazowanego napoju, a następnie rzucił wyzwanie Blackwellowi, aby ten napisał hit na ten temat. No i po 10 minutach gotowa była piosenka All Shook Up, czyli cały jestem wstrząśnięty. Nie wiem, czy panowie są wstrząśnięci, ale możemy po prostu tego numeru posłuchać.
1: Oczywiście, że tak. Tomek Giemza, wstrząśnięci.
4: Wstrząśnięci, niezmieszani. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: Dzięki. Yeah, I will bless my soul.

0: Czemu pan milczy?
1: No bo myślałem, że chcesz przeczytać jakiegoś maila, ale mam naturalnie też coś do powiedzenia a propos tej piosenki i w ogóle no naszego programu muzycznego porannego, bo mimo twoich, jak to powiedzieć, odskoków tam w stronę tych różnych rejwów i tam komputerów.
0: Odskoku, ale bywa.
1: Ale chciałbym powiedzieć, że my jesteśmy dość konserwatywni, jeśli chodzi o dobór muzyki. Mimo wszystko, prawda?
0: Czemu tak pan uważa?
1: No tak mi się wydaje, nie tylko...
0: Że moglibyśmy szerzej?
1: Że to jest przeczucie, ale czasem jak słucham innych stacji, to tam jest bardzo wiele bieżących przebojów, które często są, wydaje mi się, redaktorzy są pod wpływem dyktatu różnego rodzaju odsłon i tam tego na tych platformach. Jak coś ma 400 milionów, to znaczy, że jest dobre i wtedy warto wziąć, bo to jest bezpieczny wybór.
0: No, ale z kolei utwór, którego przed chwilą posłuchaliśmy, jego sukces, istnieje spora szansa, że on jest też konsekwencją pewnego dyktatu i tego, że firmy fonograficzne wysyłały i promowały.
1: Ale bardzo cię przepraszam, jeśli zwracałeś uwagę na sformułowane przeze mnie opinie i zdanie, powiedziałem, że jesteśmy konserwatywni. Czyli nawet jeśli kiedyś to było efektem dyktatu, to było bardzo dawno temu. Presley zaczął w 50-tych latach, czyli no nie wiek, ale prawie wiek temu, 70 parę lat. A my dzisiaj w tej muzycznej mozaice, może tak powiem, mozaika, raczej jesteśmy konserwatywni.
0: Czy pan to mówi w celu zebrania komplementów od państwa?
1: Nigdy tak nie robił. To jest konstatacja. Znasz takie słowo?
0: Znam. I to jest właśnie ona.
1: I to nie jest narzeczona D'Artagnana, bo ona miała na imię Konstancja. Jaki jestem wszechstronny. A to jest konstatacja. To nie jest kobieta, tylko chyba, że ktoś ma na imię Konstatacja. Albo Konstytucja. Oj, wchodzę na teren niebezpieczny. Oj, zagrajmy chyba.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Kuba Jędras.
2: Kuba Jędras, sport.
3: Dzień dobry, ale jesteśmy punktualni dzisiaj.
2: No, jak zawsze.
3: No dobrze. O, tak widzę to powątpiewanie. No. No dobrze, to ja zacznę, żebyśmy ze wszystkim dzisiaj zdążyli. Zacznę od hokeja na lodzie. Polscy hokeiści wciąż mają realne szanse na awans do elity, czyli tej grupy najlepszych zespołów na świecie. W Sosnowcu trwają Mistrzostwa Świata Dywizji pierwszej A, czyli takiej hokejowej drugiej ligi. Wieczorem biało-czerwoni pokonali Japonię 4-2, chociaż rywale dwukrotnie wyrównywali stan meczu. Na 8 minut przed końcem trzeciej tercji bramkę zdobył Patryk Wronka. Japończycy atakowali, w końcówce meczu grali z przewagą jednego zawodnika, a żeby zwiększyć siłę ataku, dodatkowo wycofali bramkarza, jak to często bywa w meczach hokejowych. No ale skutecznie broniący się nasi hokeiści wykorzystali to i na 1,5 minuty przed końcem Patryk Krężołek dzięki sprytnemu manewrowi przy bramce rywali uzyskał krążek i umieścił go w siatce. Tym samym ustalił wynik meczu. Ta wygrana wobec porażki Ukrainy z Kazachstanem po rzutach karnych oraz wygranej Francji nad Litwą, ale tylko za 2 punkty, bo także po rzutach karnych, Polacy wyszli na 2. miejsce w tabeli, premiowane awansem. No i właśnie o to miejsce wciąż toczy się rywalizacja. Kazachstan bowiem zapewnił sobie awans już wczoraj, więc teraz pytanie, kto zdobędzie to 2. miejsce. Co się musi wydarzyć, żeby Polska awansowała? Trzeba po prostu utrzymać status quo, czyli zdobyć w ostatnim meczu z Litwą, dzisiejszym meczu z Litwą, liczbę punktów nie mniejszą niż Francja z Kazachstanem i Ukraina z Japonią. Polska z Litwą gra, jak wspomniałem, dzisiaj jako ostatnia, 19:30 wieczorem. Wtedy będzie wszystko jasne, ale czy na pewno będzie jasne? No nie wiem. Tak jak wspomniałem, do elity awansują 2 zespoły, ale po południu dotarła wczoraj wiadomość do nas, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski zalecił zniesienie wszelkich ograniczeń dla białoruskich sportowców w międzynarodowych zawodach. A przecież Białoruś to silny hokejowo kraj, który, gdyby nie zawieszenie w związku z inwazją na Ukrainę, grałby w elicie. No i co się stanie, jeśli Międzynarodowa Federacja Hokejowa posłucha MKOL-u i przywróci od przyszłego roku reprezentację Białorusi? Czyim kosztem Białoruś będzie miała to miejsce w elicie? Czy nie czasem reprezentacji, która wywalczy 2. miejsce właśnie w tym turnieju, który jest rozgrywany w Sosnowcu? To się okaże pewnie niedługo. Chyba jeszcze w maju przy okazji spotkania władz światowego hokeja podczas Mistrzostw Świata Elity. No i w najgorszym dla nas scenariuszu Polska wywalczy dziś awans, który jednak realnie może nie dać miejsca w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata. Skomplikowane to wszystko, ale warto jeszcze powiedzieć oczywiście o tym, dlaczego MKOL chce zniesienia ograniczeń dla białoruskich sportowców. Komunikat światowych władz sportowych jest lakoniczny, mówi tylko o zaleceniu de facto skierowanym wobec federacji sportowych i to w ich gestii pozostaje ta ostateczna decyzja, ale podkreśla się, że Białoruś znajduje się w zupełnie innej sytuacji niż Rosja, a białoruski komitet cieszy się, tutaj cytuję, dobrą opinią i przestrzega karty olimpijskiej. No i tyle. A czy stoi za tym wielka polityka, dyplomacja i potrzeba sprowadzania przez Amerykanów białoruskich nawozów? No to na razie tylko w sferze domysłów możemy sobie rozstrzygać. Przejdziemy do piłki nożnej. Angielska Premier League, największym wygranym europejskich pucharów właśnie w piłce nożnej, przynajmniej przed finałami możemy tak powiedzieć. Bo przypomnę, że w finale Ligi Mistrzów 30 maja w Budapeszcie zagra Arsenal Londyn. Rywalem będzie Paris Saint-Germain, a wczoraj poznaliśmy finalistów niższych rangą rozgrywek, czyli Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy i w obu finałach zagrają kluby z Anglii. 20 maja w Stambule w finale Ligi Europy Aston Villa zmierzy się z niemieckim Freiburgiem, klub z Birmingham, w którego barwach gra reprezentant polski Maty Kasz. Pokonał wczoraj w rewanżowym meczu półfinałowym Nottingham Forest 4-0. Z kolei Freiburg odrobił straty w 2 meczu z portugalskim Sportingiem Braga, wczoraj wygrał 3-1. W finale Ligi Konferencji Europy 27 maja w Lipsku zagrają natomiast Crystal Palace, który wczoraj wygrał 2-1 z Szachtarem Donieck i hiszpańskie Rayo Vallecano, które po raz drugi wygrało 1-0 z francuskim Strasburgiem. A ja tylko przypomnę, że dzięki dobrym występom polskich klubów w ostatnich latach w europejskich pucharach od zbliżającego się sezonu będziemy mieli 5, a nie jak dotąd 4 zespoły rywalizujące o fazę grupową Ligi Mistrzów, Ligi Europy czy Ligi Konferencji Europy. Przenosimy się do Hiszpanii. Polskie kolarki w czołówce kolejnego etapu wyścigu Vuelta a España Feminina. 5. etap wygrała po sprinterskim finiszu Holenderka Misha Bredwold, a o podium mocno walczyła Katarzyna Skalniak-Sujka. która ostatnio przecięła linię mety, jako czwarta. Ósme miejsce zajęła Katarzyna Niewiadoma, która w klasyfikacji generalnej jest dziewiąta, traci jednak tylko 32 sekundy do liderki, Belgijki Lotte Kopecky. Ta dobra pozycja wyjściowa przed dwoma kończącymi wyścig górskimi etapami może dawać pewne nadzieje, że uda się zaatakować podium klasyfikacji generalnej Katarzynie Niewiadomej. Byłoby to coś. Tymczasem dzisiaj startuje pierwszy z męskich wielkich turów kolarskich, Giro d'Italia, czyli wyścig dookoła Włoch. Jak panowie myślą, gdzie się rozpocznie ten wyścig? Nie zgadną panowie na pewno.
2: On się rozpocznie.
1: Uwaga, będzie żart.
2: Nie, wycofuję. Nie powiem, co chciałem powiedzieć.
1: Przepraszam, nie chciałem pana speszyć.
2: Nie speszyłeś mnie, tylko uświadomiłeś mi, że nie będę mówił.
3: No to ja odpowiem. Jak sama nazwa wskazuje, wyścig dookoła Włoch rozpoczyna się w Bułgarii.
2: A widzisz, ja chciałem powiedzieć, że w Przemyślu i wcale nie był daleko.
3: Nie było tak daleko, tak. Pierwsze trzy etapy zostaną rozegrane w Bułgarii. Zresztą to jest taka tradycja już, że pierwsze etapy wielkich wyścigów, a zwłaszcza Giro d'Italia, rozgrywają się w różnych miejscach za granicą. To jest promocja oczywiście samego wyścigu, promocja Włoch, no ale też promocja tego kraju, w którym się te etapy odbywają. No Bułgaria to taki nieoczywisty wybór. Ja pamiętam Bułgarów z wyścigu pokoju, ale żeby w zawodowym peletonie teraz jeździli, no to tak nie kojarzę za bardzo. W każdym razie dzisiaj 184 kolarzy ruszy z Nesebyru do Burgas, a więc nad Morzem Czarnym. Niestety w tym roku nie mamy Polaków w Giro d'Italia. I jeszcze, skoro o Giro d'Italia, no to opowiemy jeszcze o tym, co się dzieje w Rzymie. Tam turniej tenisowy, no wiadomo, odpadła już nasza trójka, Magdalena Fręch, Magdalinetti, Hubert Hurkacz, ale została Iga Świątek, która dopiero rozegra swój pierwszy mecz. Z racji rozstawienia w turniejowej drabince w pierwszej rundzie miała wolny los, a w drugiej zagra dzisiaj o godzinie 11 na korcie głównym z Amerykanką Katie McNally, z którą dotychczas dwa razy wygrała, ani razu nie przegrała. A McNally pokonała w pierwszej rundzie Darię Kasatkin. Jeśli Iga Świątek pokona McNally, to zmierzy się albo z jej rodaczką Emmą Navarro, albo z Włoszką Elisabetą Cocciaretto. A poza tym oczywiście w weekend jak zwykle mnóstwo sportowych atrakcji, o których opowiemy z Mikołajem w poniedziałkowej Ostrej Grze.
2: No dobrze, będziemy musieli czekać.
1: Kuba, ja się tak zastanawiam, jak ty to wszystko wiesz?
3: No, jakoś tak składa się w tej głowie, nie chce wypaść.
2: No widzisz, ja myślę, że Kuba głupie nam... pytanie, głupia odpowiedź.
3: Ale mam notatki.
1: Bardzo dobre. Kuba Jędras, przepraszam, że wpuściłem na tę minę, to nie było celowe.
3: Nic nie szkodzi. Wybaczam i dziękuję.
1: Nabity na widły.
3: Dziękuję bardzo.

0: Docierają jeszcze do mnie pytania o książkę, o której dzisiaj opowiadał profesor Koziołek.
1: Ale o którą książkę?
0: No właśnie.
1: Bo opowiadał o Odysei, opowiadał o wielu tłumaczeniach Odysei i tych, że tak powiem, do wiersza i prozą, i opowiadał o tej ostatniej książce, o takiej właściwie esencji różnego rodzaju źródeł dotyczących Odyseusza. No więc nie wiem, o którą książkę.
0: Myślę, że w największym skrócie mogło chodzić o Odyseję, jeśli państwo nie może się spóźnili.
1: Jeszcze o filmie też mówił.
0: No, na film czekamy, bo będzie w lipcu, bo to podejrzewam, że to gdzieś było.
1: Ale to główny temat to był jednak literatura, a nie film.
0: No więc odpowiadamy.
1: O wszystkim.
0: Tak. O roślinach nie było.
1: No, nie było roślin, ale to jeszcze momencik.

0: Pędem o roślinach.
1: I doktor Urszula Zajączkowska, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo miło było was słuchać sobie od rana, chociaż ciężko mi było wstać, bo tydzień matur jest teraz, więc u mnie w domu matura, więc już właściwie no łacina, matematyka, język polski, w takich tematach funkcjonowałam przez cały dzień, ale niektóre kawałki spowodowały słuchane, te nietypowe, że mogłam sobie rano potańczyć, więc bardzo wam dziękuję.
1: Brawo, dziękujemy my.
2: A właśnie o dźwięku chciałabym trochę powiedzieć dziś, bo często, no oczywiście radio to jest tuba tego medium dźwięku, który w gruncie rzeczy z punktu widzenia takiego, to nie chcę u nas używać tego słowa o tej godzinie, która dla mnie jest wciąż, jak powiedziałam, bardzo wczesną, ale dźwięk z punktu widzenia naukowego jest po prostu takim zaburzeniem przestrzeni. Czyli jest jakimś poruszeniem, no więc poruszeniem zmianą ciśnienia, która się rozchodzi w przestrzeni, atakuje nasze uszy w jakichś częstotliwościach. I tak żeśmy się jakoś ewolucyjnie przez tych setki tysięcy lat wykształcili pewne odkodowanie tych dotyków, tych stuków, które trafiają nam do ucha, odkodowali, nazwaliśmy to językiem. Więc można by pomyśleć, że czym jest cisza? Więc z pewnością nasza definicja ciszy jest bardzo mocno antropocentryczna. To znaczy, że uważamy, że cisza jest wszystkim tym, czym nie słyszymy. Zaraz przejdę do roślin, prawda? Ale bo jednak w przestrzeni są takie dźwięki, takie drgania, które są poza naszym uchem. I bardzo dobrze można powiedzieć, że są poza naszym uchem, bo to są infradźwięki, ultradźwięki, rozmaite inne jeszcze częstotliwości, dla których jesteśmy niewrażliwi. Z tego punktu widzenia to bardzo, bardzo fajnie, żebyśmy mogli naprawdę oszaleć w takim świecie pełnym drgań. Ale gdzie są tu rośliny? W jakiej przestrzeni akustycznej można umieścić rośliny, które, czy one w ogóle wydają jakieś dźwięki, czy one w ogóle słuchają, odbierają, jakby to naukowiec powiedział, odbierają sygnały dźwiękowe i je w jakiś sposób przekształcają na jakąś odpowiedź. Człowiek by powiedział, słucham i odpowiadam. No więc rzeczywiście rośliny mieszczą się w tej dla nas niesłyszalnej warstwie. Czyli to znaczy, że rośliny wytwarzają pewne dźwięki dla nas nieodbieralne. Najczęściej póki dzięki ogromnemu rozwojowi sposobów pomiarów różnych, dopiero jesteśmy w powijakach, żeby móc właśnie odkodować te sygnały, które pojawiają się na przykład w ogonkach liściowych, w tak zwanych nerwach, gdzie mówią nerwy, a tak naprawdę to są takie szlaki przewodzenia w liściach czy w pniu drzewa. Faktycznie tam są pewne ultradźwięki, które najczęściej są efektem malutkich nano, rzeczywiście wchodzimy w poziom nano pęknięć, słupków, tych cieniutkich, ciągnących się niteczek wody. Więc one kiedy przerywają, rzeczywiście przerywają się najczęściej w suszę albo w jakąś taką sytuację, którą my bardzo lubimy, że jest chmura, jest ciepło i nagle wychodzi słońce. Ten strzał słońca, strzał ciepła jest też daje efekt taki, że roślina nagle eksploduje, wyparowuje. No i ta gwałtowność w transporcie wody może niestety spowodować takie drobne popękania słupów wody, które dają bardzo dużo kłopotów roślinom. Nazywam je też naukowo embolizmem. No ale fakt od emboli. Ale faktem jest, że można to słuchać i wiadomo, że dość mocno takim wysłuchanym kodem są właśnie te pęknięcia u pomidora. Niedługo zacznie się sezon, więc można sobie pomyśleć, że rzeczywiście dźwięki łodyg pomidora i jego relacji z wodą, bo to jest relacja z wodą, ten dźwięk został w jakimś sensie no, bardzo ładnie już odczytany. Tytoń czy jakieś rośliny uprawne, więc jeszcze daleko do lasu. Jeszcze daleko mamy do lasu, od tych roślin. Jeszcze dalej mamy do chwastów, które znoszą wszystko. A z pewnością tam można byłoby dużo posłuchać. Więc możemy powiedzieć, że rośliny milczą w ludzkim sensie, że przez fakt niesłyszenia tego gołym uchem wydaje nam się, że tam nic nie brzmi. No więc jakby, co w tym wszystkim ma mówienie do roślin? Więc były badania, które pokazały, że niektóre, nie pamiętam gatunku, ale że niektóre rośliny rzeczywiście odbierają drgania i częstotliwości ludzkiego głosu. Ale okazuje się też, że nic z tym nie robią. To znaczy mają nas gdzieś, można do nich mówić, natomiast one nie reagują w żaden sposób. Nie jest to jakiś stres, ale nie jest to nic dobrego jakoś specjalnie, więc tu od razu powstaje pytanie, no, czy mówić do roślin? Bo przecież często powtarza się tak, że ludzie, którzy mówią do roślin, zauważają bardzo wyraźnie, że te rośliny świetnie rosną, że są zielone, że one na tym parapecie kwitną, że no, mają niepohamowany ten wzrost i apetyt na życie. Więc mi się zawsze wydaje, że wtedy, kiedy człowiek mówi do tych roślin, to znaczy, że je widzi. Jeśli je widzi, to je podleje. Jeśli je podleje, to da im trochę odżywki i ten efekt mowy wyrazi się właśnie taką odpowiedzią. Więc tutaj nie jest to wszystko takie łatwe, ale jest też na pewno bardzo piękne i to milczenie jest, myślę, najsilniejszym, wspaniałym obrazem tego, że rośliny są po prostu wspaniale inne. Nie musimy tam szukać tego, prawda? Szukać podobieństw do człowieka, a może warto poszukać podobieństwa roślinnego u siebie.
1: Ale wiesz co, Urszulko, ja muszę powiedzieć, że rozbiłaś w pył takie moje przeświadczenie, gdzieś to wyczytałem, że może na przykład muzyka tym roślinom niektórym pomaga, no, że one reagują na te dźwięki, a może nawet one między sobą wymieniają jakiś sygnał, a wydaje się, że to chyba jest chyba niemożliwe, że on po prostu, jak ten pomidor trzaska, to on sobie trzaska, ale on nie komunikuje żadnej treści.
2: No, nauka niestety mówi coś takiego, że jeśli czegoś nie można zmierzyć, to trzeba powiedzieć, tego nie ma. Więc jeszcze nie wiemy, w jakim kierunku to się będzie rozwijało. Komunikują się rośliny, ale chemią, olejkami, sygnałami takimi lotnymi. Natomiast póki co jeszcze z tym dźwiękiem wciąż jeszcze daleko, daleko. I dlatego chciałabym na koniec przeczytać wiersz Szymborskiej, Milczenie roślin. Pozwólcie, bo naprawdę na poezję zawsze powinien być czas. I ja bym bardzo, bardzo chciała, więc słuchajcie. Milczenie roślin. Jednostronna znajomość między mną a wami rozwija się nie najgorzej. Wiem, co listek, co płatek, kłos, szyszka, łodyga i co się z wami dzieje w kwietniu, a co w grudniu. Chociaż moja ciekawość jest bez wzajemności, nad niektórym schylam się specjalnie, a ku niektórym z was zadzieram głowę. macie u mnie imiona. Klon, łopian, przylaszczka, wrzos, jałowiec, jemioła, niezapominajka, a ja u was żadnego. Podróż nasza jest wspólna. W czasie wspólnych podróży rozmawia się przecież, wymienia się uwagi, choćby o pogodzie albo o stacjach mijanych w rozpędzie. Nie brakłoby tematów, bo łączy nas wiele. Ta sama gwiazda trzyma nas w zasięgu. Rzucamy cienie na tych samych prawach. Próbujemy coś wiedzieć, każde na swój sposób, a to, czego nie wiemy, to też podobieństwo. Objaśnię, jak potrafię, tylko zapytajcie, co to takiego oglądać oczami? Po co serce mi bije i czemu moje ciało niezakorzenione? Ale jak odpowiedzieć na niestawiane pytania, jeśli w dodatku jest się kimś tak bardzo dla was nikim? Porośla, zagajniki, łąki, szuwary. Wszystko, co do was mówię, to monolog. I wy go nie słuchacie. Rozmowa z wami konieczna jest i niemożliwa. Pilna w życiu pospiesznym i odłożona na nigdy. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy. Dałaś nam wiele do myślenia i ty, i Wisława Szymborska. Dziękujemy.
3: A pięknie się to złożyło, bo chyba jesteśmy w synchronizacji, ponieważ dziś na finał Mort Garson i Plantasia, oda do Sempoli. Podejrzewam, że można znać tę płytę.
2: To wspaniale. Dziękuję wam. Cześć.
1: Dziękujemy.

0: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Na początek najnowsze informacje służb dotyczące akcji gaśniczej na Lubelszczyźnie. Walka z pożarem Puszczy Solskiej trwa od wtorku.
1: W środkowej części terenu objętego pożarem prowadziliśmy w nocy monitorowanie i dozorowanie. Drugi odcinek bojowy, jest to południowa część, najtrudniejszy teren na chwilę obecną. Tam mamy bardzo dużo zarzewi, położony na miejscach torfowych. Trzeci odcinek bojowy, jest to droga wojewódzka numer 849. Tam nasze zastępy przez całą noc również prowadziły dozorowanie tego terenu. Czwarty odcinek bojowy od strony północnej, tam sytuacja jest opanowana. Piąty odcinek bojowy, wschodnia część terenu objętego naszymi działaniami. Budujemy magistralę wodną, żeby się zabezpieczyć, jeżeli pojawiłyby nam się jakieś większe podmuchy wiatru.
0: Przekazał zastępca komendanta głównego PSP Sławomir Sierpatowski. Jak dodał, wszyscy strażacy dotychczas zaangażowani pozostają na miejscu.
1: Czyli 810 ratowników Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej, 213 pojazdów, wszyscy zostają na terenie działań. Po sztabie tym popołudniowym będziemy podejmowali decyzję co do ewentualnej rotacji i odsyłania tych zastępów, które przyjechały na teren działań jako pierwsze.
0: Policja tymczasem zakończyła już oględziny w miejscu wypadku samolotu. Przypomnę, we wtorek rozbił się jeden z dromaderów, który brał udział w akcji gaśniczej. W katastrofie zginął 65-letni doświadczony pilot. W serwisie teraz Węgry. W sobotę nastąpi oficjalna zmiana władzy. O 10:00 rozpocznie się inauguracyjna sesja nowego węgierskiego Zgromadzenia Narodowego. Wybierze ono przewodniczącego Tisy Petera Madziara na nowego premiera. Po zaprzysiężeniu na maszt przed budynkiem parlamentu wciągnięta zostanie flaga narodowa, a przed nim przemaszeruje parada wojskowa. Jak zapowiedzieli przedstawiciele Tisy, nad parlamentem zawiśnie też ponownie flaga Unii Europejskiej. Według zapowiedzi nowy premier Węgier organizuje następnie nad brzegiem Dunaju ludowe świętowanie zmiany reżimu. Madziar zabierze głos. Dziś Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Wolontariusze i pracownicy PCK to grupa około 50 tysięcy osób.
2: W tym roku pod hasłem United in Humanity odpowiadamy na potrzeby zmieniającego się świata. Corocznie Polski Czerwony Krzyż wspiera ponad 1 000 000 osób i naprawdę gotowy jest działać, niezależnie od okoliczności. Tak w czasach pokoju, jak i w momentach katastrof lub konfliktu.
0: Mówi Malwina Kosela z PCK, a to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Dziś początkowo w całym kraju zachmurzenie będzie duże.
5: Ale będą potem przebłyski.
4: Będą. A co będzie potem?
5: Potem będzie zachmurzenie.
4: Przelotny opad deszczu.
5: Tak, właśnie.
4: Nieco silniej może popadać najpierw
5: na południowym wschodzie.
4: Na wschodzie, a później na północnym wschodzie.
5: I na północnym też.
4: Na południowym wschodzie, burze, czyli też popadać.
5: Czyli burze to grzmoty.
4: Burze to bardziej.
5: Będzie się łyskać.
4: Wiatr na ogół słaby, choć na północy umiarkowany, a na wybrzeżu miejscami silny i
5: porywisty.
4: Termometry wskażą od 8 do 12 stopni na północy, 14-15 na zachodzie, a gdzie będzie 20?
5: We Wrocławiu.
4: Na krańcach południowo, chociaż wschodnich to już.
5: Daleko od Wrocławia, ale na południu też.
6: Ramona Manna.
4: Dwa, dwa, cztery.
5: 280.
4: 280, Wojciech.
5: Man@nowyświat.online. Pogoda też nie jest takim bezpiecznym tematem, trzeba powiedzieć. Bo zawsze znajdzie się ktoś, komu nie odpowiada ta pogoda, która odpowiada temu drugiemu.
4: Ale okazuje się, że też w naszym wykonaniu bezpiecznego tematu nie ma po prostu.
5: Kotki.
4: Nie, też bo nie? Ptaszki i ta bakteria, która przechodzi przez inne, żeby dotrzeć do kotka.
5: Ale kończy na kotku i...
4: Właściwie nie wiemy, co ta bakteria robi z tym kotkiem, bo ten pan był zaspany i nie napisał. Jeśli wiedzą coś państwo o...
5: O bakterii, która przechodzi przez...
4: Inne organizmy, żeby dotrzeć do kotka...
5: To co nam robi w końcu?
4: To się może nie nadawać na antenę. Może być
5: jakieś, a dlaczego?
4: To może być jakieś koszmarne.
5: Ale, ale to jest, wiesz, to nie jest, że celowo ktoś robi krzywdę kotkowi.
4: A może to jest symbiotyczna bakteria, może ona na przykład...
5: Ale że na przykład
4: są dobre bakterie.
5: Pozbywa go futerka?
4: Nie. Okropne.
5: Ale tyle osób ma kotki, więc muszą wiedzieć o tej bakterii. Poprosimy o jakiś sygnał.
4: A może to chodzi o jakiś koci katar albo coś?
5: Że co?
4: No, że ma katar.
5: Kotek?
4: A może
5: A rzeczywiście zwierzęta mogą mieć katar. Widziałeś kiedyś zasmarkanego pieska?
4: Ale koci katar to jest taka choroba górnych dróg oddechowych.
5: Ale to on kicha wtedy?
4: To jest
5: kot?
4: Herpes wirus chyba nazywa?
5: Psiech!
4: No jest. Dobra, to ja przejdę może do szczytu.
5: Dobrze.
4: Odwiedziliśmy Indonezję i Finlandię. W tym tygodniu w związku z tym przyniosłem Finlandię, ponieważ czemu nie? Co pan na to?
5: Czemu Finlandia, proszę bardzo.
4: Wie pan, jak się nazywa instrument? Nie, pan nie wie, pan, bo pan nie słyszał o nim pewnie nigdy. Juhiko.
5: Finlandii?
4: W Finlandii. Starofiński instrument smyczkowy. Ma dwie struny, wygląda jak kawałek deski, do którego ktoś przyczepił dwie struny.
5: Ja o Finlandii wiem niewiele, ale wiem, że piją kawę z serem.
4: 12 kg średnio na mieszkańca wypijają kawy w ciągu roku, czyli kilogram miesięcznie.
5: No ile sera do tego?
4: Nie wiem, ile sera. No. Mają więcej sauny niż samochodów.
5: Więcej saun niż samochodów?
4: Tak.
5: A nie ma obwoźnych saun?
4: W jakiejś kolejce jest kabina z sauną.
5: Popatrz.
4: Więc trochę mam.
5: To jest bardzo ciekawy kraj, bardzo ciekawy.
4: Juhiko!

0: ze śpiewnika Bukartyka.
1: Piotr Bukartyk.
2: Dzień dobry.
1: A gdybyś miał taki instrument fiński, to dałbyś sobie radę?
2: Ktoś na pewno by sobie dał. Pewnie Łukasz, nasz Sasek, by sobie dał radę, bo on gra na wszystkim, co mu się podsunie. On po chwili na tym gra. Więc pewnie tak było. Ja bym się skupił jednak na tym, czego i tak nie umiem, czyli grałbym na akustyku. Zresztą zaraz będzie słychać, bo miałem bardzo pracowitą noc, wiecie. Mili państwo i drodzy koledzy, pracowałem całą noc i teraz się zastanawiam, słuchając na przykład tej piosenki przed chwilą, tak fajnie zagranej, tak fajnie zrealizowanej, a ja tu przychodzę z czymś, co jeszcze kreślę, bo właśnie przed chwilą powstał tytuł i jak zezuję na tę kartkę, którą sam pokreśliłem. Ale piosenka jest i apeluję do państwa wyobraźni, bo wiesz co, redaktorze, tak sobie pomyślałem, że wrócę do czasów zamierzchłych, to znaczy, że spróbuję napisać coś takiego, co kiedy byłem pacholęciem licealnym, to robiło na mnie wrażenie. Chociaż kompletnie nie wiedziałem, o czym śpiewają ci wykonawcy, ale to były takie rozbudowane formy. No i teraz z konieczności w wersji ogniskowej, ta piosenka, która no jeszcze cały czas się robi, ale co do której mam pewne plany i widzę ją w takiej szerszej realizacji. I ta piosenka jest zatytułowana od minuty. Nosi tytuł Twoje miejsce w naszej klatce.
1: No bardzo piękne, tylko właściwie nie sprecyzowałeś tego, co robiło na tobie wrażenie, kiedy byłeś małoletnim, jeszcze nie zawodowym artystą.
2: Wiesz co, u Floydów na przykład, u Pink Floydów. Ja pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem, że można w ogóle zrealizować taki numer, że tam się dzieją takie fantastyczne historie właśnie w sferze realizacji. U nas w ogóle w kraju to było niedostępne, ale i ten rodzaj myślenia, zresztą tam też nie był aż taki popularny, bo oni byli przecież prekursorami, nowatorami i zmiany rytmu. To zmian rytmu sobie oszczędzę z szacunku dla państwa uszu, ale mam nadzieję, że intencje będą ciekawe. Chodziło mi o to, że tak zakładałem, bo nie rozumiałem tych tekstów, że oni jednak odnoszą się dosyć krytycznie do zastanego świata i to mi się bardzo podobało, no bo też byłem w takim wieku i pewnie nie wyrosłem, że jak się tak rozglądam, to niekoniecznie wszystko mi się podoba. I stąd ta piosenka. Jest też w tej piosence rodzaj przesłania dla młodych ludzi, którzy stoją u progu takiej wymarzonej przez siebie drogi, którą oni widzą. Widzą w perspektywie cel, który chcą osiągnąć. Właśnie. I zupełnie inaczej do tego podchodzą, tak myślę, niż ja kiedyś. I tak trochę postaram się znaleźć pomost między dawnymi a nowymi czasy. I zagram już, co? Bo tak marudzę, a potem może się okazać, że ja tak, że w ogóle tego nikt nie znalazł.
1: Może się okazać, że musisz iść do domu, tak, nie będzie wykonania. Także zapraszamy.
2: Ale kawałek pokazałem, powiem tylko, że kawałek pokazałem synowi i powiedział super. I powiedział zupełnie, wiesz co, mówi takie, nie wiem jak to znalazł. Mówi, tak jakby ja wiem, jakbym słuchał Talking Heads, coś takiego. I on mówi, o, że synu. Zaskoczył mnie kompletnie, bo nie myślałem zupełnie akurat o tym zespole i nie wiem. Tak mu się pokojarzył. No ale jadę.
3: Pytanie, czy to dobrze, czy niedobrze. Ale no, rozumiem,
2: on że odniósł się do tego
3: entuzjastycznie.
2: Entuzjastycznie to nie, ale zrozumiał, docenił mój trud. Wiesz, to było takie, stary kombinuje. No ciekawe, co z tego wyjdzie. Tak.
1: Mnie w tym wszystkim zadziwia to, że syn wie, że był coś takiego, był jak Talking Heads.
2: Właśnie.
1: To też jest ciekawostka.
2: No to jest fajne. Sam sobie błądzi, sam sobie szuka i dzięki niemu też dowiaduje się wiele o tym, co się dzieje i co się działo w świecie, bo po prostu no i są inne czasy, inne środki.
1: Za chwilę się dowiesz, że mówisz prozą.
2: właśnie.
3: W młodzieżowej gwarze się zaraz może okazać, że Talking Heads jest po prostu takim eufemizmem na starość.
2: No może już tak być, ale ja myślę,
1: niech
2: że ten
1: on wystąpi wreszcie.
2: Już mu przeszło. Tak, to jest długa piosenka. Słuchajcie, zaczynam, co? Twoje miejsce w naszej klatce. Aha, i takie ogniskowe piórkowanie mi bardzo, teraz nie dam rady pewnie technicznie zrobić. No ale dobra, no to jakieś tempo sobie nadam, żeby nie było zbyt pospieszne.

to miejsce, gdzie teraz jesteś. I to, w którym chciałbyś być. Ta pomiędzy nimi przestrzeń.

już nic.

0: jej właściciel. Bo tak już mają walki w klatce, że wygrywa ich właściciel.
1: Wiesz co? To daje do myślenia. Ja w tym odnajduję pewne elementy filozofii Marksa i Engelsa.
2: To piękna puenta dla moich wysiłków. Coś wspaniałego.
3: Aż miło taką publikę mieć.
2: Wspaniale, prawda? Tak. Uwielbiam to, te chwile, wiesz, w którym sobie fruwałem i, że tak poetycko się wyrażę, i nagle sru.
1: Nie, to jest pochwała. Przecież to byli myśliciele, ludzie, którzy wywarli spory wpływ na losy.
2: Rozumiem. Rozumiem. To w trzeciej osobie było o mnie. Myśliciele. Dziękuję ci bardzo.
1: No, widzisz? Bardzo to pożyteczne i myślę, że powinieneś ten utwór wykonywać, żeby on nie, gdzieś tam w niepamięć nie poszedł.
2: Tak. Jutro jeszcze nie zdążę, ale pewnie już niedługo.
3: Właśnie, skoro o tym mowa, to ja przypomnę, że będzie można panów spotkać.
1: Reklamę nam robi.
3: Robię wam reklamę, bo Radio Nowy Świat objęło patronatem waszą prasę.
2: A czyli oficjalnie to jest. To chyba można.
3: Tak, no byliście, już mówiliście na antenie o tym, więc...
1: Będą nas jakoś tak...
3: Skończyły się żarty. Mani Bukartyk w Olsztynie.
2: Szanowni Państwo, damy czadu jutro. W jakim Olsztynie? Jutro w Gdańsku, w Stoczni.
3: Żartowałem.
2: Centrum. Żartowałem i Państwo pojechali teraz do Olsztyna. No właśnie.
3: W Olsztynie to chyba za miesiąc, o ile dobrze
2: za
3: pamiętam.
2: Miesiąc.
1: Żartowałeś.
2: Dobra. To jest szutnik, że się tak wyrażę.
1: Oj nie.
3: Wiem, że są jeszcze chyba na niedzielę bilety. Nie wiem, jak z sobotą.
1: Żartowałem. Nie ma żadnych biletów.
2: Nie ma żadnych biletów.
3: A wiecie, gdzie jedziecie w poniedziałek?
2: Nie. Ale to nas zawiozą chyba.
1: Do Toruniu.
3: Do Toruniu.
2: Właśnie, do Toruniu.
3: Więc w poniedziałek w Toruniu. A ja mam też...
1: W Torunie.
2: Trzeba kuku mieć na muniu, by nie zagrać raz w Toruniu. Taki wiesz.
1: Proszę, widzisz?
3: Prawda? Ja miałem też skojarzenie z tym, co dzisiaj zaśpiewałeś. Aha. I pozwolę sobie przejąć antenę w związku z tym.
2: Dawaj.
3: Na jeden utwór. Już go wrzucam, zaraz będzie. Skojarzenie jest... z samą gitarą i z tym, co się pojawia na początku, jak się ładnie mówi, na początku fraz, myślę, że znasz ten numer, a przy okazji myślę, że pasuje trochę do tego, że to nie jest ten najlepszy numer na świecie, a Hołd.
1: A który numer?
3: Niektórzy mogą już wiedzieć, o co chodzi. Nie było go na naszej antenie nigdy jeszcze.
1: Ale ty teraz coś nadasz?
3: Tak, przejmuję.
2: Bo przejął, to nada.
1: Że ten mur miasta szybko runie, jak znajdziemy się w Torunie.
2: To też dobre, w zasadzie tak.
3: Piotr Bukartyk.
2: Wyprawa po Złote Runiu wjedzie prosto do Toruniu.
1: Dobrze, jedziemy.
2: Jedziemy.
3: Do zobaczenia jutro, czas na Hołd.
2: Wcielę się.

0: Czasami sobie myślę, że kalendarium jednak powinno być w audycji. Chociaż nie o stałej porze, ale...
1: Już podaję.
0: Bo Dzień Bibliotekarza, słyszałem...
1: Już podaję, tylko powiem, że się Państwo ucieszyli na Tenacious D i podobno mieliście skojarzenia, bo rzeczywiście... Piotrek powiedział, że to zarżnięte, ale ja myślę, że great minds think alike.
0: Tam nie ma mowy o rżnięciu.
1: Było podobno grany tribut, niejaki Marcin podobno w pierwszym roku działalności i w koncercie życzeń zresztą ktoś kiedyś poprosił, więc to dobrze, wszystko jest na swoim miejscu, a ja podaję teraz nietypowe święta. Narodowy Dzień Zwycięstwa.
0: Zwycięstwa czego nad czym?
1: 8 maja obchodzone upamiętnienia zakończenia II wojny światowej w Europie.
0: A no właśnie, bo nam wklei 9 maja, a to ruskie sobie zrobiły inny dzień, bo u nich nic nie może być normalnie.
1: No więc tak. Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego, Dzień Bibliotekarza i Biblioteki.
0: To było, to
1: wiemy. Dzień Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca było. Również. Światowy Dzień Osła.
0: Osła, no niech sobie ma.
1: I Światowy Dzień Walki z Rakiem Jajnika.
0: No to z rakiem to...
1: Przykre, ale warto mówić, żeby pamiętać...
0: Z różnymi rakami.
1: Żeby sprawdzać i żeby się badać. Pamiętajcie o tym.
0: I co, to już koniec dni? A imieniny jakieś?
1: I teraz dochodzimy do imienin. Mój kalendarz już nie jest 2 dni do tyłu, tylko wyjątkowo 1 dzień, ale już znajduje się...
0: Nie, proszę cię, musimy być...
1: Nie no, 8 maja. Achacjusz, Achacy, Amat... Arseniusz, Benedykt, Bonifacy, Dezyderia, Dionizy, Heladia, Heladiusz, Ida, Michał, Stanisław, Stanisława, Ulryka, Wiktor i Wiro.
0: A tylko Ulryka? A von Jungingen miałby imienie dzisiaj?
1: Jutro.
0: Aha, jutro, no tak.
1: Co jeszcze mamy? W Korei Południowej Dzień Rodziców. Dzień Położnej też podobno jest dzisiaj w Polsce. Nie, w Polsce. Południowej Dzień Rodziców. No tak, Ukraina, Dzień Zwycięstwa nad Nazizmem w II wojnie światowej.
0: Czyli prawidłowo.
1: Tak, o międzynarodowych już było, bo ten bibliotekarza i bibliotek to jest międzynarodowy.
0: No to wiadomo, że międzynarodowy. Co to? Biblioteka jest tylko w jednym kraju?
1: Wydarzenia w Polsce. Pierwsze wydarzenie w Polsce, 1254 rok. Prawdopodobna data prawykonania hymnu Gaudem Mater Polonia jako części nieszpornej rymowanego oficjum. Historia Gloriosissimi Stanisław Wincentego z Kielczy. Mhm. Wiedział pan to?
0: Tak.
1: W 1322 sierpca otrzymał prawa miejskie. W 1670 poświęcono kościół św. Jerzego w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w miasteczku Śląskim.

0: Śląskim. Co jeszcze? O, 1907 założono poznański klub sportowy KS Normania, obecnie KS Poznania.
1: Aha.
0: W 45 Armia Czerwona zajęła Wałbrzych.
1: To jest?
0: W 45 Armia Czerwona zajęła Wałbrzych.
1: Aha.
0: No i co? W 2002 założono polską ligę Western i Rodeo.
1: Jest takie coś?
0: Tak.
1: Ciekawe, gdzie to jest?
0: Już sprawdzam. PLWIR. PLWIR.
1: Co to PLWIR?
0: No, Polska Liga Western i Rodeo.
1: Ale gdzie to jest?
0: Nie wiem.
1: Ja bym chciał pójść zobaczyć Western albo Rodeo, gdzie oni ćwiczą.
0: A myślę, że pan, że to jest jakieś konkretne miejsce? Aktualnym prezesem zarządu jest Beata Baca.
1: No dobrze.
0: Pierwsze mistrzostwa w 2002 roku.
1: Urzęduje.
0: Pole bending jest taka dyscyplina. Szybkościowa. Szybkie pokonywanie galopem, slalomem,
1: szeregu. Uciekasz od odpowiedzi.
0: No bo nie wiem, nie jest napisane.
1: No, to mówisz o tym, a ja bym chciał rodeo.
0: Państwo zaraz nam napiszą.
1: Myślisz? Mhm. No dobrze.
0: Ciekawe, że ktoś tutaj jest członkiem PLWIR-a.

0: Kto tam? Jaki król? Moment, moment. Przepraszam, Klaudiusz w studiu. Muszę kończyć.
1: I skończyła się nasza walka o niekontrowersyjne tematy. Klaudiusz Ślezak, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. A, czyli ja tutaj teraz z kontrowersjami mam się pojawić. Rozumiem.
1: Jesteś chodzącą kontrowersją, nie masz wyjścia.
2: Aha, to tego nie znałem, ale dobrze. Dobrze, niech będzie. Przyjmuję ten... No, właśnie nie wiem, epitet? No dobrze, niech
1: ktoś,
2: będzie.
1: Ktoś musi być piorunochronem. I, to jest
2: i jak... ja wiem, rozumiem, ktoś musiał mi to powiedzieć, a kto inny jak nie pan.
1: Otóż to... Pani.
2: No to ten, który na pewno nie jest kontrowersyjny i od niego zaczniemy w takim razie, skoro ja jestem kontrowersyjny, a będzie to Przemysław Czarnek, który poleciał do Stanów Zjednoczonych. Tam spotkania na najwyższym szczeblu. Nawet nagrał z tej okazji film pan Przemysław Czarnek, zamieścił go w swoich mediach społecznościowych. Czy ja tam słyszałem? Czyżby jakiś pomruk? Słyszałem.
3: Troszkę się zmartwiłem.
1: Troszkę się echo.
3: Troszkę się zmartwiłem, że został wysłany za granicę, ale z drugiej strony jest internet, więc i tak można sprawdzić, co robi.
2: Tak, jest internet, można sprawdzić. I teraz muszą panowie to wyobrazić sobie tę scenę. Jest już po zmierzchu, więc ciemno w Stanach Zjednoczonych i Przemysław Czarnek nagrywa film o tym, jakie miał świetne spotkania w siedzibie, która, uwaga, jest za jego plecami. Nie ma żadnych zdjęć z tych spotkań, a wszystko jest to przykryte jakimiś, w żargonie się mówi, stokowymi zdjęciami, czyli jakimiś kupionymi po prostu gdzieś i nagranymi tak zza płota z siedziby Donalda Trumpa, czyli Mar-a-Lago. Ale nie zraża to Przemysława Czarnka, bo film nagrywa pod płotem i tam opowiada, jak było wspaniale.
4: Za moimi plecami Mar-a-Lago, czyli morze i jezioro. Siedziba Donalda Trumpa, dzisiaj władz Stanów Zjednoczonych, drugi Waszyngton, można powiedzieć, i to jeszcze z obecnością świata biznesu amerykańskiego na najwyższym poziomie. Znakomite rozmowy o możliwości rozwoju tej współpracy gospodarczej w dziedzinie energetyki atomowej, ale również hubu gazowego, którym Polska ma się stać dzięki również wsparciu Stanów Zjednoczonych. To wszystko za mną dzisiaj i przede mną, jeśli chodzi o realizację tego w praktyce. Dziękuję bardzo za to spotkanie tym, którzy je zorganizowali. Dziękuję współpracownikom Donalda Trumpa za to, że tu byli i mogli mnie wysłuchać.
2: Wspaniałe to jest ale nagranie. Ja też myślę, żeby w takiej konwencji...
3: przed nim to spotkanie.
2: Tak. Żeby w takiej konwencji...
1: Co to oznacza, że z kim on się spotkał?
2: Tego ja nie wiem, przyznaję. Ale ja z ważnymi osobami.
3: Przez przypadek włączyłem w tym samym czasie dokładnie, że miałem nawet tak zwanego lip-synka i tam rzeczywiście są ujęcia stokowe podawania sobie rąk.
2: Tak.
3: Nie wiadomo czyich. Takie, no, taki koszmarek.
1: Chcesz powiedzieć, że pizza na wodę?
3: Na to wygląda.
2: Ja uważam, że tę konwencję należy w ogóle rozszerzyć, że można jeździć pod różne budynki i tam mówić, jak było wspaniale i w ogóle przede mną cudowne spotkanie i to nagrywać i mówić, że to jest ważne dla świata. I
1: Klaudiusz,
2: to się może przyjąć.
1: Ty źle myślisz, bo to jest ekonomicznie nieuzasadnione. Nie ma po co jeździć. Wziąć duży taki ten blue screen czy inny i na podwórku u siebie zrobić każdą dekorację, jaka się
3: ale
1: da.
3: Ale nie musi być green, wystarczy wyjść po ciemku na pole i gotowe. Tak to, po co on tam leciał?
1: Po co lecieć? To jest zatruwanie koszty, samolot się może zużyć.
3: No. Panie Przemysławie, zaoszczędzimy panu dużo pieniędzy, proszę się zgłosić, my to panu zrobimy taniej.
2: Tam na Wilanowskich Polach.
1: Trochę
2: dzików co prawda biega ostatnimi czasy, ale damy
1: dziki,
2: radę.
1: Dziki się przerobi na bizony i będzie
2: i
1: okay.
2: Będzie wszystko. Także tak to mniej więcej wygląda. Produkcja naprawdę prima sort. Pamiętają panowie na pewno tego... pana Mejza. O, panowie na pewno pamiętają.
1: Niestety,
2: no więc
1: tak.
2: To panowie pamiętają. Ja też pamiętam, ale w PiSie już go nie pamiętają. I w ogóle kim jest pan Mejza? No bo padło pytanie o ten jego nowy rekord, czyli okazało się, że ma ponad 220 punktów karnych, jeżeli chodzi o kierowanie pojazdem mechanicznym. No i pytanie do pana Wójcika i pana Moskala na konferencji prasowej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Odpowiedź taka.
5: Poseł Mejza nie jest członkiem Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Niech sam komentuje swoje wykroczenia.
6: I krytycznie się odnosimy oczywiście, bo my zawsze dbaliśmy o to, żeby chronić bezpieczeństwo obywateli. Niezależnie, czy to jest poseł, czy senator, czy minister z rządu, czy pan Donald Tusk, bo przecież kiedyś też przekraczał prędkość i każdemu się to może zdarzyć oczywiście, ale natomiast chcę powiedzieć, że dla bezpieczeństwa obywateli trzeba przestrzegać prawa, więc tutaj krytycznie odnosimy się do tego, że ktoś po prostu nie przestrzega.
2: Ktoś nie przestrzega, nie? To, że to, jak pamiętamy nazwisko pana Mejzy, oni już nie pamiętają.
1: Nie, to co?
2: No właśnie. Nie wiem, czy panowie pamiętają, że był też taki pomysł, żeby był safe, polski safe 0%. Mówię to też w kontekście tego, że dzisiaj ma być podpisywany ten europejski safe.
1: Ten taki niedobry, ten nieudany.
2: Ten europejski nieudany, co to będzie podpisany, a ten świetny, co nagle zniknął. No i prezes Glapiński, który wczoraj miał konferencję, ogłosił światu, że on się właściwie to dziwi, że rząd nie chce sięgać po te pieniądze i że politycy nie chcą sięgać, bo przecież, mimo że bank ma dużą stratę wielomilionową, to te pieniądze cały czas są i są niewykorzystane. I pan Glapiński cały czas czeka, aż no, ktoś w końcu te pieniądze wielkie wykorzysta.
7: My nie jesteśmy uczestnikiem życia politycznego, się nie mieszamy do tego i naprawdę to jest niepotrzebne. No. A pieniądze w banku są. Ta nadwyżka wartości tego złota istnieje, ale ona może zaistnieć w przestrzeni publicznej dla dobra publicznego albo nie. No. To zależy, jakie będą decyzje wynikające z porozumienia jakiegoś politycznego tych najwyższych ciał decyzyjnych w Polsce. Dziękuję.
1: Także są pieniądze.
2: Są pieniądze, leżą sobie po cichutku tam. Prezes ma do nich klucz, do tego złota i nadwyżki i tego wszystkiego, co się z tym wiąże, a to ten rząd i ten parlament nie chcą po te pieniądze, które tam sobie cichutko leżą, sięgnąć.
1: Czyli po prostu jest tak, że bank de facto ma straty, ale w tym drugim pokoju leży kupa pieniędzy.
2: Tak, tak to właśnie wygląda. Mhm. Ja nie wiem, czego pan, panie redaktorze, nie rozumie. No, wszystko jest jasne.
1: Ja wszystko rozumiem.
2: Tak. No właśnie, właśnie. To jeszcze mądrości pana profesora, które, jak wiecie, uwielbiam, więc czerpię całymi garściami. Czy panowie uważają, że w Polsce się za dużo, czy za mało pracuje? Mamy za dużo, czy za mało urlopu? Jakby tak panowie określili?
1: Gdybym tak chciał wejść w narrację profesora, to powiedziałbym, że się... A właściwie nie wiem.
3: To jest takie łatwe w narodzie.
1: Nie jest takie łatwe, tak.
3: Bo tak na papierze to mamy chyba sporo w stosunku do reszty, o ile dobrze pamiętam.
1: Pieniędzy?
3: Nie, urlopów.
1: Ale i też mamy pieniędzy dużo.
3: A. No to ciężkie, to jest zagadka.
2: Zgadliście naprawdę. Widzę, że pojmujecie w lot. Nie wiem, którego tym razem ptaka, ale tak. Bardzo proszę.
7: Jak jedziemy do Azji, jak jadą nasi pracownicy do Azji, do Stanów Zjednoczonych, to się dziwią. No jak tam z urlopami jest? No nie ma Amerykanów w wieku produkcyjnym za dużo turystów w Europie, prawda? Bo albo się jest studentem i można zwiedzać świat, albo emerytem. A jak się jest pracownikiem, to tych urlopów jest tak mało, że nie. A u nas jest ten czas, co młodych tak interesuje, to proporcja czasu wolnego i pracy jest bardzo korzystna. Tak szczerze mówiąc, no ja nie chcę tego powiedzieć, ale mówię, nie jestem politykiem, mogę to powiedzieć. Trochę żyjemy ponad stan. Nawet, ponieważ mam napływ szczerości, powiem mocniej, bardzo żyjemy ponad stan.
2: Także jeżeli chcą państwo wypoczywać, to pana profesora Glapińskiego uznania w tym nie znajdziecie.
3: Bo jak
2: trzeba pracować.
3: Jak mówi my, to ma na myśli...
2: No, ogół społeczeństwa, tak.
1: No, on już jest... Bo on się identyfikuje przecież.
3: No, rozumiem.
1: Mhm. Ale to trzeba zrezygnować z tych wycieczek zadatkowanych. Ludzie, uspokójcie się, przestańcie jeździć gdzieś.
3: No właśnie, lepiej jest popracować, żeby potem...
1: Żeby potem jeszcze popracować.
3: Tak.
2: No właśnie, więc jeżeli tylko gdzieś wam przyszło do głowy, żeby wypoczywać, porzućcie tę myśl.
1: Tak.
2: Trzeba pracować i... Co jeszcze? Politechniki budować, a nie żadne tam zarządzania, to już po raz kolejny pan profesor mówi Politechniki, Politechniki, Politechniki, chociaż chyba sam nie jest po Politechnice, ale to już na marginesie zupełnym, a nie tam jakieś właśnie psychologie różne, jak pan profesor to określił. No i po raz kolejny nawiązał do młodego pokolenia, już to panom ze dwa razy prezentowałem, ale ponieważ pan profesor ciągle do tego wraca, to tutaj młode pokolenie i jeszcze Finlandia, bo ten wątek też się pojawił, to pan profesor w ostatniej odsłonie.
7: Martwi mnie trochę, że to pokolenie jakieś tam, ale może się mylę, jak stary człowiek zawsze tak narzekam, że to pokolenie trochę takie miękko zostało teraz wychowane i się spodziewa, że łatwiej można dojść do dobrobytu rodziny i kraju. Kraju trzeba pracować i trzeba bronić kraju. Do wojska się trzeba zgłaszać, trzeba wprowadzić w Polsce pobór i tak dalej, i tak dalej. Jak w cywilizowanych krajach. Finlandia ma niezwykle wysoki poziom życia i standard życia codziennego i rodziny żyją na niezwykle wysokim poziomie. Jednocześnie ma bardzo silną armię, ma pobór, ma szkolenia powszechne, są świetnie przygotowani. Powinniśmy brać z nich przykład. Chociaż nie byłem nigdy w Finlandii, chociaż znałem Finów sporo z SGH, ale nie byłem nigdy w Finlandii. Nie wiem, czy tak do końca możemy brać przykład. Ja tam do sauny nie lubię chodzić na przykład, no, ale tak.
2: Sauna jako wyznacznik obronności. Uważam, że...
1: Ale przynajmniej szczery.
3: Ta figura jest jakby rozbrajająca. Czyli pracować i pracować w wojsku. To jest właściwie...
2: Pracować, uczyć się na Politechnice najpierw, potem pracować, tak. Szkolić wojskowo, a z tą sauną no to niekoniecznie.
1: No tak, nie, tam nie, bez przesady z tą higieną.
3: Nie wiem, czy poci człowiek to z drugą stronę.
2: Bez sensu, tak. To lepiej, żeby się nie spocił. Albo spocił w inny sposób przy pracy na przykład.
3: O, no tak, tak.
2: A nie tam sauna. Sauna to też jakiś zbytek jest w sumie.
1: No to sauna jest nie w porządku, bo w saunie się człowiek poci.
2: Wszystko tam jest źle. Jest ostatnio dyskusja o zmianie konstytucji, ponieważ pan prezydent taki kamyczek wrzucił do dyskusji, że on by chciał. No i oczywiście pojawiły się pytania na ten temat. Między innymi pan Marcin Przydacz, czyli człowiek z kancelarii pana prezydenta, był w Radiu RMF i też mówił o różnych rzeczach, które z tą obowiązującą konstytucją się wiążą.
8: W polskim systemie w ramach tej dzisiejszej konstytucji jest tak, że jeden człowiek decyduje po prostu o tym, a reszta tych misiów poselskich po prostu podnosi łapki, tak jak pan premier chce.
9: Ale przecież pan doskonale wie, bo pan był w poprzednim rządzie, który...
8: I wiem, że są poprawki, za naszych czasów jakby były różne dyskusje.
9: Ale jak się miało większość, to się przegłosowywało, co się chciało, czasem w trybie błyskawicznym. Panie ministrze, pan przecież to doskonale wie.
8: Oczywiście, że tak jest, natomiast to nie znaczy, że nie mogą się pojawić różnego rodzaju poprawki, a premier się zachowuje tak, jakby już wiedział absolutnie, że ci jego głosowacze, czy nie wiem...
9: Zachęca też PiS, żeby poparł tę ustawę.
8: Może niech najpierw po prostu zachęci służby do tego, aby ostrzegały Polaków przed oszustami.
2: Misiowie podnoszą jednocześnie łapki. Teraz, w tej kadencji, bo w kadencji PiS-u to były takie dyskusje i wcale nie byli karni i wcale nawet niektórych ustaw trzy czytania w jeden dzień nie robili. Nie. To wtedy była dyskusja. No i jak będzie nowa konstytucja, też dodajmy, i na przykład ustrój prezydencki, co pan prezydent Karol Nawrocki pewnie by chciał, to wtedy nie będzie rządził jeden człowiek, tylko będą rządzili wszyscy, którzy będą w parlamencie. Nie będzie dyscypliny. W ogóle.
1: Aha. Mhm. Tam dzisiaj wcześniej w audycji mieliśmy taki malutki fragment o Japonii, że honor w Japonii jest ważny. Mi się wydaje, że Japonia jest coraz dalej od nas.
3: Czy my od niej? To w sumie miecz obusieczny.
1: Tak.
2: Przypominam, że to Lech Wałęsa mówił, że będziemy drugą Japonią, ale to się...
1: No ale nie udało się. I to niekoniecznie...
2: Gospodarczo jesteśmy coraz bliżej, a tak, może już nawet przegoniliśmy.
1: Jeśli chodzi o ten honor i prawdomówność, to pan Przydacz też nie jest Japończykiem.
2: Wspominałem, że pan prezydent chce nowej konstytucji, powołał nawet Radę do spraw nowej konstytucji. No i w tej Radzie znalazł się pan profesor Piotrowski. Konstytucjonalista zresztą. Tylko jest pewien szkopuł w tym wszystkim, ponieważ pan profesor Piotrowski uważa, że nowa konstytucja nie jest potrzebna. I mówi to od kilku dni dość wprost. i że kluczowe jest, żeby przestrzegać obecnej konstytucji, znaczy w ogóle przestrzegać konstytucji, a nie wymyślać jakieś nowe. Był między innymi w Polsat News i mówił tak.
10: Przy tych rzeczach trzeba kierować się poczuciem realizmu, a nie romantyzmu konstytucyjnego. Romantyzm konstytucyjny polega po pierwsze na tym, że wydaje się, że wystarczy zmienić konstytucję i świat stanie się lepszy.
2: No, nie stanie się lepszy od samej konstytucji właśnie. Stałby się lepszy, gdybyśmy po pierwsze przestrzegali konstytucji, po drugie nie niszczyli Trybunału Konstytucyjnego i innych instytucji, które odpowiadają w Polsce za praworządność, tak zwaną górnolotnie. Także tak.
1: Ale mi się wydaje, że jest pewne rozwiązanie, które należałoby jakoś wdrożyć, żeby każde stronnictwo miało swoją konstytucję uszytą na miarę i w momencie, kiedy dochodzą do władzy, to myk, obowiązuje ta ich konstytucja. Żeby już nie było żadnego tam fochów. Teraz jest moja konstytucja i koniec.
3: A to nie jest tak, że trochę tak jest łamane na było?
2: Tylko no właśnie, ja mam, panie redaktorze, wrażenie, że to się odbyło. Nieformalnie to się odbyło,
3: tak,
2: co pan zaproponował.
3: Tak, ale właściwie to no się tak wydarzyło.
1: No, tylko nie było samej konstytucji.
3: Pieczątki nikt
2: zabrakło. No, ale poczekajmy, bo to się jeszcze po pieczątka może wydarzyć. Oj. Nie wiem, czy macie poczucie, panowie, czasem takie, że jak coś się powie po angielsku, to tak bardziej nobilituje tę wypowiedź. Jest takie ważniejsze i może nawet ludzie będą tego bardziej słuchali.
3: Mieliście ciekawe, tak, czy tak jest gdzieś za granicą też, czy to u nas jest tylko takie wrażenie, czy może jakiś język przeskoczył?
1: Amerykanie na przykład, oni w większości mówią po angielsku.
2: No właśnie ciekawe, co z tym na przykład robią Brytyjczycy albo Amerykanie, czy oni też chcąc, żeby to było bardziej jakoś ważniejsze, to zmieniają jakiś język? Czy?
3: Mówią po polsku wtedy.
1: Po polsku może, ale może... Nie wiadomo, bo mogliby po niemiecku albo po francusku, ale to by znowu społeczeństwo mogło mieć problem z tym.
2: No to u nas w wykonaniu byłego premiera Mateusza Morawieckiego, mówiącego oczywiście o wszystkich problemach z ekologią, o tych wszystkich złych ETS-ach, o zesrodze i tych wszystkich innych rzeczach, które tam się z tym wiążą, mówił tak.
11: Naprawdę idziemy w ślepą uliczkę i takim hasłem, które od czasu do czasu powtarzam, jest lepiej być chyba troszeczkę mniej zielonym i żywym i mieć pracę niż całkowicie zielonym, ale martwym. Better alive and less green than green and dead, prawda?
2: No.
3: Może chciał ułatwić cytowanie siebie w zagranicznych mediach.
2: Na pewno. Tylko czemu powiedział prawda na końcu zamiast true, wtedy byłby...
1: Ale właśnie, więcej mógłby wstawiać takich.
2: Powiedzieć... No, ale to jest doskonałe, bo to od razu w dwóch językach i przebija się.
1: Jak wchodzi, to mówi, a informę prime minister. Dzień dobry. No
2: i już.
3: Ale wiecie, no, może tak jest, że to rzeczywiście robi wrażenie.
1: No, robi.
3: O, dwujęzyczny.
2: A propos języków, to pan premier poleciał do Watykanu. Tam też teraz po angielsku, łamane na amerykańsku, się przecież z papieżem rozmawia. No i pan premier Donald Tusk miał taką konferencję, spotkanie z dziennikarzami po wyjściu od papieża. No i mówił tak.
12: Dostałem piękny album o malarstwie. Oczywiście zbiory tutejsze. Ojciec Święty... Skąd się dowiedział, że sztuka, szczególnie malarstwo, to też jedna z moich pasji. No ale to, co ważniejsze, dostałem taki tekst, pokażę go później. I tam jedno słowo, które Ojciec Święty odniósł i do siebie, i do mnie. Peacemakers. Ja pewnie nie zasłużyłem na taką definicję, ale będę z dumą pokazywał ten tekst wam wszystkim, bo to, co jest taką myślą przewodnią pontyfikatu, jeśli chodzi o sprawy publiczne, to z całą pewnością pokój i pojednanie.
2: Ale myślę, że papież Leon nie wiedział, że jak tak dwutorowo spojrzymy na nasze języki, to ten peacemaker w Polsce może brzmieć zupełnie inaczej.
1: Nie no, u nas peacemaker to jest prezes.
2: No właśnie.
3: Ale jest taki zawijas dziwny, że gdyby nie Donald Tusk i ta cała na niego nagonka, to nie było PiSu takiego, jaki jest. Więc ten peacemaker jest taki...
1: A że on spowodował...
3: Że on spowodował, że oni są tacy...
1: Skonsolidowani.
3: Tak, tym, tak. Tak. Więc właściwie...
1: Jego oczy ich doprowadzają do furii.
2: No, może coś w tym jest, tak. Może tak to właśnie wygląda. Będzie polski samochód elektryczny, nie wiem, czy panowie wiedzą.
1: Coś właśnie mi wpadło w oko, że ta niby skompromitowana nazwa Izera jednak z popiołów. Z popiołów.
3: Ktoś mi mówił, że widział malucha na zielonych blachach ostatnio.
2: No właśnie, Izera nie. Więc jest teraz zadanie, minister aktywów państwowych mówił tak.
13: A co z nazwą?
14: Będziemy oczywiście szukali nazwy. Zastanawialiśmy się już nad tym. Wiadomo, że ta nazwa musi mieć charakter maksymalnie międzynarodowy, bo to jest marka międzynarodowa.
2: No i teraz proszę bardzo, zadanie dla panów.
3: Może peacemaker? Może...
1: Peacemaker... Peacemaker Turbo.
2: No, tak, także to ma być taki mały SUV miejski, już w 29 roku teoretycznie.
3: Ale, przepraszam, nie, właśnie może jednak z Morawieckiego, jak to było, Green Battle Life, czy coś takiego?
2: Tak, może ale to długie, nie, to coś musi być wpadającego no, w ucho jednak.
3: Kurczę. Tak. Będziemy myśleć.
2: Także jest konkurs. Jeżeli będą panowie mieli jakiś pomysł na to, jak ten elektryczny samochód mógłby się nazywać, to...
3: Greenpeace.
1: Dead Green.
2: Dead Green, tak.
3: Myślę, że Greenpeace.
2: OZE sroza jest wykorzystane, żeby nie było.
1: No, także zarywaliśmy się do lotu z tym samochodem i już cały świat skończy z elektryką, podejrzewam.
2: Widzę, która jest godzina i tu już mi Kajtek daje znać, że już muszę kończyć, więc chyba ja chyba już w takim razie mówię panom, że bardzo dziękuję.
1: My bardzo dziękuję.
2: I pięknego weekendu życzę.
1: I tobie, Klaudiu, dziękuję bardzo.
3: Kuba Jędras, Kajtek Strzelczyk, profesor Ryszard Kozioły.
1: Patryk Warnikowski, Urszula Dajączkowska, Tomek Giemza.
3: Piotr Bukartyk.
1: Wiktoria Wichrowska.
3: Kogoś pominęliśmy.
1: Marian.
3: Adriana Bąkowska.
1: Adriana Bąkowska.
3: Wojciech Mann.
1: Marian.
3: Marian, to ja, to pan. I teraz za szybko się pożegnaliśmy. Mamy 5
1: minut. Nie, ale to...
3: Kajtek sobie poradzi?
1: Nie wiem, czy Kajtek sobie poradzi.
3: Zobaczmy, czy sobie poradzi. Pożegnajmy się teraz.
1: Do usłyszenia.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Najnowsze informacje dotyczące pożaru Puszczy Solskiej. Prace nadal trwają, zaangażowanych w działania jest ponad 1000 osób. Mimo opadów deszczu sytuacja w południowej części nie jest opanowana, a najgorszym scenariuszem jest silny wiatr, przekazał zastępca komendanta głównego PSP Sławomir Sierpatowski.
1: Jechaliśmy tutaj, deszcz pięknie pada, więc wszyscy myślą, że sytuację już mamy opanowaną. Natomiast jak podnieśliśmy drony do góry, włączyliśmy termowizję, to generalnie teren jest na czerwono. W tym obszarze tutaj od południowej części, od miejscowości Osuchy, na tych terenach bagiennych, torfowych, mamy bardzo dużo zarzewi. Tam jest temperatura około 150 stopni. Ten teren, pomimo iż jest wilgotny, tam cały czas są zarzewie. I bardzo dużo pracy jeszcze przed nami, przed strażakami. Dogaszanie to myślę, że potrwa pewnie z tydzień czasu. Najgorszym scenariuszem jest silny wiatr.
0: Wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała wskazywał, że w związku z suszą należy robić wszystko, by zatrzymywać wodę w terenie.
2: Ta susza jest czymś, co dotyka dzisiaj i lasy, i pola, i nas wszystkich tak naprawdę. Dzisiaj kluczowe jest to, żebyśmy jak najmniej wypuszczali tej wody, jak najwięcej trzymali tej wody w terenie, jak najwięcej projektów retencji. Lasy Państwowe mają takie właśnie projekty tak zwanej małej retencji. Dzisiaj kluczowe jest to, widzieliśmy to na przykładzie pożaru zeszłego tygodnia, gdzie strażacy, którzy mieli dostęp do takiej sadzawki, gdzie była spiętrzona woda w jednym miejscu, było łatwo tam się dostać, nie trzeba było jechać ileś kilometrów, można było tą wodę wziąć i bardzo szybko ją wykorzystać.
0: Powierzchnia pogorzeliska to około 300 hektarów, a obszar działań strażaków to około 1000 hektarów. Prezydent Karol Nawrocki powoła nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Uroczystość właśnie się rozpoczyna. Dotąd nie ujawniono oficjalnie, kto zajmie stanowisko po Sławomirze Cęckiewiczu. Ten zrezygnował z funkcji pod koniec kwietnia. Powodem był brak dostępności Cęckiewicza do materiałów niejawnych. A o 13:30 w kancelarii szefa rządu rozpocznie się uroczystość podpisania umowy dotyczącej programu SAFE. Otrzymamy prawie 44 miliardy euro na obronność. Dokument ze strony polskiej podpiszą wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów Andrzej Domański. Ze strony unijnej komisarze do spraw budżetu i obronności. Uwaga na burze. Żółte alarmy obowiązują w województwach podkarpackim i małopolskim. Burzom towarzyszyć będą ulewy i miejscami grad. Może silniej powiać. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Na program zaprasza Och Teatr, producent spektaklu Czułe Słówka w reżyserii Pawła Paszty.
4: Soulówka. Listen. Somebody.

0: like that. You say it again.
1: A nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy od wspaniałej piosenki wielkiego artysty, a nazywał się Ray Charles. Jak Państwo pewnie doskonale zdają sobie sprawę, był to muzyk, który wymykał się wszelkim sztywnym ramom, a może to szeroko pojęta czarna muzyka podążała wraz za nim. Ikona jazzu, bluesa, ale też w tym wszystkim soulu, bo mimo tego, że jego aranżacje mogły być bardziej jazzowe czy bluesowe, to jego wokal był najzwyczajniej w świecie najczystszym soulem. W tym wszystkim pojawia się też kontekst jego zaangażowania na rzecz walki z rasizmem i segregacją rasową, co też w kontekście narodzin soulu jest bardzo ważne. Dziś zagraliśmy sobie jego cudowną piosenkę, która nie jest szczególnie znana. Nosi tytuł Somebody Ought to Write a Book About It. Jest to B-side singla Here We Go Again z roku 1967. Dzień dobry w ten ponury, majowy i piątkowy, piątkowe przedpołudnie. To jest soulówka, którą realizuje Kajtek Strzelczyk, a mówię do Państwa ja, nazywam się Mikołaj Tyczyński. Zostaniemy z Państwem do godziny 11 i będziemy grali dużo ładnych, soulowych i nie tylko piosenek.

Zawędrowaliśmy do Chicago, bo Lou Rawls urodził się w wietrznym mieście i wychowywał się pod opieką babci na osiedlu socjalnym Ida B. Wells w południowej części miasta. W wieku 7 lat zaczął śpiewać w chórze kościelnym, później występował w lokalnych chicagowskich zespołach i dzięki temu poznał prawie 3 lata starszego Sama Cooke'a oraz Curtisa Mayfielda. Szczególnie Sam Cooke będzie miał znaczenie dla jego późniejszej kariery. W 1955 roku wstąpił do amerykańskiej armii, a po 3 latach ją opuścił i wtedy dołączył do grupy The Travelers. W 1958 roku pojechał w trasę koncertową po południu Stanów Zjednoczonych właśnie z Travelersami i samym Cookiem. Wtedy Lou Rawls uległ wypadkowi samochodowemu. Został uznany za zmarłego przed przybyciem do szpitala, gdzie pozostawał w śpiączce farmakologicznej przez 5,5 dnia. Spędził rok na rekonwalescencji, a dopiero po kilku miesiącach wróciła mu pamięć. I on zresztą podkreślał to potem w wywiadach, że to wydarzenie zmieniło jego życie. W 1962 roku podpisał kontrakt z wytwórnią Capitol Records i śpiewał chórki w słynnej kompozycji Bring It On Home To Me Sama Cooke'a, ale też tworzył własne piosenki. W 1970 roku wytwórnia Capitol Records zerwała kontrakt z Lou Rawlsem, a 4 lata później nagrał dla wytwórni Bell Records cover utworu She's Gone zespołu Hall & Oates, który znalazł się na płycie o tym samym tytule i ten utwór, czyli She's Gone, wybrzmiał na naszej antenie, a później Lou Rawls stanie się gwiazdą filadelfijskiego soulu. Przypomnę tylko, że mogą Państwo do mnie pisać w grupie patronów Radia Nowy Świat na Facebooku. Jest też mój mail mikołaj.tyczyński@nowyświat.online i jest też mój Instagram miktyczker spisany przez CK. Tam też Państwa zapraszam. Teraz wrócimy do twórczości artysty, którego regularnie zdarza nam się słuchać w soulówce. Willie Hutch był wspaniałym producentem związanym przez lata z wytwórnią Motown, ale przede wszystkim niesamowitym, acz niedocenianym wokalistą. Pracował z The Jackson 5, The Fifth Dimension, Marvinem Gayem, Smokey Robinsonem i wieloma innymi. W 1969 roku podpisał kontrakt z wytwórnią RCA i wydał dla niej 2 albumy, w tym debiutancki i jeden z moich najukochańszych soulowych albumów, czyli Soul Portrait. W 1972 roku związał się na stałe kontraktem z Motown, no ale jednak jego solowy materiał furory tam nie robił. No, miał zresztą podgórkę, no bo wtedy królowali Marvin Gaye świeżo po What's Going On czy Stevie Wonder w przededniu wydania Songs in the Key of Life. W 1976 roku Willie Hutch wydał bardzo dobrą płytę, która przeszła bez większego echa, która nosi tytuł Concert in Blues. To mieszanka motownowskiego brzmienia i bardziej bluesowego podejścia do budowania kompozycji. A zagramy Precious Pearl.

Willie Hutch, artysta wielki, acz niedoceniany. Dziś wróciliśmy sobie do jego twórczości poprzez album Concert in Blues z 1976 roku i posłuchaliśmy kompozycji Precious Pearl. A teraz wędrujemy do Filadelfii, a grupa The OJs jest jednym z najważniejszych zespołów, czy też zjawisk tamtejszej sceny muzycznej. The OJs wywodzi się z Canton w stanie Ohio, a założono ją latem 1958 roku. Zespół ten po raz pierwszy pojawił się na listach przebojów w 1963 roku dzięki małemu przebojowi Lonely Drifter, ale największe sukcesy tego zespołu przyszły dopiero po 1971 roku, gdy dwaj producenci, Ken Gamble i Leon Huff, podpisali z nimi kontrakt w swojej wytwórni Philadelphia International. Dzięki duetowi Gamble and Huff grupa The OJs znalazła się w czołówce sceny soulowej nie tylko z Filadelfii, dzięki utworowi Backstabbers w 1972 roku, a w kolejnym roku zajęła pierwsze miejsce nawet na liście Billboard Hot 100 z utworem Love Train. I z wytwórnią Philadelphia International Records i z duetem Gamble and Huff związani byli aż do końca swojej studyjnej kariery, czyli do 1979 roku. Wtedy wydali swój ostatni album pod tytułem Identity Yourself, który jest mieszanką filadelfijskiego soulu i disco. A z tego krążka najbardziej podoba mi się piosenka So Nice I Tried Twice.

najważniejszą grupą obok OJ'sów w stajni Kennego Gambla i Leona Huffa. Duża w tym zasługa Teddy'ego Pendergrassa, który przychodził do zespołu jako perkusista, a potem okazało się, że chłopak potrafi śpiewać i stał się głównym wokalistą tego zespołu. No i w zasadzie to był powód tarć między Melvinem a Pendergrassem, bo całą robotę robił de facto Teddy, a to wszystko było gdzieś na gębę Harolda Melvina, przynajmniej jeżeli chodzi o nazwę zespołu. Teddy był przystojny, miał powodzenie u kobiet, ale przede wszystkim został obdarzony jednym z najpiękniejszych głosów w historii. No jednak pieniądze szły do Melvina, który, no tak jak Państwu mówiłem, na papierze był liderem, a robotę robił Teddy Pendergrass i reszta muzyków. No im się nie podobał ten podział pieniędzy. Zanim panowie się rozstali, a solowa gwiazda Pendergrassa rozbłysnęła w drugiej połowie lat 70., to w 1975 roku panowie wydali jeszcze znakomity album Wake Up Everybody, który jest kwintesencją filadelfijskiego soulu, a z którego zagramy To Be Free, To Be Who We Are.

0: Wake Up Everybody, rok 1975 i ostatnia płyta Harolda Melvina and Blue Notes z Teddym Pendergrassem na wokalu. Potem panowie się pokłócili ze względów artystycznych, a przede wszystkim finansowych. No i Teddy zaczął pracować na swoje nazwisko i wyszło mu to na dobre. No ale takie piosenki jak To Be Free, To Be Who We Are, no, były po prostu niesamowite i słucha się ich niezmiennie, z wielką przyjemnością. A teraz przechodzimy do segmentu z soulówkową płytą tygodnia i tym razem zabieram Państwa na koncert. Na koncert Donego Hathawaya, artysty, do którego twórczości zdarza nam się regularnie wracać. Dzisiaj jego występ z kalifornijskiego klubu Troubadour w Los Angeles, płyta In Performance z roku 1978. Najpiękniejszy koncertowy soul. A zagramy sobie dwie kompozycje, jak to zawsze czynimy przy okazji soulówkowej płyty tygodnia. We Need You Right Now, a także Sack Full of Dreams.
1: Here's a song that I wrote about 3 weeks ago. Every once in a while I like to write something to my creator because I believe in him. We need you right now.

Za nami soulówkowa płyta tygodnia, która tym razem była koncertówką zatytułowaną In Performance Donego Hathawaya z roku 1978. Wspaniały koncert. No ale co tu się dziwić, no Donny Hathaway był jednym z największych wokalistów w historii. Zagraliśmy sobie We Need You Right Now, a także Sack Full of Dreams. A przed nami teraz George Benson, wybitny gitarzysta, jazzowy, wokalista, soulowo-dyskotekowy. Dzisiaj sięgamy po jego przepiękne soul jazzowe wydawnictwo In Fly z roku 1977 i zagramy przepięknie snującą się kompozycję Everything Must Change.

George Benson, Everything Must Change z albumu In Fly z roku 1977. Pani Katarzyna w grupie patronów Radia Nowy Świat napisała: przepiękna piosenka George'a Bensona. A żeby to była jedyna piękna piosenka George'a Bensona, ten miał w swoim repertuarze wiele znakomitych kompozycji. Zresztą ja jestem wielkim fanem tej gitary George'a Bensona, która sama w sobie jest tak melodyjna i tak na dobrą sprawę ma się wrażenie, słuchając tej gitary, jakby ktoś po prostu śpiewał to takim pararam. Coś absolutnie znakomitego. Pan Bartosz pisał wcześniej, czy będzie coś w stylu Patti LaBelle. No niestety nie. Najbliżej tego był Lou Rawls, bo miałem też, nie ukrywam, ochotę pograć takie rzeczy w stylu George'a Bensona, Nonego Hathawaya. No oczywiście, układając audycję, jesteśmy w różnych nastrojach i mamy ochotę na różne muzyczne wycieczki. I to by było prawie na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie w Soulówce. Bardzo Państwu dziękujemy. Mam nadzieję, że spędzili Państwo miło to piątkowe przedpołudnie. Audycję realizował Kajtek Strzelczyk, mówił do Państwa Mikołaj Tyczyński, a my żegnamy się kompozycją Looking for Love autorstwa Eddiego Kendricksa z albumu Love Keys z roku 1981. Eddie Kendricks, znakomity, acz niedoceniany należycie wokalista, związany przez lata z grupą The Temptations, a potem w latach 70. poszedł na swoje i nagrywał znakomite płyty, takie jak Love Keys, która jest mieszanką soulu i disco. Do usłyszenia.

0: Na program zaprosił Och Teatr, producent spektaklu Czułe Słówka w reżyserii Pawła Paszty.
1: Minęła 11, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Bartosz Grodecki został nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zastąpił na tym stanowisku Sławomira Cenckiewicza.
2: Wielkie gratulacje, dziękuję. Niech żyje Polska. I do pracy, panie ministrze.
1: Nowy szef BBN to były wiceszef MSWiA w czasach rządów PiS w latach 2020-2023 i obecny doradca zarządu spółki Radmor. Bułgaria ma pierwszy od prawie 20 lat stabilny rząd. Nowym premierem jest były prezydent i generał rezerwy Rumen Radev. Jego ugrupowanie, Postępowa Bułgaria, uzyskało absolutną większość w parlamencie podczas ostatnich wyborów, więc nie potrzebuje budowania koalicji. Radev zapewnił, że jego ekipa nie będzie zwlekała z najpilniejszymi reformami. Już w poniedziałek do parlamentu wpłynęły projekty ustaw dotyczących obniżenia inflacji i reformy wymiaru sprawiedliwości. Donald Trump zapewnił, że nie zamierza zaatakować kubańskiego reżimu, twierdzi prezydent Brazylii Luis Inácio Lula da Silva po spotkaniu z amerykańskim prezydentem. Według Reutersa Lula zaoferował Trumpowi pomoc w kontaktach z Kubą. W strefie zamkniętej wokół elektrowni w Czarnobylu wybuchł pierwszy w tym roku duży pożar, obejmując ponad 1000 hektarów terenu. Nad skażonym obszarem pojawiła się ogromna ściana dymu. Ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko, a działania ratowników utrudniały wysokie temperatury i silny wiatr. Pożary w tym miejscu budzą niepokój ze względu na ryzyko uwolnienia radioaktywnych cząstek do atmosfery. Tym razem ogień pojawił się na mniej skażonym obszarze, a wiatr spycha płomieni na bagna i rozlewiska, co może ograniczyć zagrożenie. Rozpoczęła się 23. edycja Millennium Dogs Against Gravity. W kinach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu i Łodzi, będzie można zobaczyć najlepsze filmy dokumentalne z Polski i ze świata. Pierwszy weekend festiwalu poświęcony jest rodzimym produkcjom, mówi rzecznik festiwalu Mateusz Góra.
3: Pierwszy weekend będzie wypełniony polskimi premierami. Będziemy mogli zobaczyć filmy, które rywalizują o nagrodę dla najlepszego filmu polskiego w konkursie polskim. Te filmy zawsze przyciągają do kin tłumy, więc spodziewamy się, że tak będzie i w tym roku. Zresztą wiemy, że bilety szybko znikają, więc warto zarezerwować bilet także dla siebie na pokaz jednego z 10 filmów, w tym m.in. filmu otwarcia festiwalu Bez końca Michała Marczaka, ale znajdzie się tam też moi Temersonowie, Martina Borcharda, do których organizujemy 13 maja dodatkowo koncert Joshua Estis i Kelly Moran, którzy stworzyli ścieżkę dźwiękową.
1: Festiwal w kinach potrwa do 17 maja, a następnie ponad 120 filmów będzie dostępnych online na stronie Millennium Dogs Against Gravity. A więcej o festiwalu jutro w programie Mięta do popkultury. Po 17 zapraszam. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Cały nasz świat.

0: 5 minut po godzinie 11 to jest audycja Cały Nasz Świat i rozpoczynamy cotygodniową podróż po świecie, po wielu jego zakątkach. Zapraszamy na Cały Nasz Świat i za chwilę wyjaśnimy, skąd ten utwór na początek, dlaczego akurat właśnie taki język. Kłaniamy się. Tomasz Ławnicki
1: i Patryk Rabiega. Dzień dobry. No to skoro tak wywołałeś do tablicy muzycznie, to ja w takim razie zacznę od końca. Przegląd prasy niemieckiej dzisiaj u nas się pojawi.
0: Niemieckojęzycznej, sprecyzujmy.
1: Niemieckojęzycznej. Tak, żeby autorka, czyli Klaudia Kowalczyk, tutaj na nas się nie obraziła. Także sprawdzimy, czym żyją media w Niemczech. Dlatego dziś na początek Tokotronik, czyli niemiecki rockowy zespół właśnie prosto z tamtego regionu. Ale nie tylko Niemcy dziś będą w centrum naszego zainteresowania, bo pierwszym przystankiem będzie Ukraina. Mimo zapewnień o zawieszeniu broni, działania wojenne nie ustały. Niedawno z Kijowa wróciła nasza redakcyjna koleżanka Katarzyna Oklińska i o wojennej rzeczywistości w ukraińskiej stolicy za chwilę wszyscy wspólnie porozmawiamy. Będziemy też dzisiaj testować Państwa znajomość geografii na hasło Eswatini. Jaki region świata od razu pojawia się w głowie? Bo chyba zgodzisz się, Tomku, że to raczej mało znane państwo.
0: Mało znane państwo. Ja to państwo znam pod nazwą Suazji. Ta nazwa zmieniła się nie tak dawno, ale przyznam, że nawet nie zarejestrowałem, kiedy to się stało.
1: Ja też nie.
0: Ja to państwo znam przede wszystkim z czasów, kiedy grałem w kapsle do kapsli dołączało się flagi. I chyba flaga Nepalu mi się najbardziej podobała, a na drugim miejscu stawiałem właśnie flagę Suazji. To jest taka flaga z piękną, wzorzystą tarczą z kilkoma włóczniami. Jak państwo sobie przypomną, jak wygląda ta flaga, to odnajdą państwo Suazji też na mapie. Właściwie dawne Suazji, a obecne Eswatini. I o tym porozmawiamy, ale jest poważny pretekst.
1: Małe afrykańskie państwo znalazło się w centrum wielkiej polityki i właśnie o tym porozmawiamy z doktorem Marcinem Przychodniakiem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Przeglądzie prasy niemieckiej, niemieckojęzycznej już państwo wiedzą. Będzie oczywiście także tradycyjna podróż w przeszłość. Tym razem opowiemy państwu historię o tym, jak zakończyła się epidemia ospy prawdziwej. Najpierw jednak nie przeszłość, tylko teraźniejszość. Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Kijów. Rosja naruszyła ogłoszony przez siebie rozejm. Nawet nie było pozorów utrzymania zawieszenia broni. Tak mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski. Od północy do 10 maja Moskwa miała się powstrzymać od jakichkolwiek działań militarnych. To w związku z obchodami 81. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Ukraina rozejm ogłosiła dwa dni wcześniej. Tymczasem tej nocy rosyjskie wojska przeprowadziły 10 operacji szturmowych. Odnotowano też niemal 1000 ataków dronami. Ukraina będzie działać na zasadzie lustrzanego odbicia, zapowiedział Załęski. Nad ranem potężny pożar wybuchł w rosyjskiej rafinerii w Jarosławiu. Do Kijowa powrócimy za moment w naszej pierwszej rozmowie.
1: Erywań. Pierwszy w historii szczyt Unia Europejska-Armenia, a wcześniej spotkanie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Unia uznała europejskie aspiracje Ormian, obiecała wsparcie finansowe i zadeklarowała pomoc w kwestii bezpieczeństwa. Szczyt wywołał oburzenie w Rosji. Tamtejsze media mówią o zdradzie ze strony Ormian. Ambasador Armenii w Moskwie został wezwany do MSZ, natomiast prorosyjska opozycja w Erywaniu uznała, że szczyt był elementem nieuczciwej kampanii premiera Nikola Paszyniana przed wyborami parlamentarnymi, które już za niecały miesiąc.
0: Tel Awiw. Izraelskie wojsko zabiło dowódcę elitarnej jednostki Hezbollahu, znanej jako siły Radwan. Malek Balut zginął w ataku na południowe przedmieścia Bejrutu. Do nalotu na stolicę Libanu doszło mimo obowiązującego od połowy kwietnia zawieszenia broni. Izraelskie ataki nie ustają także na południu Libanu, gdzie mieszka wielu chrześcijan. Tam doszło też do kolejnego znieważenia symbolu religijnego przez izraelskiego żołnierza. W sieci pojawiło się zdjęcie, jak wojskowy wkłada papierosa w usta świętej figury. Wcześniej oburzenie wywołały zdjęcia, jak izraelski żołnierz ciężkim młotem rozbija krucyfiks.
1: Teheran. Odpowiemy silnie i bez najmniejszego wahania na każdy atak. To komunikat irańskiej armii w reakcji na działania sił Stanów Zjednoczonych. Amerykanie zaatakowali w Cieśninie Ormuz dwa porty, z których eksportowana jest ropa naftowa, a także irański tankowiec. W odpowiedzi Iran uderzył w trzy amerykańskie niszczyciele. Teheran twierdzi, że Stany Zjednoczone dopuściły się naruszenia rozejmu, Waszyngton natomiast twierdzi, że te działania nie oznaczają wznowienia wojny. Podobne było stanowisko Białego Domu, gdy w poniedziałek Iran ostrzelał porty w Omanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Taka reakcja rozgniewała sojuszników Ameryki w Zatoce Perskiej. Kuwejt i Arabia Saudyjska na kilka dni wycofały pozwolenie dla wojsk Stanów Zjednoczonych na korzystanie ze swoich baz.
0: Waszyngton. Kolejna porażka prawna Donalda Trumpa w kwestii taryf celnych. 10% cła na towary z całego świata są nielegalne, prezydent nie miał prawa ich nakładać, orzekł Sąd do Spraw Handlu Międzynarodowego Stanów Zjednoczonych. Chodzi o opłaty, jakie Trump ogłosił w lutym, zastąpiły one wcześniejsze cła, uchylone przez Sąd Najwyższy. Jednocześnie amerykański prezydent ogłosił, że zmienia decyzję w kwestii stawek na towary z Unii Europejskiej. W tym tygodniu cła na samochody z Europy miały skoczyć z 15 do 25%. Wczoraj Trump ogłosił, że odbył świetną rozmowę telefoniczną z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i że daje wspólnocie czas do 4 lipca, by wdrożyła porozumienie handlowe z USA.
1: Londyn. W Anglii trwa liczenie głosów po wczorajszych wyborach lokalnych. Na razie brak danych z Londynu i na pełne wyniki jeszcze trzeba będzie sporo poczekać, ale już wiadomo, że największy sukces odniosła prawicowo-populistyczna partia reform Nigela Farage'a. Do tej pory ugrupowanie to było raczej nieobecne w samorządach, teraz w większości zajęło pierwsze miejsce. Na kolejnym jest Partia Pracy, dalej Liberalni Demokraci i Partia Konserwatywna. Jednocześnie wczoraj odbyły się też wybory do parlamentu w Szkocji i Walii. Partia Pracy dotąd rządziła w większości samorządów w Anglii. Premier Keir Starmer przyznał, że jego ugrupowanie w całym kraju straciło wiele mandatów. To boli i biorę za to odpowiedzialność, powiedział szef rządu. Podkreślił jednak, że mimo porażki nie zamierza rezygnować z zaplanowanych reform.
0: Moskwa. Zaledwie kilku zagranicznych przywódców weźmie udział w uroczystej paradzie na Placu Czerwonym z okazji Dnia Zwycięstwa, przyznał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Rosyjskie władze tłumaczą, że w tym roku nie wysyłano specjalnych zaproszeń, jak to było rok temu, w 80. rocznicę zakończenia, jak to określają Rosjanie, Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Wiadomo, że parada odbędzie się niemal bez sprzętu wojskowego i wezmą w niej udział przywódcy choćby Białorusi czy Kazachstanu. Premier Słowacji ma być w tym czasie w Moskwie, zamierza się spotkać z Władimirem Putinem, ale na paradzie go nie będzie. Rosja zagroziła, że jeśli Ukraina zakłóci uroczystości, to w odwecie uderzy w centrum Kijowa. I tak oto wróciliśmy do naszych wschodnich sąsiadów.
2: Cały nasz świat.
1: A razem z nami w studiu jest już Katarzyna Oklińska. Dzień dobry, witaj.
3: Dobry dzień.
1: Dobry dzień. Kasia niedawno wróciła z Kijowa, gdzie spędziła kilka dni. Zanim przejdziemy do bohatera, do głównego bohatera twojej dzisiejszej opowieści, to zacznijmy od tego, jak w ogóle do tego doszło, że ty znalazłaś się w Kijowie.
3: Tak, sama, dziękuję, że o to pytasz. Sama lubię i potrzebuję się z tego wytłumaczyć, bo w Kijowie i w całej Ukrainie istnieje coś takiego jak czarna turystyka, co nie jest pochwalane i do czego rząd w Kijowie nie zachęca. A więc ja znalazłam się tam na zaproszenie Centrum Mieroszewskiego i Instytutu Ukraińskiego. To są instytucje, które pracują na rzecz zbliżania wschodu z zachodem, no i podkreślania jednolitego stanowiska Europy w sprawie Ukrainy. Tak więc była to wizyta studyjna zorganizowana dla kilkorga polskich dziennikarzy, aby pokazać, jak wygląda życie twórców, twórczyń i całego sektora kultury właśnie w Kijowie. Spędziłam tam 5 dni, łącznie z podróżą wyszło w sumie 7, bo muszą Państwo wiedzieć, że podróż do Kijowa to jest podróż pociągiem, trwa 16 godzin. Najpierw z Warszawy do Chełma, tam przesiadka z Chełma do Kijowa, podróż z kuszetkami, podróż z alarmami bombowymi po drodze i możliwą ewakuacją, tak jak w Kijowie na miejscu i w całej Ukrainie. Pod taką presją żyją mieszkańcy tego kraju.
0: A tym pociągiem podróżuje wiele osób. Wiadomo, że raczej mało w celach turystycznych, ale czy ten pociąg jest pełny, czy wręcz przeciwnie, pusty jedzie do Kijowa?
3: Pociąg jest przepełniony, to znaczy wypełnione są wszystkie możliwe miejsca. No i te pociągi, które są ogłaszane w rozkładzie jazdy, miejsca kończą się w ciągu 3 minut od ogłoszenia tych miejsc. Chętnych jest wielu. Bardzo wiele osób podróżuje w celach służbowych, bardzo wiele osób podróżuje po to, żeby odwiedzać swoją rodzinę, na przykład z Polski do Ukrainy i z powrotem. Także miejsc dosłownie brakuje.
1: Czy Kijów to jest miasto, w którym czuć wojnę, w którym widać wojnę?
3: Na pierwszy rzut oka życie toczy się tam zupełnie normalnie, tak jak w Warszawie. Ale ja, Polka, która się tam znalazła na 5 dni, odczuwałam napięcie. Każdy, kto przyjeżdża do Ukrainy, czyli między innymi do Kijowa, powinien, takie są zalecenia, zainstalować sobie aplikację, która ogłasza alarmy. I to jest taki dosyć niepokojący dźwięk, który sygnalizuje konieczność zejścia do najbliższego schronu. Ja byłam zakwaterowana w hotelu, w którym był schron, taki powiedziałabym luksusowy, z miejscami do spania, z biblioteką, z kocykami, z kawką, herbatką, więc podróżowałam i byłam w Kijowie w bardzo luksusowych warunkach, ale podkreślam to na każdym kroku, ta historia nie jest o mnie, o Polce, którą pytano za każdym razem, czy życzy sobie wegański czy wegetariański posiłek, ale o ludziach, którzy tam mieszkają na co dzień i którzy muszą żyć w takiej rzeczywistości. Dla zobrazowania sytuacji powiem tylko, że w drodze do Ukrainy, podczas tej nocy, gdy byłam w podróży z Chełma do Kijowa, alarmy były ogłaszane 3-krotnie. Około godziny 24, przed 2 i przed 4, za każdym razem alarm trwał około godziny.
0: No i co, pociąg wtedy musi się zatrzymać?
3: Alarm był ogłaszany w Kijowie. Moja aplikacja była ustawiona na stolicę. Ja byłam w drodze, więc one nie dotyczyły mnie w sposób bezpośredni. Ale wyobraźcie sobie, proszę, żeby państwo sobie wyobrazili taką sytuację, że mieszkają na przykład z dziećmi na 13 piętrze bloku i ten alarm jest ogłaszany 3-krotnie w nocy na godzinę. W każdej z tych pór, o których wspomniałam, trzeba zejść do schronu i rano o 7 wstać do pracy i normalnie funkcjonować. Tak żyją mieszkańcy Ukrainy. No i jest to doświadczenie graniczne. Moje doświadczenie osobiste jest takie, że byłam w ciągłym napięciu, bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo, kiedy alarm w telefonie się odezwie i prysznic bierze się szybciej, żeby nie biec z szamponem na głowie w razie konieczności ewakuacji. Chodzi się szybciej, myśli się szybciej, rozmawia się szybciej. Jest taka atmosfera niepokoju w ciele. Tak było w moim przypadku. Ale Ukraińcy, z którymi rozmawiałam, mówią w większości, że przyzwyczaili się do tego, że da się z tym żyć. Nie wiem jak, podziwiam ten odważny naród.
0: Czyli pewnie jakaś część ignoruje też te alarmy, bo nie sposób 3 razy w ciągu nocy schodzić rzeczywiście do schronu.
3: Prawda jest taka, że po ogłoszeniu alarmu wszyscy sprawdzają w Telegramie, to jest aplikacja, można się tam zapisać do różnych grup, w których pojawiają się informacje, co leci i gdzie leci. I pewnie to są jakieś informacje ze służb wywiadowczych, które mówią, co robić. To znaczy, może nie mówią, a podpowiadają i mieszkańcy rzeczywiście się tym sugerują. Byłam w takich sytuacjach, że nasi organizatorzy sprawdzali i mówili, że no my jesteśmy na Podolu, więc to nas nie dotyczy, bo drony, szachedy lecą na inną dzielnicę. Słyszałam te drony nad głową, słyszałam jak obrona przeciwlotnicza je zestrzeliwuje. Ukraińcy żyją tak na co dzień. Nie wiem, czy można się do tego przyzwyczaić. Ja nie przywykłam.
1: A jest w tym wszystkim, o czym przed chwilą opowiadałaś, miejsce na kulturę? Jest twórcy ukraińscy, czy twórcy w ogóle, artyści mają możliwość tworzenia tej kultury? Bo nie zrozum mnie źle, ale w kontekście tego wszystkiego, o czym opowiadałaś, takie słowo jak kultura i w ogóle możliwość obcowania, nie wiem, z filmem, z malarstwem, z literaturą, z teatrem i tak dalej, no wydaje się jakąś taką rzeczą zupełnie błahą i trywialną.
3: Też mi się tak wydawało na pierwszy rzut oka. Wydawało mi się, że kultura nie jest aż tak polityczna, ale po 5 dniach nieustannych rozmów z osobami ze świata kultury, a były to osoby różne, od pisarzy, reżyserów i aktorów, po nawet branżę modową, ceramiczną, wszyscy mówią jednym głosem i ta wojna jest obecna, trudno ją ignorować. Okazuje się, że kultura absolutnie polityczna jest i tam, gdzie w grę wchodzi zagrożenie życia, kultura zmienia narrację i opowiada o tym, co dotyczy mieszkańców w sposób bezpośredni. W poniedziałek, jeden z najbliższych, w paśmie porannym w audycji Nowy Świt, będzie rozmowa między innymi z Michałem Szwedem, który jest dyrektorem Narodowej Filharmonii Ukrainy w Kijowie. I on właśnie opowiadał mi o tym, jak ludzie potrzebują zetknięcia z kulturą, potrzebują przyjść na koncert. Ta filharmonia organizuje nawet takie próby otwarte dla wszystkich, których nie stać na bilety, bo warto podkreślić, że widownia w Kijowie samym też się zmieniła. To jest miasto, w którym mieszka około 4 milionów mieszkańców. Około miliona wyjechało po 24 lutego 2020 roku, czyli po rozpoczęciu pełnomasztabnej, pełnoskalowej wojny, ale około 2 milionów przyjechało do Kijowa ze wschodu Ukrainy, więc jest potrzeba kultury i Michał Szwed między innymi opowiada o tym, jak jest to konieczne, ale polityka przekłada się również na to, co piszą na przykład ukraińscy twórcy. Krym jest tutaj świetnym przykładem. Jest to półwysep, który został anektowany przez Rosję w 2014 roku, wtedy kiedy ta wojna tak naprawdę się rozpoczęła, co Ukraińcy podkreślają na każdym kroku. To jest 26 tysięcy kilometrów kwadratowych. Żyje tam 2 miliony mieszkańców. No i tak naprawdę nie wiemy, co się tam dzieje od 2014 roku, bo nie możemy tam wjechać. A jest to podobno półwysep wyglądający jak raj. Ciągnące się piaszczyste plaże, fale uderzające o skaliste wybrzeża, piękne klify, no ale to wiemy tylko ze zdjęć. Autonomiczna Republika Krymu, bo tak powinniśmy mówić, jest integralną częścią Ukrainy. Została w sposób nielegalny zaanektowana, o ile można w sposób legalny, została po prostu zaanektowana przez Rosję w 2014 roku, tak jak powiedziałam. Rząd w Kijowie unikał wtedy użycia siły, no i to terytorium stracił. Mam nadzieję, że nie bezpowrotnie. No ale Tatarzy krymscy nie ustają w walce o te ziemię. No i właśnie z takimi osobami spotkałam się między innymi w Kijowie. Spotkałam się z uczestnikami, z działaczami Platformy Krymskiej. To jest taka międzynarodowa instytucja powołana przez Ukrainę, która działa właśnie na rzecz bezprawnie anektowanego przez Rosję Krymu. No i rozmawiałam tam między innymi z Bohdanem Lyubomirem Prytulą, który jest pisarzem, ale również właśnie Tatarem krymskim i choć mówi płynnie po angielsku, to chciał wypowiadać się jedynie w języku ukraińskim, bo od wielu lat mieszkańcy Krymu są i byli poddawani rusyfikacji. Początkowo wydawało mi się to osobliwe, ale gdy wysłuchałam jego historii, jego doświadczeń, zrozumiałam skąd ta prośba. No i chciałabym właśnie i was, Patryku, i Tomku, i państwa zaprosić do wysłuchania wspólnie jego historii, walki jego rodziny o wolność, no i jego własnych doświadczeń.
4: Proces rosyfikacji Krymu rozpoczął się w XVIII wieku i trwa dotychczas. Między innymi tutaj należy wspomnieć o deportacji Tatarów krymskich w roku 1944. I rzecz jasna, należy również wspomnieć o tych ludziach, którzy opuścili Krym w roku 2014 i następnych latach.
5: Було те, що
4: I skutkiem tej rusyfikacji, znaczy na ile ja sięgam pamięcią, tak by mówiąc, wstecz całe środowisko, które otaczało nas, oprócz mojej rodziny, było rosyjskojęzyczne.
5: Znaczy
4: i ze wszystkich szkół średnich w Symferopolu, w którym urodziłem się, znaczy była tylko jedna szkoła, jedno gimnazjum, znaczy gimnazjum ukraińskie, to jest szkoła średnia, pełna, z wykładaniem języka ukraińskiego. I pomimo tego, że bardzo fragmentarycznie pamiętam swoje dzieciństwo, ponieważ na chwilę opuszczenia Krymu, czyli wyjazdu z Krymu, miałem dopiero 6 lat.
5: W gromadzkim transporcie, gdzie ja spółkowałem się ukraińską mową.
4: Znaczy ja sobie przypominam, znaczy jak w komunikacji miejskiej, gdzie rozmawiałam z ludźmi po ukraińsku, znaczy patrzyli na mnie jako na egzotyczne zwierzątko.
5: Była prysutnia i świadczeniem tomu było odkrycie, perewidkrycie.
4: Znaczy, ale pomimo tego społeczność ukraińska była obecna na Krymie i no, takim znikomym dowodem tego było również ponowne otwarcie w roku

0: wracały na Krym, znaczy i dla mnie bardzo ogromną wagę miało znaczy obcowanie, komunikacja z dziećmi tych krymskich Tatarów.
1: Ja chodził u dzieciaczy sadoczek w krymsko-tatarską grupę, tomu że ukraiński...
0: Do przedszkola chodziłem znaczy do grupy krymsko-tatarskiej, ponieważ grupy ukraińskie w przedszkolach w ogóle nie było.
1: Krymskich Tatar, tam także były i dzieci z Ukrainą.
0: I oprócz dzieci krymskich Tatarów, tam również do tych przedszkol uczęszczały dzieci znaczy z rodzin ukraińskojęzycznych, ponieważ grup ukraińskojęzycznych dla ukraińskich dzieci w ogóle nie było.
1: Z moim towarzyszem, jego zwali Jarosław, i on postojno...
0: Znaczy i bardzo pamiętam dobrze, zapamiętałem sobie relacje z moim ówczesnym kolegą, który miał na imię Jarosław, który cały czas wskazywał mi na to, że należy rozmawiać tylko i wyłącznie po ukraińsku.
1: Pozytywnym czynnikiem w Ukrainie, na materykowej terytorii
0: Ukrainy. A jedynym czynnikiem dla tych, którzy opuścili terytorium okupowane, znaczy jest to, że ta kultura krymsko-tatarska na lądzie, na terytorium lądowym, materykowym Ukrainy nadal rozwija się.
1: Na przykład w Centrum Krymsko-Tatarskich Krymskich Doświadczeń.
0: Na przykład na Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, studentem, który jestem, w której studiuję, funkcjonuje ośrodek studiów krymsko-tatarskich i ośrodek studiów języka krymsko-tatarskiego.
2: Taka jest historia Bohdana Ljubomira Prytuli, pisarza z Krymu, który teraz mieszka w Kijowie. Więcej o twórczości tego młodego twórcy właśnie z tym wątkiem kulturalnym jutro po godzinie 18 w magazynie Mięta do Popkultury. Już teraz Państwa zapraszam.
3: A my Państwa zapraszamy w każdy poniedziałek przez najbliższe tygodnie do poniedziałkowego Nowego Świtu 9.40, około 9.40.
2: Tak jest.
3: To jest ten moment, kiedy będzie pojawiała się Kasia Oklińska ze swoim cyklem Wojna, Kultura, Ukraina. Także więcej tych dźwięków i tych historii, przede wszystkim ludzkich historii prosto z Ukrainy na naszej antenie będzie. Bardzo dziękujemy, że byłaś dzisiaj tutaj u nas w studiu.
2: Dziękuję.

0: chcemy dostrzegać także to, co dostrzegają nieliczni, bo niejednokrotnie jest tak, że bardzo ciekawe wydarzenia przechodzą niezauważone, a szkoda. No więc teraz przyjrzymy się temu, co dzieje się w relacjach pomiędzy Afryką a Azją, a konkretniej pomiędzy Lobamba a Tajpej. I co na to Pekin? Jest z nami dr Marcin Przychodniak, analityk do spraw Chin w programie Azja i Pacyfik w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No panie doktorze, to taki króciutki wstęp chyba powinien się znaleźć. Zaledwie 12 państw na świecie uznaje Tajwan. W Afryce jest to jeden maluteńki kraj Eswatini. Pod koniec kwietnia prezydent Tajwanu Lai Ching-te miał przylecieć do Eswatini na uroczystości związane z 40. rocznicą objęcia rządów przez tamtejszego króla i nie mógł dotrzeć, bo trzy państwa afrykańskie nie pozwoliły na przelot jego samolotu nad swoją przestrzenią. Według Tajwanu to był efekt nacisków Chin. Ostatecznie prezydent Tajwanu dotarł do Eswatini, ale w innym terminie. Do tego jeszcze dojdziemy potem, ale najpierw chciałbym zapytać. Panie doktorze, takie ograniczanie możliwości podróżowania dla polityków tajwańskich to chyba mimo wszystko dość rzadko spotykane.
1: Rzadkie, ale to nie był pierwszy raz. I to zdarza się z różnych powodów. Jakby w tej sytuacji konkretnej władze Tajwanu mówią o naciskach chińskich i podejrzewam, że słusznie, ale już same te państwa afrykańskie, które najpierw te zgody udzieliły na przelot, nawet nie konkretnie nad ich terytorium chyba, tylko w ich strefie jakby nadzoru, powiedzmy to tak, nazwijmy to tak, lotniczego, a potem ją wycofały i tłumacząc to też ich polityką jakby właśnie utrzymywania relacji z Chińską Republiką Ludową, a nie z Tajwanem, jakby też nie mówiąc nic o naciskach oczywiście, ale jakby w domyśle jednak wynikało to z tego, iż nie chcą tych relacji z HRL psuć taką zgodą. Mhm. Ale to rzeczywiście nie zdarza się często, takie problemy, że tak powiem, w transporcie, w przelocie, ale zdarzało się już wcześniej. Tak? Zdarzało się nawet tak przecież, że podczas, to chyba nie była pierwsza jego podróż zagraniczna, ale nie jestem pewien, jeżeli mogła być. W każdym razie prezydent Lai Ching-te leciał do Ameryki Południowej, bo tam też jest państwo, które utrzymuje relacje i miał problem, nie mógł międzylądować w Stanach Zjednoczonych na przykład w zeszłym roku, bo władze amerykańskie nie patrzyły na to do końca przychylnie. Też właśnie jakby postrzegając to jako pewien instrument, jako pewną zależność w ich relacjach z Chińską Republiką Ludową i dość, jak wiadomo, jak wiemy, ważnych, istotnych i też napiętych, zwłaszcza w zeszłym roku. Mhm. Więc tego typu sytuacje władzom Tajwanu, też jeszcze była taka sama sytuacja sprzed już kilkunastu lat chyba, lata 2000 wczesne, kiedy jeden z poprzednich prezydentów Tajwanu nie mógł lecieć bodajże do Indonezji. Też raczej ze względu na naciski chińskie.
0: Oczywiście Chiny nie powiedzą, że to jest efekt presji, jakie wywierano na te państwa afrykańskie. Tu akurat wchodzą w grę Seszele, Mauritius, Madagaskar, ale Pekin określił to tak, że jest bardzo wdzięczny tym krajom za decyzję, że nie pozwoliły tajwańskiemu prezydentowi przelecieć nad tą swoją przestrzenią powietrzną. Przy czym ostatecznie prezydent Tajwanu dotarł do Eswatini i chyba to jakoś mocno ubodło Chiny, dlatego że to oświadczenie, które potem wydano, jest dość ostre, że to była ucieczka w stylu pasażera na gapę, że międzynarodowe pośmiewisko z siebie zrobili. Dla Chin był to policzek, że jednak prezydent Tajwanu dopiął swego?
1: Nie wiem, chyba nie użyłbym takiego słowa, ale jakaś tam porażka w pewnym sensie tak, bo rzeczywiście nieoficjalnie, ale możemy to raczej powiedzieć, że podjęli władze chińskie, Pekin, Chińska Republika Ludowa podjęła wysiłki, żeby tę wizytę zablokować, tak, żeby ją na tyle utrudnić, żeby ona nie doszła do skutku, a ona doszła do skutku i prezydent Tajwanu w tym Eswatini się pojawił kilka dni temu. Ale to jakby to też jest pewien długotrwały proces, jaki władze chińskie traktują obecnego prezydenta i poprzednią głowę państwa, ale i obecną. Jakby na każdym kroku to jest tak pewna mieszanka ignorowania plus podkreślania, iż jest to osoba, która dąży do destabilizacji sytuacji, tak, który swoim działaniem, polityką swoją prowadzoną utrudnia życie Tajwańczyków, a także prowokuje trudne sytuacje międzynarodowe. Z jednej strony to jest tego typu retoryka, z drugiej strony to jest oczywiście brak jakichkolwiek kontaktów z administracją tego prezydenta, tak, przez władze chińskie, więc to się jakby wpisuje w tę całą próbę przede wszystkim chyba jednak przekonywania Tajwańczyków, że to nie jest przekonywania przez Pekin oczywiście, że obecny prezydent nie jest kimś, kto zapewni im spokój, stabilizację i bezpieczeństwo.
0: To wracając jeszcze do tego oświadczenia MSZ-u w Pekinie, tam znalazły się takie słowa. Wzywamy Eswatini i inne kraje, aby wyraźnie dostrzegły ogólny trend historii i nie wyciągały kasztanów z ognia dla garstki separatystów walczących o niepodległość Tajwanu. Czyli Chiny wskazują, że jest ogólny trend historii, który prowadzi do tego, że jednak Tajwan powróci w jakiś sposób w strefę wpływów Pekinu. To się faktycznie dzieje?
1: Nie, to nawet nie chodzi o strefę wpływów, to w tej całej schizofrenii trochę chińskiego podejścia, bo oczywiście władze chińskie na jednym wydechu mówią, że Tajwan jest częścią Chin nieodłączną i w ogóle nie ma czegoś takiego jak Tajwan jako osobny byt polityczny, tylko po prostu wyspa Formoza i tak dalej. No, a na drugim jakby nie mogą pewnych faktów ignorować, muszą tę retorykę konstruować w inny sposób. Więc to nie chodzi o wpływy, to chodzi o przyłączenie tak naprawdę. To pamiętajmy, że Tajwan nigdy nie był w historii częścią Chińskiej Republiki Ludowej, więc jeśli władze w Pekinie obecnie mówią o tym, że on się stanie częścią Chin, no to chodzi o de facto przyłączenie w ten czy inny sposób. I to jest cel określony, powtarzany wielokrotnie i trwały. Pytanie tylko w jaki sposób i kiedy, tak? Więc to, co pan wspomniał też o tych sugestiach wobec państw, konkretnie tu dotyczyło to Eswatini, ale w ogóle państw, które z Tajwanem w jakiś sposób chcą te relacje wzmacniać, rozwijać, no to są narzędzia wpływu chińskiego, tak? No, konkretnie państwa afrykańskie, to Eswatini jest jedynym państwem w Afryce, które ma oficjalne relacje z Tajwanem, a co do jakby, a konkretnie polityka Chin wobec Afryki koncentruje się w tej chwili na tym, żeby podkreślać, żeby rozwijać, żeby finansować, żeby wchodzić, żeby gospodarczo, prawda, żeby ten element wspólnego działania na rzecz rozwoju, tak, bo te państwa wiadomo potrzebują też różnego rodzaju infrastruktury i inwestycji, żeby to był główny motor tych relacji, więc to konkretnie rzecz ujmując, no przecież nie, zdaje się kilka dni temu weszły w życie zniesienie ceł na towary afrykańskie w Chinach, prawda, dla wszystkich państw oprócz Eswatini, oczywiście, tam wcześniej, nie wchodząc w szczegóły, generalnie dotyczy to teraz wszystkich państw, co oczywiście ma duży, bardziej wymiar propagandowy niż ekonomiczny, bo te dysproporcje handlowe powodują, że raczej więcej chińskich towarów płynie do Afryki czy leci niż odwrotnie. W związku z tym. No ale jednak jest to jakiś gest też pewnie gospodarczy, bo pewnie w niektórych branżach ma to znaczenie.
0: Dobrze, że pan wspomniał
1: o tego typu podejście.
0: Tak. Dobrze, że pan wspomniał o tych zerowych cłach, które Chiny oferują krajom afrykańskim, bo chciałbym o to dopytać. To jest istotne w związku z tym, że Ameryka wprowadza podwyższa cła, tak, także również dla krajów afrykańskich. Natomiast kto na tym korzysta bardziej? Czy Afryka rzeczywiście zyskuje na tym, że Chiny znoszą cła? Czy to jednak bardziej interes jest Pekinu?
1: I pamiętajmy o tym, że motorem chińskiej gospodarki w tej chwili jest sprzedaż na zewnątrz głównie tego, co wyprodukuje, tak? Co chińska gospodarka wyprodukuje. Stąd zjawisko nadprodukcji, eksport, który jest kluczowy z tego punktu widzenia, rozwijanie pewnych branż, które rozrastają się w samych Chinach do dużych rozmiarów, po czym eksportują, tak? No i w związku z tym rynki zbytu dla chińskich produktów są kluczowe z punktu widzenia rozwoju gospodarki. Jak wiadomo, rynek amerykański, najlepsze są te oczywiście największe, najbardziej rozwinięte i najbogatsze, ale wiadomo, że amerykański rynek się jednak raczej trochę zamyka, albo nawet bardziej. Europejski też są duże problemy, bo i Unia Europejska widzi te kwestie i stara się temu przeciwdziałać, ograniczać. No więc jakkolwiek to są najważniejsze, to jednak potrzebne są te inne. Potrzebna jest Azja, potrzebna jest i nawet mówię, no ale zróżnicowana i też pewnie w niektórych sektorach interesująca jako rynek zbytu i odbiorca towarów Afryka, prawda? Więc w tym sensie to jest pewien, oczywiście Chińczycy likwidują cła na te towary afrykańskie, ale w dużej mierze to też rozwija współpracę, tak? Pozwala ten element rozwijać i też powoduje, że ta decyzja no, właśnie wpływa pozytywnie na relacje, na współpracę, w tym sensie też, że można pokazywać, tak jak pan powiedział, że Chińczycy w odróżnieniu do Amerykanów są państwem nastawionym właśnie pozytywnie niż negatywnie, tak? Znaczy prowadzą tego typu politykę. Więc te dwa wymiary są tu istotne. Pewnie, tak jak powiedziałem, nie podam tu konkretnych szczegółów, bo nie Afryka i też ani się nią nie zajmuje, ani nie do końca znam dokładnie, jakie branże, jakie państwa są w niej dobre, ale zakładam, że pewne sektory, są pewne firmy w Afryce w danych branżach, które tych towarów będą w stanie dzięki temu wyeksportować do Chin więcej, prawda? I na tym zarobić, co też przełoży się na jakieś zyski i dla tych firm, to oczywiste, ale i być może dla państw, z których się wywodzą, więc no to jest jakby wartość gospodarcza tych decyzji jest pewnie jest jakoś istotna, ale pewnie mniej znacząca niż właśnie wartość symboliczna, polityczna, podkreślenia tego, że tej dysproporcji, tej różnicy między Amerykanami i prezydentem Trumpem, który te cła raczej nakłada i traktuje to jako instrument nacisku i polityki, a Chińczykami, którzy to jest oczywiście pewna narracja, propaganda, tak, ale a Chińczykami, którzy to właśnie znieśli cła i chcą wspólnie działać na rzecz rozwoju kontynentu afrykańskiego i poszczególnych państw. To jest propaganda, no ale to też trochę jest prawda.
0: I tylko to jedno małe Eswatini, nie do końca demokratyczne, jakoś się tej polityce wymyka. Doktor Marcin Przychodniak, analityk do spraw Chin w programie Azja i Pacyfik w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych był naszym gościem. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
2: A jeśli kiedykolwiek zastanawiali się Państwo, a na pewno się Państwo zastanawiali, jak brzmi country tworzone i grane w Eswatini, to brzmi o tak.

0: To jest moje odkrycie muzyczne tego tygodnia. Country z Eswatini. Wpadłbyś na to?
1: Nie miałem pojęcia w ogóle, jaka muzyka oczywiście tam powstaje, ale że country, nigdy bym na to nie wpadł.
0: No proszę bardzo. Także my też jakąś lekcję z tego tematu muzyczną wyciągnęliśmy. No ale teraz czas na to, od czego zaczęliśmy muzycznie audycję. Kierujemy się w stronę naszej zachodniej granicy. Klaudia Kowalczyk sprawdziła, czym żyją media w Niemczech.
2: Halo, guten tag. Pentagon ogłosił, że USA wycofają około 5000 żołnierzy z Niemiec w ciągu najbliższego roku. Decyzja zapadła po tym, jak Trump skrytykował kanclerza Merca za jego uwagi na temat irańskiego konfliktu. Prezydent Stanów Zjednoczonych wskazał, że to dopiero początek. Zapowiedział znacznie więcej cięć i zasugerował podobne kroki wobec Włoch i Hiszpanii. Jak czytamy w szwajcarskim Neue Zürcher Zeitung, prawdziwym problemem nie jest tyle redukcja liczby żołnierzy, co fakt, że planowane rozmieszczenie amerykańskich rakiet średniego zasięgu w okolicach Wiesbaden prawdopodobnie nie dojdzie do skutku, co uderza w całą Europę, ponieważ te systemy zapewniają zdolność do precyzyjnych uderzeń dalekiego zasięgu, której europejscy sojusznicy wciąż nie posiadają. Berno zamówiło w 2022 roku baterię systemu Patriot. Dostawa miała ruszyć w tym roku i zakończyć się w 2028, ale już wcześniej Pentagon poinformował Szwajcarię o opóźnieniu do 5 lat. Warto przypomnieć, że 6 maja przypada 71. rocznica przystąpienia RFN do NATO. Ówczesna decyzja kanclerza Adenauera była świadoma. Najpierw Niemcy weszły do sojuszu, a dopiero potem, 6 miesięcy później, powołano Bundeswehrę. To wszystko zaledwie 10 lat po wojnie. A teraz zaskakujący sondaż społeczny. Według nowych badań aż 54% kobiet poparłoby inicjatywę prawicowej szwajcarskiej partii ludowej w Szwajcarii 10-milionowej, ograniczającej imigrację. Lewicowe i centrowe parlamentarzystki są tym wynikiem wstrząśnięte. Szwajcaria 10-milionowa to inicjatywa SVP, która chce zapisać w konstytucji, że liczba mieszkańców Szwajcarii nie przekroczy 10 milionów przed 2050 rokiem. W praktyce oznacza to drastyczne ograniczenie imigracji. Jak wyjaśniał portalowi 20 Minuten politolog Thomas Milić, kobiety głosują coraz bardziej migracyjno-sceptycznie. Wiąże się to m.in. z silniejszą konkurencją na rynku pracy. Największy temat tygodnia w Austrii to kryminalna afera z żywnością dla niemowląt. Ze sklepowych półek w Austrii, Słowacji i Czechach wycofano słoiczki jednej z marek po tym, jak w kilku próbkach wykryto trutkę na szczury. Jak wynika z ustaleń, 39-letni podejrzany kupował słoiczki w supermarketach, dodawał truciznę i zwracał je na półki. Dawka była wystarczająco wysoka, aby doprowadzić do zmniejszenia zdolności krzepnięcia krwi. 39-latek nie przyznaje się do winy. To jak na razie tyle z krajów niemieckojęzycznych. Klaudia Kowalczyk. Tschüss!
0: Danke, Klaudia. Danke schön.
3: Cały nasz świat.
1: Pani Agata do nas napisała: hura, znowu Niemcy tematem. Tych tematów jest w naszej audycji zawsze sporo. Zaglądamy w różne rejony, a na koniec zawsze jest historia. Ta historia, którą kończymy dziś, no to jeden z jej licznych wątków, być może Państwo pamiętają. Na początku lat 60. minionego wieku wybuchła we Wrocławiu epidemia ospy prawdziwej. Była to jedna z ostatnich dużych epidemii tej choroby w Europie. Już od lat 50. trwały prace Światowej Organizacji Zdrowia nad całkowitym zwalczeniem tej odmiany ospy, które na intensywności przybrały w drugiej połowie lat 60., a 8 maja 1980 roku WHO ogłosiła sukces i uznała ospę prawdziwą, zwaną także ospą czarną, za całkowicie eradykowaną, czyli zlikwidowano. O historii tego wielkiego triumfu medycyny i międzynarodowej współpracy Jan Janczy.
3: Smallpox is an acute infectious disease that today is a serious problem in Asia, Africa and South America.
4: Najprościej byłoby pewnie powiedzieć, że to wydarzenie naprawdę przełomowe dla medycyny, zwyciężyć chorobę, ale to w zasadzie niewiele mówi. O wiele bardziej do wyobraźni przemówią pewnie słowa doktora Donalda Hendersona, amerykańskiego lekarza i epidemiologa.
5: This was a disease more feared than any of the great pestilences, whether it's yellow fever or plague or cholera.
4: Tej choroby obawiano się bardziej niż wszystkich wielkich plag, cholery, żółtej febry. W wielu kulturach, w Chinach, w Japonii, Indiach, zachodniej Afryce, czczono bóstwa czarnej ospy. Co więcej, to jedyna choroba, która odgrywała tak ważną rolę w ludzkim życiu, że stawiano jej świątynie. I zarazem to jedyna choroba w historii ludzkości, którą udało się wyeliminować w pełni. Jak mówił później dr Henderson, nikt nie straci wzroku, nikt nie zostanie okaleczony, nikt nie straci życia przez czarną ospę. Cofamy się o kilkadziesiąt lat. Dr Donald Henderson, wtedy 30-kilkulatek, zaczyna właśnie pracę jako urzędnik w Amerykańskim Centrum Kontroli i Prewencji Chorób. Jest to rok 1960, a Henderson i jemu podobni są pionierami w swojej dziedzinie. Zaledwie 10 lat wcześniej rozpoczęły się pierwsze próby całkowitego wyeliminowania czarnej ospy. Próby, dodajmy, udane, bo choroby pozbyto się z większości państw Ameryki Południowej, która obok Afryki Środkowej i Zachodniej, Indii i Indonezji stanowiła najpoważniejsze źródło wybuchów epidemii ospy. Pod koniec lat 50. zdecydowano się jednak na zakrojone na szerszą skalę działania, aby pozbyć się choroby na dobre. Sukcesy w Ameryce Południowej pokazywały, że jest to możliwe. Impuls przyszedł ze strony chyba niespodziewanej.
6: Teoria zmienczywości wirusów grypy niedawno получила дальнейшее развитие w работах коллектива, którym руководит академик Виктор Михайлович Жданов w Instytucie Wirusologii Akademii Medycyńskich Nauk SSSR.
4: Za jednego z głównych inicjatorów walki z czarną ospą na skalę międzynarodową uznaje się Wiktora Żdanowa, w tamtym czasie ministra zdrowia ZSRR. Tu sprawa jest lekko niejednoznaczna. Z jednej strony Związek Radziecki powrócił w tym czasie na forum Zgromadzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych po dłuższej nieobecności i pozostałe państwa, ustami przedstawicieli i delegatów, stwierdziły, że skoro ZSRR chce tak, to trzeba im wyjść naprzeciw i przynajmniej pokazać, że zależy im na dobrej współpracy. Z drugiej strony, o czym też mówi się zgodnie, trudno Wiktora Żdanowa podejrzewać o polityczne rozgrywki. Był bez wątpienia wizjonerem i zależało mu na sprawie. Głęboko wierzył, że nowoczesna medycyna, współpraca międzynarodowa i solidarność może rozwiązać ten wielki problem ludzkości. Za sprawą wniosku Żdanowa postanowiono finansować program zwalczania czarnej ospy. Początkowo jedynie w latach 1959-66, ale wysiłki okazały się być niedostateczne, co objawiało się nawracającymi wybuchami epidemii, szczególnie w Indiach i państwach afrykańskich. Żdanow i delegaci ZSRR naciskali na decydentów w ONZ. Kluczowa była tu kwestia śmiertelności. W samych latach 50. czarna ospa zabiła ponad 50 milionów osób.
3: It is, however, a serious problem when considered globally. That is, the spread of smallpox from endemic areas to our civilian population, which even today is only partially immunized.
4: W tym miejscu wracamy do postaci doktora Donalda Hendersona. Światowa Organizacja Zdrowia w porozumieniu z Agencją Stanów Zjednoczonych do spraw rozwoju międzynarodowego rozpoczęła zakrojoną na globalną skalę akcję szczepień i, co najważniejsze, monitorowania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się ospy. Na czele tego zespołu stanął właśnie dr Henderson. Jednostka do spraw zwalczania czarnej ospy, którą kierował badacz, powstała w roku 1966. Plan zakładał wyeliminowanie choroby w ciągu najbliższej dekady. Udało się to prawie co do dnia, bo w tej perspektywie 9 miesięcy opóźnienia to niewiele. Oficjalnie Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła czarną ospę jako chorobę w pełni zwalczoną w maju 1980 roku, 3 lata po wykryciu ostatniego przypadku.
5: Thank you all.
4: I to może nauka na przyszłość. Czarna ospa pochłonęła w ostatnich 100 latach swojego istnienia co najmniej 500 milionów istnień. Tej śmiercionośnej sile udało się w końcu postawić tamę poprzez wykorzystanie wiedzy i przede wszystkim międzynarodową solidarność.
1: 500 milionów istnień, powiedział Jan Janczy. No to dla porównania. Wszystkie konflikty zbrojne z tego samego okresu kosztowały życie 150 milionów ludzi. Ta skala dobitnie pokazuje, jak wielkim wyzwaniem dla ówczesnej medycyny była czarna ospa.
0: I ta historia kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Taki był tym razem cały nasz świat i nasza copiątkowa podróż przez sprawy międzynarodowe. Kajtek Strzelczyk, Jan Janczy, Tomasz Ławnicki i Patryk Rabiega. Bardzo dziękujemy za dziś, dziękujemy za Państwa obecność. No i jesteśmy umówieni za tydzień, słyszymy się za tydzień i wyruszamy w kolejną wycieczkę sprawdzić, co tym razem w geopolityce słychać. Dziękuję.

0: Minęła 12, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w południowych powiatach Małopolski i Podkarpacia. Pozostaną w mocy do 18. Mimo deszczu sytuacja pożarowa w Puszczy Solskiej nie jest jeszcze opanowana, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
1: Mimo że warunki atmosferyczne nam sprzyjają, nie oznacza to wcale, że mamy zakończone działania ratownicze. Bowiem kiedy przeprowadzono nawet w tych godzinach porannych, po tych opadach deszczu, rozpoznanie realizowane przez grupy dronowe, mamy nadal zarzewie ognia, które są ukryte, bowiem mamy te tereny, które są terenami torfowymi.
0: Według strażaków dogaszenie pogorzeliska może potrwać jeszcze tydzień. Adwokat od trumny na kółkach, Paweł K., trafił rano do zakładu karnego w Chrubieszowie na Lubelszczyźnie. Będzie tam przebywał 2 tygodnie, do czasu, gdy zapadnie decyzja, gdzie będzie odbywał resztę kary. Mężczyzna został wczoraj zatrzymany w powiecie chrubieszowskim. Ukrywał się w domu, który jest kilkaset metrów od więzienia, do którego teraz trafił. Był ścigany listem gończym za to, że nie stawił się w więzieniu, by odbyć karę 1,5 roku pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 kobiety. Śledczy będą ustalać, kto pomagał mu w ucieczce przed wymiarem sprawiedliwości. Według nieoficjalnych ustaleń Wirtualnej Polski, kryjówkę mężczyźnie miała znaleźć jego żona. Popularna piosenka Bonnie Tyler trafiła do szpitala podczas pobytu w Portugalii. Przeszła tam pilną operację jelit. Wokalistka została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej. Tamtejsze media podają, że jej stan uległ pogorszeniu z powodu ogólnej infekcji, którą lekarze próbują opanować dużymi dawkami antybiotyków. Prognozy są bardzo ostrożne, dodano. Według ustaleń Bonnie Tyler ma oddychać przy pomocy respiratora. Znany reżyser Marek Piestrak odbierze dziś w Łodzi Złotego Glana, nagrody kina Charlie, która przyznawana jest od 1993 roku. Wręczana jest twórcom, którzy idą pod prąd i mówią swoim głosem, mówi Sławomir Fiałkowski, szef kina.
2: Marek Piestrak jest takim wybitnym twórcą, który cały czas magnetyzuje nową publiczność i przyciąga do kina i na jego filmy. Pokażemy film, który tak naprawdę po 1993 roku będzie po raz drugi pokazany. Łza księcia ciemności.
0: Początek seansu w kinie Charlie o 18. W przyszłym tygodniu Nagrodę Złotego Glana odbierze z kolei Olaf Lubaszenko. Laureatami tej nagrody są m.in. John Malkovich, Lech Majewski czy Andrzej Wajda. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Dziś pochmurno, choć miejscami mają się pojawić większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. W wielu regionach wystąpią opady deszczu, a na krańcach południowych możliwe także burze. Temperatury maksymalne od około 12 stopni na północy, przez 15 na przeważającym obszarze dziś, do 18-20 na południowym wschodzie. Wiatr przeważnie słaby, na północy umiarkowany, a nad morzem chwilami dość silny, a nawet porywisty.

0: 8 minut po południu, ale dzień dzisiaj mamy, proszę Państwa. Ale to jest dzień, no.
1: No piękny dzień, wspaniały dzień. Dzień, cudowny dzień, rewelacyjny dzień. Ach, co za dzień.
0: Myślę, że osoba, która dzisiaj, przy której, albo w której kontekście dzisiaj wszyscy o różnych setkach, stówkach będą mówić, stu latach, stu dwudziestu latach.
1: Gatunkach też, tak?
0: Wielu gatunkach, to myślę, że na taki dzień jak dziś powiedziałaby, że to jest beautiful day.
1: Beautiful day.
0: Beautiful day.
2: W środku dnia.
1: No ale tej osoby nie ma tutaj z nami niestety. Za to jesteśmy my. Jan Niebudek, Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett. Jesteśmy.
0: Tak, jesteśmy.

0: Paul Weller i Wildwood.
1: No i wszystko się kojarzy.
0: I wszystko po prostu nam się kojarzy. I to nie jest nic dziwnego, dziś 8 maja, więc setne urodziny. No i ja zawsze mam stres, kiedy mam wymówić jego nazwisko, bo pan nazywa się Sir David Attenborough i nie wiem, czy ja to dobrze wymawiam. Chyba dobrze.
1: Agnieszka Niburska jest z nami w studiu BBC Studios Polska.
0: Najlepsze źródło, żeby
2: cześć,
0: pytać.
2: Witajcie, ale obawiam się, że mój akcent może być gorszy niż twój. Myślę, że jeżeli powiemy Sir David Attenborough, to naprawdę wszyscy zrozumieją, o kogo chodzi.
0: Ja myślę, że wystarczy powiedzieć Sir David na przykład od zwierzaków i już wszyscy będą wiedzieli,
2: ja mam wrażenie, że jak powiemy Sir David, to już jest.
0: Tak. Tak.
1: Sir David po prostu,
0: Sir
1: właśnie.
0: David, tak.
1: Czy możemy powiedzieć, że Sir David Attenborough jest tym dla BBC, tym dla Wielkiej Brytanii, tym dla telewizji w ogóle, czym jest na przykład, no
0: Mikołaj,
1: nie szalejmy,
0: Kopernik.
1: Mikołaj Kopernik, dzwon Zygmunta dla Krakowa na przykład.
2: Słuchajcie, jestem z Torunia, więc Mikołaj Kopernik ma dla mnie duże znaczenie. Absolutnie Sir David jest jak Mikołaj Kopernik naszych czasów.
0: Czyli też była kobietą.
2: Tak, i on jest jak, z jednej strony jak James Bond, bo miał takie wspaniałe przygody w ciągu swojego życia, że tylko pozazdrościć.
0: A ale że do niego nie strzelali, zdaje się.
2: Strzelali. Okay. Była taka przełomowa produkcja w Ruandzie, którą realizował, że rzeczywiście w pewnym momencie w trakcie realizacji natknęli się na uzbrojoną grupę, która nie chciała ich przepuścić. Skończyło się dobrze, ale jak mówią ci, którzy tworzyli tę produkcję, to była produkcja Życie na Ziemi, Life on Earth, bardzo się cieszyli, jak opuszczali już w końcu Ruandę. Także absolutnie skarb narodowy Wielkiej Brytanii, ale może i skarb nas wszystkich.
1: Całego świata. Człowiek, który albo uczestniczył w rewolucji telewizyjnej, albo był jej współtwórcą, prawda? Albo jego życie po prostu na ten czas przypadło. To jak kto woli, możemy mówić. Natomiast przypadł też ten życiorys na czasy, w których coraz więcej dowiadywaliśmy się o tym, jak postępuje niestety katastrofa klimatyczna, prawda? Jak postępuje upadek ekosystemów na naszej planecie, więc życie tego biologa, właściwie trochę jego misja napotkała go po drodze, prawda?
2: Tak, dokładnie. To też się wiązało z taką pewną ewolucją. On najpierw chciał opowiadać o planecie, to była jego pasja. Chciał pokazać, jak wyglądała ewolucja życia na Ziemi, a jak wyglądają zwierzęta w swoim naturalnym środowisku. A później, mając do czynienia, nagle zobaczył, jak ten świat bardzo jest niszczony, i jak bardzo trzeba o tym mówić, że słuchajcie, nie ma czasu do stracenia, musimy coś zmienić. Między innymi przy okazji nagrywania Błękitnej Planety drugiego sezonu pojawił się temat plastiku. I to wywołało taką ogólnoświatową dyskusję, że to jest poważne zagrożenie. I było wiele tych tematów i dla niego ten temat zagrożenia przyrody jest niezwykle ważny. I on mówi, że po to to robi, żeby pokazać, co mamy wokół siebie i żebyśmy mogli tego strzec.
1: No właśnie, tym piękniej to wszystko brzmi i tym jakoś silniej do nas trafia, mam wrażenie, że no, ma 100 lat. To jest głos człowieka, który...
0: Bardzo doświadczonego.
1: Doświadczonego, ale też ten głos, zresztą posłuchamy go za chwilę, prawda?
0: Tak.
1: Jest jakoś niezwykle w tym wszystkim kojący.
3: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings, from preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely for your kind messages. I wish those of you who have planned your own local events tomorrow have a very happy day.
0: Sądziłem, że setne urodziny będę świętował spokojnie, ale wydaje się, że wielu z was miało inne plany. Od tego zaczyna swoją wypowiedź David Attenborough. Twierdzi, że został całkowicie zasypany życzeniami i dodaje, nie jestem w stanie odpowiedzieć każdemu z was osobno, jednak chciałbym z całego serca podziękować wszystkim za życzliwe wiadomości i życzyć wspaniałego dnia tym z was, którzy zaplanowali własne lokalne wydarzenia. No tych wydarzeń będzie całkiem sporo i do nich jeszcze przejdziemy. Natomiast mówiliśmy o tym, że życie Davida Attenborough przypadło na czas, kiedy no faktycznie obserwujemy, jak ta planeta zaczyna się zmieniać i zmieniać się z powodu naszych działań, również oczywiście. Ale z drugiej strony przypadło to jego życie również na czas, kiedy my się coraz więcej dowiadywaliśmy o tej planecie. Coraz więcej odkryć było. Zwierzęta nazywali na cześć właśnie Davida Attenborough. To jest...
1: To tak, kiedy można było do nich dotrzeć, zanurkować do zwierząt, można było czekać, aż się pojawią.
0: Przyjrzeć się mikroskopem, no tak, niesamowite.
2: To jest wspaniałe, że akurat technologia pozwoliła nam poznać świat lepiej. A w wspaniałym premierowym filmie, który dzisiaj będzie w BBC Earth emitowany, jest pokazane, jak w programie, który był realizowany 50 lat temu, od tego się zaczął właśnie ten David Attenborough, którego znamy. Mhm. Czyli facet przed 50, który sobie pomyślał, nie chce siedzieć już za biurkiem w BBC, bo z tym była związana jego kariera, chce naprawdę wrócić do realizacji programów przyrodniczych. I on wrócił i do tego, żeby zrealizować taką przełomową produkcję, czyli Życie na Ziemi. I tam między innymi dowiadujemy się, że jeden z pracowników musiał 15 dni siedzieć i czekać, aż żaba wypluje małą żabkę, po to, żebyśmy mogli ten moment zaobserwować. I on na 2 sekundy mógł włączyć kamerę. To był spoiler. Tych ciekawych historii jest jeszcze więcej, ale to jest związane z tym, że właśnie dzięki temu, że można teraz zejść głębiej, poznać ten świat, że można dotrzeć tam, gdzie nie docieraliśmy, że ten świat jest bardziej otwarty, my możemy więcej wiedzieć, ale też dzięki temu możemy go ratować. Bo na przykład oprócz tego, że niszczymy ten świat, to wiecie, w drugą stronę i niektóre gatunki giną, to właśnie pojawiają się nowe. Kilkadziesiąt gatunków na świecie już kilkadziesiąt rodzajów zwierząt jest nazwanych imieniem Davida Attenborough. To jest fantastyczne. Ale też na przykład, kiedy on realizował program o gorylach w Ruandzie, było ich kilkaset, raczej mniej niż więcej, a w tej chwili jest ich ponad 1000. Ponieważ zostały wdrożone pewne wysiłki, które miały spowodować, że ta grupa zwierząt została otoczona opieką. I to jest też wspaniałe, bo to można robić na wiele sposobów. Można pokazywać tę przyrodę, która odchodzi w zapomnienie, ale można starać się ją ratować. I widzimy, że to się dzieje.
0: No nie można niby powiedzieć, że to jest wpływ Davida Attenborough, ale poniekąd to jest jego wpływ, no bo on przybliża nam również ten świat przyrody i on powoduje, że małe dzieci na przykład zaczynają interesować się przyrodą, a potem mówią na przykład mamie, mamo, nie zabijaj tego pająka, on ma tutaj mieszkać, skoro jest w domu, to znaczy, że on tutaj się dobrze czuje, więc nie wyrzucaj go na dwór. I to są takie małe rzeczy, no ale one też zmieniają świat.
1: Mamo, wyjdź na dwór, a pająka zostaw w domu w takim razie. Ale jest na przykład taka piękna, bardzo mi się podoba to, w jaki sposób wasza organizacja postanowiła uczcić urodziny Sir Davida Attenborough, no bo jest 100 sposobów na uczczenie urodzin i na przykład nie włączaj klimatyzacji, to jest akurat dokładnie do mnie zarzut. Krótszy prysznic.
2: Ale, słuchajcie, no dokładnie, my wymyśliliśmy 100 sposobów, ale pewnie jest ich więcej. Tak jak mówisz, krótszy prysznic, idź na spacer, nie jedź samochodem, jeżeli zwłaszcza mamy do czynienia z krótkim dystansem.
1: Nie wyrzucaj pająka.
2: Dokładnie, weź torbę wielorazową. Tych sposobów jest mnóstwo i pomyśleliśmy sobie, że może byśmy sobie o tym przypomnieli. Zasadź drzewo, posiej nasionko, które wspomoże bioróżnorodność. Myślę, że teraz 5-latki uczą się słowa bioróżnorodność, szczerze mówiąc. Więc to jest mnóstwo rzeczy, które możemy zrobić i na które nawet nie zwracamy uwagi.
0: Bo to są proste rzeczy wbrew pozorom, to są rzeczy, o których my najczęściej nie myślimy, tak jak segregacja śmieci, prawda? Fakt faktem, trzeba było na początku chwilę pomyśleć, co do którego pojemnika. Teraz już nam to przychodzi naturalnie i właśnie o to chodzi, żeby takimi małymi kroczkami dochodzić do tego, żeby było lepiej.
1: Ale jeszcze możemy powiedzieć o tym, że David Attenborough to jest też postać ważna dla historii telewizji w ogóle, no bo na przykład jego postać wiąże się z pierwszym programem kolorowym na przykład. Tak. Wiąże się też, proszę państwa, przypomniałem przed chwilą jeszcze, jak państwo słuchali piosenki, taką opowieść, jak Tomek Raczek powiedział w tym studiu, on to w swojej książce wspomina. Teraz Tomku, nie zabij mnie, jeżeli nas słuchasz, ponieważ nie pamiętam, czy ty się zgodziłeś na Modę na Sukces, czy się nie zgodziłeś.
0: Właśnie, chyba się nie zgodziłeś na
1: Modę na Sukces jako dyrektor kanału drugiego Telewizji Polskiej. Tak. No a David Attenborough zgodził się, dał zielone światło dla Monty Pythona. I co? I mamy Monty Pythona.
2: Tak, dokładnie.
0: I połączyliśmy kropki między Tomkiem Raczkiem.
2: On ma wiele zasług. Nie wiem, czy wiecie, że dzięki Sir Davidowi również na przykład, to jest zasługa w innym obszarze, piłki tenisowe są takie zielono-żółte, bo wcześniej były białe i znikały z wizji. Więc on wprowadził dużo różnych rzeczy, o których nawet nie wiemy. Ale, a oprócz tego zdobył nagrody we wszystkich możliwych kategoriach, bo miał nagrody za BAFTA, to są brytyjskie nagrody filmowe i telewizyjne, za programy biało-czarne, za programy kolorowe, za programy 3D
0: i 4K.
2: I jeszcze coś jednego, wydaje mi się, że było 5 kategorii. To jest po prostu człowiek, dla którego nie ma granic. I on nieustannie wychodzi ze swojej strefy komfortu, ale też szuka sposobów, jak pokazać świat, albo jak zmieniać świat. I Monty Python to też jest wielki wkład w zmienianie naszego świata, ja, ale on po prostu był panem menadżerem w BBC.
1: Dowiedziałem, jak się mówi, no kto teraz pamięta, jak jest modrzew po angielsku i dzięki czemu. Ja pamiętam dzięki Monty Pythonowi. Large.
2: Large.
1: Modrzew.
0: Dobrze, radio uczy.
1: Ania Rokicińska, proszę Państwa, dzisiaj w audycji popołudniowej będzie opowiadała o zwierzętach w mieście i też nawiąże do Davida Attenborough i też nawiąże do stulecia wybitnego biologa, no ale wydarzeń będzie co niemiara. Nie wiem, co możemy zdradzić na temat tego, co dzisiaj w Londynie, no ale w Londynie będzie mnóstwo się działo na pewno.
2: Mnóstwo się dzieje, na pewno będzie wspaniały koncert w Albert's Hall, gdzie będą występowały różne gwiazdy, między innymi Sigur Rós, i będzie sam Sir David Attenborough uczestniczył w tym koncercie. Będzie to wspaniałe uczczenie jego setnych urodzin. Będzie też niespodzianka na Piccadilly, nie mogę zdradzić, ale to już niedługo.
0: Za godzinkę.
2: O południe brytyjskiego czasu. Na pewno się rozejdzie, więc szukajcie w social mediach. W Warszawie, w Poznaniu już mieliśmy jeden pokaz w środę, ale w Warszawie szykujemy dzisiaj pokaz Błękitnej Planety w Finie. I właśnie Londynu Davida Attenborough w browarach warszawskich. To będzie pokaz outdoorowy. Mam nadzieję, że deszcz nie spadnie, ale mamy na to patent.
0: 10 stopni ma być, ale deszczu ma nie.
2: Dokładnie, więc weźcie kocyki, ale pokaz na pewno się odbędzie, czy w środku, czy na zewnątrz, więc będzie. To jest przecudowna opowieść. Ona ma dzisiaj premierę w BBC Earth, więc możecie albo w BBC Earth, albo w browarach warszawskich. Przecudowna opowieść, jak Sir David, który podróżował przez całe życie po całym świecie. W zasadzie chyba nie było miejsc, gdzie on nie był. On mówi, że on kocha wracać do Londynu. On kocha patrzeć na przyrodę. Mieszka w Richmond. I obserwuje liski, sokoły. Jest cudowna sekwencja, jak on obrączkuje sokoły mieszkające na parlamencie. Więc naprawdę polecam, bo to jest taki feel good movie. Świetny początek weekendu. Nie może być lepiej.
0: Rozmarzyłam się, szczerze mówiąc. Ja jestem zatwardziałą fanką Davida Attenborough i to nie tylko ze względu na jego głos i jego akcent, ale też ze względu na to, czego w życiu dokonał po prostu. I jeszcze
1: czego nas
0: dokona.
1: Nauczył. Jeszcze dokona, nie miejmy żadnych złudzeń.
2: Absolutnie, on
0: jego
2: nie
0: nic
2: ustaje.
0: Nie zatrzyma.
1: Agnieszka Niburska, BBC Studios Polska. Bardzo dziękujemy Ci za
2: wizytę.
1: Dzięki
2: serdeczne.
1: Pracowity dzień dzisiaj, ale zielone, tak jak nasze studio dzisiaj.
2: Dokładnie tak.

0: Gruby mały Artur Rojek. To było takie złożenie, ja tylko przeczytałam to, co jest napisane na belce, żeby nie było, że cokolwiek. Tytuł to Gruby mały, a wykonawca
1: i Wielki Powrót, Wielki Powrót Artura Rojka, proszę państwa. Gruby mały, no i...
0: Gruby mały, Wielki Powrót.
1: Gruby mały, Wielki Powrót. No. 29 minut po godzinie 12, a teraz będą gwiazdy off-festiwalu, proszę państwa, tegorocznego. No i czy to przypadek, że ten festiwal organizuje Artur Rojek? Myślę, że żodyn, jak to się mówi. To nie jest przypadek oczywiście, natomiast my już zaczynamy wyglądać w kierunku serwisu dobrych wiadomości.
0: A dobrych wiadomości nigdy dość.
1: Tak, bo dobrą wiadomością dnia są setne urodziny Sir Davida Attenborough.

0: Ozzy, Ozzy, Ozzy. Aj, aj, aj. Nie tak, wiem, tak, czy tak. To znacie. Będą. To Emil and the Sniffers i Angel.
1: Będą.
0: Tak się starałam trochę zamarkować ten akcent, ale nie wiem, na ile
1: będą, proszę państwa, na Off Festiwalu będzie można, no nie wiem, tak po tej nazwie sądząc, to chyba tak sobie tak
0: głęboko
1: miuchać.
0: Pooddychać.
1: Głęboki oddech wziąć trzymajmy. Z nimi.
0: Tak.
1: I tego się trzymajmy, już tam nie wnikajmy, co ta nazwa oznacza, bo tymczasem, proszę państwa, uwaga, uwaga, hasło Large.
2: Large, nie mylić z Large. Prawda? Okej.
0: Okay.
2: Dzień dobry.
1: No ale no, miałaś powiedzieć mądrze.
0: Mądrze! Przecież mądrze. Było hasło. Czekaj, jeszcze raz. Jeszcze
2: aj,
0: raz.
2: Aj.
0: Kto się cofnie? Jeszcze raz. Proszę.
1: Large.
2: Modrzew.
0: Pięknie.
1: Dzień dobry.
2: No, dzień dobry. Dzień dobry.
0: Olgo
2: dzień
0: Modrzew.
2: Dobry. Bardzo, bardzo się cieszę, że tutaj jestem, że siedzę z wami w studiu. Dawno mnie nie było.
0: To
2: a
0: prawda.
2: Rzeczy się dzieją na świecie.
0: A my tęskniliśmy.
2: Ja też tęskniłam. Ja też tęskniłam, dlatego już jestem. Wiem, że mówiliśmy przed momentem, wy mówiliście o wspaniałych urodzinach, setnych urodzinach Sir Davida Attenborough. I ja tutaj chciałabym się podłączyć do życzeń i podziękować, bo tutaj słodko nam się zrobiło w studiu. I myślę, że to może być mój nowy ulubiony dzień w roku.
0: 8 maja.
2: Tak. No i właśnie, słuchajcie, ja tak sobie myślałam o tym, czy można powiedzieć o panu, o Sir Davidzie Attenborough, Sir, że jest brytyjską Krystyną Czubówną, czy raczej odwrotnie, czy to do, czy to jednak serii wyżej, ale wiadomo, no bo tam jest jakaś hierarchia, no ale u nas nikt nie nadaje tytułu Lady ani Sir, a uważam, że pani Krystyna Czubówna mogłaby taki tytuł.
1: Dame Czubówna.
0: Tak, Dame.
1: Dame Krystyna Czubówna.
2: Piękne. I Sir Tadeusz Sznuk. Uważam, że to się po prostu należy. Dobrze, ale wracając, setne urodziny. Zastanawiałam się, jak to się robi. Jak to się robi, żeby dożyć 100 lat?
0: Trzeba ze zwierzętami dużo przebywać.
2: Podobno, ale pan właśnie Sir David Attenborough zdradził swój sekret. Mhm. Mówił, że, to znaczy zdradził, nie zdradził. Powiedział, że on po prostu miał szczęście.
0: Dla niego zadziałało. Że
2: tak,
0: tak
2: że dla niego działa, zadziałało, ale portal Science Alert zauważał, że można, analizując życie Sir Davida Attenborough, jakiś taki przepis na długowieczność sklecić. No i sam fakt, że Sir Attenborough pozostaje aktywny fizycznie jako stulatek, aktywny towarzysko, wciąż pracuje. Sam mówi, że przeraża go myśl o emeryturze. Mówił tak rok temu, mając 99 lat i w wieku 99 lat wypuścił nowy film dokumentalny. To w ogóle jest dla mnie kosmos. Oczywiście ja rozumiem, że można chcieć być na emeryturze i chcieć odpocząć, ale być może, jeżeli ma się na to siłę, to jest to jakiś pomysł, żeby dalej się kręciło. Także no fajne, to jest imponujący wiek. Widzę tutaj tylko dwa problemy potencjalne. Po pierwsze, z mojej perspektywy zastanawiałam się, czego się życzy stulatkom na urodziny. Mhm. I myślałam o tym. Myślałam o tym sporo, bo wymyśliłam, że właściwie stulatkom można życzyć już wszystkiego i że tutaj po prostu sky is the limit.
1: Żebyś już zawsze miał 100 lat.
2: Żebyś już zawsze miał, bardzo
1: tak
2: ładne. Tak,
1: no.
2: Myślę sobie, że 99 urodziny są takie trochę problematyczne.
0: Trępujące,
2: bo jednak,
0: tak.
2: Bo jednak życzyć 100 lat to trochę nie tak.
0: Ale wiesz co, po angielsku się śpiewa happy birthday.
2: Tak.
0: Więc nie ma tego 100 lat.
2: Tak, tak,
0: i dzięki
2: tak.
0: temu być może właśnie unika się takiej krępującej sytuacji, że...
2: No właśnie, ale no to śpiewa. Po angielsku, a po polsku... No nie,
0: no,
2: nie wiem, trzeba to przemyśleć.
0: Nie mówi po polsku, zdaje się, więc...
2: A nie wiesz tego?
1: Nie wiemy tego.
0: No nie wiem, powiedziałam zdaje się. Mm-hmm. Zastrzegłam się. No,
2: myślę,
0: żeby
2: że
0: nie
2: może
0: było.
2: Nas zaskoczyć. Ale
0: no,
2: dobra, bo nie o tym. Ale jest kolejna kwestia, która mm-hmm. dotyczy stulatków. Są takie popularne klocki, które na swoich kartonikach mają napisane, że są dla wszystkich. Wszyscy mogą się nimi bawić, wszyscy mogą z nich korzystać. Wszyscy, którzy są w wieku pomiędzy 4 a 99 latami. No i tutaj trochę niezręcznie się robi. Prawda?
0: Delikatnie.
2: No bo kończysz te 100 lat i ja nie wiem, nie mam pojęcia, jak się w wieku 100 lat spędza wolny czas, ale wyobrażam
0: ale
2: sobie siebie
0: nie budując klocków?
2: Za ile? Za 61 czy 71? Boże, już teraz mi się ciężko leci.
0: 71
2: lat. Wyobrażam sobie siebie i bardzo chciałabym w ten sposób spędzać czas. A no i jest fajnie, bo jest rozwiązanie, bo okazuje się, że kilka lat temu no, marka klocków, którą wszyscy znamy, przygotowała taki wyjątkowy zestaw dla pani Olivii Devers, stuletniej fanki Lego, która z humorem zauważyła, napisała do firmy, że skala wieku na pudełku kończy się właśnie na 99 latach i jest jej troszeczkę przykro. No a producent odpowiedział najlepiej jak mógł, wysłał jej personalizowany komplet i nadał tytuł bylderki na całe życie. No i takie niespodzianki podobno trafiają do innych stulatków, więc myślę sobie, że Sir David Attenborough może jeszcze dostać niespodziankę dzisiaj i może dostać taki prezent. Byłoby wspaniale, w sensie nie wiem, czy on by tego chciał, ale ja sobie wyobrażam, że mógłby chcieć. W każdym razie tego życzymy. Życzymy jeszcze wielu innych dobrych rzeczy. Sobie też życzymy takiej stówki, co? To by było fajne.
0: W takiej kondycji, jak Sir David, no. Jak najbardziej.
1: I w tym składzie się spotykamy za tam ileś lat?
0: 71 przecież powiedziała.
1: Tak.
2: Tak, jakbyś chciał świętować ze mną moje setną urodziny. Nie ukrywam, że byłabym zobowiązana.
0: Zaprosisz nas?
1: Ja też.
2: Oczywiście, że tak.
0: No to super.
2: Oczywiście, że tak. Dobra, ale to tyle o temacie urodzinowym.
0: To ja proponuję teraz wziąć sobie oddech.
2: Weźmy oddech, bo jeszcze tutaj mam kilka rzeczy.
0: To bardzo dobrze.
2: W zanadrzu.
0: India Shawn teraz.

0: No i się dopowiedziało, till infinity.
1: Przypadek nie sądzę.
0: Nie
1: till infinity, czyli ku nieskończoności. Właściwie.
0: India Shown, proszę Państwa, to jeden z trzech singli tygodnia. Trzy single są, a Olga tylko jedna.
2: Ale jestem. Tak, jestem i przychodzę z kolejnymi informacjami. Teraz tak wiosennie, wiosną się ruszamy, biegamy. Ja was kiedyś pytałam o to, czy biegacie. Pamiętam tę dyskusję. Mm-hmm. Ustaliliśmy już, że ja nie biegam, ale może będę w sumie, bo tutaj mam takie dość inspirujące
0: Inspirujące,
2: informacje.
0: To ja się zamieniam w słuch.
2: To znaczy, no takie, no nie ja wiem, jednych muszę. To zainspiruje, drugich to zniechęci, bo się okazuje, że jeżeli chodzi o sport i o bieganie, to poprzeczka jest naprawdę szalenie wysoko postawiona. Zaczynamy od pierwszej historii. Motyla noga. Myślicie, macie jakieś przemyślenia na temat motyla nogi? Motyla noga to pseudonim pana Łukasza Wróbla. Dlaczego motyla noga? Właściwie nie wiem, skoro Wróbel, ale okej. Pan Wróbel jest policjantem z Leszna i słuchajcie, po raz drugi z rzędu w ogóle wygrał prestiżowy bieg Legends Backyards Ultra. No właśnie, nie jest to bieg, jest to ultrabieg. Jeden z najbardziej wymagających formatów na świecie. Zawodnicy, uwaga, teraz się trzeba skupić. Co godzinę ruszają na kolejną 7-kilometrową pętlę i biegną tak długo, aż na trasie zostanie tylko jedna osoba. No i był to tym razem ponownie pan Łukasz Wróbel, który zakończył rywalizację po 114 okrążeniach. I dla tych, którzy teraz chcą liczyć, 114 razy 7 to jest w przybliżeniu 764 To są 764 kilometry.
1: Ja bardziej chcę to podzielić przez dni, bo to wychodzi 5 dni prawie.
2: Tak,
1: i pytanie brzmi,
2: dokładnie,
1: czy spał, czy
2: to
1: nie
2: było
1: spał.
2: Niemal 5 dób.
1: No.
2: I co?
0: Ile, lepiej bezpiecznie powiedzieć, ile godzin niż ile...
1: No 114, tak?
2: Godzin? No strasznie dużo, tu już by trzeba naprawdę dużo liczyć, ale zaczekajcie, bo tu jest dalej pan Motyla Noga. Utrzymywał takie tempo, że to 7 kilometrów zajmowało mu około 42 minuty, co oznacza, że przed każdym kolejnym startem miał chwilę na reset, na...
1: No w zależności od tego, jak szybko dobiegł oczywiście.
2: No mówię, 42 minuty. 42 minuty średnio tyle mu zajmowała taka pętla. No ale i tak, nie mam pojęcia, kiedy spał. Nie wiem, jak to się robi. Słyszę takie informacje o tego typu biegach, o tego typu jakichś maratonach, nie wiadomo czym. I ja zawsze zastanawiam się, w którym momencie ci ludzie śpią. No bo przecież trzeba, to jest 5 dni, prawda?
1: Wiesz co, no jest coś, jest takie pojęcie jak drzemka mistrzów albo drzemka geniuszy, która polega na tym, że siadasz, bierzesz jakieś klucze na przykład do ręki, siadasz w fotelu i tak właśnie się zanurzasz i w momencie, kiedy się zanurzasz i wszystkie mięśnie ci się rozluźniają, to te klucze ci wypadają z ręki i robią hałas i się wybudzasz.
2: Dla mnie to jest brzmi podobno... jak tortury. Przepraszam, dla mnie to brzmi jak tortury.
1: I to mniej więcej trwa podobno w okolicach właśnie 15 minut i dlatego się to nazywa drzemką mistrzów. No ale jak masz 18 minut przerwy średnio, no to ja nie wiem, czy to zdążysz faktycznie.
2: Nie wiem, ale
1: bardziej, że wiesz, adrenalina.
2: No słuchajcie, mamy tutaj w radiu kolegów biegaczy, możemy zapytać, jak to tam działa, może ktoś jest. No ale właśnie, dalej, idąc dalej, bo nadal jeszcze chwilę o biegach będzie. Wiecie, jaki dystans ma maraton?
1: No 42 kilometry i ileś tam metrów.
2: 195 metrów. Okay. 42 kilometry, 195 metrów. Możemy zastanawiać się, jak szybko można przebiec ten dystans.
1: Poniżej 2 godzin.
2: No właśnie, okazuje się, że poniżej 2 godzin, co jeszcze niedawno wydawało się być niemożliwe, ale Kenijczyk Sebastian Sawe udowodnił nam, jako pierwszy człowiek w historii, że się da. Że się da. Przypomnijmy jeszcze raz, niech to wybrzmi, 42 km 195 metrów w godzinę 59 minut i 30 sekund. Tym samym jest to pobicie rekordu świata o ponad minutę. No a ta granica 2 godzin przez całe lata była uznawana za taki symboliczny mur w lekkiej atletyce. No a tu proszę, można. Także ja jestem pełna podziwu, nie mam pojęcia, jak to się robi.
1: Przede wszystkim, żeby przebiec 42
2: km 42
1: km,
2: ale jakie to tempo musiało być
1: szalone. Ja te 195 metrów to jeszcze jako tak, ale 42 km to już niekoniecznie.
2: No 195 metrów w 2 godziny to jest
1: tak. Tak,
2: to ja na spokojnie
1: to jest
2: myślę,
1: do zrobienia.
2: Myślę, że dałabym radę, nawet bym cię może przespała pomiędzy. Ale drzemka mistrzów?
1: No tak, drzemką mistrzów.
2: No.
1: Tak co chwilę.
2: Także słuchajcie... Ja podziwiam wszystkich, którzy biegają, a już tym bardziej teraz wiosną, bo ja wiem, że trochę się chce. Z drugiej strony bardzo często alergia skutecznie uniemożliwia tego typu historie. Także naprawdę podziwiam i nawet troszeczkę myślę sobie, że może fajnie byłoby, nie taki ultrabieg, ale taki, bieżek. Taki mały bieżek. Bieżek, no, taki. Tak spróbować. Fajnie.
0: Ja podziwiam wszystkich, powiedziała Olga. Czy...
2: tak, podziwiam wszystkich. Amen.
0: Amen. To jest piękna puenta, proszę Państwa. Olga Szygenda, bardzo dziękuję. No a z dobrych wiadomości to jeszcze na Biennale w Wenecji Bjerg zagrała set DJ-ski, przebrana za, możecie znaleźć zdjęcia w sieci gdzieś, tradycyjnie inspiracje roślinno-grzybne, bym powiedział. Grzybowe, grzybne raczej pewnie. Gdybyście powiedziały, co to jest wasz jakiś kwiat, moim zdaniem.
1: No faktycznie, zdecydowanie kwiat.
0: Dobra, posłuchajmy utworu Big Time Sensuality. Bjerg, a my patrzymy na zdjęcia.

0: Bjorki Big Time Sensuality.
1: Ja no się i co to, i co to, i co to?
0: No, mnie przypomina Sigma i Pi. Nie wiem, czy pamiętasz takie stworki z telewizji. Jeżeli mam być szczera, żadnych skojarzeń jakichś wielce biologicznych nie mam. Czy zootechnicznych. Nie, zoologicznych. O, nie mam. No ale to ja.
1: Na tym w takim razie...
0: Poprzestańmy.
1: Proszę Państwa, Biennale di Arte oczywiście trwa w Wenecji. Tam wiele emocjonujących wydarzeń. Pawilon Polski, praca Daniela Kotowskiego, obecnego także w naszej audycji czas temu jakiś. Dzisiaj widziałem również Sonię Roszczuk, aktorkę Studio Teatru Galerii w Warszawie, która do pracy Pawilonu Albańskiego także wnosi swój wkład. To jest dłuższa historia, myślę, że też przyjdzie czas, by ją opowiedzieć. Tak czy inaczej, teraz będziemy nie w Wenecji, a w Neapolu, bo z Neapolu pochodzi duet New Genea, który przefiltrowuje kulturę Neapolu, tradycję tego miasta przez nowe brzmienia.
0: Też.
1: Różne i oczywiście język jak najbardziej.

0: A propos tych drzemek mistrzów, o których rozmawialiśmy z Olgą, pani Magdalena napisała, że to są mikrodrzemki na uspokojenie, ukośnik, wyciszenie układu nerwowego. No i my tutaj rozmawialiśmy o tym, że jest jeszcze taki sposób, że można wypić kawę, pójść spać i kawa człowieka wybudzi.
1: I czekamy, aż kawa...
0: zacznie działać po prostu, tak.
1: I
0: to się zdaje się nazywa napuccino. Czyli połączenie napi, cappuccino i tyle. O,
1: no.
0: Się wymądrzyłam. Dobrze, w każdym razie.
1: Wypadałoby zapowiedzieć, kto po godzinie 13, prawda?
0: No tak, faktycznie. No więc będzie z nami połowa ballad i romansów. I pytanie brzmi, czy bardziej
1: albo
0: ballady,
1: jedna trzecia
0: czy bardziej
1: romansów. Pustek na przykład kiedyś, ale jedna pierwsza Basi Wrońskiej z nami będzie, czyli będzie z nami Barbara Wrońska po prostu.
0: We własnej osobie.
1: Wraca, proszę państwa, wraca z nowym utworem. Ten nowy utwór wyemitujemy podczas rozmowy z artystką. Taka umowa między nami.
0: Tak jest.
1: Ale teraz w ramach trochę czekania na to, co po 13, ale trochę nie czekania
0: zapowiedzi
1: na to, co przed 13, jeżeli to ma sens. Nie
0: tak,
1: ma, ale
0: trochę ma. I to też jest trochę tak, że już nie trzeba czekać na nowy singiel Basi Wrońskiej, bo on już właściwie to jest. Ale trzeba czekać, jeżeli chce się go usłyszeć na naszej antenie.
1: Tak, a nie trzeba czekać na utwór zatytułowany Nie czekaj, więc teraz utwór Nie czekaj jeszcze przed godziną 13, a po godzinie 13 utwór nowy.
0: O.
1: Tak będzie.

0: Minęła 13:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Po raz kolejny nie udało się postawić zarzutów europosłowi Grzegorzowi Braunowi. Stawił się dziś w prokuraturze okręgowej we Wrocławiu, ale w trakcie przesłuchania opuścił gabinet prokuratora i złożył wnioski o wyłączenie referenta i przekazania sprawy innej prokuraturze. Uważa, że ta wrocławska nie może bezstronnie prowadzić tego postępowania i że złamała zasadę domniemania niewinności. Europoseł skierował przeciwko niej pozew o naruszenie dóbr osobistych. Braun miał usłyszeć dziś zarzuty dotyczące głośnego incydentu w szpitalu w Oleśnicy, gdzie uwięził lekarkę. Obecnie nie ma ryzyka rozprzestrzeniania się ognia w Puszczy Solskiej. Rozpoczęło się dogaszanie pogorzeliska, mówi dowódca operacji, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Sławomir Sierpatowski.
1: Dogaszenie tego całego pogorzeliska to potrwa z tydzień czasu. Będziemy kwartał po kwartale przeglądać, weryfikować. Jeżeli pożar będzie w tej części ugaszony, będziemy to przekazywali przedstawicielom Lasów Państwowych.
0: Z informacji służb wynika, że obszar pogorzeliska oceniany jest wstępnie na około 300 hektarów. Najtrudniejsza sytuacja jest obecnie w południowej części pożarzyska, na miejscach torfowych, gdzie jest bardzo dużo zarzewi ognia. W sumie dotychczas w akcję gaśniczą zaangażowano ponad 800 strażaków. Napad na bank w spokojnym niemieckim mieście Sinzig w nadrenii Palatynacie. Bandyci przetrzymują w budynku zakładników. Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja służb. Na miejscu są już siły specjalne, a nad bankiem krążą śmigłowce. Biały Dom zaczyna publikowanie odtajnionych dokumentów dotyczących UFO i rzekomego istnienia życia pozaziemskiego. To efekt decyzji prezydenta Donalda Trumpa, który w lutym wydał stosowne polecenie. Dziennik New York Post wskazał, że pierwsza transza będzie obejmować 46 filmów z UFO. Kolejne publikacje będą ukazywać się w cotygodniowych pakietach. Specjalny zespół do spraw badania niezidentyfikowanych zjawisk anomalnych działa w Pentagonie od 5 lat. Dotąd twierdził w raportach, że nie natrafiono na dowody technologii pozaziemskich. Dziś Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Globalna społeczność, której częścią jest Polski Czerwony Krzyż, to największy z ruchów humanitarnych na świecie, zrzeszający ponad 17 milionów wolontariuszy i współpracowników działających w 191 krajach. Mówi Malwina Kosela z PCK.
2: W tym roku pod hasłem United in Humanity odpowiadamy na potrzeby zmieniającego się świata. Corocznie Polski Czerwony Krzyż wspiera ponad 1 milion osób i naprawdę gotowy jest działać, niezależnie od okoliczności. Tak w czasach pokoju, jak i w momentach katastrof lub konfliktu.
0: Każdego roku pomoc organizacji dociera do około 160 milionów osób. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu, na krańcach południowych możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 10-12 stopni na północy, około 15 na przeważającym obszarze kraju, do 18, a nawet 20 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby, na północy umiarkowany, a na wybrzeżu okresami także dość silny i porywisty.

0: Love. Tak dośpiewałam, bo panowie, coś im się urwało, że tak powiem. A to był tytuł akurat przy okazji utworu, który przed chwilą państwo usłyszeli. Utworu słowno-muzycznego.
1: Jay Dilla i 7 minut po godzinie 13.
2: W środku dnia.
0: Ale żeby państwo widzieli, jak Jan Niebudek na mnie spojrzał, jak ja tak sobie tutaj Love zaśpiewałam. Huh!
1: Gdyby o czym myślałem o miłości, wsłuchując się w to słowo.
0: Mercy.
1: Jakie to jest pojemne słowo.
0: Bardzo pojemne, to prawda.

0: Dance with Me. No i aż nie śmiem teraz mówić, kto wykonywał ten utwór. Jeszcze raz, proszę.
1: Dlaczego? Nouvelle Vague.
0: Nouvelle Vague
1: z Mélanie Pain na wokalu z roku 2006 z płyty Bon d'Appart. Mélanie Pain wydała w ubiegłym roku płytę How and Why. Świetną płytę, bardzo gitarową płytę, prostą, jeżeli chodzi o aranżację, ale naprawdę bardzo przyjemną dla ucha. Zresztą ona ma taki, no głos ma bardzo przyjemny w odbiorze.
0: Taki prosty? Taki prosty głos.
1: No taki w sumie prosty ma głos, prosty. Tak, to trzeba jej przyznać.
0: Prosty
1: na,
0: głos.
1: Na dobrych rejestrach operuje i jest to przyjemne po prostu dla narządu
0: słuchu.
1: Skoro
0: tak mówisz, że jest przyjemny ten głos jej.
1: No, no widzisz.
0: Proszę Państwa, 12 minut po godzinie 13, albo w niektórych regionach Polski 13. Antony Szmierek już nie może się doczekać występu, ale też wiemy, że w naszym holu radiowym na występ antenowy oczekuje Barbara Wrońska.
1: Czyli czeka, a nie czeka.
0: Nie czeka już.
1: Nie czeka.
0: Nie czeka, ale...
1: Niedługo już nie będzie czekać.
0: Tak jest. Antony Szmierek teraz czeka nas jego utwór, już nie czeka. Proszę bardzo, The Hitchhiker's Guide to the Fallacy, a za chwilę Basia Wrońska w studiu.

0: Dany Szmierek, artysta znany nie tylko z takich kompozycji, ale i z tego, że potrafi być noszony na rękach przez redaktorów Radia Nowy Świat
1: na
0: koncercie.
1: Szczególnie jednego.
0: Czy tobie się zdarzyło kiedyś, Basiu, droga, że byłaś na przykład noszona na rękach przez, niekoniecznie przez dziennikarzy muzycznych, ale przez publiczność w całej karierze? Mogą to być pustki, ballady, romanse, twoja solowa działalność?
2: Właściwie mam dużo szczęścia, bo tak się trochę czuję generalnie, bo i z pustkami mieliśmy naprawdę taką publiczność, która czekała na nas zawsze. Przychodziła na koncerty, znała piosenki, śpiewała. Pamiętam, że bisy to był ten moment właśnie, kiedy się najbardziej to odczuwało. W baladach było bardzo podobnie też. No i przy moich solowych rzeczach też się zdarzały takie sytuacje.
0: Pozdrawiamy Zuzę Wrońską, oczywiście
2: tak
0: przy
2: jest.
0: Okazji pozdrawiamy Radka.
2: Tak jest.
0: I innych przecież.
2: Tak.
0: Natomiast dzisiaj spotykamy się, by uczcić właściwie, nie wiem, jak o tym sama mówisz, czy to jest powrót, nazywasz to powrotem, czy po prostu ponowną wypowiedzią po kilku latach przerwy.
2: Ale dziękuję, dałeś mi takie w ogóle
0: prawo, żebyś wybrała.
2: Kurczę, bo zazwyczaj jest tak, gdzie byłaś, co robiłaś, dlaczego cię tak długo
0: Where
2: nie było?
0: Dokładnie,
2: to jest wspaniałe. To ja będę teraz, jakby ściągnę to teraz i będę tak mówić właśnie, że to jest, że musiałam po prostu przemyśleć pewne rzeczy i przyjść do was z nową wypowiedzią muzyczną. I no jest to pewnego rodzaju powrót, ale ja też cały czas transformowałam przez ten czas, więc ja nie mam takiego poczucia, że zatrzymałam się w tamtym miejscu i z tamtego miejsca wracam po 6 latach, tylko jestem już naprawdę gdzie indziej i ze sobą, z takim moim życiem osobistym i z moimi przemyśleniami, z moim wiekiem i z moją twórczością, która też przez ten czas cały czas się rozwijała.
1: No i przez ten czas doszłaś do wniosku, że to jest właśnie ta osoba, z którą chcesz być, ale pewnie też którą chcesz być.
2: Tak, to w ogóle bardzo piękne, co powiedziałaś, bo dzisiaj opowiadam o relacjach z innymi, a nie opowiadam jeszcze o relacjach z samą sobą.
1: A to jest ta najtrudniejsza relacja.
2: No właśnie, właśnie. Kurczę, teraz powiem ci, to mi tak zabija ćwieka, bo...
1: O, przepraszam.
2: Bo w sumie dobrze jest nie mieć oczekiwań wobec samego siebie, nie?
1: No, a z drugiej strony jednak warto stawiać sobie tę poprzeczkę, trochę podnosić nie za wysoko, żeby jednak raz na jakiś czas do niej doskoczyć.
2: Znaczy ja zauważam, że mamy łatwość w podnoszeniu poprzeczki, gorzej jest z drugą stronę generalnie, nie? Więc... Jakby ja na przykład poprzeczkę sobie
1: my
2: zawsze
1: sobie
2: podniosę. Obserwuję taką tendencję. Ale tak, no jest coś takiego, że ta płyta jest bardzo... I tylko z tobą porusza kwestie relacji w takim dużo szerszym kontekście. Kiedy patrzymy, no można powiedzieć też, że na samego siebie... Jako
1: no do
2: na
1: siebie
2: pewnego...
1: jest trudno mówić
2: tak
1: w
2: jest.
1: Pierwszej osobie, prawda? Jednak
2: tak.
1: Nawet jak do siebie mówimy, to mówimy raczej w drugiej osobie liczby pojedynczej.
2: Tak, zresztą w ogóle ja mam taką tendencję, że jak pracuję w studiu z kimś, to mówię o sobie per ona. Mhm. Na przykład mówię, ścisz ją, albo dlaczego ona tutaj tak śpiewa.
0: Ale bo to jest się pozwala jakoś... zdystansować też do siebie trochę.
2: Tak, znaczy no ja muszę tak robić, bo inaczej... A poza tym no jakby w studiu jest tak, że... Jak nie podejmiesz tego dystansu, to trochę nie wiesz za bardzo, co robisz, nie? Tym bardziej, że ta moja twórczość zawsze jest silnie zlinkowana z moimi uczuciami i z tym, jaka ja jestem w danym momencie, nie? Więc to jest cienka granica po prostu.
0: No to słuchajcie, posłuchamy, razie, no, proponujesz, byśmy posłuchali
1: to jest
0: piosenki.
1: Dobry moment, bardzo dobry
0: bardzo
1: moment.
0: Dobry moment. albo może jeszcze takie pytanie, słuchajcie, filozoficzne. Tylko z tobą, czyli z kim?
2: Dobra. Mogę powiedzieć. Mhm. Tylko z tobą to była piosenka o mojej najlepszej przyjaciółce. Więc o relacji przyjacielskiej dwóch dziewczyn, które od 35 lat trzymają się razem.
0: No to gramy.

0: Tylko z Tobą to piosenka, która jest stop klatką wdzięczności za relacje bez oczekiwań.
1: Tak jest.
0: Takie zdanie znalazło się w informacji prasowej, jak wypuściłaś tę piosenkę. No i pierwsze skojarzenie jest takie, że to chodzi o relację romantyczną. Okazuje się, że w życiu jest znacznie więcej relacji niż tylko ta romantyczna, umówmy się.
1: Tak, dokładnie. I ja jestem w takim momencie, że zaczęłam to zauważać, zaczęłam to doceniać, zaczęłam nawet po prostu szukać takich relacji. I dzieje się to też w momencie, kiedy wychodzimy ze swojej bańki. Ja byłam bardzo osadzona w bańce artystycznej, muzycznej. Właściwie innych tematów nie miałam. Co z jednej strony jakby było super, bo podkręcało moje ego artystyczne, ale oddalało mnie też od takiego innego
0: życia, świata
1: trochę. Tak, od prawdziwego życia i w ogóle jakby zdałam sobie z tego sprawę też, nie wiem, poszłam na studia, poznałam ludzi z zupełnie innych środowisk.
2: Studia pedagogiczne.
1: Tak, na studia pedagogiczne. Jestem, uczę songwritingu w szkole dla dorosłych. Poznaję ludzi, dla których muzyka jest czystą pasją, a oni zawodowo zajmują się zupełnie czymś innym. Ja mam totalny szacunek dla takich ludzi, naprawdę. W sensie dla mnie to jest tak ogromna nauka. Patrzenie w ogóle na ludzi jak na odrębne światy, na odrębne historie, nauka szanowania tego, zauważania tego, to jest wielka inspiracja, bo ile artyści mogą śpiewać o złamanym sercu? No umówmy się, no po prostu jakby jest tyle innych.
2: Całe życie mogą, czasami fajne są efekty, ale
1: tak.
2: No, czasami też możemy się tym jakoś tam znudzić, natomiast to jest też ciekawe, no bo kilka lat tej przerwy było, natomiast no, zaangażowałaś się w inne rzeczy, robiłaś inne rzeczy,
1: tak.
2: Pracowałaś z ludźmi.
1: Tak.
0: Siedziałaś i nie czekałaś na telefon z wytwórni, halo, może byś coś nagrała?
1: Nie. Ja musiałam, słuchajcie, bardzo zweryfikować w ogóle, co mnie pcha też w stronę artystyczną. Bo zdałam sobie sprawę z tego, że to jest bardzo momentami artystyczne, takie zapędy są bardzo zewnętrzne. Te powody są bardzo takie niefajne. I ja chciałam po prostu sprawdzić, trochę zweryfikować tak naprawdę, na ile to jest głębokie we mnie, skąd się ta potrzeba bierze. I chciałam mieć też takie poczucie sprawczości, że to jest mój wybór, że ja w to idę. Że to nie jest kwestia tego, że już tak wyszło, więc lecę z tym prądem, wydaję te płyty, po prostu mam tą wytwórnię i muszę się wyrabiać i utrzymać na powierzchni jeszcze, bo to jest też taka pułapka jakiegoś sukcesu. W sensie, nie wiem, macie jakiś sukces, nie wiem, dochodzicie do jakiegoś pułapu i później łapiecie się na tym, że wy już nie interesujecie się tym, co byście chcieli, nie wiem, albo jak byście chcieli rozwijać się twórczo, tylko próbujecie utrzymać się na powierzchni. I to jest kompletnie, za przeproszeniem, bez sensu.
2: Mam nadzieję, że to nie o nas, co teraz Basia powie.
1: Nie, w sensie jakby mówię przez pryzmat własnych doświadczeń, nie? Że ja się na tym złapałam, nie? Że po prostu doszłam do jakiegoś punktu i później już tylko interesowało mnie to, żeby utrzymać się na tym punkcie, ale w ogóle jakby nie miało to związku w którymś momencie ze mną, z tym, co ja bym chciała w danym momencie robić, co ja bym chciała eksplorować. Ja chciałam też bardzo poznać siebie z innej strony niż muzyk.
2: Czy pokonałaś swoje ego w takim razie? Szumnie mówiąc?
1: Myślę, że dogadałam się z tym ego, bo pokonać ego się nie da po prostu. To ego mamy i może też fajne jest wiedzieć, że jest, ale też umieć z nim jakoś kooperować, bo czasami to ego bardzo nam pomaga. Ja mam też w sobie mnóstwo niepewności i jak to ego się pojawia, to mam

0: I trudno jest wyjść z tego kołowrotka, zatrzymać się i powiedzieć, halo, ale gdzie w tym wszystkim jestem ja?
1: To jest bardzo trudne. To budzi potworny lęk.
0: No bo to jest zmiana.
1: Tak, to jest zmiana i to jest jeszcze taka zmiana na zasadzie, że nie można powiedzieć, że przez kogoś to się dzieje. Że to jest jakby twój wybór, nie? Ty to zatrzymujesz, ty świadomie to zatrzymujesz, chcesz się temu przyjrzeć i mając, nie wiem, jeszcze rodzinę na pokładzie, dzieci, no to już jest w ogóle ogromna odpowiedzialność, bo od moich wyborów i od moich potrzeb szukania zależy dużo innych rzeczy,
0: nie? Bezpieczeństwo po prostu. Dokładnie. Finansowe i nie tylko swojej rodziny.
1: Dokładnie. Natomiast ja sobie zdałam sprawę z tego, że bezpieczeństwo finansowego w branży muzycznej, artystycznej nigdy nie będzie. Więc jedyne bezpieczeństwo, które mogę sobie zapewnić, to być uczciwą wobec samej siebie. I to jest moje bezpieczeństwo w tym momencie.
2: I to jest fundament bezpieczeństwa.
0: Nauczanie wbrew pozorom.
2: Słuchajcie, ale wróćmy w takim razie. Mamy numer tylko z tobą. I jest jakiś wspaniały rozdział. Zresztą, cieszymy się bardzo, że jesteś i z taką siłą wewnętrzną nam opowiadasz siebie i o tym też procesie, bo myślę, że to się wszystko też złożyło na tę piosenkę.
1: Tak.
2: Natomiast powiedzmy trochę o tym, czego ona jest, do czego ona jest wstępem, co ona zaczyna.
1: Ona zaczyna, ona właściwie kontynuuje historię, dlatego że był ten sam kurs, który był jako pierwszy single, taki tak zwany przedskoczek. Tylko z tobą jest kolejną cegiełką, która buduje płytę Sygnały, która opowiada, Sygnały tak naprawdę opowiadają o próbie znalezienia balansu między właśnie tą naszą częścią artystyczną, tą częścią taką też duchową, tej naszej wrażliwości, ale też tą związaną z tym niefajnym ego, a codziennością, czyli tym uziemieniem. Bo jakoś tak sobie opowiedziałam tą historię, że chciałabym iść środkiem, że bardzo mi brakuje środka. Jakby w życiu też mi brakuje środka. Na świecie mi brakuje środka. Mamy same skrajności. Zawsze trzeba opowiedzieć się po czyjejś stronie. Ta strona już...
2: Tak ja ci kazałem ego pokonywać przed chwilą. Tak.
1: A ja bym chciała tak po prostu jakby wytworzyć sobie taki rodzaj akceptacji dla świata, żeby móc jakby zauważyć te dwie strony i wypracować sobie jakiś taki przyjemny środek. I trochę Sygnały o tym są. Natomiast Sygnały też opowiadają o zmaganiach się z różnymi trudnościami. W sensie to opowiadają o wychodzeniu z depresji, opowiadają o zakończeniu pewnych relacji, które są dla nas niekiedy niszczące. O wdzięczności za najprostsze rzeczy, które mamy w życiu. Właściwie jest o takiej miłości do świata, można powiedzieć. No bo nie mogę powiedzieć, że to jest płyta o miłości tylko.
2: Albo o szerokim jej rozumieniu. Tak. Ewa Wojdyło mówi o tym, że szczęścia można się nauczyć. Podaje konkretne właśnie sposoby na to. Na przykład takie jak wymienianie sobie, co mnie dzisiaj dobrego spotkało, albo cieszenie się, że stoi kubek kawy przede mną.
1: Tak, dokładnie.
2: Umiesz to? Umiesz tak?
1: O tą wdzięczność, słuchajcie, to już jestem któryś raz pytana. I świetnie podsumował to. Znaczy może już nie będę tego przytaczała, bo to już jest ciężkie, ale generalnie z wdzięcznością jest tak, że dobrze jest umieć ją z siebie wydobyć. Natomiast ja na przykład mam tak, że pracuję nad tym, że to nie jest, ja nie unoszę się nad powierzchnią ziemi, w sensie i mam tak, że czasami mi ciężko jest się zdobyć na tą wdzięczność w momencie, nie wiem, osób, z którymi przeżyłam jakieś konkretne historie i jesteśmy obciążeni jakimś bagażem. Natomiast zawsze jakby w wydobyciu tej wdzięczności pomaga mi fakt, że ja też się staram. Że staram się tak samo jak te osoby, do których jakby chcę tą wdzięczność jakoś tam, którym chcę tą wdzięczność okazać. I uczę się tego. I uczę się tego. I w momencie, kiedy powiem wam, ta wdzięczność przychodzi tak naprawdę szczerze, że to nie jest wymuszone na zasadzie, dobra, Ewa Wajdyło powiedziała, to ja będę w takim razie teraz próbowała. Tylko, że naprawdę jest taki moment, kiedy myślę sobie, kurczę, naprawdę jest dobrze. W sensie nie mam na co narzekać, nie? Jest super. To jest ogromna siła.
0: Ale to może być właśnie ten złoty środek. Ten środek, o którym mówisz, że nic na siłę. Bo dlaczego mamy się zmuszać? Przecież można się oczywiście unosić 30 centymetrów ponad chodnikami, ale właściwie...
2: Jak kolega Fisz.
0: Ale właściwie dlaczego to robić? Lepiej jest stąpać po ziemi, ale właśnie no po ziemi, nie pod ziemią, nie nad ziemią, tylko tak. No po ziemi po prostu.
1: Czasem tak, po prostu się uda, czasem być się świadomym uda. Też tego wszystkiego, nie?

0: że okej, okay, mogę być wdzięczna, ale też nie mogę być wdzięczna w momencie, kiedy tego nie czuję, tak? Bo tak wypada po prostu.
1: Pracujesz z młodymi artystami, młodymi adeptami muzyki w ogóle. Mhm. Powiedz, co im mówisz dzisiaj? Co jest taką twoją... Czy w ogóle to funkcjonuje na zasadzie złotej rady, którą im przekazujesz? Coś takiego, co byłoby twoim doświadczeniem dla nich? Mhm.
0: Wiecie co? Ja w ogóle strasznie dużo od nich się uczę. To jest niesamowite. Totalnie się od nich uczę, bo oni... Są tacy czyści w tym i tacy niewinni po prostu i to jest tak wspaniałe i mają też w sobie taką ogromną spontaniczność i radość z samego tworzenia i to jest też rzecz, którą staram się podtrzymywać w nich, może tak powiem, że nie mówię im, żeby tak robili, tylko jak mnie na przykład ktoś pyta, jak przeżywać muzykę na przykład.
1: To jest muzyczna wersja pytania, jak żyć.
0: Tak, dokładnie, jak przeżywać muzykę, nie? I ja po prostu im mówię, słuchajcie, jak dwulatek dostaje bębenek, to myślicie, że on się zastanawia nad tym, czy on gra równo, albo zastanawia się nad tym, czy będzie z tego hit do RMF FM-u? No nie, on ma radość po prostu z uderzania w ten bębenek. I to jest mniej więcej taka rzecz, nie? Jakby staram się maksymalnie nie dawać im rad, tylko jakby zauważać to, co oni mają w sobie najcenniejsze, co jest najbardziej nasycone taką pierwotną wrażliwością, taką energią dziecięcą wręcz, bo muzyka ma bardzo dużo z takiej dziecięcości. I ja tylko dmucham. Ja tylko dmucham skrzydełka, żeby oni po prostu jak najbardziej, jak najwięcej umieli z tego czerpać, nie? Żeby oni się po prostu nie wtłaczali, nie ograniczali. Jak się zaczyna gadka od tego, co zrobić, żeby mieć więcej na TikToku, nie wiem,
2: obserwatorów,
0: to jakby tłumaczę spokojnie, że musicie zacząć od innego miejsca, nie? W sensie to jest już końcówka, to o czym wy mówicie. Musicie jakby zacząć od tego, że jakby zajmowanie się muzyką, tworzenie to jest proces, który wchodzi się na całe życie. To jest wybór po prostu. I to, że jesteście w tym procesie, jest już w tym momencie naprawdę fajną sprawą, nie?
1: Barbara Wrońska, bardzo dziękujemy. Rozmowa o muzyce, rozmowa o życiu, o szczęściu.
2: O wdzięczności. O wdzięczności. Jesteśmy wdzięczni za twoją wizytę.
1: Ja dzisiaj, robiąc sobie bilans, będę mówił, że super rozmowa z Barbarą Wrońską.
0: Dziękuję, bardzo jest mi miło, naprawdę.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Dzięki.

0: Horse with No Name, czyli bezimienny koń.
1: Który skończył w tym roku 45 lat.
0: Tak. 45. I America, proszę Państwa. I
1: nie, 55. 20. Bo to rok 1971. Dla mnie jest po prostu dopiero rok 2000.
0: Nie, to znaczy, że 30. 30 skończył przed chwilą.
1: 35 lat.
0: Kto by to liczył, 20. Proszę Państwa? Na pewno nie my.
1: Nie, my nie.
0: Tak, natomiast 20 minut zostaje nam nieco ponad do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania.
1: To potrafimy wyliczyć.
0: Też, ale też chodzi o to, że proszę Państwa, wczoraj była premiera.
1: W Teatrze Współczesnym, tak jest. Pacyfiści mieli swoją premierę i Kasia Oklińska przedstawi Państwu ten spektakl z nieco bliższej perspektywy, ale to za chwilę zrobi.
0: Tak, bo jeszcze najpierw Action Bronson, proszę bardzo.

0: Gniewasz się.
1: Nie, no, siła wyższa.
0: Prezent oczywiście będzie.
2: Ale obowiązkowo.
1: Dajcie spokój, to nie chodzi o prezent.
3: Pacyfiści. Na sztukę pod takim tytułem zapraszają Teatr Współczesny w Warszawie i Teatr Stu w Krakowie. Koprodukcja powstała na podstawie tekstu Marka Modzelewskiego i opowiada o dwóch parach, które spotykają się tylko na chwilę i nie podejrzewają, że wieczór zamieni się w spór o wartości.
0: Jutro mam zdjęcia od 7 rano. Muszę się uczyć tekstu.
1: Film? Mhm. Super, genialnie. Co to jest?
0: Wiesz co, taka historia... Nauczycielka ma romans z uczniem.
2: Molestuje ucznia, ściślej mówiąc.
0: No tak.
4: Monika Krzywkowska, gram Justynę, żonę Julka, matkę Maxa. No i w zasadzie to wszystko, co o tej postaci wiemy. Matka, żona, partnerka, osoba, która prawdopodobnie nie pracuje, zajmuje się domem. Tu Marka, właśnie żadna postać nie jest taka jednoznaczna. Tutaj wszyscy bohaterzy są mocno skomplikowani, wewnętrznie splątani, czasem rozczarowani, często samotni. I oczywiście to wszystko pokrywają najlepiej, jak potrafią.
5: Mariusz Jakus, gram Mariusza, no, męża jednej z bohaterek, ponieważ rzecz dotyczy, powiedzmy sobie, konfliktu dwóch małżeństw. Zresztą dla mnie dość niezrozumiałego, no ale w takim znaczeniu, że ja taki nie jestem, jak ci bohaterowie próbują być. No, ja prywatnie, no ale to oczywiście nie jest powód, żeby tego nie grać, nie? Rzecz dotyczy konfliktu, którego zapalnikiem są dzieci, a jak wiadomo, to jest najpoważniejszy zapalnik świata. Wszyscy mieliśmy dzieci i wiemy, że to, co dotyczy dziecka, powoduje u rodziców spadek bielma na oczy i wyłączenie rozumu i wtedy się zostaje tylko walka. I no, właśnie to jest coś takiego. Wszystko to ma być w takim sosie poprawności politycznej.
1: Trudny temat. Strasznie się cieszę.
6: Jakieś sceny seksu?
1: To nie jest temat do żartów, Jule.
6: Tylko bywam.
1: Są trudne sceny, tak.
3: Spektakl reżyseruje Jacek Braciak.
7: Modzelewski się wnikliwie przygląda ludziom, a potem my się tym zajmujemy na scenie. On to zapisuje. Wystarczy, że się rozejrzę dookoła na Placu Zbawiciela, albo przejdę się w weekend po Saskiej Kępie i widzę wszystko to, o czym my mówimy. Nie mam tych mediów socjalnych, czy jak to się tam nazywa, ale czasem do mnie skapuje te wszystkie poprawne rozmowy, postawy, rytuał kakao, powitanie słońca i te wszystkie bzdety. To jest, to się wdziera w moje życie, ja nawet muszę się bronić i podpierać kolanem drzwi, żeby mi się to nie wdarło do kuchni i do salonu.
3: Twórcy, wśród których są również dyrektor Teatru Współczesnego Wojciech Malajkat w roli Juliana oraz Agnieszka Suchora jako Aldona, zapraszają widzów na komedię, ale nie zabraknie możliwości przeglądania się jak w lustrze.
4: Lepiej to nazywać tragikomedią, czyli najlepszy, jaki może się zdarzyć, gatunek do grania, bo jesteśmy w tych naszych problemach, jak się trochę odsuniemy, bardzo zabawnie, ale jak się zbliżamy do tych bohaterów i do tych sytuacji, w których podglądamy ich życie, to jest to po prostu smutne i poruszające. I myślę, że bardzo nam jakby gdzieś bliskie, znaczy znamy tę sytuację. Jeśli nie z własnego życia, to z życia przyjaciół, otoczenia, rodziców, bardzo takich sytuacji jest wiele.
7: Schemat, choć samo słowo schemat brzmi niezbyt sympatycznie, ale schemat jest dość podobny i bardzo taki, powiedziałbym, chwytliwy w tym najlepszym tego słowa znaczeniu. To znaczy dwie pary spotykają się i na skutek jakichś okoliczności dramatycznych, bardziej lub mniej, opadają maski i zaczyna się taki rodzaj wiwisekcji. I to jest bardzo takie chwytliwe i bardzo fajnie aktorom leży, bo to jest emocjonalne, wszystkie postacie są takie mięsiste, krwiste, jest dużo do zagrania i lubimy takie rzeczy robić.
2: Chłopak ma 15 lat.
0: No, 14.
6: O, fakt, można by nawet powiedzieć.
0: Rok młodszy od Jasia, cała afera, psycholog na planie, dwie panie od sceny tyle.
6: No to będzie miał chłopak niezapomniane przeżycia.
0: Julek.
3: Jacek Braciak dodaje, że to spektakl o tym, jak bardzo jesteśmy niedoskonali.
7: Jak to zwykle. Myślę, że zachowując wszelkie proporcje, Iwo Jasiński się tym zajmuje, inaczej to nazywając i używając innego języka, i Modzelewski. I od zawsze dramaturdzy się tym zajmowali. No i niech tak zostanie. Boję się takich i przedstawień. Nie? Może tak źle nie będzie. Tylko takich jakichś eksplozji, krzyków, ryków i projekcji na telebimach. Bo myślę, że nie myślę. Wskazuje na to moja obserwacja i doświadczenie, że taki teatr, gdzie trzeba wykazać się umiejętnością nawiązania kontaktu między sobą, mam na myśli aktorów, taki teatr, który jest psychologiczny i który wymaga prawdy i wciąga widza, no właśnie to teraz on jest w awangardzie, a nie te wszystkie pióra w dupie.
3: Podsumowuje reżyser. Spektakl Pacyfiści Marka Modzelewskiego do zobaczenia w Teatrze Współczesnym w Warszawie i Teatrze Stu w Krakowie.
8: To co? Jednego pod to molestowanie. Mam pyszną whisky japońską. Delikatna jak moja żona.
0: Ja poprowadzę jak chcesz.
9: No, ja poznaję te głosy, poznaję.
10: Ja też bym rzekła, że brzmią bardzo znajomo.
9: Także pozdrawiamy dyrektora, aktora Wojciecha Malajkata, proszę państwa, i redaktora oczywiście, i reaktora, jeżeli chodzi o też o taką energię, którą ma, prawda?
10: Tak.
9: Więc bardzo pozdrawiamy. No i przypominamy, że spektakle Pacyfistów w Teatrze Współczesnym w Warszawie i w Teatrze Stu w Krakowie.
10: Tak jest. W Warszawie 8, 9, 10 maja, potem 22, 23 i 24 maja, a w Teatrze Stu w Krakowie dopiero pod koniec czerwca 23, 24 i 25. O.
9: A to jest noblista.

0: I na wietrze sobie.
1: A wiatr dzisiaj w niektórych miejscach porywisty, więc bardzo adekwatnie bym rzekła.
0: Tak. Jeszcze dwa utwory przed nami, proszę państwa, a my już w takich coraz bardziej weekendowych nastrojach. Chociaż pogoda taka turbulentna wydaje się.
1: Ale no niedziela ma być ładna.
0: Ale niedziela ma być ładna, więc tego
1: niedziela będzie nasza.
0: Trzymajmy, niedziela będzie nasza. Sobota też będzie nasza i piątek też będzie nasz. Bądźmy świadomi, bądźmy tu i teraz. No, De La Soul.
1: W sobotę przecież muzyka odśrodkowa.
0: Ja już, to proszę
1: twoja
0: państwa,
1: sobota.
0: Lickley posłuchałem na tę okoliczność. Wiesz, że posłuchałem też Charlotte Cardin i tam dwa utworki.
1: Cieszę się.
0: Ale po angielsku. No, i tak, to Kanadyjka z Montrealu, więc wiesz.
1: Tak, ale ona faktycznie trzyma się tego angielskiego. No trudno. Znaczy, ale, francuskie wstawki też miewa. Tak,
0: francuskie wstawki na niebie. Taka była piosenka kiedyś, czy to inaczej jakoś było? Dobra,
1: ale
0: inaczej
1: wszystko
0: chyba.
1: Jedno. De La Soul.

0: De La Soul i Baby Fat. No, my już będziemy opuszczać powoli.
1: Będziemy opuszczać i zostawiamy Państwa w pięknej miejscowości z pięknymi ludźmi, może w ten sposób.
0: Tak jest. I tyle. Bo co tu więcej dodawać?
1: Saint-Tropez i Pink Floyd. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Polska podpisała umowę z Komisją Europejską w sprawie pożyczki w ramach programu SAFE na zakupy zbrojeniowe. Na jej mocy Polska otrzyma blisko 44 miliardy euro w nisko oprocentowanych pożyczkach. Pierwsze 6,5 miliarda euro ma trafić do Polski jeszcze w tym miesiącu.
1: I robimy to dlatego, żeby wzmocnić Europę, a nie ją osłabić. Spotykamy się dzisiaj, celebrując ten moment tej gigantycznej sumy pieniędzy, która zostanie wydana na polską armię i polski przemysł zbrojeniowy. Spotykamy się w przeddzień Dnia Europy, też przeddzień defilady w Moskwie. Co za symboliczna koincydencja. Chcę bardzo mocno podkreślić, że wszystko to, co robimy, w tym program SAFE, służy tej i pięknej, i wzniosłej, ale przede wszystkim bezpiecznej dla Polek i Polaków idei, jaką jest silna Polska w silnej Europie.
0: Dokument w obecności premiera Tuska podpisali wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz komisarz Unii Europejskiej do spraw obrony Andrius Kubilius i do spraw budżetu Piotr Serafin. Ministerstwo Energii opublikowało maksymalne ceny paliw na najbliższy weekend. Od soboty do poniedziałku ceny spadną. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 35 groszy, za litr 98 6 zł 85 groszy, a za litr diesla 7 zł 3 grosze. Następne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek. Zablokowana autostrada A1 w obu kierunkach między Kutnem a Kowalem. W ogniu stanęła tam ciężarówka przewożąca makulaturę. W akcji bierze udział blisko 10 zastępów Straży Pożarnej. Nie wiadomo, jak długo potrwa akcja gaśnicza i przywracanie ruchu. Służby apelują o wybór tras alternatywnych. W Łodzi WOW Piotrkowska Center rozpoczyna się dziś festiwal sztuki abstrakcyjnej. Będą to 2 tygodnie wystaw, spotkań z twórcami, nocne pokazy kina abstrakcyjnego czy tematyczne warsztaty i performanse. Mówią organizatorzy Adam i Estera Lipmanowie.
2: Będą tutaj 3 wystawy. Wystawa solo, abstrahując od graffiti, Błażeja Rusina. Mamy wystawę Nostalgiabait, do której zaprosiliśmy artystów, których wybraliśmy na podstawie tego, że łączył nas ten temat nostalgii. A jest to nostalgia do różnych rzeczy. I jest jeszcze wystawa...
3: To wystawa struktury odczuwania. Będzie dość różnorodnie. Zobaczymy tutaj 10 artystów z Polski, 9 artystów z różnych krajów, takich jak Stany, Kanada, Tajwan.
0: Wystawy zostaną zaprezentowane w Centrum Festiwalowym w OFF Piotrkowska Center na 2. i 3. piętrze. Wydarzenia obejmują swoim zasięgiem również inne punkty, w tym m.in. Muzeum Miasta Łodzi. Festiwal potrwa do 23 maja. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Na program zaprasza OCH Teatr, producent spektaklu Czułe Słówka w reżyserii Pawła Paszty. Come on.

trzy wykrzykniki i trzy razy fine, czyli amerykański zespół Czk-Czk-Czk, tak to się czyta, i piosenka z ich świetnego krążka Thriller z roku 2013, nieco ponad 13 lat od wydania tego fantastycznego albumu, albumu, który towarzyszył mi przez dużą część młodości, która oczywiście trwa, ale tej jeszcze bardziej młodej młodości. To na początek naszego drugiego majowego spotkania. W zeszłym tygodniu miałem dla Państwa dużo słonecznego chilloutu. W tym tygodniu zaczniemy podobnie, ale później niczym aura w tym tygodniu playlista będzie nieco bardziej stonowana. A przy tym pełna nowości. Rafał Lewandowski za konsolą, Kuba Ferlin za mikrofonem. Meldujemy się na żywo z Ostrej 14. Zapraszamy do godziny 15 na spacer po muzycznej przestrzeni pomiędzy. Zapraszamy do kontaktu oczywiście jak zawsze. A na początek jeszcze tak jak w zeszłym tygodniu elektronicznie, no i bardzo, bardzo świeżo.

1 maja po prawie rocznej przerwie z dwoma nowymi piosenkami i dwoma ich właśnie remiksami powrócił Kieran Hebden, czyli Fortet, jedna z najważniejszych postaci brytyjskiej elektroniki ostatnich 20 lat. Love Cry i Baby to właśnie są te dwie nowości. My, jak być może Państwo widzieli, już posłuchaliśmy utworu Baby. No i to właśnie jedna z dzisiejszych nowości i nawiązanie do mocno elektronicznej audycji z zeszłego tygodnia. A dziś w planach zdecydowanie mniej elektroniki. Zawitamy do Brazylii, między innymi do Stanów Zjednoczonych, a zakończymy w okolicach Oxfordu z ważną rocznicą. Być może ktoś się już domyśla. Taki jest plan do godziny 15, ale najpierw kraj Canarinhos, jak zapowiadałem, a zabierze nas tam nasza płyta tygodnia.

Najpierw pochodzący z Neapolu duet Nu Genea i brazylijski perkusjonalista Gabriel Prado. To fragment naszej płyty tygodnia People of the Moon, Ondas do Mar. A przy okazji i zapowiedź tego, co Nu Genea może pokazać w sierpniu w katowickiej Dolinie Trzech Stawów. No to jest taki jeden z off-festiwalowych koncertów, na który czekam zdecydowanie najbardziej. A zaraz po tym kolejna ważna postać współczesnej muzyki brazylijskiej. Można powiedzieć, że spadkobierca ruchu Tropicalia, João Selva, mieszkający i tworzący co prawda na co dzień we francuskim Lyonie, a więc niczym niegdyś Caetano Veloso, co prawda na szczęście z innych względów, patrzy na Brazylię z daleka, ale z miłością, João Selva. No i idąc tropem tej miłości na odległość, właśnie teraz mój ukochany muzyczny kierunek, czyli Londyn.

Mimo że The Early Years są już na scenie od 20 lat, to jest to moje tegoroczne odkrycie, przyznaję się bez bicia, ale to również dlatego być może, że to właśnie w tym roku ukazała się pierwsza od 10 lat seria singli, a w tym styczniowa premiera New Way of Living, która wybrzmiała przed momentem, a to wszystko zapowiedzi albumu Modern Moonlight, który już za 2 tygodnie ukaże się światu w pełnej krasie i na pewno będziemy do niego zaglądać. Kawał dobrego brytyjskiego rocka to The Early Years, ale tymczasem pora na kolejne tegoroczne odkrycie, czyli niemiecki, konkretnie pochodzący z Lipska zespół Almost Twins.

Niedługo po premierze albumu Visions określiliśmy i okrzyknęliśmy jeden z utworów Almost Twins naszym singlem tygodnia. Chłopacy to zauważyli, byli tak mili, że przesłali za moim pośrednictwem kilka płyt winylowych i CD właśnie dla Państwa, więc jeśli komuś spodobał się zespół Almost Twins, czy teraz, czy wcześniej, proszę pisać na adres jakub.ferlin@nowyswiat.online. Bardzo chętnie się z nimi Państwem, nimi z Państwem podzielę, tak chciałem powiedzieć, a w międzyczasie zajrzymy do kolejnej nowości i to takiej najświeższej z najświeższych, bo dzisiejszej premiery od zespołu Chinese American Bear.

pochodzący ze Seattle, chińsko-amerykański duet i muzyczny, i życiowy, bo to małżeństwo Chinese American Bear i piosenka Forever Lover. Swoją drogą opatrzona przeuroczym teledyskiem, to materiał z ich nowej płyty Dim Sum and Then Sum. Już kilka razy zapowiadałem ją Państwu w audycji pomiędzy, dziś już w pełnej krasie. No i za każdym razem Chinese American Bear wprowadzą nas do naszych cotygodniowych azjatyckich wypraw. W zeszłym tygodniu wybraliśmy się do malezyjskiego Kuala Lumpur i tam jeszcze dziś zostaniemy.

Jeśli tak jak ja zadają sobie Państwo pytanie, jak brzmi młoda, alternatywna scena malezyjska, no to właśnie tak. Pochodzący z Kuala Lumpur, malezyjski producent i kompozytor OJ Lo i porcja delikatnych syntezatorów i popowych gitar właśnie prosto z Malezji, doceniony już niegdyś przez magazyn Enemy, to zeszłoroczna piosenka Back in Your Arms, ale ja równie bardzo polecam Państwu album Let's Be Adult z roku 2015. Naprawdę kawał dobrej, delikatnej, spokojnej, słonecznej muzyki, ale my tymczasem wybierzemy się do obiecanych na początku Stanów Zjednoczonych, a że pogoda dziś raczej szarawa, to i w playliście na moment zrobi się melancholijnie. Wielki powrót American Football jest już z nami. LP4 przed Państwem.

Najpierw kultowy już w wielu kręgach zespół American Football, który od ponad 25 lat towarzyszy w trudnych chwilach milionom amerykańskich nastolatków. Ich debiut z roku 99 to już prawdziwy klasyk, nie boję się tego stwierdzenia, ale i czwarta płyta wydana tydzień temu utrzymuje naprawdę wysoki poziom, a jeżeli cztery płyty rozkładają się na 26 już lat, to naprawdę trzeba się nimi delektować, trzeba je doceniać. A zaraz po American Football kalifornijscy debiutanci, czyli Bliss Abyss z płyty o tej samej nazwie, jedna z moich ulubionych kwietniowych premier. No a teraz zapowiedź jednej z płyt, na które czekam zdecydowanie najbardziej w tym roku. Tego pana raczej już państwo kojarzą, nadal Stany Zjednoczone, no i trochę starego, dobrego amerykańskiego grania.

lubi sobie przysmęcić i poplumkać na gitarze Kurt Weill, a ja bardzo lubię, kiedy to robi. Niezmiennie pojawia się na moich ustach uśmiech, kiedy słyszę jego muzykę. Niegdyś The War on Drugs, a teraz już na swoim i zapowiada drugim singlem Zoom 97, nadchodzącą płytę Philadelphia has been good to me. 3 tygodnie czekania jeszcze przed nami, to Kurt Weill. A na koniec płyta, która nie za 2, nie za 3, nie za 4 tygodnie, a dokładnie dziś kończy okrągłe 10 lat. Ostatni dotychczasowy krążek Radiohead i Moon-Shaped Pool. Już wczoraj wspominał o nim mój redakcyjny kolega Patryk Rabiega, ale ja też nie mogę się powstrzymać. Jubileusz dziś świętuje ta płyta. Warto przesłuchać z tej okazji jej w całości, ale my oczywiście mamy czas tylko na jej krótki, ale chyba najpiękniejszy fragment. Present tense na koniec naszego spotkania. Rafał Lewandowski, Kuba Ferlin. Słyszymy się już za tydzień.

0: Na program zaprosił Och Teatr, producent spektaklu Czułe Słówka w reżyserii Pawła Paszty.
1: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Polska jako pierwszy kraj w Europie podpisała umowę z Komisją Europejską w sprawie umowy pożyczkowej w ramach programu SAFE na zakupy zbrojeniowe. Fundusze w ten sposób pozyskane będą zainwestowane w polski przemysł zbrojeniowy i w polskie firmy, które kooperują z polskim przemysłem zbrojeniowym, mówi wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Myślę, że niezależnie od tego, jak niektórzy dzisiaj postrzegają ten program, jak są też do niego wrogo nastawieni, na końcu drogi przyznają nam rację, że budowa bezpiecznej Polski nie może mieć żadnych ograniczeń i nie może iść na żadne kompromisy.
1: W ramach programu SAFE Polska otrzyma blisko 44 miliardy euro w nisko oprocentowanych pożyczkach. Iga Świątek wygrała z Amerykanką Katie McNally 2-1 w meczu turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Polka awansowała tym samym do trzeciej rundy, w której spotka się albo z Amerykanką Emmą Navarro, albo z Włoszką Elisabetą Cocciaretto. Coraz więcej dzieci ma problem z codzienną aktywnością fizyczną. Z badań programu WF z AWF wynika, że mniej więcej połowa dzieci w Polsce osiąga odpowiedni poziom rozwoju ruchowego, a większość nie spełnia podstawowych norm aktywności. Eksperci podkreślają, że samo zachęcanie do sportu nie wystarczy. Ważne są też bezpieczne place zabaw, dostęp do zieleni i przestrzeń do codziennego ruchu, mówi profesor Tetzke Altenburg z Uniwersytetu w Amsterdamie.
3: Myślę, że w każdym europejskim mieście są dzielnice mniej przyjazne mieszkańcom. Często zabudowa mieszkaniowa wygrywa tam z terenami zielonymi i nie wszędzie mieszkańcy czują się bezpiecznie społecznie i fizycznie. Nierówności społeczne są też jednym z powodów mniejszej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.
1: Naukowcy ostrzegają, że brak regularnego ruchu może prowadzić m.in. do otyłości, cukrzycy i problemów ze zdrowiem psychicznym. Jedno niewinne zdanie wystarczy, żeby uruchomić lawinę emocji. Właśnie o tym opowiadają pacyfiści. Nowa sztuka Marka Modzelewskiego. Historia zaczyna się od krótkiej wizyty znajomych i informacji, że ich syn nie pojawi się na urodzinach kolegi. Z pozoru błaha sytuacja szybko zamienia się jednak w pełne napięć starcie. Spektakl wyreżyserował Jacek Braciak.
4: To, co się nazywa reżyserem, a w moim wykonaniu jest czymś na kształt, ponieważ ja się nie kryguję, ja nie jestem wykształconym reżyserem, więc ja o tym mam blade pojęcie. Ja mam jakieś pojęcie o pracy z aktorem, korzystam z własnych doświadczeń, wiem na pewno, czego nie chcę. Zmierzam do tego, że nie można być idealistą reżyserem, dlatego że reżyseria jest jednak sztuką kompromisu. Ja jestem wyznawcą takiej zasady, że jeżeli nie udaje mi się czegoś uzyskać dokładnie tak, jakbym chciał, to jestem w stanie z tego zrezygnować.
1: Efekty tej pracy możemy zobaczyć na deskach Teatru Współczesnego w Warszawie. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Akademia Rocka.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Adam Stasiak. Minęła godzina 15, oczywiście mamy piątek. W związku z tym rozpoczynamy kolejne wydanie Akademii Rocka. W dzisiejszym spotkaniu, oprócz komedii Rockes, który jest oczywiście stałym punktem naszego programu, posłuchamy być może Devina Townsenda, być może Velvet Revolver, być może pojawią się Foo Fighters ze swoim nowym albumem i być może pojawi się nawet sam Johnny Depp. Zaczniemy utworem wybitnego piosenkopisarza, który tak się składa, że jutro ma urodziny.

Przyznam się Państwu szczerze, że kiedy byłem dzieciakiem, myślałem, że ten utwór jest autorstwa Boba Dylana i Billy Joel pewnie spoliczkowałby mnie za to, bo ewidentnie różnią się możliwościami wokalnymi, no i powiedziałbym, że jest to bardziej połączenie Boba Dylana z Tomem Waitsem. Ten pianoman to właśnie nie tylko Tom Waits, ale Billy Joel, który napisał tę piosenkę na podstawie własnych doświadczeń i po prostu po nieudanym kontrakcie muzycznym pracował jako pianista w barze w Los Angeles i wieczorami obserwował samotnych, zmęczonych ludzi. Pisał ich różne historie. Jesteśmy w takim kąciku, powiedziałbym, że urodzinowym, jak wspominałem w poprzednim wejściu. W związku z tym będą kolejne urodziny i to tak się składa, że dzisiejsze. To będą urodziny albumu, który świetnie Państwo znają.

0: The Long and Winding Road, jedna z najbardziej melancholijnych piosenek The Beatles i symbol zmęczenia, powrotu do czegoś utraconego. Piosenka napisana przez McCartneya pod koniec lat 60., kiedy relacje między Beatlesami już się rozpadały. To nie jedyna piosenka z albumu Let It Be, którą uwielbiam. W związku z tym posłuchajmy teraz Two of Us.
1: I Dig a Pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase one in which Doris gets her oats.

0: No i teraz będzie zagadka. Zagadka pod tytułem: kim jest ta druga osoba poza Paulem McCartneyem? Czy jest to John Lennon, czy jest to żona Paula? Linda. Proszę pisać na adres adam.stasiak@nowyswiat.online, a tymczasem ucieknijmy szybko do komedii Rockes.
1: Komedii Rockes.

Madness i Thea, utwór Telefon, to para, to znaczy duet w zasadzie muzyczny z francuskiego undergroundu i inspirują się przede wszystkim nocą, a konkretnie nocnym miastem, telefonami o trzeciej nad ranem, a także relacjami pełnymi napięcia, cokolwiek to znaczy. To był utwór, zdaje się, że obdarzony właśnie trochę większym napięciem, ale zdaje mi się, że to, co zaraz Państwu zagram, będzie miało takie napięcie, że no potem już chyba nic tego nie przebije.

dały na samym końcu. No bo w końcu to Devin Townsend, jego ostatni singiel wydany 21 kwietnia, zapowiadający album The Moth, czyli Ćma. Można powiedzieć, że to bardziej delikatny i emocjonalny utwór niż wiele jego cięższych rzeczy, ale sama piosenka jest śpiewana z perspektywy postaci stojącej przed wyborem wyruszenia na wojnę, czy nie wyruszenia na tę wojnę. Mam nadzieję, że Państwo to wysłyszeli. Tymczasem udamy się w rejony trochę bardziej konwencjonalne i bardziej hardrockowe. Velvet Revolver.

Dobry, to był zespół Velvet Revolver z albumu Contraband z roku 2004. Świetny album. Drugi nie był tak dobry jak ten pierwszy, ale zazwyczaj tak bywa. No niestety różne sytuacje związane ze znalezieniem producenta i także to, że Rick Rubin nie pojawiał się tak często na próbach, jak muzycy tego chcieli, sprawiły, że ten drugi album nie jest tak dobry jak pierwszy, ale ten pierwszy, przyznam się szczerze, że wróciłem do niego niedawno i uważam, że jest naprawdę znakomity. Ma ten charakterystyczny hard rockowy rys, charakterystyczny oczywiście dla Slasha, ale czuję, że Dave Kushner, którego tutaj sprowadził Duff McKagan, czyli basista zespołu Velvet Revolver, sprowadził ze swojego innego zespołu pod nazwą Loaded. Dave Kushner sprawił, że to brzmienie jest trochę cięższe, bardziej grunge'owe, a sama piosenka Loving the Alien jest naprawdę urodziwa pod względem tekstowym. Jest taka szczególna fraza, która zawsze przyciąga moją uwagę i brzmi ona następująco. Czasami jest zawsze i nigdy, czasem znaczy może, czasami trwa cały czas, być może. I być może posłuchamy teraz czegoś równie pięknego.

Of All People, Foo Fighters ze swojego najnowszego albumu Your Favorite Toy. Proszę pisać do mnie na adres adam.stasiak@nowyswiat.online. Co Państwo myślą o tej płycie? Dla mnie te piosenki są trochę bardziej rozwodnione niż zwykle, niż do tego wcześniej nas przyzwyczajali Foo Fighters, ale krytycy porównywali ten utwór akurat, Of All People, do starego hardcore punka i zespołu Husker Du. Mam nadzieję, że wysłyszeli to Państwo, a tymczasem przenieśmy się w bardziej melancholijne rejony i posłuchajmy, co ma nam do zagrania Johnny Depp.

Ja z tym graniem trochę zaryzykowałem, bo nie miałem na myśli oczywiście aktorstwa w przypadku Johnny'ego Deppa, ale gitarę elektryczną i gitarę akustyczną, którą usłyszeliśmy w wspaniałej piosence Shane'a McGowana pod tytułem Haunted. I mam coś do powiedzenia a propos całej tej produkcji, z jaką związana jest ta piosenka, ten cover w wykonaniu Johnny'ego Deppa i Imelda May. Mianowicie wydaje mi się, że album, który ukaże się 26 listopada tego roku i na którym ten cover się znajdzie, będzie jednym z najciekawszych wydawnictw w tym roku w ogóle. Jeśli nie znają Państwo postaci Shane'a McGowana, był to lider i wokalista irlandzkiej grupy The Pox. Oprócz tego znany był m.in. z naprawdę hardkorowego stylu życia i wydaje mi się, że nadużywania różnych substancji psychoaktywnych nawet bardziej niż Ozzy Osbourne. Na samym albumie będzie również Bruce Springsteen, Hozier, Tom Waits, Primal Scream, Dropkick Murphys. To będzie doskonała płyta. Aż się podjarałem, w związku z tym zagrajmy coś ognistego.

Alter Bridge i Bleed It Dry. Wykrwaw się aż do wyschnięcia. I z tym wesołym zdaniem rozpoczniemy następną kompozycję w wykonaniu Kurta Illinga.

wspaniały utwór Sassy, Charlie Hunter oczywiście. I niestety musimy się już pożegnać. To była Akademia Rocka, mówił dla Państwa Adam Stasiak. Oczywiście audycję realizował Rafał Lewandowski, za co serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień, a pożegnamy się jednym z moich ulubionych nagrań z albumu OK Computer pod tytułem Exit Music for a Film. Ale no, jesteśmy w radiu, w związku z tym mam nadzieję, że to będzie również dobra exit music do radia. Dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień.

Such a chill. Such a chill.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Prokuratura wszczęła śledztwo mające wyjaśnić przyczyny pożaru w Puszczy Solskiej. Na anonimowych profilach w mediach społecznościowych pojawiły się bowiem teorie spiskowe sugerujące związek Ukraińców z pożarem, celowe działania obcych służb oraz planowane wysiedlenia Polaków. Jak zauważa w raporcie Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura, narracje te są wzmacniane przez konta posługujące się retoryką nacjonalistyczną i antyukraińską, szczególnie aktywne nocą i rano, co może wskazywać na zaplanowaną koordynację publikacji. Prokuratura podkreśla, że nie ma na razie dowodów, iż doszło do umyślnego podpalenia. Pożar w Puszczy Solskiej jest dogaszany. Mimo deszczu sytuacja w południowej części puszczy nie jest jeszcze opanowana. Według strażaków dogaszenie pogorzeliska może potrwać tydzień. Ukraińcy zaatakowali stolicę Czeczenii, Grozny. Drony uderzyły tam w rosyjskie instalacje wojskowe, bazę 42. Dywizji Armii Rosyjskiej na przedmieściach miasta oraz prawdopodobnie w budynek lokalnego zarządu Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Według informacji przekazanych przez kanał Astra, do ataku użyto co najmniej dwóch dużych bezzałogowców skonstruowanych na bazie lekkich samolotów. Ukraińskie drony zaatakowały dziś również rafinerie w Permie i Jarosławiu oraz zakłady przemysłowe w Rostowie nad Donem. Stany Zjednoczone są coraz mniej lubianym państwem na świecie, wynika z opublikowanego globalnego indeksu percepcji demokracji. Według badania USA zajmują piąte miejsce na liście krajów o najbardziej negatywnym postrzeganiu, odnotowując spadek drugi rok z rzędu. Najgorszą markę na świecie ma Izrael, następnie Korea Północna, Afganistan oraz Iran. Po raz pierwszy Amerykanie mają gorszy wizerunek niż Rosja. Respondenci pytani byli też o to, jaki kraj jest największym zagrożeniem dla świata. Najczęściej badani wymieniali Stany Zjednoczone, na drugim miejscu Rosję. Muzyka z największych serialowych hitów zabrzmi w Tauron Arenie w Krakowie 16 maja podczas Międzynarodowej Gali Seriali Festiwalu Muzyki Filmowej. Publiczność usłyszy kompozycje m.in. z Białego Lotosu, Bridgertonów, Yellowstone czy Pingwina. Następnie wystąpią orkiestra Akademii Beethovenowskiej, chór Pro Musica Mundi i soliści m.in. Wojtek Mazolewski i Justyna Święs, mówi Agata Grabowiecka, dyrektorka artystyczna festiwalu.
3: Muzyka filmowa w ostatnich latach bardzo się rozwinęła i właśnie na tym koncercie będzie można zobaczyć ją we wszystkich jej odsłonach. Od jazzu po wielkie symfoniczne brzmienia, od łączenia muzyki elektronicznej ze współczesnymi smyczkami. Pełny przekrój, różnorodność, no i przede wszystkim obecność kompozytorów. Będą z nami obecni twórcy. Sam Brian Tyler, autor muzyki do serialu Yellowstone, zadryguje orkiestrą, ale również pokaże się w innej roli DJ-a.
2: Wieczór zwieńczy światowa premiera suity z Uniwersum Gwiezdnych Wojen. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Do świata popołudniowych doznań radiowych, relacji, opowieści zapraszamy Państwa teraz po raz ostatni w tym tygodniu, bo to piątek, 3 minuty po 16.
5: Nowy świat po południu.
4: Tak, tak, my też mamy swoje uniwersum. Olga Bobienko dzisiaj jest osobą, która będzie to wszystko łączyć. Franek Wójcicki połączy się z Państwem, a właściwie Państwo połączą się z nim, telefonując pod numer 224 280 280. Rafał Lewandowski łączy technicznie. Kuba Ferlin, mam nadzieję, połączy wszystkich miłośników przeróżnej muzyki, prezentując Państwu utwory do 19. To on przygotował to, co piosenkowe. A ponadto Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Klaudiusz Sylezak i ja. Serdecznie Państwa zapraszamy. No serdecznie, jak nie wiem co. New Model Army.

0: Poison Street. W popołudniowym programie porozmawiamy o rzeczach jak zawsze ważnych, istotnych, od początku do końca ułożonych w scenariuszu, ale jest także segment albo grupa tematów, co do których nie mam pewności, mogą się pojawić, ale w jakim kształcie i kto zainicjuje rozmowę na dany temat, to przecież zależy od osób słuchających. popołudnie@panowyświat.online to jest właśnie ten adres, o telefonie już mówiłem. A dodatkowo kontaktujemy się z Państwem za pomocą różnych portali, na przykład portalu Facebook i grupa osób patronujących. Można się zalogować. Przede wszystkim proszę patronować. A w programie na początek, jak będzie wyglądał i jak będzie działał Europejski Program Finansowania Zakupów Zbrojeniowych, potocznie zwany SAFE.
1: Jeszcze raz to spróbuję wszystkim wytłumaczyć. Drodzy Państwo, dzisiaj nie zaciągnęliśmy pożyczki. Otworzyliśmy dzisiaj linię kredytową. W październiku przyjdą pierwsze pieniądze pożyczkowe.
2: Mniej więcej dwukrotnie mniej niż minister Błaszczak zaciągając pożyczki w Korei Południowej.
3: Przyjrzymy się temu, jak te pieniądze będą trafiały do firm. Bo odnoszę wrażenie, że rządowi zależy przede wszystkim, żeby uzyskać 15% zaliczki.
0: Jak się Państwo domyślają, będzie trochę matematyki, bo matematyka jest niezwykle ważna w polityce. Dziś oficjalnie podpisano umowę w sprawie SAFE. Klaudiusz Slezak o wszystkim niebawem nam opowie. A w drugiej godzinie Sir David, człowiek, który pokazał nam przyrodę tak jak nikt wcześniej.
4: Chyba wszystkie filmy jego oglądałem. Czasami do nich wracam. Niektóre odcinki oglądam kilkukrotnie.
5: Wprowadził zupełnie nowy standard filmów i seriali przyrodniczych.
6: Jego filmy, owszem, są piękne, bo natura jest piękna, ale też zostawiają w nas taki ślad, przeczucie czy poczucie, że sama natura w sobie jest już wartością, taką podstawową.
0: Sir David Attenborough świętuje setne urodziny. Dziennikarz i podróżnik z wykształcenia, biolog i antropolog, ale przede wszystkim popularyzator wiedzy przyrodniczej. Kacper Badura opowie o tym, jak praca jednego człowieka zmieniła sposób, w jaki miliony patrzą na przyrodę. A po 17.30 naszym gościem będzie dr Łukasz Bożycki, autor programów przyrodniczych. Olga Bobienko zapyta m.in. o to, czego o naszej planecie nauczył nas Sir David i jak powstają popularno-naukowe filmy o przyrodzie. I czy to prawda, że oczywiście praca dziennikarza, prezentera treści w takim filmie jest niezwykle ważna, istotna i trudna, ale jeszcze więcej do roboty ma operator kamery, bo przecież on jest tam wszędzie pierwszym. A na koniec w trzeciej godzinie biblioteka dla wszystkich.
7: Bo ja to nie korzystam z bibliotek.
8: Wolę, żeby to była moja książka.
9: De facto to nie jest kwestia archaiczności, niearchaiczności. To jest raczej kwestia urządzenia dostępu do kultury.
0: O pracy bibliotekarzy opowie w swojej relacji Klaudia Kowalczyk. A po 18.30 naszym gościem będzie Jerzy Woźniakiewicz, przewodniczący Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Porozmawiamy o bibliotekach przyszłości, o bibliotece marzeń, ale także o bibliotekarskiej codzienności. Państwa ulubiona część tego, co oferuje w swej, być może bardzo bogatej ofercie, Państwa ulubiona biblioteka? Tak, o to też będę pytał. W trzeciej godzinie, czyli po 18:00. 3 godziny z popołudniowym programem. Czas start.

0: Kolejni dołączają, bo to jest program, który można słuchać nawet z pewnym opóźnieniem, żeby nie powiedzieć przesunięciem. Zapraszam do bycia z nami tu i teraz, 13 minut po 16, ale jeśli z jakiegoś powodu będą musieli Państwo posłuchać nas później, to przypominam, że w podcastach też znajdą Państwo popołudniówkę. Tę dzisiejszą, poprzednie, a w przyszłości kolejne. Popołudniowy program do godziny 19 to na początek wielka umowa i spore pieniądze. Do Polski trafi ponad 180 miliardów złotych z unijnego programu SAFE. Oficjalnie podpisano umowę w tej sprawie. Pieniądze zostaną wydane m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, na rozwój systemów antydronowych, a także obrony przeciwlotniczej. Wokół tego tematu słychać też krytykę sceptyków, chociażby ze strony opozycji, ale o tym, co mówią politycy i z czym się ten SAFE wiąże, o tym opowie Klaudiusz. Dzień dobry, Ślezak.
1: Dzień dobry. Jeszcze tak chyba nie było, żebyśmy się łączyli, a w tle orkiestra Dęta grała.
0: Były różne występy. A, z hymnem nie. Z hymnem chyba nie.
1: Nie wiem, czy to słychać, czy mikrofon zbiera, że tak powiem, czy nie zbiera.
0: Doniosła to chwila. Ale wszyscy na baczność, proszę Państwa.
1: W sali kolumnowej jeden z posłów zorganizował ćwiczenia i próby dla chętnych, ćwiczenia pieśni patriotycznych, śpiewania i grania. Także.
0: Ach, ja myślałem, że to w związku z podpisaniem SAFE. Ja wiem, że to nie. W kancelarii premiera działo się najwięcej, ale myślałem, że w Sejmie to też doniosła chwila i wszyscy.
1: Nie, to dwie ze sobą niezwiązane imprezy, jeżeli mogę użyć tego słowa w tym wypadku.
0: Rozumiem.
1: Także tak, jeszcze do tego wycieczki. Bardzo dziarskich seniorów dzisiaj w Sejmie, także dzieje się.
0: Z tymi wycieczkami to jest różnie. Ostatnio nasz słuchacz, który odwiedził nas w redakcji, nasz słuchacz i patron, był w Sejmie i szukał Klaudiusza Ślezaka, który często opowiada o wycieczkach. Klaudiusza nie było, chociaż relacje z Sejmu przygotowywał.
1: Ja tu siedzę przy tablicy smoleńskiej, jeden z ostatnich punktów wycieczki, jak Państwo byli z wycieczką w Sejmie, ale mam za swoimi plecami ścianę z zielonych kwiatów. Kwiatów chyba, chociaż...
0: Chcesz powiedzieć, że się maskujesz za ścianą z zielonych kwiatów?
1: Mówię kwiatów, bo zastanawiam się, czy to nie jest jakiś krzew właściwie. Nawet gdzieś tu kiedyś była tabliczka, jaką się nazywa. Teraz są takie popularne na takich palach, wiesz? Takie dużo liści.
0: Rozumiem. I to może przesłaniać twój majestat.
1: Moje plecy raczej to przesłania.
0: A, rozumiem.
1: Ale nie mam jakichś wielkich pleców, żeby nie było.
0: Choć w Sejmie pracuję i często się tam pojawia. Tak, to tylko tak na marginesie.
1: Dobrze, już.
0: Wracamy do meritumu.
1: To a propos tego, co może nas rozpraszać, opowiadając o SAFE. Był tu dzisiaj Władysław Kosiniak-Kamysz, poza tym, że był wcześniej, znaczy później, przepraszam, w kancelarii premiera i tam też podpisywał tę umowę, czyli tego europejskiego SAFE.
0: Złośliwi twierdzą, że to właśnie dlatego Kosiniak-Kamysz podpisywał, a nie premier, bo premier wie, że to nielegalne i nie chce się pod tym podpisywać.
1: Taki sprycież, że nie chciał się podpisywać, tak. Wiem, słyszałem te argumenty. To też przejdziemy do tego.
0: O, dziękuję.
1: Oczy się Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi świeciły, trzeba przyznać dzisiaj, no bo właściwie pewnie każdemu ministrowi obrony narodowej by się świeciły, gdybyś miał już na wyciągnięcie ręki, zaraz miał podpisać umowę i wielkie pieniądze, które do wojska przyjdą i mnóstwo sprzętu, który będzie można za to kupić, więc tylko wystarczyło zapytać o panie premierze, a pierwsze takie to co? No i wtedy Władysław Kosiniak-Kamysz mówi listą, litanią, no brzmi to tak.
2: W pierwszej kolejności aneksowanie umów, które są zawarte i tutaj bardzo ważna umowa na systemy antydronowe, system SAN. Została podpisana kilka tygodni temu, to jest projekt kluczowy i dobrze są te pieniądze, bo możemy to sfinansować. To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty 35 mm, 30 mm, potwór Starnowa, 12,7 wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę może dokonywać. Więc to jest ten sprzęt, który jest absolutnie priorytetem. Kolejne rzeczy, no to jest produkcja huty stalowa Wola, na przykład Borsuki. Sprawa marynarki wojennej. Tutaj już budujemy okręt ratownik. Zakup amunicji To jest bardzo dla nas ważny temat.
1: Ponad 12 tysięcy zakładów ma skorzystać przedsiębiorców. No bo wiadomo, że duże spółki się ubiegały, ale mają swoich podwykonawców i razem z tymi podwykonawcami to 12 tysięcy firm ma skorzystać z tych pieniędzy, o których powiedziałeś, 180 miliardów złotych. Te pieniądze, też do tego wrócimy, do pieniędzy i rozliczenia, jak to wygląda, bo to też była na ten temat przecież dyskusja i krytyka. Nie będą do nas płynęły od razu. Pierwsze to dopiero transza październikowa, ale ponieważ już jest podpisane, to już te zakłady, jak słyszałeś, aneksy, czyli zaczynają no właśnie też te umowy podpisywać, aneksować, już produkować, tak żeby jak najszybciej te pieniądze można było wydawać. Zresztą to nie wszystko. Jeszcze Władysław Kosiniak-Kamysz o kolejnych zakupach.
2: Co bardzo ważne, większość chcemy wydać w Polsce. Mówiliśmy o 89%. Teraz oczywiście ta lista troszkę się zmienia. Może to nawet być jeszcze więcej, chciałbym, ponieważ nie ma w tym MSWiA, nie ma infrastruktury, więcej będzie pieniędzy na armię, na siły zbrojne. Tamte rzeczy sfinansujemy w inny sposób, nie zostawiamy spraw Straży Granicznej, czy Policji, czy militarnej mobilności samym sobie, tylko będziemy to realizować. Część rzeczy kupimy za granicą, bo na przykład samoloty do tankowania w powietrzu, do transportu i tankowania w powietrzu, szczególnie po tym, jak przybędą do Polski F-35, są absolutnie koniecznością. Więc cały plan mamy przygotowany, zarówno na zakupy pojedyncze, jak i zakupy wspólnotowe. Jesteśmy do tego gotowi.
1: No i jeżeli chodzi o pieniądze, bo to było największym takim punktem zapalnym, że pożyczamy, że będziemy płacić od tego duże odsetki, a przecież, też do tego obiecuję, jeszcze wróciłem, możemy mieć swój polski safe zero. 0% mówił prezes NBP i prezydent 0 złotych odpowiadał mu rząd. Ale mamy ten europejski. No i pytanie, jaki będzie ostateczny koszt tej pożyczki? Wiadomo, ile mamy pożyczyć, czyli prawie 44 miliardy euro. No a ile mamy spłacić? No i tu odpowiedź za każdym razem nie była jednoznaczna, chociaż wydawałoby się przecież to łatwe do policzenia, jeżeli znamy oprocentowanie. Nie jest to wcale takie proste, bo oprocentowanie liczy się od momentu, jak Komisja Europejska taką pożyczkę na rynkach weźmie, a potem na tych samych zasadach nam te pieniądze przekaże i wtedy dopiero można policzyć oprocentowanie. Tłumaczyła dzisiaj Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, odpowiedzialna w rządzie za ten program SAFE.
3: Jeszcze raz to spróbuję wszystkim wytłumaczyć. Drodzy Państwo, dzisiaj nie zaciągnęliśmy pożyczki. Otworzyliśmy dzisiaj linię kredytową. W październiku przyjdą pierwsze pieniądze pożyczkowe, bo tak jak zaczniemy realizować kontrakty, to na tej podstawie wpłyną do nas pierwsze pieniądze. Wtedy to Komisja Europejska będzie te pieniądze pożyczała na rynkach i na ten sam procent będzie pożyczała nam. W ostatnich miesiącach, latach to było około 3% i zawsze to było niższe oprocentowanie niż mielibyśmy my sami pożyczając na rynkach.
4: Dowiemy się w październiku, tak konkretnie, jaka jest oprocentowanie pierwszej transzy.
3: Którą będziemy brali w październiku, dlatego że każda transza jest osobną pożyczką z innym oprocentowaniem i od każdej transzy liczymy 45 lat.
1: No właśnie, to są ważne informacje, żeby zapamiętać, na czym ten program SAFE polega, czyli 45 lat na spłatę, ale od momentu wzięcia kolejnej transzy i dopiero jak Unia Europejska, Komisja Europejska te pieniądze pożycza, dowiadujemy się też, jakie jest oprocentowanie. Oczywiście może ktoś powiedzieć, halo, halo, to jest trochę kot w worku. No, z jednej strony tak, ale z drugiej, w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat Komisja Europejska, czy Unia Europejska, mówiąc szerzej, miała zdecydowanie lepsze ratingi, czyli taką pozycję do wzięcia kredytu, a może tak, pożyczki, niż ma sama Polska.
0: No duży może Polska. Więcej, krótko mówiąc.
1: No
0: lepiej.
1: Tak, w największym skrócie jest bardziej dla rynków stabilnym, wypłacalnym partnerem niż sama Polska. Oczywiście no, tam są różne składowe, jakie te do tych ratingów bierze się pod uwagę. Więc nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli na tym stracić, a wręcz zyskamy, bo jest to niżej oprocentowane niż gdybyśmy sami brali tę pożyczkę. Nie ma tam też zapisów, przekonywała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, jak w przypadku innych programów, jakiejś warunkowości, czy czegoś zapisanego o praworządności. Jest tylko i wyłącznie kwestia właściwego wydawania tych pieniędzy i osłony antykorupcyjnej. No, gdyby właśnie te pieniądze były wydawane niezgodnie z zapisami umowy, nic więcej. Rozmawialiśmy też kiedyś o tym, Michale, że tam pojawia się sformułowanie o kamieniach milowych, ale one dotyczą wypłacania kolejnych transz i kolejnych etapów realizacji tych zobowiązań i kontraktów, a nie kamieni milowych, tak jak to było w tym dziale z praworządnością, o czym też przecież wielokrotnie opowiadaliśmy. Niemniej oczywiście dzisiejszej opozycji ten sejf się nie podoba. Przypomnę Przemysława Czarnka i jego słowa wielokrotnie powtarzane zresztą, że jak dojdą do władzy, to oni tego spłacać nie będą. Czyli Tusk sobie będzie z Kosiniakiem sami, będą sobie to spłacać, skoro sobie wzięli takie zobowiązania i kredyty. No i do tego, to co wspomnieliśmy, że wrócimy do tego tematu, czyli odpowiedzialność karna. To też się dzisiaj pojawiło, nie tylko zresztą karna, ale i Trybunał Stanu. To wszystko jest w wypowiedzi Zbigniewa Kuźmiuka.
5: Panie redaktorze, no przede wszystkim musi nastąpić rozstrzygnięcie prawne w tej sprawie. No, tak jak doskonale Państwo wiecie, to jest złamanie konstytucji artykułu 89. Być może to są także konsekwencje wynikające z kodeksu karnego. Jeżeli te decyzje zapadną, no to wtedy także będzie podstawa do tego, żeby odpowiednio reagować na tę pożyczkę. Jestem głęboko przekonany, że jeżeli rzeczywiście wrócimy do władzy, to poważnie potraktujemy tę propozycję prezesa Narodowego Banku Polskiego i naszym zdaniem rzeczywiście w dającej się przewidzieć perspektywie źródłem finansowania dodatkowych zakupów dla armii powinny być aktywa Banku Centralnego.
1: No więc jeżeli chodzi o tę odpowiedzialność, tu jest pewien szkopuł.
0: Mówisz o aktywach dwa Banku Centralnego? Czy?
1: Do aktywów Banku Centralnego jeszcze wrócimy i do tego pomysłu w Safe Zero. Mówię o odpowiedzialności, czyli o tym, że mają ci, którzy dzisiaj podpisywali, ten sprytny Tusk także, który nie podpisywał, a właściwie ci, którzy mieliby to podpisywali, mieliby być pociągnięci do odpowiedzialności. To jeszcze raz wrócę do Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej.
3: Gdyby tak było, pan minister Błaszczak za podpisanie umowy koreańskiej i amerykańskiej byłby pociągnięty do odpowiedzialności. Tak się nie stało. To po pierwsze. Po drugie, duże podziękowania dla rządu pana premiera Morawieckiego. Dlatego, że to pan premier Morawiecki przeprowadził w Sejmie ratyfikację decyzji Rady o zasobach własnych, czyli decyzji krajów europejskich o tym, że pozwalają Komisji Europejskiej zaciągać dług w ich imieniu. I to był moment ratyfikacji. Po trzecie, dzisiaj otwieramy linię kredytową.
1: No więc jak widzisz, argumentów za pociąganiem do odpowiedzialności raczej nie ma, zwłaszcza, że przypominam, że o tym, że Mariusz Błaszczak zaciągnął zobowiązania w Korei Południowej, dowiedzieliśmy się przypadkiem z koreańskiej prasy. Tam chyba nawet rzecz dotyczyła tego, że tak dużo Mariusz Błaszczak chciał tam kupować, że to lekko zechwiało gospodarką finansową Korei i stąd prasa się też przy okazji dowiedziała. Także tak tam ta kwestia wyglądała. A jeżeli chodzi o safe 0%, to przypominam, że wczoraj prezes Adam Gapiński, pan profesor, miał konferencję prasową i przypominał, że cały czas te pieniądze w NBP są i że nie należy mieszać dwóch spraw, że z jednej strony jest strata wielomilionowa w Narodowym Banku Polskim, a z drugiej strony pieniądze niewykorzystane leżą. No więc świetnie, odpowiada Władysław Kosiniak-Kamysz. Wracamy w takim razie do pomysłów Save 0%, ale tego PSL-owskiego, a nie tego prezydenckiego.
2: Odbyliśmy bardzo dobrą rozmowę w tej sprawie. Też widzę, że marszałek Czarzasty dzielił się już też tymi informacjami. Chodzi o wątpliwość związaną z zaciąganiem zobowiązań. Z jednej strony marszałek Czarzasty ma opinie dotyczące tego, że tą możliwość zaciągania zobowiązań ma tylko rząd. Ja mam inną opinię, ale właśnie jak pozostaniemy przy sporze o opinie prawne, to nie pójdziemy do przodu, więc rozwiązaniem jest przedłożenie rządowe. I uważam, że jeżeli taka możliwość jest, to należy z niej skorzystać. Ja jestem do tego gotowy, żeby na Radę Ministrów wnieść projekt Polskiego Stronnictwa Ludowego. I myślę, że się w tej sprawie dogadam.
1: Także zobaczymy, czy faktycznie rząd będzie chciał powiedzieć sprawdzam. Wydawało się, że już dawno to powinien zrobić, żeby powiedzieć sprawdzam Adamowi Glapińskiemu, panu profesorowi, ale na razie gdzieś ten projekt utknął właśnie na podstawie tego, że marszałek Czarzasty mówił, że może być niezgodne z konstytucją między innymi. No więc tak ta sprawa wygląda, sejf podpisany, ale jak słyszałeś, to jest na razie otwarcie linii kredytowej, a jeszcze nie wzięcie pożyczki dzisiaj, no ale na podstawie tej umowy.

0: Ale to uspokojecie. Uspokojecie. Nie byłeś jedyny, któremu to nazwisko niewiele mówiło.
1: Bo inne nazwiska się przewijały w kontekście stanowiska, które właśnie zostało obsadzone.
0: Tak. A to nie jest bardzo znane nazwisko. Od na przykład poseł Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości, który tu dzisiaj komentował różne sprawy, przyznał też zupełnie szczerze.
2: Mówiąc szczerze, zapoznałem się z nią pośpiesznie w internecie. No wiem, że to jest człowiek, który pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. No właśnie, ta praca w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych przypadła na ten niezwykle trudny okres szturmowania naszej granicy przez nielegalnych imigrantów zorganizowanych przez rosyjskie i białoruskie służby. No i wtedy rzeczywiście to był bardzo przecież długi okres. Pan minister jednoznacznie rozpoznawał tę historię jako wojnę hybrydową wytoczoną nam przez Rosję i Białoruś. No a jak Państwo doskonale pamiętacie, w 2021 roku, szczególnie jeżeli chodzi o ówczesną opozycję, spojrzenie na ten problem było zupełnie inne i przyszło się zmagać nie tylko z tymi nielegalnymi imigrantami organizowanymi przez rosyjskie i białoruskie służby, ale także z polską opozycją, która twierdziła, że tych ludzi trzeba przyjmować, bo szukają swojego miejsca na ziemi.
0: Ale to właśnie ówczesna opozycja. Dzisiaj rządzący, pytani przez nas tutaj dzisiaj w Sejmie, mówią, no urzędnik, dajmy mu szansę. Mhm. Dajmy mu szansę pokazać...
1: Przepraszam, bo nie wiem, czy wspomnieliśmy o jakie stanowisko, o jakim stanowisku mówimy.
0: No to może nie wspomnieliśmy, tak. O nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w miejsce profesora Cęckiewicza.
1: Tak.
0: To właśnie Bartosz Grodecki. Był wiceministrem spraw wewnętrznych, był w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, oczywiście za rządów Prawa i Sprawiedliwości.
1: Wygoogliłem sobie to nazwisko i wraca też w kontekście przepisów wizowych.
0: Dobrze, to właśnie do tego wrócimy.
1: To na razie koniec jakąś truskawkę na cieście.
0: Dobrze, tak mam. Zostawiłem sobie oczywiście przypiąteczko. A co? Dzisiaj rządzący mówią, dajmy mu szansę. Poczekamy, zobaczymy, jak się będzie zachowywał. Na razie to jest po prostu urzędnik, więc zobaczymy.
3: Ja cieszę się, że został urzędnik szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego i kibicuję jego dobrej karierze, dobrym decyzjom w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Pan Grodecki był wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji. Nabył wiedzę, ma doświadczenie, ufam dobrą współpracę. Wiem, że zajmował się też cyberbezpieczeństwem, co w moim obszarze jest ważne, bo dzisiaj cyberbezpieczeństwo staje się odpowiedzią o bezpieczeństwo każdego obywatela. Na pewno będę zgodnie współpracował. Chciałbym, żeby było mniej polityki w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, a więcej takiego myślenia o bezpieczeństwie. I dzisiaj na to wskazuje decyzja prezydenta, z której się cieszę.
0: No i tutaj się pojawia ta truskaweczka. Rządzący w kancelarii, mówią kancelarii prezydenta i Biuru Bezpieczeństwa Narodowego, poczekamy, zobaczymy, urzędnik. A kto najbardziej krytykuje nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego?
1: W środowiskach związanych z Prawem i Sprawiedliwością są tacy, którzy nie są zachwyceni tym akurat wyborem.
0: No więc Telewizja Republika i Niezależna.pl to właściwie jest jeden organ prasowy, tak można by powiedzieć, czyli media Tomasza Sakiewicza, jest oburzone tąże nominacją z dwóch powodów. Po pierwsze, to właśnie Grodecki odpowiadał za pracę nad dokumentem Polityka Migracyjna Polski, kierunki działań 2021-2022. Rząd Zjednoczonej Prawicy odrzucił ten projekt, bo miał być, uwaga, zbieżny z brukselskim kursem migracyjnym. No i druga rzecz, tenże Grodecki był doradcą zarządu gdyńskiej spółki Radmor. No, oni produkują urządzenia do łączności. Mhm. No i tenże Radmor wchodzi w skład grupy zbrojeniowej WB. A WB jest jedną z firm, i tu się łączy z naszym pierwszym tematem, która będzie beneficjentem programu SAFE. Więc oni też uznali, że mógł lobbować za programem europejskim SAFE, co też oczywiście go skreśla. No i tam pojawiły się komentarze w tychże mediach, że właśnie ktoś próbuje obstawić

0: prezydenta ludźmi, którzy mu niekoniecznie dobrze życzą. Także takie tam komentarze. I to właśnie dlatego, jak się Państwo zastanawiają, prezydent już wiedząc, jakie są komentarze w jego własnym środowisku, zapowiadając, że to właśnie pan Grodecki będzie nowym szefem BBN-u, musiał się tłumaczyć, że wcale tak nie jest, że on to z tymi Brukselczykami chciał tę politykę migracyjną tworzyć. Nie, on akurat w tej sprawie był bardzo twardy.
1: Pan minister Grodecki jako wyraźny przeciwnik relokacji i paktu migracyjnego reprezentował także Polskę w Unii Europejskiej. Nie tylko jest krytykiem rozwiązań paktu migracyjnego, co bliskie jest także stanowisku Pałacu Prezydenckiego i mi osobiście, drodzy Państwo. Migracja niekontrolowana zniszczyła pod względem społecznym państwa Europy Zachodniej. Wysiłek Pałacu Prezydenckiego szedł, idzie i będzie szedł w kierunku ochrony Rzeczpospolitej Polskiej przed migracją, która by mogła niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo Polek i Polaków. Dziś mamy w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego człowieka, który nie tylko jest przeciwnikiem relokacji paktu migracyjnego, ale przez wiele lat zdobywał także doświadczenie, umiejętność formalną, międzynarodową, funkcjonowania w środowisku Unii Europejskiej. Z tego także będziemy, drodzy Państwo, korzystać.
0: No i tak to prezydent musiał się przed własnym środowiskiem tłumaczyć, że powołuje na stanowisko szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego właściwego człowieka. Dodajmy, przed środowiskiem, które bardzo mocno związane jest z poprzednim szefem, czyli Sławomirem Cenckiewiczem, no bo przecież nie jest rzeczą tajną, że przyjaźnią się chociażby z Michałem Rachoniem. Pan Cenckiewicz z Michałem Rachoniem się przyjaźnią i innymi zresztą z Telewizji Republika, więc takie to ciekawe tam rozgrywki w tym środowisku. Tak przy okazji. Jeszcze dwie informacje, Michale, zmieszczę. Widzę, która jest godzina. Tak. Jedna będzie bardzo krótka.
2: Proszę uprzejmie.
0: Epipremnum to jest ta informacja.
2: O, super, czekaliśmy na to. Bardzo Ci dziękuję. To zanotowaliśmy.
0: Dobrze, zanotuj. Nawet chyba złociste, tak mi się wydaje.
2: Anna Rukicińska będzie szczęśliwa, bo ona zbiera takie informacje. Jest miłośniczką kwiatów tutaj, naszą redakcyjną. Zakwitły nam kaktusy dzięki temu, że Ania podlewa w jednym tutaj z miejsc.
0: Jak przyjdziesz, to powiem. W przypadku kaktusów to może dzięki temu, że nie podlewa.
2: Ona to robi w taki... Już ona wie lepiej.
0: No tak, to najważniejsze.
2: Zakwitły. To jest informacja dnia też. Bardzo dziękuję, zanotowane. A druga wiadomość?
0: Że przypominam, że dzisiaj głosowanie. I po raz
2: jeszcze blok głosowań do 19.
0: Na Piotrka, bo Kartyka zagłosować. Jedynej możliwości takiej na świecie, w której piosenka Piotrka jest na liście do głosowania.
2: Nowyświat.online, ukośnik tiptoplista, głosowanie do 19 w piątek. Dzisiaj piątek, wszystko się zgadza. Mają Państwo jeszcze 2 godziny i 23 minuty. Regulamin naszej radiowej listy jest akurat skonstruowany w taki przewrotny sposób, że gdy bardzo Państwo wspierają jakiś utwór, to on, będąc na miejscu pierwszym 10 razy, potem już opuszcza listę. Więc z jednej strony cieszymy się, że kolega Piotr, redaktor Piotr Bukartyk jest tak wysoko, a z drugiej strony proszę też pamiętać, że gdyby Państwo chcieli kiedyś jakieś piosenki z listy się pozbyć, bo się Państwu nie podoba, bo są takie czasami utwory, że nam nie grają w duszy, to też można głosować, one idą na pierwsze 10 razy i
0: to od razu taką fatalistyczną wizję, on dopiero 2 razy ten utwór wygrał.
2: Ja mówię, jak działa regulamin. Ja jestem symetrystą piosenkowym aż do bólu. Wszystkie piosenki bardzo lubię. Zresztą polecam Państwu na Spotify kanał, to się tak fachowo chyba nazywa, czy też playlistę z angielskiego, na której grają, brzmią wszystkie utwory, na które można głosować na stronie i w aplikacji. Ja włączam bardzo często i słucham. Polecam. Tam jest 100 utworów, prawie 100 utworów. Świetne. I nie tylko te, które grają w pierwszej 20 w sobotę po 20. Proszę to mieć na uwadze. Klaudiuszu, fantastycznie, bardzo Ci dziękujemy. Czekamy na ciąg dalszych tych politycznych opowieści. Niechaj w tle zostanie melodia. Wszystko jest muzyką. Jeszcze pan Maciej napisał, kasy swojej na sejf nie mamy. Mamy tylko sejf zero. Jak weźmie to unijne sejf pan premier, to PiS nie będzie spłacał. Nie ma takiej możliwości, podpowiada nasz słuchacz, bo jesteśmy w Unii. Nawet jak wyjdziemy, to będziemy musieli spłacać wszyscy. pisze, korzystając z adresu popołudnie@wyswiat.online. Bardzo dziękuję za te wszystkie komentarze, a przy okazji jeszcze przypomnę tobie i innym miłośnikom, entuzjastom albo członkom naszego radiowego klubu Słuchacza Naiwnego, że dzisiaj jest Światowy Dzień Osła, a klub Słuchacza Naiwnego nazwaliśmy właśnie Osioł. Zatem wszystkiego dobrego życzę tym, którzy się z nami identyfikują. Do usłyszenia, wszystkiego spokojnego popołudniowego i już piątkowego.
0: Pięknego popołudnia.

0: Pogoda.
1: Jest jeszcze jedna wiadomość, bardzo ważna z ostatniej chwili. Wczoraj spadło sporo deszczu, od razu zrobiło się zieleniej, napisała pani Hania. Pięknie jest nawet bez słońca chwilowo. Jak już wyrośnie posiana przeze mnie łąka, to co wyleci z hotelu, i to jest hotel na zdjęciu, dostałem fotografię, to jest hotel dla owadów, będzie miało co jeść. Czekamy zatem na więcej deszczu. A w prognozie mogę państwu powiedzieć, skąd bierze się ta pogoda. W większości naszego kraju, albo na terenie większości naszego kraju, pogodę układa wyż z nadpółnocnego Bałtyku. Tylko krańce wschodnie pozostają jeszcze pod wpływem niżu z nad Białorusi. Na niebie chmury, na wschodzie Polski słabe opady deszczu. W południu i południowo-wschodniej części kraju przelotne opady i burze. Napłynęło chłodne, polarne powietrze i widać to na termometrach. Sprawdzam, odświeżam. Najwyższa temperatura w Nowym Sączu, to też się zgadza z informacjami od synoptyków. Południe, południowy wschód właściwie, to jest najcieplejsze miejsce w naszym kraju. Nowy Sącz 17, a najchłodniej w Ostrołęce niecałe 8 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem silniejszy i obniżający tam właśnie temperaturę odczuwalną. W kolejnych dniach nad Polskę wciąż będzie płynęło chłodne, polarne powietrze. Dopiero w niedzielę prognozowany jest powrót ciepła z południa Europy. Ale o tym zdążę państwu jeszcze dzisiaj opowiedzieć w kolejnych prognozach pogody, raportach synoptyków. 224, 280, 280 i pan Antek na antenie w popołudniowym programie. Antony Szmierek. The bass shakes loose a single piece of confetti from the rafters. The ghost of the party the night before. And you're the only one who notices as it catches the light. You did say you were looking for a sign and this might be it. Spinning out over a first kiss, dodging a thrown pint pot and recalibrating its elliptics. She leans in, we're gonna miss that last train. Birthday surprise, hollowed out cardboard cake with a strippogram inside. Damp flex collected on church steps. It was quite the entrance, they all said. Yeah, I worked out the meaning.

Ostatnio ktoś zastanawiał się i pytał mnie nawet w wiadomości prywatnej, czy mówienie, że pan Antek śpiewa daną kompozycję, jest zgodne z tym, co dzieje się na antenie. Wykonuje to może w ten sposób Antony Szmierek, ale bardzo lubimy, gdy wykonuje to i owo. Gdy koncertowo wykonuje, też bardzo lubimy. Koncertowo, to my jeszcze sobie dzisiaj porozmawiamy o pewnej pani, która właśnie dostarczyła nam nowe nagranie, a poza tym w przyszłym tygodniu wystąpi w Warszawie na scenie, ale o tym zdążę jeszcze pomówić. Tylko przez chwilę wracam do Państwa komentarzy związanych z nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, bo Bartosz Grodecki to stanowisko objął z nominacji pana prezydenta. Państwo się zastanawiają, jak długo ktoś, kto jest urzędnikiem, nawet doświadczonym, pracującym w różnych miejscach od wielu, wielu lat, cieszącym się poparciem prezydenta, może na tak ważnym, eksponowanym stanowisku zostać, jeśli jest krytykowany przez niektórych z otoczenia tego środowiska, które pana prezydenta wspiera. Państwo widzą, że ja próbuję to wszystko jakoś tak ładnie naokoło opowiedzieć, żeby żadnych konkretnych nazw nie wypowiadać, bo to przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeśli jest sprzeciw, to być może będzie podstawianie nóg, sypanie piachu w tryby BBN-owskiej maszyny, albo co gorsza, wkładanie kija w szprychy, a przecież każdy rowerzysta wie, że to nie jest zbyt bezpieczne. Przyglądać się będziemy temu zjawisku i proszę mnie nie pytać, czy nowy szef BBN-u ma wszystkie potrzebne poświadczenia do przeglądania tajnych dokumentów. No przecież chyba tak, no to przecież jest bardzo istotne w pracy szefa BBN-u, czyż nie? Za 12 minut 17, Soundgarden.

trochę gitar. Tak, gitary zawsze się przydają w piątkowe popołudnie, 9 minut przed 17. W popołudniowym programie Państwo piszą, informując, gdzie już pokropiła, a gdzie jeszcze przyroda czeka. Popołudnie małpanowyświat.online. My czekamy wraz z nią. Do prognozy pogody zdążę jeszcze wrócić. Informacje od tych, którzy już zdążyli zagłosować. Pan Bartłomiej napisał, że Tip-Top czeka na Twój głos. To nie tylko Tip-Top, właściwie piosenki na Tip-Topie. Ostatnio na miejscu 20 pojawiła się nowość w tym ostatnim notowaniu, w którym wymiotło aż 5 największych spadków. Swoją drogą będziemy mieli w sobotę, 5 nowych kompozycji w związku z tym. W każdym razie na 20 pojawiła się Tori Amos z nagraniem Gasoline Girls. To dobra wiadomość. Po drugie, w przyszłym tygodniu w Warszawie z Tori Amos spotykamy się pod sceną, a po trzecie mamy jeszcze jedną nową kompozycję, Pirate, tak powinienem chyba przeczytać. Chodzi o Pirate, a nie o piratów, żeby była jasność. Tak, bardzo proszę, Tori Amos w popołudniowym programie też jest.

0: A w planach już ciąg dalszy wielkiej trasy koncertowej, tym razem po Stanach Zjednoczonych, US Tour 2026 Tori Amos od 7 lipca. Ależ tam jest lista miejsc do odwiedzenia, bardzo długa. Właściwie artyści, którzy występują na całym świecie, zresztą często o tym też mówiliśmy na naszej antenie, gdy wybierają się na trasę po Stanach, to właściwie tak jakby cały świat w pigułce odwiedzali, bo tych koncertów jest tyle, ile w sumie i w Europie, i w Australii, i w innych miejscach, i na innych kontynentach. Tori Amos z nowym nagraniem na antenie w popołudniowym programie. Wracając jeszcze do wątków politycznych, bo one nie dają państwu przejść nad sobą do porządku dziennego i nie dają państwu o sobie zapomnieć. Zastanawiają się słuchaczki, zastanawiają się słuchacze. Napisał o tym ktoś w grupie, szukam tego wpisu, ale mi uciekł. A, pani Grażyna, czy im się to nie znudzi, tak się wzajemnie straszyć od siatką? Pani Grażyna ma na myśli polityczki i polityków. Obie strony straszą się, odkąd pamiętam. A póki co wszyscy siedzą, ale w Sejmie. No, a niektórzy nie siedzą w Sejmie, bo gdyby nie w Sejmie, to siedzieliby... No tam, gdzie zazwyczaj się od siatki odsiaduje, także pani Grażyno, tu się sprawa trochę zmieniła, ale rzeczywiście tak długo jak ktoś, kto jest odbiorcą takiego komunikatu, zwraca na niego uwagę, a potem jeszcze deklaruje na przykład w ankietach, na kogo by głosował, czyli słupki, pani Grażyno, krótko mówiąc, tak długo jak ciemny lud to kupuje, tak długo będzie straszenie. Za chwilę wiadomości.
1: Szukam sobie znowu miejsca, na wypadek zmieniam ciągle klisze. W moim ulubionym kiosku już nie ma moich ulubionych zapalniczek. Sam nawet nie wiem, gdzie ostatnio byłem. W kieszeni jakiś bilet, w kalendarzu mamy styczeń i to byłoby na tyle. I tak dzień za dniem, i tak uciekł nam czas.

0: Minęła 17, to Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Nowe fakty w sprawie wielkiej policyjnej akcji przeciwko pedofilom. Zatrzymanych zostało ponad 120 osób. Ogólnopolską operację przeprowadzili funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Policja o tej akcji informowała wczoraj. Dziś natomiast RMF FM podaje, że wśród zatrzymanych jest były asystent jednego z polityków PiS, Marcina Horały. Jest on podejrzany o posiadanie i rozpowszechnianie pornografii z udziałem małoletnich. Poseł Horała mówi, że nie wiedział o zatrzymaniu tego mężczyzny i podkreśla, że zna się z nim jedynie luźno. Zatrzymani przez policję mają od 19 do 94 lat. Grozi im kara od 2 do 15 lat więzienia. Bez porozumienia między czeskim prezydentem a premierem Petr Pavel i Andrej Babiš spotkali się na Zamku Praskim, aby ustalić, kto będzie reprezentować Republikę Czeską na lipcowym szczycie NATO w Ankarze. Nie ma żadnych ustaleń, przyznaje prezydent.
1: Po krótkim spotkaniu z premierem Babiszem
0: muszę stwierdzić, że nie doszło do porozumienia. Premier nadal uważa, że prezydent nie powinien kontynuować dotychczasowej, ugruntowanej praktyki, jaką jest reprezentowanie państwa na szczytach NATO. Powodem jest rozbieżność zdań w kwestii zobowiązań wobec NATO między prezydentem a premierem.
1: Je toho názoru, že tím hlavním důvodem je názorový nesoulad mezi prezidentem a vládou.
0: Ta różnica dotyczy przede wszystkim zwiększenia nakładów na obronę. Czeski rząd nie zamierza wydawać przynajmniej 2% PKB na ten cel. Andrej Babiš na spotkanie z Petrem Pawlem przyszedł spóźniony o kwadrans. Prezydent przyznał później, że zachowanie premiera odczytał jako nieuprzejmość. Dziś Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Tegoroczne hasło to zjednoczeni w człowieczeństwie. Jak podkreśla Michał Mikołajczyk z zarządu PCK, szczególnie dziś warto pomyśleć o drugim człowieku.
2: Tego dnia szczególnie pomyślmy o tym, że warto spojrzeć i rozejrzeć się, czy jest ktoś, komu możemy pomóc. Czy mamy my doświadczenia, możliwości, zasoby, żeby właśnie rozejrzeć się i temu drugiemu pomóc. I o tym jest 8 maja.
0: PCK co roku pomaga ponad milionowi ludzi, od seniorów i osób z niepełnosprawnościami po ofiary kryzysów i katastrof. Organizacja od ponad 100 lat angażuje się także w edukację z pierwszej pomocy i działania humanitarne. Ruch Czerwonego Krzyża działa w 191 krajach i każdego roku dociera z pomocą do około 160 milionów ludzi na całym świecie. W Teatrze Współczesnym w Warszawie odbyła się wczoraj premiera Pacyfistów, nowej sztuki Marka Modzelewskiego w reżyserii Jacka Braciaka. Spektakl pokazuje, jak niewinna rozmowa i z pozoru błaha sytuacja może błyskawicznie przerodzić się w konflikt pełen napięć i wzajemnych pretensji. Jak przedstawienie odebrali widzowie? Z patronami Radia Nowy Świat obecnymi na premierze rozmawiała Emilia Piotrowska.
3: Zdecydowanie wszystkie sztuki Marka Modzelewskiego są znakomite i o tym świadczy reakcja publiczności premierowej, która zawsze jest wyjątkowa.
4: Doskonała sztuka na miarę naszych czasów. Czujemy się, jakbyśmy uczestniczyli w życiu rodzinnym, naprawdę. Bardzo dobrze zagrane, koledzy wspaniali. Realizacja, proste rozwiązania scenograficzne, można o tym wszystkim mówić, natomiast podstawą tego wydarzenia jest właśnie tekst. To jest genialny dramaturg naszych współczesnych czasów. Jestem przekonana, że przejdzie do historii.
0: Pacyfiści to wspólna produkcja Teatru Współczesnego w Warszawie i krakowskiego teatru Scena 100. Na scenie zobaczymy m.in. Agnieszkę Suchorę, Wojciecha Malajkata, Monikę Krzywkowską i Jacka Braciaka. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: A jeszcze wracając do różnych dni, które mamy dziś w kalendarzu, o niektórych już wspominaliśmy, o niektórych będziemy jeszcze mówić. Pan Paweł przypomina, że Dzień Kierowcy Zawodowego to też zdaje się dziś. Jeszcze nie sprawdziłem, ale wszystkich kierowców, zawodowców bardzo pozdrawiamy. Korzystamy przecież z ich pracy każdego dnia, nawet nie zdając sobie z tego sprawy.
0: Oczywiście i dziś mi głupio, bo przyjechałem akurat samochodem, ale zazwyczaj to jednak komunikacją miejską.
5: Ale przyjechałeś, przepraszam, do pracy.
0: Do pracy.
5: Czyli też jesteś kierowcą zawodowym.
6: Nowy Świat po południu.
5: A i to nieprawda, że dzisiaj w kalendarzu jest dzień osła, którego mrówka niosła. Nic na temat mrówki nie wiem, natomiast miłośników, zwolenników, entuzjastów oraz przyjaciół osłów i oślego uporu także serdecznie chcielibyśmy jeszcze raz pozdrowić. 4 minuty, 4,5 już po 17:00. Wracając do polityków, którzy straszą się odsiadką, a wciąż raczej w Sejmie siedzą, choć podkreślmy, nie wszyscy. Niektórzy siedzą za jedną i drugą granicą, żeby odsiadki nie odsiadywać. Pani Grażyna o tym wcześniej pisała. Pan Marek w komentarzu, w odniesieniu napisał, dlaczego to się politykom nie nudzi, a dlaczego nie nudzi im się zachowanie takie jak w Piasku piaskownicy przecież tak się zachowują. Zatem nudy nie ma. Popołudnie małpanowyświat.online 224 280 280 i drugą godzinę rozpoczniemy weselem.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Po 25 latach dziś mam nadzieję, że jeden z największych fanów twórczości Kory i nie tylko, jakiego znam, pan Mateusz, nasz stały słuchacz i patron, też jest w tej chwili przed radioodbiornikiem.

0: tak, niektórzy czekali. Także na Manam. W cyklu Srebrne Wesele pan Krzysztof na przykład komentujący w grupie, w facebookowej grupie osób patronujących. A tymczasem popołudniowy program, jeśli chodzi o stronę muzyczną, dziś za wszystko odpowiada Kuba Ferlin, dziś za wszystko, co w programie poza muzyką odpowiada Olga Bobienko, za realizowanie tego wszystkiego odpowiada Rafał Lewandowski, ponadto przy telefonie Franek Wójcicki i zespół redakcyjny w składzie Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Klaudiusz Selezak i Michał Porycki do godziny 19 razem z Państwem. A już za chwilę Sir David, pan od przyrody.
1: Chyba wszystkie filmy jego oglądałem. Czasami do nich wracam. Niektóre odcinki oglądam kilkukrotnie.
2: Wprowadził zupełnie nowy standard filmów i seriali przyrodniczych.
3: Jego filmy, owszem, są piękne, bo natura jest piękna, ale też zostawiają w nas taki ślad, przeczucie czy poczucie, że sama natura w sobie jest już wartością, taką podstawową.
0: Dziś setne urodziny świętuje Sir David Attenborough. My świętujemy wraz z nim, bo to dziennikarz, podróżnik, biolog, antropolog z wykształcenia, ale przede wszystkim popularyzator tego, co nazywamy szeroko rozumianą wiedzą o przyrodzie. Jak to możliwe, że jeden człowiek zmienił postrzeganie tego, co naturalne, dzikie, prawdziwe, tego, na co mamy wpływ w oczach tak wielu, milionów odbiorców swojej twórczości? Kacper Badura już niebawem będzie Państwu o tym opowiadał.

0: Stay Gold w wersji koncertowej. Popołudniowy program i 16 minut po 17. Najznamienitszy autor filmów przyrodniczych, biolog i podróżnik, obchodzi dziś setne urodziny. Sir David Attenborough karierę w BBC rozpoczął w latach 50. XX wieku, choć mógł w pewnym momencie pracować za biurkiem jako dyrektor. Wolał podróżować z ekipą filmową do odległych, do egzotycznych krain. To on zrewolucjonizował sposób prezentowania przyrody i chyba nie skłamiemy, jeśli powiemy, że wręcz zdefiniował gatunek filmu przyrodniczego. Jako autorytet i znawca natury głośno mówi od lat o problemie katastrofy klimatycznej. Zebrał chyba wszystkie możliwe nagrody i tytuły. Pozostaje przy tym wyjątkowo skromną osobą, o czym już za chwilę przekonają się Państwo na naszej antenie dziś po raz kolejny. Tę historię przygotował Kacper Badura.
1: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas.
2: Twórczość brytyjskiego biologa i podróżnika na zawsze zmieniła filmy przyrodnicze, mówi Agnieszka Niburska z BBC.
3: Wprowadził zupełnie nowy standard filmów i seriali przyrodniczych. Oczywiście one istniały wcześniej, ale ten jego pomysł na to, jak można stworzyć film, który pokazuje życie na Ziemi od podszewki, bo to był rewolucyjny program, dzięki któremu myśmy zobaczyli ponad 600 gatunków zwierząt, przy którym on odwiedził 40 krajów, on ustanowił nowy złoty standard tego, jak się opowiada o przyrodzie. Z czułością, z zaangażowaniem, ale też bardzo wnikliwie. I to było coś, co spowodowało, że David Attenborough stał się Davidem Attenborough, a my w zasadzie wychowaliśmy się już wszyscy w takim właśnie widzeniu przyrody i w ten sposób próbujemy ją poznawać.
2: Od blisko 80 lat Sir David Attenborough dostarcza widzom przyrodę w domowym zaciszu, pływając z fokami, obserwując z daleka niedźwiedzie czy przytulając gorylę.
1: The gorilla. You don't stare at a gorilla.
2: Jego filmy nie skupiają się na tym, co człowiek może zyskać. Są dowodem na to, jak bogactwo naszej planety stanowi wartość, którą można podziwiać i którą należy chronić, opisuje profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Nawet komunikacja wartości bioróżnorodności jest bardzo trudna, bo jak wytłumaczyć komuś, że określone zwierzę, nie wiem, hipopotam czy jakaś małpiatka, mają znaczenie. To jest ta właśnie fenomenalna praca Davida Attenborough, bo proszę zauważyć, że jego filmy, owszem, są piękne, bo natura jest piękna, ale też zostawiają w nas taki ślad, przeczucie czy poczucie, że sama natura w sobie jest już wartością, taką podstawową. I w zasadzie to jest chyba jedyny, czy najlepszy sposób na to, żeby ludzi zarazić pewną czułością, jeżeli chodzi o bioróżnorodność.
1: This being the breeding season, if you display almost anything, including me.
2: Sir David Attenborough wychowuje kolejne pokolenia widzów oraz inspiruje samych naukowców zajmujących się przyrodą, mówi profesor Zbigniew Karaczun ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
5: Chyba wszystkie filmy jego oglądałem, czasami do nich wracam, niektóre odcinki oglądam kilkukrotnie. Dla mnie trochę on jest też takim kronikarzem zanikającego świata. On zresztą chyba w swoich książkach też to pisze, że ma świadomość, że to, co kiedyś było w miarę częste i które wydawało nam się, że ten świat przyrody jest taki niezmierzony, ogromny, że dzisiaj już widzimy jednoznacznie, że coraz mniej mamy tej dzikości, coraz mniej mamy tej natury. Z jednej strony to jest smutne, ale z drugiej strony ciągle mam nadzieję, że właśnie te emocje, które są w tych filmach zawarte, będą czymś, co zmotywuje ludzi do działania i spowoduje, że jednak nie damy tej przyrodzie całkowicie zaniknąć i zginąć.
6: This mother bear has been waiting months for this moment. Competition is fierce for these first salmon, even between a mother and her own cubs.
2: Głośno i wyraźnie mówi o konieczności ochrony przyrody, o tym, że jako ludzie możemy poprzez radykalne działania na szeroką skalę zatrzymać katastrofę klimatyczną, a najważniejsze są morza i oceany.
1: We must have carbon emissions, halt them this decade. We must recapture billions of tons of carbon from the air. We must fix our sights on keeping 1.5 degrees within reach. A new industrial revolution, powered by millions of sustainable innovations, is essential and is indeed already beginning.
2: Brytyjski biolog i podróżnik nie jest tylko cichym obserwatorem.
5: Te filmy i te emocje właśnie, bo to jest rzecz, której nauka nie daje. Znaczy nauka może mówić o różnorodności, może mówić o zagrożeniach, jakie niesie niszczenie różnorodności tego właśnie świata przyrody, ale ona nie daje emocji i ona nie powoduje w ludziach tej chęci do działania. I dopiero przełożenie tej nauki na film, na obraz, na poczucie personalnej odpowiedzialności za to, co się z tym światem dzieje, no może spowodować, że ludzie staną się bardziej aktywni, będą bardziej chcieli ten świat zagrożony chronić i wspierać.
2: Sir David Attenborough kończy 100 lat. Znany ze swoich filmów, kojącego głosu, skromności i odważnych działań na rzecz ochrony środowiska. Kacper Badura. Radio Nowy Świat.
0: No i ten głos. Człowiek legenda, jak piszą Państwo w grupie osób patronujących. Tak, zgadzam się oczywiście. Człowiek legenda, a skromny. Zastanawiam się, jak często Państwo wiedzę o przyrodzie czerpią z różnych przyrodniczych filmów, w tym także z tych, których autorem, prowadzącym był lub jest, bo przecież nowy film dziś ma swoją premierę, Sir David Attenborough. Tym razem odwiedziliśmy wraz z nim Londyn. A już nie mogę doczekać się tego momentu, w którym zobaczę przyrodę Londynu z zupełnie innej perspektywy. A po godzinie 17.30, już niebawem zatem, dołączy do nas Łukasz Bożycki, który sam zajmuje się przyrodą i sam zajmuje się przygotowywaniem, opracowywaniem filmów przyrodniczych. O dzisiejszym jubilacie porozmawiamy, bo akurat nasz gość o nim wie bardzo dużo. Niemal wszystko. Olga Bobienko dziś na ten temat porozmawia z naszym gościem. Wszystko przed Państwem, wszystko w popołudniowym programie. 224, 280, 280. Państwo na pewno coś jeszcze od siebie dołożą.

Człowiek chciał spokojnie świętować swoje urodziny, a tu cały świat o nim mówi. Oni o jego twórczości, o jego urodzinach przypomina. Tak wspominaliśmy o tym już także w środku dnia. Ale i w popołudniowym programie wracamy do Sir Davida, który otworzył oczy wielu osobom. Być może wciąż jest jeszcze wiele, którym oczy otworzyć trzeba i uświadamiać to, że przyroda to piękny, skomplikowany, ale jednak także wrażliwy na działania człowieka, który jest jej częścią, mechanizm. O tym z doktorem Łukaszem Bożyckim po 17.30. Wcześniej o pogodzie sam ze sobą właściwie będę rozmawiał. Właściwie bardziej prezentował Państwu doniesienia z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, oczekując także na Państwa informacje, które uzupełnią to, co w oficjalnych raportach. Czekam zatem

0: Pogoda.
1: Piątek jest pochmurny, choć pojawiają się przejaśnienia i rozpogodzenia. W wielu miejscach oglądamy opady deszczu, a na krańcach południowych naszego kraju mogą pojawić się burze. Na wschodzie spadnie do 15, w czasie burz do 20, a nawet 30 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr słaby, silniejszy na północy i nad morzem. W czasie burz porywy do 55 km na godzinę. Najchłodniej w Ostrołęce 8 stopni, najcieplej w Nowym Sączu prawie 16. Kolejne dni będą pochmurne, najwięcej słońca nad Polską zobaczymy w niedzielę. Temperatura wzrośnie do mniej więcej 21 stopni. Najchłodniej będzie na wybrzeżu i na północnym wschodzie, ale szczegółowo opowiem Państwu o tym za godzinę. A na razie zostawiam wszystkich słuchających z fragmentem naszej płyty tygodnia, album People of the Moon, New Guinea, tak się czyta tę nazwę, New Guinea, czyli Włosi w natarciu. Włosi z Neapolu w utworze tytułowym z tego krążka.

0: się nasłuchaliśmy tego włoskiego brzmienia, pachnącego zupełnie innym miejscem i zupełnie innym klimatem, tym geograficznym także. A właśnie, będziemy podróżować za chwilę po świecie, będziemy podróżować w czasie i w przestrzeni. Sir David Attenborough, nie w naszym studiu, ale w naszych sercach, w pamięci, przed oczami. Olgi Bobienko także, która przyznała się przed rozpoczęciem popołudniowego programu, że właściwie chyba prawie wszystko widziała, co Sir David opatrzył swoją pieczęcią jakości.
1: Ty mówisz chyba, a ja mówię na pewno.
0: No tak, nie jestem w stanie tego zweryfikować ani sprawdzić, bo ja na pewno nie. Dlatego właśnie Olga Bobienko już za chwilę o tym z naszym gościem porozmawia.

0: nie da rady.
1: A państwa i moim gościem jest biolog, ale i fotograf, dziennikarz, scenarzysta i autor programów przyrodniczych Łukasz Bożycki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Tak wcześniej też zapytałam, co z tego wymieniać, co dodać, czego nie. No i pan Łukasz powiedział, że w sumie biolog wystarczy, ale my rozmawiamy dzisiaj zarówno i będziemy rozmawiać zarówno o Davidzie Attenborough, ale także o tworzeniu filmów przyrodniczych, więc myślę, że cała ta zbitka jest nadzwyczaj potrzebna, żeby państwo wiedzieli, że mamy najbardziej odpowiednią osobę teraz na tym miejscu naprzeciwko mnie i od tego Davida Attenborough, naszej ikony, jeżeli chodzi o filmy przyrodnicze, zacznijmy, no bo właściwie można tak powiedzieć, że Sir David dorastał z telewizją, bo to wszystko się zaczęło jeszcze w epoce tego czarno-białego obrazu, który no, też inaczej przedstawiał te filmy przyrodnicze. Inaczej się na nie patrzyło niż na te, które teraz oglądamy w 4K i możemy się poczuć, jakbyśmy byli już w samym środku. No ale czy z takiej perspektywy twórcy również filmów przyrodniczych mógłby pan powiedzieć, że jego historia jest taką historią rozwoju całego gatunku?
2: Oczywiście, że tak, dlatego, jeżeli odniesiemy się jeszcze do telewizora, że David Attenborough urodził się 3 miesiące po tym, jak światu zaprezentowano po raz pierwszy w pełni działający telewizor. Czyli telewizja i David Attenborough nierozerwalnie są ze sobą połączeni. Jest także najdłużej działającym prezenterem, pracującym w wieku 100 lat, za co należy mu się rekord Guinnessa, który ustanowił. Więc rzeczywiście ma duże dla nas znaczenie, ogromne, wpływa na świat, kształtuje nasze postrzeganie przyrody, doceniają to zarówno ludzie, którzy dbają o przyrodę, ją chronią, ale także naukowcy, którzy ją badają, ale także sami filmowcy albo ci, którzy tworzą programy do zarówno telewizji, jak i do kina.
1: Ja myślę, że tutaj mamy też niemałą grupę słuchaczy, którzy również tak jak ja albo widzieli większość tych filmów, albo nawet trafiając na nie w telewizji tak po prostu, nie przełączają, bo czują ten spokój i to piękno, które bije z tego ekranu. Bo ja, kiedy myślę o Sir Davidzie, to myślę właśnie o tym spokoju i tak się zastanawiam, czy z pańskiej perspektywy...
2: Pięknym głosie,
1: no
2: prawda?
1: Oczywiście, jeszcze pięknym głosie.
2: Te rzeczy często wypowiadane szeptem, te historie, które dzieją się tam, gdzie David Attenborough się znajduje, czyli pośrodku tych zwierząt. Te zwierzaki chodzą dookoła, w pełni go akceptują. Czasem wręcz kładą się na nim. Kojarzę takie ujęcia z gorylami z serialu Życie na Ziemi, gdzie po prostu goryle w pewnym momencie stwierdziły, najlepsze miejsce do leżenia na całej Ziemi to David Attenborough i to na nim się właśnie położymy, a operator, jak to operator, zachował zimną krew i wszystko nagrał, a teraz my możemy to oglądać na przykład w takim programie dokumentalnym pokazującym kulisy powstającego wtedy przełomowego bardzo serialu Życie na Ziemi. Ekipa wtedy odwiedziła 40 państw świata, nagrano ponad 600 gatunków zwierząt, więc to imponujące liczby. No i powstał teraz dokument, który o tamtych czasach opowiada, czyli David Attenborough, początek wielkiej przygody.
1: I właśnie, 600 gatunków nakręconych. Zresztą to są lata bardzo często pracy, a my dostajemy tak no, jeżeli się usiądzie przed telewizorem na te kilka godzin, jak w moim przypadku, co jest chyba najprostsze, to możemy to obejrzeć w ciągu jednego dnia. Ale przygotowanie tego materiału wygląda jak właściwie?
2: Żeby to dobrze opisać, to pewnie ducha oddałoby to, że filmowanie dzikiej przyrody to pasmo niepowodzeń, które od czasu do czasu przerywane jest drobnym sukcesem, bo zwierzęta robią co chcą i kiedy chcą. Niestety nie chcą czytać scenariuszy.
1: Przychodzą do nas... Czyli to jest też tak jak w domu. Jeżeli chcemy nakręcić swoich czworonożnych przyjacieli, to akurat w tym dokładnie momencie
2: dokładnie
1: im przestają.
2: Dokładnie tak. Z dziką przyrodą jest dokładnie tak samo. Czyli rzeczy, na które czekamy, po prostu się nie dzieją. Zwierzaki robią co chcą, kiedy chcą. Przyjdą, przylecą, przyfruną, przypełzną, przypłyną do nas tylko wtedy, kiedy będzie im się to podobało, no i zostaną tak długo, jak będzie im się to podobało. Więc jako człowiek, który poniekąd zajmuje się filmowaniem dzikiej przyrody, tworzę programy przyrodnicze, film fotografuje też dziką przyrodę, to mogę z całym przekonaniem powiedzieć, że to, co widzimy, to jest tak drobny wycinek pracy całej ekipy BBC i Davida Attenborough, że to się w głowie nie mieści, bo my widzimy crème de la crème, te historie, które tam są opowiadane, te zwierzaki, które no, zachowują się tak, jakby czytały jednak scenariusz, no, ale doskonale wiem, że tak jest... nie było, więc to mnóstwo, to ogromne nakłady, mnóstwo czasu spędzonego w terenie, żeby uchwycić tę historię.
1: Jest takie jedno ujęcie czarnego ptaka z niebieskimi dodatkami. Ja nie pamiętam nazwy i żałuję, że nie sprawdziłam tego wcześniej.
2: Może jakieś cudowronki. No to cudowronki na pewno.
1: Tańczy tak. I zachęca swoją partnerkę. I to wyglądało właśnie...
2: Sześciopiór.
1: Mhm.
2: Wspaniały może? No, ja nie wiem, co pani widziała, więc...
1: Tak, ale tak, ta nazwa byłaby idealna. Wspaniały,
2: takie
1: cudowny,
2: pióra ma na głowie.
1: Tak. I to wygląda
2: pojedyncze.
1: Jak po prostu żart. Jak jakiś kif stworzony coś na potrzeby przez sztuczną inteligencję. Natomiast oglądamy to w filmie przyrodniczym, więc to ten ile trzeba czekać, żeby złapać taki nawet mały moment. I to teraz to pytanie z mojej strony dotyczy także tego, jak się zmieniło kręcenie i podglądanie przyrody, bo no, teraz mamy też technicznie chyba lepsze możliwości niż kiedyś.
2: To prawda. I David Attenborough zawsze to dostrzegał, czyli to, o co pani wspomniała na początku. Pierwsza czarno-biała produkcja, potem kolor i David Attenborough mówi, koniecznie w kolorze musimy nagrywać, potem HD, no musimy nagrywać w HD, 4K, nagrywajmy w 4K. Drony, cudownie, wkładamy drony do naszych produkcji przyrodniczych, a teraz pojawiają się kamery, które widzą w podczerwieni, no to cudownie, pokażmy życie ssaków, które ukrywają się przed naszym wzrokiem, żyją w nocy, więc takie kamery na podczerwień doskonale się sprawdzą. I Brytyjczycy bardzo to doceniali, dlatego że David Attenborough jest obecnie jedyną osobą nagrodzoną prestiżową statuetką BAFTA, czyli ta brytyjska Akademia Filmowa, za produkcję, uwaga, czarno-białą, kolorową, HD, 3D i 4K. No to za co by się nie wziął, to potem sypią się nagrody, więc to,
1: czyli
2: to
1: trzeba
2: jest niesamowite.
1: Mu życzyć kolejnych 100 lat, żeby mógł każde kolejne te nagrody za nowe, także techniczne dodatki jeszcze dostawać. Ale tak myślę o
2: ale
1: tym...
2: Ale przerażające by to było chyba, tak wejdę pani w słowo, dlatego że David Attenborough pewnie by pracował, bo on teraz pracuje cały czas. Ma 100 lat i powstają nowe programy z nim, na przykład Londyn Davida Attenborough i możemy zobaczyć... naszego jubilata, który leży na trawie, obok niego biegają jeże, albo lisy, albo kaczki, gołębie, czy mewy. David Attenborough opowiada o tych zwierzakach, stoi pośrodku Richmond Parku, o którym mówi, że mieszka kilka minut od tego miejsca. Tak. Więc wiem, że bliski mu jest Richmond Park i nadal nam opowiada o przyrodzie. A my możemy to zobaczyć, bo tu dziś będzie premiera tego filmu dokumentalnego Londyn Davida Attenborough. Drodzy Państwo, możemy wszyscy to zobaczyć już dziś o godzinie 19:45.
1: A to jeszcze jest tak, że ja, no bo już Pan wspomniał, że biegają tam jeże, lisy dookoła.
2: Ach, bo nie powiedziałem, bo widziałem wcześniej. Dzięki uprzejmości BBC widziałem wcześniej. Tak, ale światowa premiera będzie już za chwilę na BBC Earth.
1: I tutaj
2: tak,
1: to, co powiedział pan Łukasz, to jest prawda i to jest też coś, nad czym ja się od razu zachwyciłam, czyli scena z walczącymi, w cudzysłowie, ze sobą lisami, które próbują się wzajemnie, delikatnie przestraszyć.
2: I operator się cofa, ponieważ lisy idą na niego, więc on musi robić im miejsce i się odsuwa i to widać w obrazku, bo te lisy jakby ignorują, że jest operator. No rzeczywiście, to miejskie lisy przyzwyczajone do ludzi, w związku z tym one załatwiają swoje sprawy, a operator musi im się usunąć.
1: I oto między
2: ciężka praca operatorów. Pozdrawiamy wszystkich operatorów, którzy zajmują się szczególnie dziką przyrodą. Wiemy, jaki to ból. Doceniamy waszą pracę i trzymamy kciuki za waszą pracę.
1: Tu się bardzo często pojawia to pytanie, to zarówno jeżeli chodzi o filmy dokumentalne, kiedy podglądamy czyjeś życie, ale kiedy też podglądamy dziką przyrodę, bardzo często się nad tym zastanawiamy, czy filmowcy czy operatorzy powinni także ingerować w kadry, w sytuacje, które się mogą zadziać albo które się właśnie rozgrywają przed ich oczami. Czy mam wrażenie, że Sir David ogląda to wszystko, ale czy to tak z takiej perspektywy właśnie
2: jesteśmy
1: codzienności,
2: tylko ludźmi.
1: To jest tak?
2: Powiem to na samym początku. I rzeczywiście biolodzy nie ingerują, filmowcy nie ingerują, nagrywają i pokazują nam przyrodę, ale ekipa BBC przyznaje się do tego, że to czasem serce im pęka i nie są w stanie się poddać i robią schodki dla pingwinów, które muszą wrócić jednak do kolonii, nie chcą skazywać tych zwierzaków na śmierć,
1: ale
2: tych dorosłych
1: to
2: i młodych. Mm-hmm. I pokazują i o tym mówią i to wyjaśniają. Sam mam takie historie, jak fotografowałem ptaki i filmowałem je przy karmniku i przylatywał krogulec, który tam był nieproszony, czyli ptak drapieżny, który korzystał z tych wszystkich sikorek i na nie polował. No i przyleciał raz, to się nawet uśmiechnąłem, mówię, rzadko widuje się krogulca, nagrałem, zrobiłem zdjęcia. Przyleciał drugi raz, trzeci raz, czwarty raz, piąty raz i już za piątym razem moja psychika, doktora nauk biologicznych, już klękała i mówię, nie, ja tego psychicznie nie zniosę, nie, jakby musi się coś zmienić. I zabrałem ten karmnik, przewiesiłem go w najbardziej gęstą część ogrodu, jaką tylko mam, po to, żeby tę równowagę przenieść w stronę sikor, żeby one w tych gęstych krzakach mogły szybciej się ukryć i uciec przed krogulcem, no bo wcześniej karmnik był na otwartej przestrzeni. No więc mnie też przyroda testuje i wiem, no, że ten krogulec jakby dobrze no, poluje na najsłabsze osobniki, być może chore, być może te, które mają pasożyty albo choroby zakaźne i z punktu takiego biologicznego to dobrze, że one, okrutne słowo, są eliminowane z populacji. No ale tak po ludzku, najzwyczajniej w świecie, po ludzku, no już nie mogłem na to patrzeć. Ostatnio jechałem samochodem i był wspomniany jeż, którego możemy zobaczyć w Londynie Davida Attenborough. Na drodze i widzę, no, że zwinął się w kulkę. No i myślę, no głupku, no to ci pomaga. No zwierzęta cię nie atakują, drapieżniki cię zostawiają. Ale przed samochodem zwinięcie się w kulkę na asfalcie ci w ogóle nie pomoże. No więc czy ingeruję? No zatrzymuję się, włączam awaryjne, zdejmuję bluzę, łapię, on na mnie prycha, nie podoba mu się, jest bardzo niezadowolony. No, ale przenoszę go na drugą stronę drogi. No ingeruję, no nie zostawiam go na pewną śmierć.
1: Tylko właśnie. Ludzkie odruchy na co dzień, a przy kręceniu tego, jak ta codzienność wygląda w tej przyrodzie, w środowisku i tak dalej?
2: Mój rekord to 65 kleszczy zdjętych ze spodni na raz. Po prostu spojrzałem na spodnie, zobaczyłem kleszcz. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, 25, 40, 65. Policzyłem, zacząłem liczyć. Więc tak, komary, miliony, pijawki, może miliony nie, ale zależy gdzie. Pamiętam, jak nagrywałem na Sri Lance dziką przyrodę i w lesie tropikalnym w centralnej części Sri Lanki, no tam pijawki nie potrzebują jako tako wody. Są na drzewach, są na roślinach zielnych, aktywnie poszukują swoich żywicieli, spadają na człowieka z drzew, no, gonią go po ziemi. Trzeba mieć specjalne skarpetki antypijawkowe, bo te zwykłe skarpetki te pijawki przegryzają i natychmiast się dostają do skóry. No i było ich mnóstwo. Jak fotografowałem, filmowałem płazy nocą, no to obok płazów na gałęzi siedziały pijawki, które próbowały sięgnąć moją dłoń z kamerą po to, żeby się do mnie przyssać. No nie wiem, no kilkadziesiąt pewnie zdejmowałem z siebie. No więc tak wyglądają kulisy. Tego nie widać w obrazku. Ale David Attenborough o tym trochę opowiada w tym dokumencie David Attenborough Początek wielkiej przygody. Tam jest taka scena w górach, gdzie sprzęt trzeba było zanieść wysoko. Były w ekipie także zwierzaki, jakieś juczne, jakieś osiołki, jakieś konie. I okazało się, że David Attenborough jest uczulony na ich sierść. I dotarli na miejsce, w którym trzeba było nagrać konkretne ujęcie. I okazało się, że jego oczy są spuchnięte, że tam jest wąska szparka, przez którą ledwo co widzi. No, trzeba zmienić scenariusz. Nie ma opcji, żeby tak go nagrywać w ciasnym kadrze. No więc zostało to zmienione i mamy bardzo szeroki kadr pokazujący Davida Attenborough jako mały element. A to było ważne podsumowanie dłuższej wypowiedzi w filmie, więc w takich momentach nie do przecenienia są bliskie, ciasne, takie intymne kadry z widzem. A tym razem trzeba było zrobić szeroko, bo David miał spuchnięte oczy. Innym razem, jak filmowali dziką przyrodę gdzieś w Afryce i doszło do zamachu stanu, wojsko przejmowało władzę, no to kule śmigały im koło głowy. Groziło to też konfiskatą taśm ze zwierzakami, które nagrywali, przekładali naklejki po to, żeby wojskowi się nie zorientowali, ryzykując oczywiście więzieniem. po tym, jak zostali zatrzymani, więc i takie historie możemy zobaczyć w tych nowych premierowych produkcjach BBC, które dziś mają swoją premierę. Polecam Państwu, bo to uchyla rąbka tajemnicy, jak wygląda praca z dziką przyrodą. Pasmo niepowodzeń. Najczęściej się nie udaje. To jest podstawa.
1: Ale warto jest powiedzieć, że z perspektywwy widza jest to wręcz takie mrugnięcie okiem i kolejny sukces.
2: No tak, im się udaje. Nie wiem, jak to robią, ale im się udaje i Davidowi Attenborough się udaje. Udaje mu się od 100 lat. Tyle dziś świętuję i tak zastanawiam się nad tym, jaką trzeba mieć pracę, żeby w wieku 100 lat jeszcze ją wykonywać z taką radością w głosie, z taką werwą, z takim zaangażowaniem. Jaką pani by chciała mieć pracę, jaką pracę chcieliby słuchacze, słuchaczki, żeby w wieku 100 lat powiedzieć, no, pomimo, że już dużo zrobiłam.
1: Mamy jeszcze mnóstwo do zrobienia.
2: To jeszcze zrobię to, już mam 100 lat.
1: Jeszcze miasto, na przykład. Właśnie, tak, ten tak. Londyn Davida Attenborough. No, ja przyznam, że kiedy dorosnę, to po prostu chciałabym być Sir Davidem Attenborough i to by było.
2: Wygląda już pani na dorosłą. Myślę, że świętuje pani niebawem 18 urodziny.
1: Tak, tak, to właśnie jest to. Bardzo, bardzo dziękuję, panie Łukaszu. Do tego dążyliśmy. Natomiast wracając jeszcze do Davida Attenborough i także tych premier, o których pan wspomniał, bo to jest clue tych urodzin, no bo te urodziny obchodzimy nie tylko na Wyspach Brytyjskich, ale obchodzimy także tutaj właściwie wszędzie i możemy również w Warszawie, czy na streamingach, czy właśnie w BBC obejrzeć te dokumenty i nowe produkcje.
2: O 20:30 możemy się wybrać do browarów warszawskich na premierowy, tak, Londyn Davida Attenborough, dziś 8 maja. Super, BBC przygotowało taki pokaz, możemy się tam zebrać, potem porozmawiać. Fani i fanki Davida Attenborough, zapraszamy.
1: Pierwsze spotkanie jest w ogóle już za 40 minut, jeżeli się nie mylę i dobrze pamiętam rozpiskę. A właściwie nie, za 8, przepraszam najmocniej. W Filmotece Narodowej Instytutu Audiowizualnego jest także dyskusja i pokaz Błękitnej Planety, drugiej części Błękitnej Planety, którą ja też serdecznie polecam. Tak jak wspomniałam, ja naprawdę obejrzałam chyba wszystkie możliwe, zresztą pamiętam, to jest wybór, zawsze to był wybór, filmy przyrodnicze, niedziela mi się bardzo z tym kojarzę. No i telewizja gdzieś tak przy obiedzie, ten spokój, który wychodził z tej całej narracji, ale również obrazów, które się pojawiały na ekranie, nawet jeżeli coś tam się więcej może działo i nie wiedzieliśmy, czy kibicować antylopie, czy na przykład...
2: Żwą.
1: Dokładnie. I właśnie, komu kibicować w takich sytuacjach i czy kibicować?
2: Matce naturze trzeba kibicować, bo ona z nami ludźmi ma dość ciężko. Walczymy z nią czasem, ojejku, aż się dziwię, dlaczego tak intensywnie. Więc kibicowałbym ogólnie matce naturze, ona sobie to jakoś urządzi. I pamiętajmy o tym, no, że dinozaury zwolniły miejsce dla ptaków i później dla ssaków. Gdyby nie ustąpiły, to my pewnie byśmy nie mogli teraz ze sobą porozmawiać, więc jakoś to będzie, ale nie przykładajmy tego niszczycielskiej dłoni do przyrody. Myślę, że taki wydźwięk z programów Davida Attenborough cały czas jest i on cały czas to podkreśla.
1: I przyznam, że...
2: A z drugiej strony patrzenie na przyrodę nam bardzo pomaga, bo badania pokazują, że zmniejsza się poziom hormonów stresu, gdy patrzymy na przyrodę. Dzieci, które wędrują do szkoły przez park, mają lepszą pamięć krótkotrwałą niż dzieci, które idą do szkoły przez blokowisko. Ha! To może mieć znaczenie nawet Pytanie. W wynikach w nauce, którędy dziecko idzie po drodze, czy widzi przyrodę, czy widzi bloki. Lepiej przez park.
1: Także oglądanie jeszcze dokumentów przygotowanych przez Davida Attenborough może również poprawiać nasze
2: zdrowie. Nie ma co ukrywać.
1: Oczywiście. To jeszcze nawiązując do tego i to pytanie chciałam zadać na koniec. Jak
2: to już koniec?
1: Pan na to patrzy.
2: O nie.
1: Czy te filmy przyrodnicze można teraz tworzyć bez wchodzenia w niezwykle ważny temat katastrofy klimatycznej i odpowiedzialności człowieka za środowisko? Czy możemy opowiadać o tym bez tego naszego śladu w tym wszystkim?
2: Pewnie można, dlatego że możemy się skupić na jakimś drobnym wycinku, no bo nie da się w każdej produkcji opowiedzieć o wszystkim. Ale zmiana klimatu, którą obserwujemy, no jest... no niezaprzeczalna. No te zjawiska pogodowe, bo trzeba rozróżnić pogodę i klimat. To są dwie różne rzeczy. Więc te zjawiska pogodowe, które obserwujemy, one będą bardziej intensywne, dlatego że mamy zmianę klimatu. W związku z tym susze będą bardziej suche, deszcze będą bardziej obfite, śnieg, jak już będzie padał, będzie bardziej intensywny. W związku z tym no, ciężko opowiadać o przyrodzie, nie mówiąc o tym, że 100 lat temu było zupełnie inaczej. Jeżeli liczebność tych zwierzaków była inna, dostępność pokarmu, dostępność miejsc lęgowych. No trudno opowiadać na przykład o rafie koralowej, ignorując to, że ona niszczeje teraz, bo temperatura wody w oceanach i morzach się podnosi. To pewnie trudno, pewnie można się skupić na wąskim wycinku, no ale ważne jest to, żebyśmy mieli świadomość, jaki wpływ człowiek wywiera na dziką przyrodę i że mamy taką moc, drodzy Państwo, że możemy uratować przyrodę, ale możemy ją także doszczętnie zniszczyć. Wiele gatunków niestety wytępiliśmy i one już nigdy do nas nie wrócą. Mógłbym je wymieniać bardzo długo. Więc mamy tę moc. Możemy zrobić wszystko, co nam się podoba z przyrodą. Niestety. A być może na szczęście. Zobaczymy.
1: I w tym pierwszym odcinku Londynu Davida Attenborough, który mogą już dzisiaj Państwo zobaczyć premierowo na BBC, jest także taka iskierka nadziei w postaci ptaka, którego kiedyś prawie nie było, a teraz już jest i David Attenborough o tym również opowiada. No ale tutaj już zachęcamy po prostu do obejrzenia tej całej produkcji. I bardzo, bardzo dziękuję, bo Państwa i moim gościem był biolog Łukasz Bożycki. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Miłego
0: bardzo
2: dnia.
0: Dziękujemy za obecność, za wizytę w studiu. Olga Popienko, też bardzo dziękujemy. Państwo cytują także fragmenty swoich ulubionych filmów w grupie osób patronujących. Filmów spod znaku jakości Sir Davida. Wspominają Państwo także innych naszych rodzimych twórców filmów przyrodniczych. Jak się okazuje, czerpiemy wiedzę z telewizji. To jest też spora odpowiedzialność spoczywająca na prezenterach, dziennikarzach, osobach, które takie treści tworzą. Bo to skoro Państwo uczą się z tego, o czym my opowiadamy, no to my musimy to przygotowywać jak najlepiej, jak najszerzej dokumentować chociażby. Zapraszam do pisania popołudnie@nowyswiat.online 224 280 280 do telefonowania. Też zapraszam.

0: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis. A na początek wpis premiera w sprawie wet głowy państwa. Wciąż nie wiem, dlaczego dla prezydenta Karola Nawrockiego miliardy z programu SAFE dla polskiego wojska są złe, a zonda krypto jest dobra, napisał Donald Tusk. Dziś w Warszawie doszło do podpisania umowy SAFE, w ramach której Polska otrzyma od Unii Europejskiej pożyczkę na wzmocnienie sektora zbrojeniowego i to jako pierwsza, podkreślał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: To jest coś niesamowitego, gdy Polska jest liderem. Proponuje program, sięga po niego w największym wymiarze, bo Polska dostaje największe wsparcie z Unii Europejskiej, prawie 44 miliardy euro. I Polska jako pierwsza podpisuje umowę.
0: Podpisanie umowy oznacza, że do Polski jeszcze w maju powinna trafić zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro, ale poseł PiS Zbigniew Kuźniuk mówi, że to gigantyczna pożyczka, której oprocentowania nie znamy i że jest to uzależnienie bezpieczeństwa Polski od decyzji unijnych urzędników. Zapowiada, że jeśli jego ugrupowanie wróci do władzy, to osoby, które podejmowały decyzje w kwestii SAFE, zostaną pociągnięte do odpowiedzialności.
2: To jest złamanie konstytucji. Być może to są także konsekwencje wynikające z kodeksu karnego. Także będzie podstawa do tego, żeby odpowiednio reagować na tę pożyczkę.
0: Nie damy się zastraszyć, nie damy sobie wmówić, że istnieje coś ważniejszego niż interes narodowy i budowa bezpiecznej przyszłości kraju. Tak zapowiedzi opozycji skomentował minister finansów Andrzej Domański. A wracając do wspomnianej na początku afery zonda krypto, rząd po raz trzeci przyjął projekt ustawy o rynku kryptoaktywów i skierował go do Sejmu. Dwie wcześniejsze ustawy spotkały się z wetem prezydenta, którego Sejm nie zdołał odrzucić. Jak przekazał minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, Maciej Berek, tym razem prezydent Karol Nawrocki, tu cytat, nie ma już żadnych argumentów przeciwko tej ustawie, tym bardziej po tym, jak skierował do Sejmu projekt, który jest niemal dosłownie skopiowanym projektem rządowym. Prezydencki projekt do Sejmu trafił w środę. Kościół musi reagować na nierówności i przemoc. Tak w rocznicę swego wyboru na papieża mówi Leon XIV. Następca świętego Piotra odwiedził dziś najpierw Pompeję, a następnie Neapol. To wielka radość odwiedzić to miasto, bogate w sztukę i kulturę, położone w sercu Morza Śródziemnego, zamieszkane przez niepowtarzalnych i radosnych ludzi, pomimo ciężaru tylu trudności.
3: Nonostante il peso dei tante fatiche.
0: Życie w Neapolu nigdy nie było łatwe, ale nigdy nie było też smutne. Dziś jestem tu także po to, aby zarazić się tą radością. Tak mówił Leon XIV. Wcześniej w Pompejach papież apelował o zaangażowanie. Wobec trwających w wielu częściach świata wojen nie możemy pogodzić się z obrazami śmierci, wzywał przywódca Kościoła katolickiego. Zmieniamy temat na koniec. Żyrafa o imieniu Pietruszka wkrótce opuści warszawskie zoo i wyjedzie do nowego ogrodu zoologicznego. Decyzja o przeniesieniu została podjęta przez koordynatora gatunku w ramach międzynarodowego programu zarządzania populacją żyraf w europejskich ogrodach zoologicznych. W nowym miejscu Pietruszka dołączy do samca, no i rozpocznie kolejny etap swojego życia. Dyrekcja zoo na razie nie zdradza, dokąd Pietruszka pojedzie. Wszystko ma się wyjaśnić podczas uroczystego pożegnania żyrafy w najbliższą środę. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: A wracając na moment do tego, o czym pan redaktor przed momentem mówił, o Pietruszce i o żyrafie, jest list, który przyszedł niedawno od pani Karoliny.
0: Już myślałem, że żyrafa zdążyła
4: napisać. Nie, jeszcze nie. Pewnie jest zajęta dzisiaj, więc nie zdąży.
0: Szykuje się do podróży,
4: może
0: pakuje
4: jutro,
0: się.
4: Tak, albo przyślę pocztówkę chociaż. W każdym razie pani Karolina napisała, trochę z pretensją, że mówimy dzisiaj o tym, że jest dzień osła, że jest dzień bibliotekarza. O tym za chwilę będziemy akurat opowiadać. A nie wspomnieliśmy o tym, że jest dzień kierowcy zawodowego.
0: No przecież wspomnieliśmy.
4: Pani Karolino, właśnie.
0: Oczywiście.
4: Przed godziną. Tym mówiliśmy. Pani Karolina napisała to teraz w nawiązaniu już do Pietruszki. Siedzimy z mężem w tych 40 tonach i wieziemy to mięsko albo warzywka i słuchamy naszego kochanego Radia Nowy Świat. Pozdrawiamy z Niderlandów. Pani Karolino, my tak pamiętamy, jak my o państwa ciężkiej pracy pamiętamy. Naprawdę, proszę mi wierzyć, przesyłamy tyle mocy radiowej, internetowej mocy z radia, ile tylko można, żeby 40-tonowa maszyna jechała jak najlepiej. A jeszcze wracając do pieniędzy z SAFE, jest głos słuchacza.
5: Ja się zastanawiam, dlaczego nikt nie mówi, że jeżeli te pieniądze z SAFE zostaną wydane w Polsce, to przynajmniej 40% tej, co jest wydane, wróci do Skarbu Państwa w postaci podatku VAT, w postaci PIT-u, CIT-u, wkładek ZUS. Jakoś nie ma o tym mowy.
4: No i znowu muszę powiedzieć, jak to nikt nie mówi? Przecież pan powiedział. Bardzo dziękujemy za pańskie słowa i zaczynamy trzecią godzinę.
6: Nowy Świat po południu.
4: Olga Bobienko, Franek Wójcicki, Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin i Michał Porycki. A za chwilę razem z nami w charakterze osoby realizującej Kuba Strączyński, Rafałowi Lewandowskiemu. Bardzo dziękujemy za dwie godziny z popołudniowym programem spędzone. Czy chcą państwo posłuchać nowego nagrania The Rolling Stones? Przecież już graliśmy w popołudniowym programie In the Stars. Mamy, chwalimy się, cieszymy, radujemy, no i robimy nieco głośniej.

0: 10 lipca będzie podwójna okazja do tego, aby świętować urodziny radia. Śmiem twierdzić, że państwa ulubionego i często słuchanego oraz nowa płyta Foreign Tongues od The Rolling Stones. 10 minut po godzinie 18, a my tu zgodnie z zapowiedzią porozmawiamy sobie teraz o bibliotece i o tych, którzy do biblioteki chodzą albo w bibliotekach bywają, choć powody bywają różne.
1: Bo ja to nie korzystam z bibliotek.
2: Wolę, żeby to była moja książka.
3: De facto to nie jest kwestia archaiczności, niearchaiczności. To jest raczej kwestia urządzenia dostępu do kultury.
0: A zatem o tym dostępie do kultury porozmawiamy. Najpierw zaproponuję państwu relację Klaudii Kowalczyk, a po 18.30 rozmowę z Jerzym Woźniakiewiczem, który jest dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Ale co bardzo ważne w kontekście rozmowy i tego dnia, wyjątkowego dnia w kalendarzu, przewodniczącym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Biblioteka przyszłości, teraźniejszość w bibliotece. Kiedy te zmiany tak naprawdę się zaczęły, bo pewnie już państwo to zauważyli, bywając w swojej ulubionej, niekoniecznie najbliższej bibliotece, to już nie jest miejsce, w którym przechowywane jest słowo drukowane. Słowo uwolniło się z bibliotecznych murów, jest w sieci, jest wszędzie, ale dlaczego zatem biblioteki warto odwiedzać? Zostając jeszcze w kręgu muzycznych nowości, Artur Rojek z nowym nagraniem pojawił się już dziś na antenie Radia Nowy Świat. Wracam do tej pieśni Gruby Mały. To za chwilę, to już teraz i przypominam, że niebawem płyta, trasa koncertowa. Dzisiaj w samo południe rozpoczęła się sprzedaż biletów na tę trasę. A jeśli chodzi o państwa ulubione nowe piosenki, które można wspierać na Tip Top Liście, to głosowanie trwa do 19 na stronie i w aplikacji.
4: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd. Przed kolegami, gdy stałem nagi,

0: Artur Rojek. Czekamy zatem na muzyczne spotkania, czekamy zatem na ciąg dalszy tego, co nowe, piosenkowe. Taki to właśnie powrót. 15 minut po godzinie 18, jeszcze wracając do urodzin tych lipcowych, oczywiście pani Jagoda przypomina. Mam wrażenie, że niektórzy pamiętali, ale dobrze, pani Jagoda przypomina, że ona też będzie świętowała urodziny w lipcu. Już teraz życzy wszystkim pięknego weekendu, ale tego lipcowego czy nadchodzącego? Piątkowy program popołudniowy. Zatem niech będzie wszystkich weekendów. A i pan Szymon w dniu święta kierowców zawodowców pozdrawia z miejsca osoby dowodzącej skansenem na kółkach. Ale muszę przyznać, ja może nie jestem na bieżąco z technologiami i techniką motoryzacyjną, ale jak dla mnie, panie Szymonie, to wygląda bardzo nowocześnie. Może zatrzymałem się po prostu w innych czasach. Kółko jak kółko. I widzę, że musiał pan zrobić pauzę albo to przystanek. Czy pan jeździ autobusem, panie Szymonie? Proszę napisać więcej. Na razie mam tylko zdjęcie w grupie osób patronujących. A wracając do tego, co w kalendarzu można znaleźć dziś, to przypominamy, bibliotekarze, bibliotekarki, biblioteki oraz ci, którzy w bibliotekach bywają, dziś świętują. I jak zawsze jest to początek tygodnia bibliotek, który w tym roku rusza pod hasłem Otwierasz, Odkrywasz. I tak biblioteki otwierają się w kolejnych, najbliższych dniach na spotkania autorskie, warsztaty, wystawy. A to wszystko oczywiście z bibliotekarzami na miejscu. To ważne, aby wyjść z książką do ludzi, może po to, aby zachęcić kogoś do złapania czegoś nowego w dłonie, nowej książki, do wypożyczania oczywiście także, ale i do wzięcia udziału w innych aktywnościach. I o tej codzienności i przyszłości będzie opowiadała Klaudia Kowalczyk.
1: Z książkami wciąż jesteśmy raczej na tak, choć sposób czytania powoli się zmienia, na cyfrowy. Czy w sercu znajdujemy jeszcze miejsce dla bibliotek?
2: O, ja to nie korzystam z bibliotek.
3: Czasami.
1: Przydają się na studia?
3: Rzadko, bo zazwyczaj mamy materiały, więc nie jakoś bardzo często.
4: Nie, ogólnie to nie korzystam. Wolę kupować książki. Fantastyka, young adult i tak dalej.
5: A to drogie jest przecież.
4: No cóż, no wszystko jest drogie. Wolę zbierać kolekcje. Wolę, żeby to była moja książka.
2: No elektroniczne z UMCS-u. Ale uczelnie. Tam data science, tam różne.
1: Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że co najmniej jedną książkę przeczytało lub odsłuchało 59% Polaków, nieco więcej niż 5 lat wcześniej. Wyraźnie częściej czytają kobiety niż mężczyźni, a najwyższy odsetek czytelników jest wśród młodych osób w wieku od 15 do 24 lat.
6: Chłopki nadal królują, jeśli chodzi o kolejki. Nadal jak tylko zostanie zwrócona, no to zaraz jest wypożyczana i generalnie ten temat ziemiaństwa chłopów, pańszczyzn nadal jest chętnie czytany, co widać też po nowościach, jakie wychodzą, ale też właśnie po wypożyczeniach.
1: Mówi Maria Prokop z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie.
6: Do biblioteki mimo wszystko przychodzi więcej osób starszych, emerytów i patrząc po bibliotece, no to są czytane książki obyczajowe, literatura piękna czy kryminały. Wychodząc troszkę szerzej, to widzę, że i fantastyka jest coraz bardziej popularna i też właśnie książki z tymi elementami, więc to dosyć skomplikowane, żeby tak opowiedzieć o guście czytelniczym Polaków.
1: Co jakiś czas słychać o pomysłach na ich likwidację. Ostatnio na przykład w filii bibliotek pedagogicznych na Podkarpaciu, w większych miastach takich jak Chorzów, czy małych miejscowościach jak Wola Różaniecka na Lubelszczyźnie.
7: Zastanawiam się, jakiego słowa mogę użyć na antenie, ale chyba użyłbym po prostu słowa kretynizm. Jeśli my usuniemy wartościowe przestrzenie publiczne, no to bardzo szybko podkopiemy sobie demokrację. Stracilibyśmy to, co najcenniejsze w demokracji, czyli taką wolną, wartościową przestrzeń publiczną. I jaka by była alternatywa? Mamy media społecznościowe, ale media społecznościowe to jest prywatna przestrzeń publiczna, niezarządzana w Polsce i to jest problem.
1: Mówi dr Grzegorz Jędrek, zajmujący się marketingiem kultury.
7: Ja powiedziałbym, że biblioteka to jest jedna z najnowocześniejszych instytucji, jakie mogą być, bo jeśli tak pomyślimy, czym w sumie jest Netflix, czym jest Spotify, to są de facto biblioteki. One są co prawda bibliotekami cyfrowymi, zawierają w sobie pliki, ale de facto to nie jest jakiś portal, to po prostu jest miejsce, gdzie przechowujemy kulturę i z którego tę kulturę odbieramy. Jedyna różnica jest taka, że w bibliotece takiej tradycyjnej dostajemy przedmiot w postaci książki, a tutaj po prostu odtwarzamy plik, który musimy oddać. Biblioteki mamy zapewnione jako pewną usługę społeczną państwa. Jest wymóg, żeby w każdej gminie w Polsce była biblioteka, natomiast za Netflixa musimy płacić. De facto to nie jest kwestia archaiczności, niearchaiczności, to jest raczej kwestia urządzenia dostępu do kultury.
1: Na koniec 2024 roku w Polsce funkcjonowało 7,5 tysiąca bibliotek publicznych, 6 na 10 z nich na terenach wiejskich. Biblioteki dysponują księgozbiorem liczącym ponad 124 miliony woluminów, a to, ile z nich faktycznie trafi w czyjeś ręce, zależy wyłącznie od nas. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
0: Czy zdarzało się Państwu, spacerując między bibliotecznymi półkami, wybrać jakąś starą, zakurzoną książkę na samym końcu, której nikt nigdy, albo przynajmniej dawno, nie wypożyczał, albo nawet nie otwierał, żeby do niej zajrzeć? Cóż tam takiego nieinteresującego jest? Wiem, że niektórym się zdarzało. Klaudii Kowalczyk, bardzo dziękujemy za tę relację. Wrócimy za kilkanaście minut do tematu bibliotek, ich przyszłości, nowoczesności, codzienności, kłopotów, radości bibliotekarzy i bibliotekarek także, bo naszym i Państwa gościem będzie dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, a także przewodniczący Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Jerzy Woźniakiewicz. Zastanawiam się, co sprawiło, albo w którym momencie Państwo zrozumieli, że biblioteka to nie tylko miejsce przechowywania książek, skarbnica tego, co wydrukowane na kartkach, że dzieje się tam coś znacznie poważniejszego, znacznie istotniejszego z naszej perspektywy. 224 280 280. W tej sprawie czekam na telefony.

udało się ustalić, a właściwie odezwał się nasz słuchacz, czyli nasz patron, i potwierdził moje przypuszczenia, że rzeczywiście jeździ autobusem i to jest autobus, to nie będzie chyba żadna reklama, Jelcz z 98 roku. Na przystanku się zatrzymał i dlatego mógł wykonać fotografię. To pan Szymon w grupie osób patronujących. A wracając do nowoczesności bibliotek, kiedy w państwa opinii, kiedy państwo zauważyli tę nowoczesność, są tacy, którzy zauważyli ją wtedy, gdy pobliska biblioteka umożliwiła zwrot książek po godzinach pracy, czyli tak zwana, to się chyba nazywało fachowo, nocna wrzutnia się pojawiło i można było w ten sposób książki oddać. Nie potrafię od lat zasnąć bez książki, pisze pan Maciej. Wolę książki własne, ale czytam też te z biblioteki, bo książki są drogie. Czytanie niegłupich książek to wielka frajda. Polecam. I pomyślałem sobie, że to jest najlepsza recenzja książki, jaką można usłyszeć. To jest książka niegłupia. Pan Maciej pisze, państwo też mogą. Popołudnie małpa nowyświat.online, a ja za chwilę o pogodzie będę opowiadał.

0: The Wild Ones. Jeszcze pan Włodzimierz, nasz patron, przypomina, że Suede już pod koniec lipca w Warszawie. Ależ to będzie lipiec. Dziękuję za wszystkie przypomnienia, za wszystkie uzupełnienia pani Mariola w kontekście biblioteki. Bibliotekarzy, pracują tam prawie same kobiety. Ale facet będzie się wypowiadał. No tak się złożyło, pani Mariolo, że to mężczyzna jest, jak już wspomniałem, przewodniczącym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Co nie zmienia faktu, że tak, głos kobiet jest bardzo silny w tym środowisku, o czym dowiadujemy się bardzo często z korespondencji z pań bibliotekarek, które są naszymi słuchaczkami, które też bardzo popołudniowo ściskam. 18:31.
1: Pogoda.
0: Nie, tu nie ma żadnej wojny płci. Wiedzą państwo bardzo dobrze, że w popołudniowym programie nie dopuszczamy do żadnych wojen, a jeśli już relacjonujemy, to raczej te w polityce. A tymczasem Łeba stała się najchłodniejszym miejscem w Polsce. 8 stopni Celsjusza na termometrach, najcieplejszym miejscem Rzeszów, prawie 16. Nocą nad Polską sporo chmur, we wschodniej połowie kraju deszcz, na Suwalszczyźnie spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy, najchłodniej będzie na Pomorzu, 2 stopnie z plusem, ale przy gruncie niewielki minus, minus 1. Na zachodzie i północy od 4 do 7 stopni, na pozostałym obszarze do 8, a może nawet 11 stopni Celsjusza. Jutro wschodnia połowa kraju będzie na skraju białoruskiego Niżu, zachodnia pozostanie pod wpływem wyżu z nad zachodniej Rosji i Bałtyku. Znajdziemy się w chłodniejszym powietrzu polarnym morskim. Na termometrach od 9 stopni w Suwałkach i 10 w Białymstoku do 18 w Krakowie i Katowicach. W niedzielę Polska północno-wschodnia pozostanie na skraju wyżu z nad zachodniej Rosji. Pozostała część kraju będzie w obszarze obniżonego ciśnienia. Będziemy w powietrzu polarnym morskim, a ciśnienie zacznie spadać. Temperatura od 13 stopni w Suwałkach i 14 w Białymstoku do 21 w Katowicach, Zielonej Górze także. W popołudniówce już za chwilę spotkanie, wcześniej zapowiadane spotkanie z dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i przewodniczącym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. O bibliotekach szeroko rozumianych rozmawiamy. Yeah!

0: Przepytanie.
1: Jerzy Woźniakiewicz, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz przewodniczący Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Dziś razem z nami w popołudniowym programie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
1: Panie dyrektorze, według danych GUS-u pod koniec 2024 roku w Polsce mieliśmy ponad 7,5 tysiąca bibliotek publicznych, w tym prawie 5 tysięcy tak zwanych filii bibliotecznych. W 2024 roku liczba czytelników i liczba wypożyczeń nieznacznie wzrosły. Z bibliotek skorzystało prawie 5,5 miliona czytelników, którzy wypożyczyli prawie 100 milionów woluminów księgozbioru. Większość, bo ponad 80% bibliotek udostępnia swoje katalogi w internecie, a ponad 60% umożliwia zdalną rezerwację materiałów. To zacznijmy od tego może, panie dyrektorze, czy bibliotekarzem zostaje się dziś z miłości do książek albo szeroko rozumianego czytania, czy bardziej z miłości do ludzi, którzy kochają czytanie?
2: Ja myślę, że miłość do ludzi jest kluczowa, bo z książkami można pracować w różnych miejscach, w bibliotekach także, ale nie tylko. Ale żeby pracować w bibliotece, trzeba kochać ludzi, trzeba kochać użytkowników, bo już od dawna nie mówimy tylko czytelnicy, tak, ze względu na szeroki zakres usług, jakie świadczą dziś biblioteki. A do zawodu bibliotekarza, który został uwolniony i tak naprawdę teraz nie wymaga formalnie specjalnego przygotowania, nad czym czasem ubolewamy, bo nie zawsze trafiają do nas osoby dobrze przygotowane i musimy poświęcić sporo czasu na ich kształcenie, ale trafiają ludzie różnymi drogami, kierując się różnymi motywacjami. Jak ktoś przychodzi i mówi, że chciałby pracować w bibliotece, bo bardzo lubi czytać książki, to ja zawsze raczej tak trochę podejrzliwie na niego patrzę, bo zastanawiam się, czy czasem nie kieruje się tymi takimi stereotypami od dawna już nieaktualnymi, że w bibliotece to tak się siedzi z kawką i czyta książki, tak, a czasu do czasu wchodzi użytkownik i trochę przeszkadza. Na szczęście to już dawno minęło.
1: Za chwilę o tym także porozmawiamy, o tej nowoczesności, która w pewnym momencie wkroczyła także do bibliotek. Według danych GUS-u średnio jedna biblioteka to ponad 160 metrów kwadratowych pomieszczeń bibliotecznych. Statystyczna biblioteka oferowała, to 2024 rok, cały czas najnowsze dane, 16 miejsc dla użytkowników w czytelni. Ale kiedy biblioteki przestały być jedynie miejscami, w których właśnie przechowuje się słowo drukowane, czy nawet rękopisy, różnego rodzaju nośniki danych, a zaczęły być, nie wiem czy dobrze to określę, ale czymś w rodzaju domów kultury, miejscami spotkań, czasem kinami, salami koncertowymi. Czy tym momentem zwrotnym, przełomowym było to, gdy może zrobiliśmy się jako społeczeństwo bardziej bogaci, bogatsi i książki zaczęliśmy sobie sami kupować, ale biblioteki mają do zaoferowania coś więcej?
2: No, jeszcze trudno nie wrócić do tych danych statystycznych, bo 160 metrów średnio to brzmi dumnie, a polskie biblioteki są coraz nowocześniejsze, coraz bardziej przestronne, zapewniające coraz bardziej komfortowe warunki użytkownikom, ale dalej jest wiele takich filii bibliotecznych, które są po prostu za małe, które są dawno niemodernizowane, które nie spełniają standardów dostępności, co jest najbardziej przykre i nad tym wszystkim musimy pracować, ale bardzo wiele się już zmieniło. A czym jest teraz biblioteka? No, biblioteki zaczęły się zmieniać też wtedy, kiedy do Polski dotarła koncepcja, którą amerykański socjolog Roy Oldenburg stworzył w 1989 roku, koncepcję trzeciego miejsca, która mówiła o tym, że człowiekowi oprócz pracy lub szkoły jako i swojego domu jest potrzebne takie miejsce, które będzie bliskie, które będzie tanie, które będzie miało takie komfortowe, przytulne warunki, w którym będzie można spotkać nowych przyjaciół albo spotkać się ze starymi, w którym człowiek będzie się dobrze czuł i mógł spędzać tam czas. Ten punkt co prawda myślał o czymś innym, a wtedy, kiedy on pisał o tej koncepcji, to był czas rozkwitu amerykańskich przedmieść, na których nic nie było oprócz tych szeregówek.
1: Przepraszam, to co miał na myśli? Jakiś nowy
2: tak naprawdę myślał,
1: rodzaj domu kultury?
2: Tak naprawdę myślał o osiedlowej knajpce, ale ta koncepcja została twórczo przejęta przez biblioteki prawie na całym świecie. I okazało się, że wszystkie te postulaty, które przed tym miejscem postawił jej twórca, spełnia właśnie biblioteka i jest najodpowiedniejszym trzecim miejscem. I tak biblioteki zaczęły się właśnie rozwijać w tym kierunku. Widzimy, że rzeczywiście jest to kierunek bardzo potrzebny. I nie dlatego, że książki są niepotrzebne, bo każdego już stać na, na kupowanie sobie samemu. To zupełnie nie w tym rzecz. Nie można w nieskończoność kupować książek, bo nasze mieszkania też mają i nasze regały mają ograniczoną pojemność. Jeśli dużo czytamy, to jest to po prostu niemożliwe. A poza tym, czy warto wszystkie książki mieć na wyłączność, również te, które przeczytamy tylko raz, a potem już stoją na półce? Warto się dzielić tym, co mamy, a biblioteka właśnie to ułatwia. I to jest jeden kierunek, w którym rozwijają się biblioteki, aczkolwiek w ostatnich latach pojawił się drugi, który jest niezwykle ważny. Oprócz tych czytelników, którzy chcą przychodzić do biblioteki jako do miejsca, w którym spędzają czas, w otoczeniu książek, w otoczeniu wystaw, często w otoczeniu warsztatów różnego rodzaju, w których mogą uczestniczyć, do których mogą się przyłączyć. To jest też grupa osób, które bibliotekę chcą widzieć w świecie cyfrowym, a czasem nawet nie chcą przyjść do niej ani razu, tylko oczekują tego i my musimy spełnić to oczekiwanie, aby mogli się zapisać do niej na odległość i korzystać z bogatych zasobów cyfrowych bez odwiedzania tego miejsca. Dlatego teraz musimy pogodzić tak naprawdę te dwie tendencje.
1: Czy to oznacza, panie dyrektorze, że mniejszym bibliotekom albo bibliotekom w mniejszych miejscowościach, albo jeszcze dorzucę do tego, tym szkolnym bibliotekom będzie łatwiej, bo w cyfrowym świecie nie będzie ograniczeń dotyczących odległości albo powierzchni, liczby metrów kwadratowych.
2: Małym bibliotekom nigdy nie jest łatwiej. To jest ogromny problem, że w wielu bibliotekach, w mniejszych miejscowościach, na wsiach pracuje jeden bibliotekarz, który czasem jeszcze obsługuje nie tylko bibliotekę główną, ale i dwie filie położone w pobliskich wsiach. Trudno zapewnić dobrą obsługę użytkowników przy takiej obsadzie. No, cyfryzacja jest pewnym wyjściem, ale musimy pamiętać, że to jest tylko jeden kierunek, który musimy zapewnić naszym czytelnikom. Musimy też stwarzać im takie miejsce, do którego będą chcieli przychodzić, a wielu z nich zainteresuje się zbiorami cyfrowymi, ale dopiero wtedy, kiedy my mu pokażemy, co może znaleźć w bibliotece, co tu mamy ciekawego, z jakich usług może skorzystać. Jednak ta bezpośrednia rozmowa między bibliotekarzem a czytelnikiem jest niezwykle ważna i wszystkie self-checki, wrzutnie, książkomaty ułatwiają pracę i cieszą się ogromną popularnością, ale odciążają bibliotekarza od tych żmudnych czynności związanych z wypożyczaniem i zwracaniem księgozbioru, ale nie zastąpią go w jednym, w kontakcie z drugim człowiekiem.
1: Jak już mówimy o bibliotekarzach, to wróćmy do nich. W bibliotekach publicznych pod koniec 2024 roku zatrudnionych było ponad 22 tysiące pracowników, z czego ponad 15 tysięcy to stanowiska bibliotekarskie. Ja mam wrażenie, panie dyrektorze, że bibliotekarze są jedną z tych grup zawodowych, które rzadko spotykamy na ulicy, na przykład podczas strajków. Bibliotekarze nie palą opon, nie krzyczą, że mają za mało pieniędzy, ale to nie znaczy, że nie dostrzegają tego, że nie jest idealnie. Zastanawiam się, czy nasi słuchacze, czy państwo pamiętają akcję, taki protest Dziady Kultury, którego uczestnicy postanowili zwrócić uwagę na niedostatki w tym zawodzie. To był rok 2017-18. I czy coś się od tamtego czasu zmieniło? W kwietniu 2023 roku, zdaje się, pracownicy instytucji kultury, dla których organizatorem jest województwo małopolskie, mieli otrzymać podwyżki.
2: Od czasu protestów Dziadów Kultury bardzo dużo się zmieniło. Rzeczywiście kiedyś nie tylko biblioteki, ale w ogóle kultura w Małopolsce była szalenie niedoinwestowana, jeżeli chodzi o płace pracowników. W zasadzie niezależnie od stanowiska większość z pracowników zarabiała najniższe krajowe, które zresztą były o wiele niższe niż teraz, niezależnie od inflacji, a więc naprawdę nie była to sytuacja dobra. I protesty, nie tylko protesty, ale też rozmowy również w kierownictwa instytucji kultury z organizatorami pozwoliły na zasadnicze zmiany od kilku lat. Może powiem tak, kulturze nigdy się bardzo dobrze nie zarabiało i każdy, kto idzie pracować do instytucji kultury, niestety zdaje sobie z tego sprawę, szczególnie właśnie w tych instytucjach publicznych, bo być może prywatne, mają trochę lepszą sytuację, ale nie możemy narzekać. Bardzo wiele się zmieniło. Co roku mamy jedną, a czasami dwie podwyżki, które nie są może też bardzo wysokie, ale pozwalają na pewien progres. I o to właśnie chodziło podczas tych rozmów, żeby pensje, no my nie jesteśmy górnikami, którzy żądają, paląc opony, żądają bardzo wysokich korzyści, podwyżek i przywilejów, ale rozmawiamy o realnych możliwościach i rzeczywiście to udało się uzyskać. W zasadzie wszyscy pracownicy mogą pracować spokojnie, spodziewając się tego, że przynajmniej jedna podwyżka w roku będzie i ta podwyżka rzeczywiście była teraz w kwietniu.
1: To panie dyrektorze, na koniec porozmawiajmy o pańskiej bibliotece marzeń. Porzućmy Excele, budżety, pieniądze, możliwości. Porozmawiajmy o tym, co pan by zaprojektował, wybudował, gdyby mógł pan puścić wodze fantazji.
2: Ja jestem bardzo przywiązany do naszego historycznego budynku w austriackich Koszar przy ulicy Rajskiej i prawdę mówiąc nie chciałbym zmieniać tej siedziby na żadną nową, inną wybudowaną.
1: Ale co w tej siedzibie można byłoby?
2: Modernizować.
1: A właśnie.
2: Tak, bo uważam, że te przestrzenie da się zagospodarować o wiele bardziej komfortowo, tak, aby można było jeszcze wygodniej spędzać w nich czas, tak aby było tu wiele miejsc, zarówno jeszcze więcej miejsc, zarówno do pracy grupowej, jak i indywidualnej. Są w tej chwili coraz popularniejsze i oczekiwane przez użytkowników takie kabiny wyciszające, które pozwalają na spokojną pracę pojedynczo albo w dwójkę, a z drugiej strony bardzo poszukiwane są przestrzenie, które umożliwiają pracę grupową, w których mogą spotkać się grupy uczniów czy studentów i pracować wspólnie nad projektami. Wygodne, nowoczesne meble, dobre materiały, wysoka jakość, to wszystko to, co tworzy porządne przestrzenie biblioteczne i zmieniamy się, modernizujemy nasze pomieszczenia i przestrzenie na tyle, na ile mamy na to środków, ale chciałbym, aby kiedyś cała biblioteka mogła wyglądać tak bardzo nowocześnie, jak niektóre biblioteki, które teraz są oddawane do użytku. Myślę też o tym, że warto w bibliotece wprowadzać różnego rodzaju unowocześnienia. I w zasadzie tutaj u nas większość tych marzeń została spełniona, bo mamy i książkomat, dzięki któremu można wypożyczać książki przez całą dobę. Na początku tego roku pojawiła się wrzutnia umożliwiająca zwroty. No i teraz rozwiązanie dość przełomowe dla mnie przynajmniej, ponieważ rozwiązujące problem, o którym mówiłem na początku, dzięki autentyfikacji za pomocą tak zwanego węzła krajowego, czyli każdy, kto ma polski PESEL, kto jest w tym węźle identyfikowalny, krótko mówiąc, jako osoba mieszkająca na terenie Polski, może zdalnie zapisać się do biblioteki, nie musi już przychodzić i potwierdzać tutaj na miejscu swoich danych, okazywać dokumentu przed bibliotekarzem. To dla mnie jest naprawdę spory przełom i na to czekaliśmy. I wreszcie są takie możliwości techniczne i je wprowadzamy.
1: Chociaż to idzie trochę w sprzeczności z tym, o czym pan wspomniał, że biblioteka to jednak miejsce spotkań i miejsce bycia
2: ze
1: sobą blisko.
2: Ale mówiłem, że musimy rozwijać się właśnie w dwóch kierunkach. Z jednej strony to miejsce spotkań, a z drugiej strony musimy ułatwiać tym, którzy potrzebują zasobów informacyjnych, online, dostępnych zdalnie, tak żeby nie trzeba było przychodzić tylko po to, aby dopełnić formalność.
1: Tak, rozumiem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i przewodniczący Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Jerzy Woźniakiewicz był z nami w Popołudniówce. Dziękujemy.
2: Bardzo dziękuję i zapraszamy do bibliotek.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia.
2: Do usłyszenia, do zobaczenia.

0: jeżeli ja chcę oddać książki, bo no, niektóre po prostu już potrzebuję się ich pozbyć. I wielokrotnie tak było, że do biblioteki chciałam oddać po prostu. I niestety nie zostało to przyjęte. 15 lat temu bez problemu oddawałam i bardzo wszyscy byli mi wdzięczni, bibliotekarze. A dzisiaj trudno jest oddać.
1: Ha, zastanawiam się, z czego to wynika, bo mówimy o książkach, które oddaje pani już ze swojej biblioteki. Może są jakieś inne przepisy, nowe regulacje, kto wie. Może państwo wiedzą, bardzo proszę odezwać się w tej sprawie. Wiem, że państwo czytają. Pani Edzia na przykład bardzo lubi czytać książki i nakupiła ostatnio dużo książek na wyprzedaży, po złotówce. Nie czyta ich, ale do biblioteki chadza. Wolę poczuć zapach książek, porozmawiać z panią bibliotekarką. Szkoda, że nie pracuję w bibliotece, napisała, ale bym czytała. A właśnie o paniach bibliotekarkach państwo pamiętają.
2: Idzie drogą bibliotekarka, pewnie drobna, w okularach zamyślona, ale obok niej kroczą jej marzenia, jej dusza. Sprężysty krok, 2 metry wzrostu, siłaczka. Bibliotekarki to elity naszego kraju.
1: Proszę o tym pamiętać. Dziś bibliotekarki, bibliotekarze świętują w bibliotece, ale być może także poza jej murami, kto wie. Olga Bobienko, Franek Wójcicki, Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin i Michał Porycki oraz Kuba Strączyński, który z państwem zostanie, a dołączy do niego Diana Giurow. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Co tam, droga pani redaktor, wystąpi po 19?
3: Dzisiaj będzie trochę spokojniej. Bardziej melancholijnie i po polsku, po naszemu. Będziemy mieli jedną premierę oraz 3 single, które też ukazały się na przestrzeni ostatniego tygodnia. Więc myślę, że będzie całkiem ciekawie.
1: Sypnęło nowościami ostatnio rzeczywiście. Na początku...
3: Myślę, że aura sprzyja tworzeniu.
1: A, to z tego się bierze?
3: Możliwe. Że gdzieś ten odgłos śpiewu ptaków jakoś pobudza nas do pozytywnej refleksji nad życiem i powstają takie właśnie lekkie, przyjemne utwory, które kojarzą się, chociażby dzisiaj będzie jeden, Emilia bodajże, kojarzy mi się z zapachem świeżo podlanego ogrodu wieczorem. To było moje skojarzenie po przesłuchaniu utworu.
1: A to ciekawe. No to po 19 państwo czułe dźwięki mają w promocji. Jeszcze podpowiem naszemu koledze realizującemu Kubie. Kuba, a może byśmy Scary Pocket zagrali? Co ty na to? Tak, żebyśmy zamknęli to muzycznie w ten sposób. A ja jeszcze cytatem z pani Grażyny podsumuję dyskusję o książkach wręczanych bibliotekarzom. Nowe wydania przyjmują z radością. Stare wydania można zostawić u nas w książkodzielni w bibliotece, napisała w grupie osób patronujących. Dziękuję za tę podpowiedź, pani Grażyno. Państwu dziękuję. Zapraszam jutro po 20 na kolejne notowanie tip-top listy. Jeszcze przez 3 minuty można głosować.

0: minęła 19. Tak, tak, poprosimy ten mikrofon. Tak, ten.
1: Ten. O, ten, właśnie, minęła 19. Tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Historyczna porażka Partii Pracy w wyborach lokalnych w Anglii oraz do parlamentu Walii i Szkocji. Liczenie głosów oddanych wczoraj wciąż trwa, ale już wiadomo, że lejburzyści stracą setki mandatów w samorządach. Lider Partii Pracy, premier Keir Starmer, przyznał, że wyniki jego ugrupowania są niezadowalające, ale od razu zaznaczył, że nie zamierza rezygnować ze stanowiska.
2: We have lost brilliant Labour representatives.
1: Straciliśmy wielu wspaniałych przedstawicieli Partii Pracy w całym kraju. To ludzie, którzy zrobili bardzo wiele dla swoich społeczności lokalnych. Tak wiele zawdzięcza im nasza partia, nasz ruch. To boli i to powinno boleć. Biorę na siebie odpowiedzialność za ten wynik, skoro wyborcy wysyłają nam taki komunikat. Musimy się nad tym zastanowić i odpowiedzieć.
2: We must reflect. And we must respond.
1: Starmer zapewnił, że ten trudny wynik nie osłabi jego determinacji do przeprowadzenia obiecanych zmian i że nie zamierza uchylać się od wyzwań. W wyborach triumfuje natomiast prawicowo-populistyczna partia Reform UK. Jej lider Nigel Farage ogłosił historyczną zmianę w brytyjskiej polityce, sugerując, że wyniki wyborów lokalnych wskazują, iż narodowcy są na dobrej drodze do zwycięstwa w wyborach powszechnych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłasza, od wprowadzenia w Polsce systemu kaucyjnego zebrano ponad miliard opakowań ze znakiem kaucji. To symboliczna granica, mówi wiceszefowa resortu Anita Sowińska.
3: To bardzo cieszy, ale równie cieszy rozwój sieci punktów zbiórki. Już 57 tysięcy punktów zbiórki całej Polsce, z czego 12,5 tysiąca to są automaty. Jeszcze dwa tygodnie temu tych automatów było 9,5 tysiąca. Także widzą Państwo, jak duży jest progres i to oczywiście bardzo cieszy.
1: Rośnie także liczba punktów zbiórki w mniejszych sklepach poniżej 200 metrów kwadratowych, które zgodnie z ustawą nie muszą zbierać butelek i puszek. Według najnowszych danych takich punktów jest już ponad 32 tysiące. Iga Świątek z awansem do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie w niemal trzygodzinnym spotkaniu pokonała Amerykankę Katie McNally. Najpierw Polka efektownie wygrała 6-1, w kolejnym secie przegrała po tiebreaku 6-7, a w finałowej części pokonała rywalkę 6-3. Tuż po tym starciu na korcie Świątek komplementowała rywalkę i przyznawała, że to był trudny mecz. Musiałam być cierpliwa, kończąc każdą wymianę, kolejną wymianę piłek. Przydarzyły mi się też błędy, szczególnie gdy Katie zagrywała wolniejsze piłki, a swoje robił też wiejący silny wiatr. Trudno było wtedy przystosować się do tych warunków. Cieszę się, że w końcówce, w najważniejszych momentach tego meczu byłam solidna. Świątek jest jedyną Polką, która pozostała w singlowej rywalizacji w Rzymie. Wcześniej mecze pierwszej rundy przegrały Magdalena Fręch i Magda Linet. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: czułe dźwięki.
1: Szanowni słuchacze, drogie słuchaczki, zapraszam na kolejne spotkanie z czułym dźwiękiem. No i jest mi niezmiernie miło gościć ponownie w Państwa głośnikach. Dziś kilka nowości, jedna premiera, a całość przyjazna, lekka jak mniemam, nasza polska sztuka, bo jak mówił klasyk, muzyka jest językiem wszechświata i tak jak ludzie ludziom gotują ten los, tak ja gotuję Państwu miejsce na do refleksji, odpuszczenia, może jakąś taką przestrzeń na głębszy oddech i odrobinę miejsca w sercu dla prawdy. Dziś zagram trochę spokojniej. Przypominam, że można się ze mną łączyć, wysyłając wiadomości na e-mail diana.giurow@nowyświat.online. Na przystawkę Tymoteusz Rożynek Akaszczyl, uznawany za jeden z najciekawszych głosów młodego pokolenia, co potwierdzam. Jego styl to luz, spokój, ale też duża świadomość i rozpiętość tekstowa. Chciałabym przedstawić efekt współpracy z Piotrem Roguckim, który współtworzy i ma zdecydowany wpływ na wyjątkowy i, jak wierzę, unikalny klimat tego utworu. Za brzmienie odpowiada No Lyrics. Premiera miała miejsce chyba pod koniec roku 2021. To takie spotkanie rapu i rockowej gitary, kwestionujące sens życia oraz prawdę o świecie. Szczyl i Piotr Rogucki w utworze Cień.

0: Unda da Si, często skracane do Unda, to trójmiejska propozycja, grupa muzyczna, która wyróżnia się na polskiej scenie hip-hopowej wyjątkowo luźnym, wakacyjnym i też okraszonym elementami funku stylem, często określanym jako groovement. Zaprezentuje utwór o tytule Typhoon. Pochodzi on z mixtape'u Underground, który został wydany już dość dawno, bo w 2017 roku. Za produkcję muzyczną odpowiada Karol Guago, a tekst utworu zaczynający się od definicji tajfunu jako wiatru z Tajwanu jest metaforą trochę naszego życia, albo może życia osób imprezujących, życia chaotycznego, ale przyjemnego. To spokojne miejsce w klubie, podczas gdy wokół panuje turbo... No właśnie.
1: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.
2: Słowo tajfun wywodzi się z języka chińskiego i oznacza wiatr z Tajwanu. Cechuje je bardzo porywczy i silny wiatr, dochodzący nawet
3: do 420
2: km na godzinę, a w środku występuje tak zwane oko cyklonu, gdzie panuje bezwzględny spokój i nie pada deszcz. A naokoło sieje się po prostu mega turbo rozpierdol i właśnie jutro uderza to w

Ja też przesyłam Państwu the lot of kisses as well. A kolejna propozycja dzisiejszego wieczoru to Rao Performance w utworze Meltdown. Rao to jest taka postać artysty Kameleona, co chyba wiadomo od początku. Jego poprzednie albumy to były takie... Znaczy, były różne teorie na temat tego, jaką sztukę tworzy ten artysta. Niektórzy twierdzili, że jego sztuka jest nieprzemyślana, innym nie podobały się jego alkopopowe nagrywki, znalazłam kiedyś takie określenie. Niektórzy mówią, że Rao to człowiek instytucja. Pisze, nawija, robi bity, gra na gitarze i pewnie jeszcze lepiej garnki albo może zbiera zioła. Tym razem Tomasz Rałowski zdjął to wszystko, co było w nadmiarze, no i zacisnął pięści i stworzył bardzo fajny, ciekawy, mam wrażenie, utwór, który mógłby być nawet wstępem do Dnia Świra. Posłuchajmy.

się jak Britney w 2007. Czuję się jak Whitney, Ledger, a nie Legend. Czuję, że za późno, wszystko to na próżno. Czuję, że zaspałem, czuję, że przegrałem. Czuję jak żółć wypełnia mi wnętrzności. Czuję brak tchu, pięścio i szczękościsk. Czuję, że pękam, czuję, że tonę. Czuję, że to meltdown. Czuję, że to koniec.

Nie wiem jak państwo, ale wierzę, że nasze mózgi dość często potrzebują resetu i ja również jego potrzebuję. Nie udało mi się odnaleźć jeszcze pstryczka, który ten proces uruchamia. Jednocześnie udało mi się wypracować narzędzia, dzięki którym żyję i o tym jest kolejna propozycja dzisiejszego wieczoru. Jak pisze poeta, tak śpiewa mantra, przecież wiemy, gdzie jest dom. A dom jest przecież w naszych sercach. To, co tworzymy, jest domem. I ja dołączam się do tego stwierdzenia, w którym za wszystko, co mam i tracę, dziękuję światu. Astma, młody, mu latę w utworze Reset.

jestem pewien, że to nie minie. Dararam, bo dzięki temu żyję. Stary, jedziemy do lasu, bo chcemy być, a tu wciąż nie ma czasu. Myśliwy kasuj i z nami grasuj.

Bardzo mnie rozczula, kiedy młody artysta ma tak dojrzałe spojrzenie na świat. Za wszystko, co mam i tracę, dziękuję światu. Bardzo to poetyckie. Kolejną propozycją będzie Pola Habot w duecie z Adamem Baranem, Katią, w utworze Move, który czuję, że to nie jest po prostu tylko piosenka, ale element większej, przemyślanej całości, która opowiada o bardzo skomplikowanych emocjach i relacjach, a to przecież nasza codzienność. Tryptyk Burza, Move, stanowi centralną część, akt pierwszy zatytułowany Wiatr, wizualne, muzyczne spotkanie. Pozostałe części to akt drugi Deszcz i akt trzeci Grzmot. Na pierwszy rzut oka piosenka traktuje o samotności w parze. Artyści podkreślają, że to opowieść o powszechnym braku porozumienia i odrzucenia. Ty mów i krzycz, a ja będę słuchać. Symbolizuje łaknienie, potrzebę, uwagi, nawet jeśli słowa są puste. Odkryłam jakiś czas temu ten duet i bardzo lubię do niego powracać. Mam nadzieję, że państwa również rozczuli ta muzyka.

Jak często jest, że właśnie mamy tyle tych słów, a nie ma o czym gadać, nie ma o czym rozmawiać, a czasem słowa są po prostu zbędne. A teraz propozycja, która jest wynikiem współpracy Kasi Dins i PZ-a w utworze Stożyć. To bardzo piękne spotkanie dwóch odmiennych światów alternatywnego pop noir i hip-hopu. Piosenka promowała edycję deluxe albumu Kasi Dins, to był Omen. Wersja z udziałem PZ-a ukazała się później, bo pod koniec listopada 2024 roku jako finałowy rozdział historii, która została opowiedziana na tej płycie. Artyści poznali się w studiu dźwiękowym i podobno szybko znaleźli wspólny język. A ten utwór to właśnie efekt tego porozumienia.

Człowiek jako istota ludzka spragniony miłości, uwagi, uważności. Wszyscy posiadamy takie pragnienia, więc wydaje mi się, że łatwo pewnie możemy się identyfikować z tak poetyckim tekstem. Ja bardzo cenię Kasię Linz i uważam, że to jest naprawdę dobry utwór. Kolejna propozycja to będzie również Kasia Linz. Utwór to Tak długo czekam ciało, które jest reinterpretacją klasycznego przeboju nikogo innego jak Grzegorza Ciechowskiego z Obywatela GC, którą Kasia Linz wydała pod koniec zeszłego roku. Chyba listopad 2025 to był. Piosenka otwiera album zatytułowany Obywatelka KL, na którym artystka mierzy się z twórczością lidera Republiki i mierzy się w sposób bardzo umiejętny, wytrawny i wysublimowany. W wersji Kasi Linz i Karola Łakomca utwór zyskuje dość mroczny, zimnofalowy klimat. Słychać w nim chłodne brzmienia syntezatorów, między innymi oryginalnej Yamahy Ciechowskiego, ale również trip-hopowe inspiracje. Posłuchajmy.

0: Maria Peszek jest artystką, która zawsze prezentuje pewną jakość. Moją kolejną propozycją będzie utwór... Pauza. To wszystko, nie wiem jak mam wypikać siebie, ale chyba nie wolno mi używać takich słów na antenie. Dlatego proszę mi wybaczyć tę cenzurę. Utwór pochodzi z 5. albumu studyjnego Marii Peszek, zatytułowanego Ave Maria. To taki nietypowy love song, a sama artystka określała go jako bardzo szczególny love song. Tekst opowiada o miłości, ucieczce od rzeczywistości i uwalniającej sile wyobraźni. Piosenka jest interpretowana jako hymn na cześć miłości osób tej samej płci, ale również manifest wolności osobistej. Słowa: chciałabym ci kupić wyspę, gdzieś na końcu świata, tylko ty i ja i pies. No i ja to rozumiem, bo ja też lubię pieski.
1: To uwaga, takie... uwaga, teraz będzie piosenka dla dorosłych.

0: Aktualnie nie lepsza wersja z sesji live to jest specjalna koncertowa wersja singla Grupsona, która promowała projekt Live Session by Garage Show w 2022 roku. Piosenka pierwotnie ukazała się 2 lata wcześniej jako trzeci singiel zapowiadający 6. album studyjny artysty. Posłuchajcie, to jest naprawdę bardzo ciekawa gra słów.
1: Powieki złamane.

Niezależnie od tego, co nas spotyka, warto szukać lepszej, najlepszej wersji siebie. I też polecam Państwu zapoznanie się z teledyskiem do tegoż właśnie utworu, który usłyszeliśmy, albowiem w tym tekście odbywa się wielopoziomowa konstrukcja pełna gier słownych i uważam, że to jest majstersztyk. A teraz dzisiejsza premiera, bardzo delikatna, czuła i majowa, lekkość kwitnąca, poetycka, klasyka z domieszką jazzu i cudowny, wytworny powrót Leszka Komasy w autorskim projekcie o tytule Ogrody Życia. Do projektu zaprosił ponad 50 muzyków. Te skomponował do tekstów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Edwarda Stachury, Wiktora Gabora, a w tym Julii Wasilewskiej, której utwór specjalnie dla Państwa przedpremierowo, albowiem premiera ma miejsce jutro, dla czułych dźwięków Sen o Tobie.

kojarzy mi się to z takim celtyckim powiedzeniem. Dwoje ludzi skraca drogę. Kolejną propozycją z premier oraz nowości ostatnich dwóch tygodni będzie Figer w utworze Za szybą. To współtwórca duetu Figer i Maja Laura, który został wyróżniony w konkursie Nowe Brzmienia Warszawskich Ulic. Dziś natomiast zaprezentuję jego autorską odsłonę. To odrobina alternatywnego popu i miejskiej dżungli w temacie elektroniki. Wydaje mi się, że jest to bardzo zgrabne, lekkie, ale również melancholijne zarazem. Zatem wyruszmy w nocną podróż przez miasto. To jeden z tych utworów, które nadają się do jazdy autem w środku nocy.

trzecią z nowości będzie zaprezentowany za chwilę utwór legendy łódzkiej sceny muzycznej. Zremiksowany nowy singiel Tomka Mecha Wojciechowskiego. To drugi singiel promujący debiutancki album solowy Tomka Mecha, Mechu 001. Utwór dotyka historii kochanków zagubionych w kosmosie. Lekko psychodeliczna, przyjemna gitarowa podróż. Autorem remiksu jest Maciej Werk, lider zespołu Hedon, okraszony pełnią elektronicznych brzmień. Mechu, tej planety nie było.

Ostatnią z bardzo przyjemnych i tak czuję letnich nowości jest Emilia w utworze Lemoniada. To propozycja z drugiego albumu w dyskografii wokalistki o tytule Dziewczynnik. Usłyszycie Państwo o kobiecości bez patosu, z głębią i ciepłem. Dużo tu delikatności i niewinności oraz takiego letniego skwaru i wieczornego zapachu świeżo podanego ogrodu. Tak mi się to skojarzyło, kiedy usłyszałam ten utwór. Artystka niejednoznaczna, łącząca elementy indie popu, muzyki alternatywnej z elementami jazzu, która, jak za chwilę się Państwo przekonają, nie da się zaszufladkować w prosty sposób. Jak mówi o sobie, śpiewa, by zapomnieć, kim jest naprawdę. Ładne i ja to kupuję. Tym akcentem kończymy nasze spotkanie i z czułością i uważnością życzę Państwu, żeby, cytując Julio Cortazara z książki Gra w klasy, w końcu spadł deszcz. Tutaj we mnie, w nas. I żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym nareszcie. Żegnają Państwa Diana Giurowa za sterami. Towarzyszył nam Kuba Strączyński.

0: Minęła 20, to Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Ukraina ostrzega Rosję, Rosja grozi Ukrainie. Rozważamy różne scenariusze, tak w sprawie zaplanowanych na jutro uroczystości na Placu Czerwonym w Moskwie, mówią władze w Kijowie. Jutro zależy od tego, co usłyszymy dzisiaj, przekazał Wołodymyr Zełenski. Niewykluczone, że uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa zostaną zakłócone przez ukraińskie drony. Prezydent Ukrainy zaznaczył, że dziś miał być pierwszy dzień proponowanego przez Kreml zawieszenia broni, a tymczasem rozpoczął się on od rosyjskich nalotów i ataków szturmowych. Na uroczystości w Moskwie przylatują nieliczni, tylko przywódcy zagraniczni. W Rosji jest już premier Słowacji, Robert Fico. Jak stwierdził, chce oddać hołd żołnierzom Armii Czerwonej. Nie mam powodu, aby komentować to, jak do tych uroczystości podchodzą inni politycy w Europie. W Unii Europejskiej zawsze są jakieś czarne owce. I ja teraz do tego stada należę. Fico nie weźmie udziału w jutrzejszej paradzie wojskowej w Moskwie, ale złoży kwiaty na grobie nieznanego żołnierza i spotka się później z Władimirem Putinem. Słowacki premier do Rosji musiał polecieć drogą okrężną przez przestrzeń powietrzną Czech, Niemiec, Szwecji i Finlandii. Kraje bałtyckie odmówiły mu przelotu nad swoim terytorium. Synoptycy ostrzegają, w weekend nocami niemal w całej Polsce powrócą przymrozki. Po weekendzie natomiast możemy się spodziewać burz. Deszcz bardzo się przyda, wprawdzie w ostatnich dniach trochę go spadło, ale w obliczu suszy to wciąż za mało. Dziś jeszcze sporo opadów, przede wszystkim na południowym wschodzie kraju, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
1: W weekend opady będą stopniowo zanikać, a na rzekach ponownie dominować będą stabilizacja oraz spadki poziomu wody. Opady poprawiły sytuację jedynie lokalnie i krótkotrwale. Rozwój suszy hydrologicznej nadal będzie postępował, dlatego możliwe jest wydanie kolejnych ostrzeżeń przed tym zjawiskiem.
0: Jutro od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 16 na Śląsku i Podkarpaciu przelotne opady możliwe są na wschodzie i w centrum. Na koniec serwisu sport. Przed momentem dosłownie zakończył się mecz Raków Częstochowa Korona Kielce. Gospodarze wygrali 2-0, a za niecałe pół godziny Lech Poznań u siebie podejmie Arkę Gdynia. Trener gospodarzy Nils Fredriksen zdaje sobie sprawę, że to nie będzie łatwe spotkanie. Jesteśmy świadomi, że ten mecz będzie bardzo ciężki. Wiemy, że gramy przeciwko drużynie, która obecnie ma problemy, ale jednocześnie wciąż walczy, aby uniknąć spadku z ekstraklasy. A kiedy gra się przeciwko takim zespołom, no to wiemy, że takie drużyny wyjdą na boisko, aby dać z siebie 100%. They will leave everything on the pitch and it is always very very difficult to play against teams like that. Lech jest w tym momencie liderem Ekstraklasy, nad drugim z kolei Górnikiem Zabrze ma przewagę 6 punktów, Arka w tabeli jest przedostatnia. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Radioaktywni.
1: Dobry wieczór Państwu, Jacek Niedzienkiewicz, program Radioaktywni realizowany przez Kubę Strączyńskiego. Państwa i moimi gośćmi, bo już goście są w studio i nie ma co czekać, nie ma co przedłużać, są bardzo, ale to bardzo zasłużeni dla kultury Wojciech Gąsowski, wokalista, lider takich zespołów jak Czerwono-Czarni, Chochoły, Tajfuny, Polanie, Grupa ABC, no i przede wszystkim Test. No i Dariusz Kozakiewicz, zwany Krokodylem. No,
2: dzień dobry.
1: A kiedyś nawet występujący jako Tomasz Rajko, o tym zaraz porozmawiamy. Znany takich zespołów jak Kilku, Fatum, Pięciu, Breakout, Perfect i można byłoby długo i długo wymieniać te wszystkie składy, w których Dariusz Kozakiewicz gra.
2: Długa lista.
1: Ale spotkaliśmy się tutaj po to, żeby porozmawiać o Teście. Panie Wojciechu, to chyba będzie jedyny wywiad, w którym nikt pana nie zapyta, gdzie się podziały tamte prywatki.
3: No mam nadzieję.
1: No dobrze, ale panowie mówili, że mają nadzieję, że nie będzie trudnych pytań, więc pierwsze trudne pytanie na początku. Czy w życiu i sztuce opłaca się płynąć pod prąd? No bo wy z Testem pod prąd jednak popłynęliście.
3: Myśmy popłynęli pod prąd trochę chyba za wcześnie i nie wiem, czy początkowo myśmy byli rozumiani do końca przez nasza muzyka, przez odbiorców, ale okazało się po latach, że jednak chyba tak, bo do dzisiejszego dnia przychodzą do mnie po jakichś moich występach różne osoby z płytami Testu, pytają się, dlaczego ja nie śpiewam piosenek na swoich występach, właśnie utworów z repertuaru Testu, no to trochę tak się nie mogłoby raczej udać. I myślę, że te płynięcie nasze pod prąd chyba opłacało się.
1: Artystycznie na pewno, panie Darku.
2: Myślę, że tak. Oczywiście, wiesz, no tak starałem się teraz wspomnieć tamte lata. No oczywiście na rynku, jeśli chodzi o media i radia, no to przecież było bardzo mało takich zespołów. Przeważnie były piosenki wykonawczyni, artyści, artystki pokolenia mojej mamy. I ja oczywiście no, słuchałem, co moja mama lubi, co śpiewa, a myśmy byli troszeczkę zafascynowani tym, co się dzieje na świecie, w Stanach Zjednoczonych i przede wszystkim w Wielkiej Brytanii. Także to podziemie jakby nasze działało i zaskutkowało, wydaje mi się, właśnie tym, co robiliśmy, czyli płytą, no i koncertami.
1: No bo Test na początku brzmiał zupełnie inaczej. Panie Wojciechu, zakładając zespół Test po tym, jak odszedł z zespołu grupy ABC, no stworzył taki zespół dosyć osadzony w tamtych realiach. Ten Test, który my znamy z tej płyty, uformował się i wybrzmiał dopiero, kiedy Dariusz Kozakiewicz doszedł do tego zespołu, odchodząc od Tadeusza Nalepy z Breakoutu. Swoją drogą, dlaczego pan odszedł od Tadeusza Nalepy? Od Nalepy się odchodzi, z Breakoutu i to po takiej płycie blues?
2: Ja bym nie nazwał to, że to było takie jakieś odejście spektakularne. Po prostu, wiesz, pewne rzeczy się muzycznie wyczerpały. Ja bardzo chciałem już po półtorocznej pracy z Breakoutami, po płycie blues, ja bardzo chciałem grać muzykę właśnie troszeczkę mocniejszą, cięższą, nazwijmy to, ostrzejszą, właśnie hard rockową. I wtedy postanowiłem coś z tym zrobić. Postanowiłem zwyczajnie sklecić zespół. A ponieważ spotkałem w Stodole Test, ten pierwszy skład właśnie z Wojtkiem i z Andrzejem Mikołajczykiem, Tomek tak. Jeszcze Dziubiński i
3: Gorbaczyński, Bogdan, Rysio Gromek, Alek Mikalski.
2: I ja zobaczyłem, że tutaj są, jakby w tym zespole są pewne perspektywy, że może nie składać to po kolei, wiesz, tylko na przykład dołączyć do tego zespołu. No i wtedy, pamiętasz Wojtek, że myśmy nawet wspólnie razem rozmawiali, czy moglibyśmy grać, zresztą Wojtek też chciał grać muzykę bardziej rockową, no bardziej hard rockową. No i zawiązała się właśnie taka, nazwijmy to, spółka zwyczajnie. Tak. No i powstał ten taki inny Test trochę. A początek zespołu Test, no to były oczywiście piosenki, które były takie, no nazwijmy to, popowe, prawda?
3: Troszkę bumczyk. Tak, ja może o tym opowiem, dlaczego tak się stało. na samym wstępie, bo myśmy się trochę bali, bo myśmy się interesowali i graliśmy na swoich występach utwory mocniejsze, rockowe, tak. Ale trzeba było na jakąś wizytówkę nagrać. Coś takiego, co spowoduje, że publiczność od nas usłyszy, że jest taki zespół. No i tam proponowali nam to. Myśmy tam sklecili jakąś pierwszą płytę, czwórkę wtedy nagraliśmy. Tam był jeden utwór, taki troszeczkę już zbliżony do tego, co myśmy potem grali.
2: Tak.
3: Sam sobie żeglarzem. To był utwór już taki nowocześniejszy dużo. No ale takie były początki, tak trzeba było zrobić. Ta płyta już gdzieś została zauważona. W radio zaczął puszczać nasze te utwory, takie czy inne, 4 utwory. No i zaistnieliśmy jako grupa też, a potem przyszedł Darek i się wszystko zmieniło, już zaczęliśmy grać. Rzeczywiście Darek miał sporo swoich kompozycji, mieliśmy dobrych autorów tekstów i zaczęliśmy grać trochę inny już repertuar, zdecydowanie.
1: No właśnie, tak dużo Dariusz Kozakiewicz miał tych utworów, że musiał występować pod pseudonimem jako Tomasz Rajko w niektórych utworach jako kompozytor, żeby polskie nagrania.
2: A skąd wiesz, że to był właśnie mój pseudonim?
1: Przygotowałem się do wywiadu.
3: Widzisz.
2: Super. No wiesz, ja ci powiem, czasy były takie dosyć dla młodych twórców były drapieżne, ponieważ ci starzy twórcy, którzy jakby, no mówiąc, troszeczkę opanowali rynek.
3: Rządzili wtedy.
2: Tak, i rządzili. Niezbyt chętnie dopuszczali młodych twórców do głosu, no, do tego, żeby zaistnieli. Wtedy ktoś...
3: A zwłaszcza Darek na płytach.
2: No, a zwłaszcza na
3: płytach. Bo
2: płyta,
3: z tego tak. były pieniądze.
2: Tak. I pewien starszy kolega, zasłużony członek ZAIKS-u poradził mi właśnie, wiesz Darek, oni źle patrzą, taki małolat jak ty, tu ma tyle kompozycji, wiesz, to jest źle widziane. Weź sobie, wymyśl jakiś pseudonim. No i tak powstał Tomasz Rajko.
3: Okay. Bardzo dobrze.
1: No bardzo dobrze, ale wy przecież byliście już wyjadaczami, no wspomniałem przecież Czerwono-Czarni, Chochoły, Tajfuny, Kilku, Fatum, Pięciu, no przecież nie byliście z pierwszej łapanki muzykami.
2: Tak, ale tutaj chodziło akurat ten pseudonim dotyczył tylko i wyłącznie komponowania. Okay. Komponowania i wydawania tego na płytach.
1: Takie były czasy, ale panie Wojciechu na początku powiedział, że pan tych utworów już nie śpiewa, no ale nie żal panu takich utworów, jak na przykład Licz na siebie sam, na początku ten utwór test.
3: Żal mi wszystkiego, ale ja śpiewam już teraz na swoich występach inny repertuar, inna publiczność przychodzi. Przychodzi na piosenki jednak mimo wszystko, te, które ja kiedyś też nagrałem. Ja nie mógłbym zrobić czegoś takiego, że ludzie przychodzą dzisiaj na mnie, a nie na test i ja śpiewam nie swoje, czy swoje piosenki, ale w innym opakowaniu, o tak to nazwijmy. Dlatego muszę, ale śpiewam czasami Przygodę bez miłości, którą tutaj potem państwo usłyszycie.
1: Tak jest. Posłuchajmy w takim razie utworu, którego pan Wojciech nie gra. Płyń pod prąd testu. No i tutaj są piękne gitary i to wszystko naprawdę jedzie niesamowicie. To był rok 1974. Wtedy ta płyta wyszła. Nikt tak wtedy w kraju nie grał. Test Płyń pod prąd.

0: Płyń pod prąd. Test z debiutanckiej, jedynej długo grającej płyty zespołu Test. Pan Wojciech Gąsowski, pan Dariusz Kozakiewicz są w studio. Materiał osierocony. To aż się proszą te numery, żeby je grać na żywo.
1: No kiedyś graliśmy na żywo i to było fajne, bo myśmy w czasach Testu na swoich występach mieli takie bardzo rozbudowane niektóre wersje utworów. To znaczy było na przykład solo perkusisty. Myśmy schodzili ze strady, a Maciek Czaj, zwłaszcza z Maćkiem Czajem, Maciek grał fantastyczne rzeczy na będa. Bas czasami coś grał. To były takie wersje rozbudowane bardzo. Nie tylko temat, solówka i do widzenia. To było bardzo fajne. Za tym tęsknię bardzo, bo to taki klimat powodowało wtedy wspaniałe.
2: Dużo wolności było wtedy na scenie.
1: Tak.
2: Jak się jeszcze wspomnieć przede wszystkim o Tomku, o Tomali, o Heńku Tomali, który grał tutaj na tej naszej płycie pierwszej, więc wspaniały perkusista. W ogóle on pochodził chyba
1: ze Słupska, gdzieś tam.
2: Tak. No i Tadziu Kłoczewiak, który grał na basie.
0: No właśnie, grał. Ja tutaj w tych utworach słyszę wczesne Black Sabbath, Geezera Butlera na tym basie. Ta perkusja brzmi świetnie, przecież po latach tacy muzycy jak Lenny Kravitz czy Jack White teraz takie właśnie brzmienie próbują odtworzyć w studio, żeby to właśnie tak brzmiało.
1: Właśnie, prawda. Właśnie, ja jeszcze może powiem Państwu kilka słów na temat tej płyty, jak to wyglądało nagranie takiej płyty, bo to nie było tak, że zespół wchodził do studia i miał czasu ile chciał. Myśmy byli obligowani tym, że od 10 się zaczyna praca tych ludzi, którzy pracują w studio, nagrywają nas i o 4 po południu oni kończą pracę. Myśmy mieli 6 godzin, czy tam 7 powiedzmy. I tam z tamtej strony, za pulpitami siedziały osoby, które w ogóle z taką muzyką się chyba po raz pierwszy zetknęły. Ja pamiętam, że ta pani, która siedziała przy, miksowała nas tam, nagrywała, to któregoś razu chyba na wstępie już do Darka powiedziała, że on ma zepsuty wzmacniacz, że panu coś tam rzęzi, czy coś takiego. To był, bo myśmy nie wiedzieli, jak się zachować w stosunku do tych ludzi, bo to starsze osoby od nas.
2: Tak, oni przede wszystkim oni nagrywali zupełnie inną muzykę.
1: Kompletnie inną.
2: To przede wszystkim nagrywali wywiady albo jakieś programy swoje, no i zupełnie inną muzykę. A tu nagle wchodzi kapela, która po prostu na ścianę po prostu chodzą, więc to im się wydawało, że coś jest nie tak. Zresztą tak samo ja miałem w breakoutach, wiesz, te codzienne historie, wiesz, o tym, jak to było
1: tak
2: nagrywane.
1: Było.
2: Ale i tak wydaje mi się, że na przykład Piętowski miał bardzo dobre podejście.
1: Piętowski był muzykiem i kompozytorem dobrym też.
2: No. Na wszystkim skomponował piękną piosenkę dla Czesława Niemena.
1: Tak.
0: Powiedzmy, dlaczego my też spotkaliśmy się tutaj, bo wyszło wznowienie płyty zespołu Test, debiutanckiej, jedynej płyty zespołu Test. GAT Records wydał wznowienie tej płyty. Piękne wydanie, książeczka, tam można przeczytać historię zespołu, która łatwa, prosta i lekka nie była. Nie chodzi tylko o zmiany składu, ale właśnie to, o czym pan Wojciech powiedział na początku, chyba za wcześnie wystartowaliście z taką muzyką i nie do końca byliście zrozumiani w Polsce. Jak to wyglądało wtedy, w tamtych czasach? I też graliście w teatrze, prawda? I gdzie się nieźle...
2: Mi się wydaje, że myśmy byli przede wszystkim szczęśliwi, grając tą muzykę. Bo koncertów naprawdę było sporo.
1: Sporo
2: było koncertów. Mieliśmy dobrego menadżera, który pracował w PSJ, czyli w Polskim Stowarzyszeniu Jazzowym. Graliśmy w Budapeszcie, graliśmy w NRD.
1: Jak na tamte czasy, to dużo były wielkie wyjazdy zagraniczne.
2: W Polsce. Myśmy po prostu żyli tym. Nam niespecjalnie nam chodziło o to, żeby zaistnieć, mieć na przykład hita radiowego.
1: Oczywiście.
2: Myśmy po prostu chcieli grać z tą swoją muzykę.
1: Inne podejście było wtedy do tego.
0: A odbiór publiczności jaki
1: odbiór
0: był?
1: Myśmy mieli swoją publiczność, bo przychodziło dużo ludzi. Bo ludzie pomaleńku się zaczęli przekonywać, że jednak to jest coś fajnego, coś nowego. Ich przychodzili na nasze koncerty. Myśmy na przykład mieli coś takiego, że tu jak przyjeżdżały do Polski takie najsłynniejsze zespoły węgierskie, Omega, tak. Lokomotyw GT czy Skorpion, to tak. Myśmy jako... w pierwszej części jako support z nimi grali. Jeździliśmy całe tury.
2: Wprowadzaliśmy te zespoły na rynek.
1: Na rynek, tak. I oni w rewanżu nas potem zaprosili do Budapesztu.
2: Ja pamiętam, żeśmy również prowadzili na rynek zespół SBB.
1: Tak.
0: Oczywiście. I pan chyba z Józefem Skrzekiem chciał założyć supergrupę.
1: Ale budkę szuflera. We Wrocławiu.
0: Czyli test ma zasługi dużo większe dla polskiego rocka niż myślimy.
2: Pamiętam.
0: Panowie, pan Mariusz, słuchacz, pyta jako ledwie 40-letni gówniarz, cytuję, muszą zapytać o sekret brzmienia tej płyty. Czy na pospolitym Bambino owe hardrockowe zacięcie z poznaku Deep Purple robiło aż takie wrażenie na słuchaczach? Bo album brzmi naprawdę mocarnie jak na 74 rok w Polsce. Jak to było?
1: Ja myślę, że to było tak. Że do słuchania muzyki to w Polsce już wtedy był troszkę lepszy sprzęt. Do nagrywania nie było, bo przecież myśmy to nagrywali na czterośladzie, bo nie było nawet ośmiośladu. Mieliśmy tego pecha, że jak skończyliśmy naszą płytę, to za 2 miesiące chyba polskie nagrania kupiły ośmioślad czy 16 śladów, już nie pamiętam, inny magnetofon do nagrywania. To było fantastyczne, bo można było różne kombinacje robić. Tutaj co? 4 ślady, stereo, to już ma pan 2 ślady, dlatego orkiestra, czyli zespół i wokal dokładany. I nic więcej. A na 8-śladzie można by było tych rzeczy różnych, dokładki jakieś, solówki eleganckie podogrywać.
0: Czyli wy na żywca właściwie tę płytę nagrywałeś.
2: Tak. Znaczy tajemnica chyba jest przede wszystkim... Przede wszystkim w tym, że myśmy byli bardzo dobrze przygotowani, bo robiliśmy po prostu codziennie próby. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani, grając ten program, przygotowując się do nagrania. I nawet na czterośladzie, który był analogowym magnetofonem, nie cyfrowym.
1: Tak jest.
2: Przecież Beatlesi nagrywali na czterośladowym. Tu nie chodziło o to. Ja na przykład pamiętam, że zabrakło śladu, bo pan Piętowski mówi tak, no musimy już zgrać tą piosenkę, ale już nie mamy śladu, żeby nagrać solówkę. To mówi to, Darek, ty idź do studia i jednocześnie przy jak zgraniu. On robił zgranie, to ja grałem.
1: On grał solówkę.
0: Niesamowite.
1: Tak, to były naprawdę trudne
2: rzeczy. I myśmy naprawdę
1: rzeczy.
2: Byli dobrze przygotowani.
0: No i ta płyta cały czas brzmi świetnie, bo ona nie trąci myszką jak wiele produkcji z tamtych czasów.
1: Myśmy byli przygotowani jeszcze, Darek, dlatego, że ogrywaliśmy te utwory wszystkie na swoich koncertach.
2: Tak, no jasne.
1: Myśmy grali,
2: to
1: był ten nasz repertuar podstawowy. Mieliśmy
2: no przede wszystkim, graliśmy live. No nie było takiej metody nakładkowej, jak dzisiaj się robi, że najpierw tam po kolei.
1: Wszystko szło.
2: Wszystko szło na 100%.
0: To posłuchajmy teraz utworu, który ma znamiona przeboju. Matylda, taki trochę...
1: Henryksowski
0: bardzo.
2: No wiesz, to trzeba było się oprzeć na tych największych.
1: No oczywiście, słuchaliśmy tego.
2: No bo wiesz, to z niczego nie powstaje. No po prostu to trzeba jednak mieć
1: jakieś ziarenko takie, które potem kiełkuje.
2: Jak to mówią Rosjanie, influence, czy coś takiego.
0: Inspiracja. Wiesz,
2: inspiracja. Takie, tak. Coś, a myśmy słuchali po prostu dobrej muzyki, najlepszej. No. A ja w ogóle kochałem od 67, jak posłuchałem Henryksa Hejza, to już tak zostało do teraz.
0: Okay. Proszę posłuchać, jak Dariusz Kazakiewicz gra w Matyldzie zespołu Test, z płyty Test, która
2: zresztą tekst jest
0: wyszła.
2: Jerzego Millera naszego.
1: Oczywiście.
2: Ulubionego
1: świetnego
2: poety.
1: Mieliśmy człowieka do pisania tekstów. Jerzy Miller to była osoba starsza od nas, o dużo starsza, ale zafascynował się tą muzyką i chętnie do nas przychodził i chętnie brał do pisania te nasze rzeczy.
0: No i te teksty też...
1: Poeta!
0: I te teksty też nie brzmią banalnie, nie trącą też myszką, tylko słucha się tego i można to odczytywać wielowymiarowo. Posłuchajmy w takim razie Matylda, zespół Test.

0: Test Matylda, utwór Wojciech Gąsowski, Dariusz Kozakiewicz w studio. Łezka się w oku kręci, słuchając tego?
1: Tak, oczywiście.
2: Tak. No po tylu latach, ja szukam tak często tego.
1: Ja przede wszystkim mam cały czas, słuchając tych numerów, mam cały czas obraz przed oczami. Obraz studia, obraz tego miejsca w studio. Obraz tego miejsca, gdzie stał wzmacniacz, gdzie był perkusista, po której stronie. Jak to było, żeśmy patrzyli na siebie, żeby się nie pomylić, czy w ogóle tak. No, fajne, naprawdę.
2: Na Długiej piękne. Się to odbywało w studio, bo tam jeszcze miało, Polskie Nagrania miały wtedy swoje studio na Długiej, na Starym Mieście. Już tego studia chyba nie ma, no ale mamy pamiątkę, że tam nagraliśmy tę płytę.
0: No właśnie, ale też miała powstać druga płyta. Podobno materiał był już przygotowany, nawet tytuł był chyba tego materiału Atest. No i co z tym drugim krążkiem się stało? Co z tym materiałem się stało? Podobno pan, panie Darku, miał gotowe kawałki.
1: Ja mam do dzisiaj te partytury.
0: O!
1: Ja mam do dzisiaj.
2: Trzeba będzie nagrać jeszcze.
1: Zachowałem te partytury, nawet mam niektórych autorów tekstów zapisanych, kto mógłby ewentualnie napisać do tego tekst, do tego numeru. Mam taki plik. Myślę, że to, wiesz co, było dla mnie bardzo skomplikowane, dlatego że, wiesz, w momencie, kiedy zespół grał koncerty, spotykaliśmy się co i raz z kimś, kto rezygnował z zespołu.
2: To był problem największy.
1: Wyjeżdżał za granicę, za chlebem, jak to się mówi.
2: Bardzo dużo ludzi. Darek miał roboty tyle.
1: I myśmy zamiast pracować nad drugą płytą, to myśmy musieli kreślić
2: każdego repertuaru,
1: każdego nowego, żeby zagrać trasę, żeby zagrać koncerty. I tak to trwało. I już pod koniec po prostu, jak już troszeczkę byliśmy zmęczeni zmianami personalnymi i w zasadzie już tak perspektywa była taka trochę słabawa.
2: Tak.
1: To ja stwierdziłem ambitnie, powiedziałbym, że stwierdziłem, no dobrze, no co z tego, że my nagramy płytę,
2: jak nie będzie
1: zespołu.
0: No właśnie.
2: Tak, to było straszne. Darek miał pełne ręce roboty, bo przychodził na przykład nowy perkusista i Darek tygodniami z nim siedział na próbach, uczył go, on zagrał z nami 2-3 miesiące, potem przychodził, mówił, panowie, ja dostałem kontrakt do Finlandii, muszę pojechać tam, no to jedziesz. Przychodził następny i to trwało, ciągle się to wałkowało.
1: Zmieniało się, tak. I to było właśnie uciążliwe bardzo.
0: No właśnie, zespół nie miał szans przetrwania właśnie przez te zmiany składu, czy może też ta PRL-owska rzeczywistość wam dawała
1: nie,
0: w kość?
1: Nie, zmiany składu.
2: Chyba zmiany składu, bo to było zbyt częste. Mieliśmy jeszcze trochę wcześniej, pan tutaj nawiązał do teatru, bo myśmy mieli taki epizod, zresztą bardzo miły, w Teatrze Rozmaitości, do którego to zaangażował nas Andrzej Jarecki, który wtedy był dyrektorem Teatru Rozmaitości i braliśmy udział w takim, jednym chyba z pierwszych musicali, który Andrzej Zieliński napisał za Agnieszką Osiecką, to się nazywa

0: Trwało przedstawienie Dziś straszy. No i myśmy mieli taki balkonik zbudowany koło sceny. Tam siedzieliśmy i dosyć głośno graliśmy, ale byli fantastyczni aktorzy w tym spektaklu. Dzisiaj bardzo znane osoby. Jurek Bończak, kto tam? Marek Lewandowski, Krysia Sienkiewicz, Ania Okuniewicz. No wspaniali ludzie. Jan Tadeusz Stanisławski też był.
1: Także
0: mieliśmy, to było dla nas doświadczenie. Zagraliśmy
1: tam pamiętasz
0: Kozakiewicz?
1: Ja się witałem zawsze. Tak. Dzień dobry panie Kozakiewicz. Dzień dobry panie Kozakiewicz.
0: Zagraliśmy
1: do makijażu, a ja szedłem na stojąc gitarę.
0: Zagraliśmy 175 chyba 5 czy 6 przedstawień. To było niesamowite, ale przedstawienie było genialne.
2: Czyli zgraliście się.
0: Piotrek Garlicki też. No, świetna grupa młodych ludzi wtedy była w tym teatrze.
2: A jeżeli chodzi o te czasy PRL-owskie, szare, jak wy się tam odnajdywaliście? Skąd wy mieliście te inspiracje? Skąd do Polski wtedy ludowej te płyty Hendrixa i inne rzeczy, jak się przedostawały do was?
0: No w tym czasie to już nie było tak najgorzej. Jak gdybym wspomniał czasy mojej młodego dzieciństwa czy wczesnej młodości, to wtedy nic nie było, ale tutaj już się zaczęli ludzie wyjeżdżać za granicę. Już mieliśmy jakieś rodziny, kuzynów, znajomych. Jechał gdzieś, kup mi płytę. Już było łatwiej.
1: Koniec 60-tych lat, ja pamiętam, że ja poznałem Bogdana Lewicza, który mieszkał dokładnie po drugiej stronie ulicy, tam gdzie ja mieszkałem. I myśmy się poznali gdzieś w klubie. I on mnie często zapraszał, bo on z kolei miał przyjaciół w Anglii.
2: Tak.
1: I przysyłali mu świetne, świetne różne płyty. I ja... Tam po prostu u niego przesiadywałem godzinami, słuchając różnych pięknych rzeczy. Bo jedynymi płytami, które miałem w domu i mały adapter Bambino, to był Dziwny jest ten świat Czesława Niemena i pierwsza płyta Ewy Demarczyk. I one były zgrane po prostu na masę.
0: To były
1: dwie
0: dostępne
1: jedyne płyty, które miałem. A tak to oczywiście na słuchy na radio, Luxemburg przecież wtedy. No i oczywiście jest grono przyjaciół, które gdzieś tam zawsze kombinowało te różne nagrania i płyty.
0: Pożyczało się płyty czasami, albo wymieniało. Ja już grałem taką płytę, mam parę miesięcy, dobra, ty masz taką, to zamieńmy się. I on sobie słuchał mojej, a ja jego płyty. Czasy były ciężkie.
1: A jeszcze wcześniej, Wojtusz, pamiętasz pocztówki dźwiękowe?
0: Pocztówki, to był jazz.
1: Pocztówki dźwiękowe. Tak. No, żeby mieć coś, no to trzeba było szukać tych pocztówek.
0: Tak.
1: A na pocztówkach były naprawdę niezłe kawałki.
2: Tak,
1: wiesz?
2: Mam te pocztówki od mojej mamy. Jimi Hendrix, Cross and Traffic,
0: tak,
2: Johnny Mitchell, Woodstock, The Who, My Generation, Black Sabbath.
0: Tak. I jeśli chodzi o... Czy my mieliśmy jakieś problemy? Myśmy chyba specjalnie problemów nie mieli, bo myśmy raczej rzadko występowali w telewizji. Chociaż kilka razy występowaliśmy. I ja mam tutaj jedną taką rzecz, o której będę pamiętał do końca życia. Mianowicie, już nie chcę mówić nazwiska, ale pewien pan wyrzucił nas z programu, w którym graliśmy jeden utwór, Zguba. Pamiętasz, to Paweł Karpiński reżyserował to i ten pan, od którego zależało to, żeby ten utwór poszedł w programie, powiedział, że my jesteśmy za bardzo amerykańscy w tym utworze i wyczyścił nas z tego. Wyciął to i to się gdzieś zginęło, a to świetnie było pokazane. Paweł nas poustawiał wtedy, pamiętam, na jakichś takich paczkach, pudełkach jakichś wielkich. Wspaniale było to zrealizowane. Tak. I no niestety nie poszło.
1: Ale myśmy po prostu wyglądali znakomicie.
0: Bo
1: myśmy wyglądali po amerykańsku.
0: Poubierali, po prostu. Byliśmy w jakieś koszulki z napisami, szerokie dzwony, spodnie jakieś.
1: Tak, tak. Wszystko błyszczące.
0: To było,
1: wiesz,
0: za dużo.
1: Przecież Kazik Cyna miał taką...
0: Tak.
1: Taką miał czuprynę,
2: afro.
1: Złote tak. Spodnie, takie koturny,
0: tak,
1: jak
0: tak.
1: Gary Glitter później.
0: Ja mam to do dzisiejszego dnia ten
1: dokładnie.
0: Sprzęt. Granatowe dzwony w złote gwiazdy na przykład mam. Buty na takim koturnie, białe.
2: Nie wyrzucił pan tego?
1: Tak.
0: No ja mam to, oczywiście.
1: Tak. A wiesz co jeszcze, poczekaj, bo jeszcze chciałem do tego dodać o tym panu, bo ja miałem spotkanie z tym panem, muszę powiedzieć. Bo ja przyszedłem do tego pana z propozycją Wiesz, miałem te nuty, tak. Rozumiesz? I ten. I on mówi, dobrze, to panie Darku, to może się umówimy tam za 2-3 dni, ja to przejrzę, wtedy będzie tak. Przychodzę do niego oczywiście przestraszony w jakiejś białej koszulce, jak ze szkółki. I on tak ze mną rozmawia. No i tak, tutaj pan, tutaj nie ten... Po prostu to jest dla nas nieprzydatne programowo.
0: No właśnie, to tak, była dobra szkółka.
1: Tak. Nieprzydatne programowo. No to wtedy my... No to może być
0: to taka muzyka widocznie wtedy nie bardzo była przydatna.
2: No właśnie, ale wy też wyglądaliście jak nie z tego
0: myśmy
2: kraju,
0: wyglądali
2: prawda?
0: Trochę inaczej.
1: Przecież problemy były z włosami. No to co ludzie robili? No to zawiązywali
0: Boże,
1: sobie
0: co
1: jakieś
0: to było
1: kiski.
0: Z włosami, właśnie.
1: Wiesz, no bez sensu. Albo jakieś napisy. No, na perkusji na przykład był napis firmy, która produkowała...
0: Ludwik, premier, trzeba było zaklejać.
1: To trzeba zaklejać, wiesz to. Tak. Kolorowo było bardzo.
2: No bardzo kolorowo, bardzo kolorowo. Może zagramy teraz kolejny utwór. Zguby nie przygotowaliśmy, ale zagrajmy, gdy gaśnie w nas płomień. No bo w panach płomień w ogóle nie gaśnie.
0: Gaśnie w nas płomień, tak.
2: Test.

0: Gdy gaśnie w nas płomień, test, piękna gitara, rozmawialiśmy właśnie o sprzęcie, pan Darek mówi, że dzisiaj zazdrości młodym, że mają dostęp do sprzętu, przesyt tego jest, a właśnie jak taki sprzęt, bo pan na Les Paulu tam grał wtedy w latach 70. Jak tą gitarę pan zdobył?
1: To może Wojtek opowie. Może Wojtek opowie.
2: Nic nie było i w pewnym momencie rozmawialiśmy często właśnie o tym, jak tu zdobyć jakiś wzmacniacz, gitarę, jakikolwiek sprzęt.
1: No wiesz, ja miałem w szkole, jeszcze chodziłem do techniki samochodowej, po prostu malowałem te gitary na kartce. Tu nie uczyłem się, tylko malowałem. Gibson, Les Paul, Custom. Dwa modele były, pamiętam. Custom i Gold.
2: Tak.
1: I ja je malowałem, marząc, może jak... Zdjęcia oglądałem, jakiś katalog,
2: tak.
1: Wiesz, wyrwany z jakiegoś, wiesz,
2: i dalej...
1: oglądałem te gitary i oczywiście, no wiesz, no ale skąd, bo przecież, wiesz, ja byłem biedny i zarabiałem, rodzice też nie zarabili dużo, no więc ja, wiesz, chodziłem, były te centrale muzyczne, to w centrali muzycznej leżała Jolana, to ja wysiadałem przystanek wcześniej, jak wracałem do domu, i stałem
2: się przyglądałem
1: na tą gitarę Jolanie. Godzinami.
0: No, ale z całym szacunkiem Jolana tak nie brzmiała, jak ta gitara pana. No, ale
1: na Jolanie zagrałem na przykład Blues Breaka.
2: Okay. Właśnie, ale później, ponieważ Darek miał aspiracje do tego, żeby dostać nową gitarę i słusznie, bo zasługiwał na to, więc często rozmawialiśmy, jak tu by zdobyć jakiś sprzęt. Ja wpadłem na pewien szaleńczy pomysł, ponieważ przyjaźniłem się wtedy z dwukrotnym mistrzem olimpijskim we florecie, na olimpiadzie w Monachium zdobył, Witek Wojda, i Witek jeździł często za granicę. I akurat tak się zdarzyło, że po jakiejś naszej takiej rozmowie Witek mi mówi, wiesz, ja jadę na turniej Martini do Nowego Jorku. Ja mówię, kurczę, do Nowego Jorku jedziesz? To może się dobrze składa. A czy ty nam byś nie kupił gitary dla Darka? A on mówi, ja nie mam pojęcia o tym, jakiej gitary. Wszystko dostaniesz. Darek mu tak, fotografię tej gitary dał, adres sklepu, w którym te gitary można kupić, i Witek wyjechał. No czekamy, bo to parę dni on tam był w tym Nowym Jorku. Czekamy. Ja pojechałem na lotnisko, bo wiedziałem, kiedy, którego dnia on wraca. Tylko chciałem go zobaczyć z daleka, czy on z tym futerałem idzie. Patrzę, idzie z futerałem. Dobra nasza. I Darek dostał tę gitarę, ale trochę na niej pograł i zamienił się z nalepą, bo mu nie pasowała ta gitara.
0: Okej, ale wybrzmiało. Tak. Jeżeli chodzi o ten płomień, z całym szacunkiem, panowie do młodzieży już nie należą. Jak wy utrzymujecie formę, kondycję? Pan Wojciech niedawno obchodził benefis 65-lecia pracy artystycznej?
2: Nie, to jeszcze trochę brakuje.
0: Tak? 60.
2: Z wyprzedzeniem mi to zrobili.
0: Z wyprzedzeniem.
2: Ale mam nadzieję, że dociągnę.
1: Ja zawsze mówię, że jestem po 30. Okay. Także mam ustalone.
2: No tak, to już każdy z nas jest raczej po 30. No bo dajemy radę, bo pracujemy. To jest najważniejsze. Ja też nie chciałbym siedzieć w domu i nic nie robić. Darek jeździ, ja jeżdżę, także...
0: Czyli emerytami nie chcielibyście być?
2: Raczej nie.
1: Myślę, że ta praca nas utrzymuje. Po prostu, tak, wiesz... Praca, ta pasja nas utrzymuje też w tej kondycji, no bo po prostu chcemy cały czas i możemy.
0: To bo Stonesi teraz wydają nową płytę, Paul McCartney wydaje nową płytę, Ringo Starr wydaje nową płytę, Deep Purple wydają nową płytę.
2: Może i my coś nagramy.
0: No
2: zobaczymy.
0: Właśnie. Jest szansa?
1: Czemu nie?
2: No, szansa zawsze jest. Tylko trzeba usiąść i pogadać i zrobić to.
0: Na benefisie zagraliście, prawda?
1: Zagraliśmy. Tak, no tak. Wiesz, jest, łatwo nie jest, co ci powiem. No jest trochę tego sporo, wiesz, dlatego że to tak się wydaje, że to jest bardzo tak zwana szybka piłka, ale zanim zrobisz numer...
2: Żeby dobrze tak zrobić, to trzeba
1: kilka
2: czasu.
1: Kilka utworów, zanim zrobisz płytę, no to musisz poświęcić, musisz się przede wszystkim temu poświęcić, to jest pierwsza rzecz, to jest najważniejsze. Robisz tylko to, skoncentrować się na tym i to trwa. Mhm.
0: Pan gra w Perfekcie od wielu lat, teraz Perfekt ma nowego wokalistę.
1: Tak.
0: To będzie ciąg dalszy, jeżeli chodzi o płytę, czy tylko koncerty?
1: No więc w tej chwili jesteśmy już po pierwszym singlu, który wyszedł 6 lutego. Teraz przygotowujemy drugą piosenkę, drugiego singla. Promocja będzie 15 maja.
0: Okej, okay, a później będzie płyta, coś więcej?
1: O płycie na razie nie mówię, nie wiem czy starczy mi siły, nie wiem, czy mi się chce, bardzo mi się chce, ale to jest bardzo wyczerpująca praca.
0: Bardzo wyczerpująca płata. A nie miał pan jakichś obiekcji wchodząc w buty, nie wiem, Zbyszka Hołdysa chociażby do Perfektu?
1: On buty nosił moje.
0: Okej.
2: Okay. Właśnie.
1: Ja nie nosiłem jego buty, tylko on moje nosił.
2: Oczywiście. A czego on miałby się niby obawiać?
1: Nie, ze Zbyszkiem, żeśmy się przyjaźnili od samego początku. Od czasów jeszcze jak...
2: Bardzo wczesnej młodości.
1: Jak właśnie poznałem Bogdana Olewicza, później na Ogrodowej się spotkaliśmy na ławce, pijąc lemoniadę wspólnie, rozmawiając o muzyce, o bluesie. Jeszcze z nami był Kuba Weinberg, który w 68 został wyrzucony z kraju, prawda? Więc tam żeśmy pierwsze takie kroki... Później był Klub Medyków, gdzie właściwie żeśmy spędzali...
2: Tam się dużo działo, tak.
1: Całe dnie. Chodziło się tylko na 2-3 godziny przespać i z powrotem do Klubu Medyków od rana do nocy. I tam się tworzyło, tam było grono wspaniałych ludzi, tam był Salon Niezależnych.
2: Tak. Sztodoła, Klej, historia, potem drugi klub.
1: No tak. Pięknie ludzi.
2: Tak. Fantastyczny okres to był.
1: Wojtek Waglewski później.
2: Tak.
0: Panie Wojtku.
1: Klan.
0: Tak, tak. No, cała historia. Historia muzyki naszej rockowej. Panie Wojciechu, a pan coś zamierza nagrywać? Jak to jest? Czy koncerty bardziej?
2: Na razie nie myślę. Nie, przepraszam. Myślę o tym, żeby nagrać jedną piosenkę z Darkiem.
0: O.
2: Bo już mamy nawet troszkę, dotknęliśmy do tej piosenki
1: to
2: się,
1: prawda.
2: Ale musimy poczekać na tekst i może coś nagramy.
0: Pan jak Keith Richards, z tego co mi wiadomo, jesteście równolatkami, który powiedział, że w tym roku w trasę nie pojedziemy, ale może w przyszłym. Czyli cały czas jest
2: wszystko
0: czas.
2: Przed nami.
0: Tak, przyszłość tak. Przed wami, tak. Dobrze, zostało nam mało czasu, a jeszcze mamy utwór Zguba i mamy niespodziankę z płyty, ale najpierw zagrajmy Zgubę. Test.

0: Zguba. Test. Wojciech Gąsowski i Dariusz Kozakiewicz z nami w studio. Panowie, w przerwie mówiliśmy też o coverach, które wykonywaliście, bo graliście Smoke on the Water, Deep Purple. A tak. Pan, panie Wojciechu, kiedy pana Darka jeszcze w teście nie było, wykonywał w Związku Radzieckim Child in Time, Deep Purple. I tak, chyba panu była... przerwano.
1: Tak, to niestety. Wtedy można było do Związku Radzieckiego pojechać i występować tam, jeśli człowiek był podporządkowany wszystkim wymogom. Uh-huh. Program, nic poza tym programem nie można było. Myśmy zagrali Child in Time na bis i w czasie utworu zasunięta została kurtyna. Niestety wyszli do nas ci ludzie z koncertu i powiedzieli, kto tu wam pozwolił to grać? Nikt. Uh-huh. Jeszcze raz to zrobicie, do domu wyjedziecie. No przykra historia, ale tak się stało.
0: I to jeszcze na takim utworze.
1: Właśnie, a zwłaszcza, że następnego dnia ludzie o tym się dowiedzieli, że my coś takiego gramy, przyszły jeszcze większe tłumy i pstrykali takimi karteczkami na scenę. Ja wziąłem te żeby zagrać ten utwór.
0: No ja bym Wojciecha Gąsowskiego, wykonującego Child in Time, usłyszał.
1: Bo wtedy mieliśmy inny skład. Jeszcze mieliśmy chłopaka Andrzeja Mikołajczaka, który grał na organach, mm-hmm, i Olek Michalski, który grał na saksofonach i na flecie. Troszeczkę większy skład, także te utwory mogliśmy grać.
0: A wy takiej muzyki dzisiaj słuchacie? Bo widziałem na przykład pana zdjęcie w książce Jolanty Kwaśniewskiej ze Stonesami. Spotkał się pan ze Stonesami, jakie to było wspomnienie?
1: No fantastyczne, bo oni wyszli Stonesi myśląc o tym, że pierwsza dama to ma pewno jakieś 100 lat czy coś takiego, a tutaj młoda dziewczyna, rzucili się na nią, Keith Richards zwłaszcza, Boże, jaka first lady, how you doing? Fantastyczne to było spotkanie, ale mam pamiątkowych kilka zdjęć z nimi. Okay. Nie pamiętali pierwszego koncertu w ogóle. Opowiedzieli jakieś bzdury, że policja stała z karabinami pod sceną. Nic takiego nie było, bo ja akurat na tym scenie. No ale ja się nie dziwię, oni nie wiedzą moim zdaniem, gdzie są.
2: Tak.
1: Oni są przerzucani do jednego miasta, drugiego. Muszą odbyć jakąś tam pewną małą próbę, zagrać do samolotu i do domu. To czym jest wszystko jedno.
2: Albo technika wiedzą, robi jak... za nich.
1: Może wiedzą, jak są w Londynie, w Nowym Jorku, czy w Rio de Janeiro, to może, czy w Los Angeles. No tak. Ale Chorzów niewiele.
0: No dobrze. Panowie, my musimy kończyć. Jeszcze mam jeden utwór do zagrania. Pan Wojciech może go zapowie, zagramy z płyty.
1: Ja za chwileczkę zapowiem. Rarytas. Jeszcze chciałem pozdrowić kilku naszych kolegów, którzy z nami grali w teście. Kazia Cwynara przede wszystkim, Jacka Krzakleskiego, no i naszego serdecznego przyjaciela Jarka Bema, który był zawsze z nami blisko. A teraz chciałem państwu zaproponować do posłuchania piosenkę, którą nagraliśmy dawno, dawno temu, a państwo posłuchacie nowej wersji tej piosenki. Przygoda bez miłości, kiedyś z Darkiem kilka lat temu, tak na próbę nagraliśmy tę piosenkę jeszcze raz. Zobaczycie państwo, jak to brzmi.
0: Bardzo mi miło. Dariusz Kozakiewicz, Wojciech Gąsowski, liderzy zespołu TES, byli państwo moimi gośćmi. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękujemy i pozdrawiamy.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.

0: 21 z haczykiem. Tu Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Donald Trump ogłosił 3-dniowy rozejm między Rosją i Ukrainą. Ma on obowiązywać od jutra do 11 maja i obejmie zawieszenie wszelkich walk oraz wymianę jeńców w formule 1000 za 1000. Poinformował w mediach społecznościowych prezydent USA. Komunikat ten potwierdził już prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Trump zaznaczył, że to on wnioskował o rozejm i wyraził uznanie dla przywódców obu krajów za przyjęcie jego propozycji. Mam nadzieję, że to początek końca długiej i krwawej i zaciętej wojny, napisał gospodarz Białego Domu. Ukraina jednostronnie ogłosiła rozejm już w środę. Rosja deklarowała zawieszenie broni od dziś, jednak odnotowano liczne ataki na froncie oraz niemal 1000 ataków dronowych Rosji na Ukrainę. Teraz kwestia kolejnej wojny. Stany Zjednoczone jeszcze dziś spodziewają się odpowiedzi Iranu w sprawie propozycji zakończenia konfliktu, tak informuje sekretarz stanu USA Marco Rubio, dodając, że ma nadzieję, iż będzie to poważna oferta. Władze w Waszyngtonie podtrzymują stanowisko, że w tej wojnie zawieszenie broni trwa, choć w ostatnich godzinach przybywa doniesień o walkach w cieśninie Ormus. Według irańskich mediów strzały i eksplozje było słychać po tym, jak wojsko amerykańskie zaatakowało dwa statki próbujące przełamać blokadę USA. Sekretarz Rubio potwierdza doniesienia o wymianie ognia. Jeśli strzelasz do okrętu marynarki wojennej USA, to co mamy zrobić? Powiedzieć, och, jest zawieszenie broni, nie zastrzelimy twojego drona? Głupie pytanie, głupie stanowisko. Oczywiście, że do nich strzelaliśmy, bo oni strzelali do nas. Tylko głupie kraje nie odpowiadają ogniem, gdy ktoś do nich strzela, a my nie jesteśmy głupim krajem. Szef irańskiej dyplomacji stwierdził natomiast, że amerykańskie ataki to prymitywna taktyka nacisku. Irańczycy nigdy nie ugną się pod presją, zadeklarował Abbas Araghchi. Cytologia znika z programu profilaktyki raka szyjki macicy. Od 1 czerwca mają zastąpić przede wszystkim test HPV-HR. To dlatego, że wyniki pilotażu wykazały, iż jest on dwukrotnie skuteczniejszy w wykrywaniu zagrożenia nowotworem i stanów przedrakowych, mówi profesor Andrzej Nowakowski, kierownik poradni profilaktyki raka szyjki macicy Narodowego Instytutu Onkologii.
1: Dokonaliśmy w zasadzie rewolucji, całkowitej zmiany praktyki klinicznej, dlatego że to już, proszę Państwa, nie cytologia, tylko badanie HPV-HR staje się standardem w profilaktyce tego nowotworu. Twarde dowody opublikowane w Lancecie świadczą o tym, że jesteśmy w nowej erze profilaktyki raka szyjki macicy i to test HPV-HR od tej pory, wydaje mi się, już bez żadnych wątpliwości staje się podstawowym badaniem profilaktycznym dla polskich kobiet.
0: Wyniki tego pilotażu zaprezentowano dziś w Ministerstwie Zdrowia. Szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda mówiła, że jest to ogromny sukces naukowców i jednocześnie dowód, iż warto inwestować w naukę.
2: Dla mnie to jest też przykład takiego projektu, o tym rozmawialiśmy tutaj dzisiaj w naszym gronie, że rozpoczął się on w 2019 roku. Koszt tego projektu ponad 6 milionów złotych. I zobaczcie Państwo, ponad podziałami kontynuujemy to, co jest dobre dla pacjenta. Potrafimy o tym rzetelnie mówić, przekonywać, oferować ludziom coś, co naprawdę jest w stanie uratować ich zdrowie, życie.
0: W tym pilotażu badaniami objęto ponad 33 tysiące pacjentek. Pacyfiści to nowa propozycja teatru współczesnego w Warszawie we współpracy z Krakowskim Teatrem Stu. Premiera odbyła się wczoraj, a autor sztuki, Marek Modzelewski, wyjaśnia.
3: To jest historia o zakłamaniu, o tym, jak łatwo dzisiaj, zwłaszcza w pewnym takim inteligenckim środowisku, do którego sam się zaliczam i do którego sam należę, dlatego też to mnie boli, jak łatwo wywieszamy na sztandarach pewne hasła, a potem jak przychodzi co do czego, to na własnym podwórku, no wygląda to tak, jak wygląda. To jest o takiej łatwości przypisywania pewnych łatek.
0: Na scenie występują m.in. Agnieszka Suchora, Wojciech Malajkat, Monika Krzywkowska i Jacek Braciak, który pełni tu podwójną rolę i aktora, i reżysera spektaklu. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Puppet Show. Radioaktywni.
1: Dobry wieczór, Jacek Nizienkiewicz, druga godzina programu Radioaktywni, już bez gości, bez tych dwóch gagatków młodych. Wojciech Gąsowski ma 82 lata, tyle co Mick Jagger i Keith Richards, z którym się zachwycamy, z absolutnie doskonałej, błyskotliwej formie i umysł jak brzytwa. Troszkę młodszy jest Dariusz Kozakiewicz, który też jest w wybitnej formie. I prawdę powiedziawszy, moglibyśmy tak rozmawiać, bo oni mają tyle anegdot przed, ile opowiedzieli, po, ile opowiedzieli, że myślę, że w takim albo innym składzie, takiej albo innej konfiguracji, myślę, że powinniśmy się ponownie spotkać z tymi dwoma dżentelmenami. A ci dżentelmeni, których państwo teraz słyszeli, to oczywiście Green Jelly. Green Jelly pierwszy raz zagrało w Polsce. Dzisiaj właśnie grają w Krakowie, w klubie Gwarek, jutro w warszawskim Mechaniku, a następnie w Bydgoszczy grają w Over the Under Pub. The Windows przed nimi gra i uwaga, uwaga, mam dla państwa dwa podwójne zaproszenia na Green Jelly. Kto najpierw na adres jacek.nizienkiewicz@nowyświat.online, bez polskich znaków, ten na koncerty Green Jelly się dostanie. A podobno robią piękne rzeczy. Pan Mike Kelly mi przesłał zdjęcia z poprzedniego ich koncertu, bodajże w Ostrowie. No, tak chyba jak Green Jelly się bawi, tak mało kto się bawi. Chociaż... The Rolling Stones wracają, a ta ekipa, o której wspominaliśmy, których Wojciech Gąsowski również poznał, bawić się potrafi jak należy. Kolejną płytę w około miesiąc nagrali, za 62 dni ich krążek się ukaże. Udziela Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood wywiadów. Są również w świetnej kondycji, a nowy krążek zapowiada utwór In the Stars.

Mick Jagger mówi, że w ich wieku nie ma co czekać i trzeba się spieszyć z nagrywaniem. No i nagrali, z tego co przynajmniej słyszałem, te dwa numery. Rzeczy w swoim stylu, ale brzmiące bardzo nowocześnie. Też ta muzyka Stonesów nie trąci w żadnym stopniu myszką. Czekamy na płytę Stonesów i bardzo chciałbym zobaczyć ich jeszcze jeden raz na żywo. Słuchałem nowej płyty legendy punka Social Distortion i tak sobie myślę, słuchając albumu Born to Kill, który też po bardzo wielu, akurat w ich przypadku po bardzo wielu latach został nagrany, ten krążek, pomyślałem sobie, muzycznie to jest mało punkowe, przecież to jest po prostu rock and roll. To taki dobry rock and roll, mam na myśli tutaj bardziej The Clash, a nawet i Stonesów. Przy czym jest tu dużo dobrych riffów, ale chyba najlepsze panowie zostawili na samym początku i ten single promujący krążek Born to Kill chyba jest najlepszy na całym albumie. Social Distortion Born to Kill z płyty zatytułowanej Born to Kill.

Social Distortion Born to Kill z nowej płyty Social Distortion Born to Kill. Widziałem ich kiedyś na koncercie, przypadkiem właściwie tam się znalazłem i bardzo się cieszę z tego, że ten przypadek się zdarzył, a nie przypadkiem na Green Jelly wejdzie pan Dariusz plus jeden i pan Paweł plus jeden. A jeżeli ktoś chciałby jeszcze wejść na koncerty Public Image LTD, to również proszę napisać na jacek.nizinkiewicz@nowyświat.online. Peel Johnego Rotena gra w kilku miastach, nie tylko w Warszawie, jakby ktoś był nie tylko ze stolicy, ani też nie tylko w Krakowie grają. Proszę sprawdzić, gdzie grają, bo grają w wielu miastach. Warto wybrać się. Byłem jakiś czas temu, widziałem ich we Wrocławiu i robili wielkie wrażenie. Ja Johnego Rotena, Lydona bardzo cenię. Bez względu na to, jakie on ma poglądy, to artystycznie uważam, że cały czas trzyma się właściwego kursu, zaskakuje, nie kłania się nikomu. No i jest po prostu sobą, idzie pod prąd. Myślę, że najłatwiej byłoby wrócić i grać razem z Sex Pistols. Zresztą widziałem kiedyś Sex Pistols w oryginalnym składzie z Glennem Matlockiem. Oczywiście, no i mi to się nie podobało, ale już chyba Państwu o tym mówiłem. A Peel widziałem kilka razy i za każdym razem Peel mi się bardzo, ale to bardzo podobało. Zresztą artystycznie mam wrażenie, że tutaj Johnny Rotten lepiej się sprawdza. Utwór, który Johnny Rotten nagrał dla swojej żony, która zmarła później, którą bardzo kochał, był z nią związany od dziesiątek lat. Byli partnerami i mogli na siebie liczyć. Został bardzo skrytykowany za ten utwór, tym bardziej, że zgłosił go do Eurowizji i tam z nim wystąpił. No ale miał swoje powody. A krytyką Johnny się nie przejmuje. No i Państwu też radzę nie przejmować się tym, co myślą o nas inni. Public Image Limited, Hawaii.

0: Public Image Limited. Zaproszenia na koncert rozdane. Właściwie na każdy z tych koncertów. Tori Amos zagra w Warszawie. Wydała piękną płytę, ale bardzo wymagającą. Trzeba słuchać uważnie, w skupieniu. No i to jest takie granie, które potrzebuje również skupienia na tekstach, bo to jest album koncepcyjny In Times of Dragons. No i tam mam wrażenie, Tori Amos pokazuje się z najlepszej strony. Jestem fanem pierwszych czterech albumów Tori Amos i mam wrażenie, że najnowszy In Times of Dragons można postawić obok nich. Tylko trzeba się wsłuchać i dać tej płycie trochę czasu. 12 maja artystka wystąpi na warszawskim Torwarze. Mam nadzieję, że zobaczymy się wtedy na tym koncercie. Na tej płycie jest wiele mrocznych numerów, a ja wybrałem dla Państwa taki dosyć zabawny, nawet może nie utwór, bardziej przerywnik, Tori Amos.
1: Okay, boys, let's go.
2: One, two, three.

Kilka numerów musiałem teraz wyrzucić, zarówno metalowych, jak i punkowych, hip-hopowych. Dead Boba to już chyba czwarty raz musiałem przełożyć na kiedy indziej, ale to kiedy indziej nastąpi wkrótce, ponieważ jest dużo fajnych powodów do tego, żeby do Dead Boba wrócić, ale nie o tym, co będzie wkrótce, ale o tym, co będzie teraz, ponieważ uciekł mi świetny album, którego słuchałem w zeszłym tygodniu przez kilka dni i nie mogłem się uwolnić i zastanawiałem się, jakim cudem ten krążek mógł mi umknąć. A później sobie zdałem sprawę z tego, że jakoś się zasklepiliśmy się w swoim poletku, w swojej bańce muzycznej i nie wychodzimy poza, powiedzmy, około gitarowe granie, a myślę, że trochę tracimy, bo jednak słuchając najnowszego albumu De La Soul, miałem wrażenie, że przegapiłem jeden z fajniejszych krążków, jakie się ukazały w zeszłym roku. Cabin in the Sky, tak nazywa się niebieska płyta legendarnej kapeli De La Soul, gdzie właściwie co najmniej pół płyty jest do zagrania. Ja Państwu zagram numer z Killer Mike'em, A Quick 16 for Mama. No i pozdrawiamy serdecznie wszystkie mamy. De La Soul.

0: salute. Salutary. Salutations. Love your mothers, y'all, because they be back.
1: Yeah, my mama wasn't no saint.
2: Word.
1: They didn't call my mama Mrs. Nothing. They called my mama OG Mama Nisa. You know what I mean?
2: No doubt.
1: And I love her.
2: Dope.
3: De La Soul za nami. Bardzo Państwu polecam ich najnowszy krążek Cabin in the Sky. Z głową w chmurach. Muzycy De La Soul są na tym krążku, chociaż to pewnie nie muzycy, na pewno nie muzycy De La Soul, ale gwarantuję, że słuchając najnowszej krążki tego legendarnego hip-hopowego składu, człowiek ma głowę w chmurach. Pozostajemy z głową w chmurach. Jakiś czas temu, będąc w Gdańsku, spotkałem w

wokalist zespołu Kołdra i miałem Kołdrę zagrać kiedyś i chyba raz zagrałem, ale okazało się, że utworu Coaching, który bardzo mi się podoba, nie grałem. A to jest też bardzo bujająca, fajna i mądra płyta, mowa o krążku Corpo Diem. Proszę wsłuchać się w słowa utworu Coaching. No i z Kołdrą też można się fajnie pobujać.

0: Kołdra.
1: Coaching z płyty Carpe Diem. Pozdrawiam serdecznie panią Agnieszkę i czekamy na ciąg dalszy od zespołu Kołdra, bo buja nie tylko fajnie, ale i mądrze. Wychodzimy spod kołderki, teraz czas na cięższe brzmienie i Red Rooster. Red Rooster wznowili swoją jedyną płytę, wydali ją kasetę właściwie na CD, na winylu, można w streamingu Red Rooster również znaleźć, tam też kawałki z guzikiem znanym między innymi z Flapjacka i z Homo Sapiens. No i na tej płycie w wznowieniu Check This Up znalazły się numery bonusowe. Jednym z nich jest utwór NNWSci, czyli nienawiść. Wystrzegajmy się jej, Red Rooster.

Red Rooster, nienawiść niech państwa Bogiem nie będzie. Red Rooster za nami, polecam państwu krążek formacji Red Rooster, Check This Up. I muszę się przyznać do czego się przyznawałem już tydzień temu, dwa tygodnie temu. Jeszcze państwu nie wysłałem płyty Red Rooster, mam zawaloną całą przegródkę w płytach Red Rooster, WW i kilka innych rzeczy zaległych po prostu. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Po niedzieli te wszystkie zaległości, Waluś, Kraksa, Kryzys też wyjdzie. Proszę wybaczyć. Pozostańmy w trudnych tematach, jeżeli chodzi o nienawiść i o słowa, które mogą boleć. Artur Rojek wypuścił nowy utwór, Gruby Mały. Bardzo dobry kawałek.

Artur Rojek, gruby mały z ważnym przesłaniem. Takim zachowaniom nienawistnym pokażmy gest Kozakiewicza. Bez nawiązania do Dariusza Kozakiewicza, gościa z pierwszej godziny programu, ale w nawiązaniu do kolejnego utworu, który jest zatytułowany Gest Kozakiewicza. Formacja Morris BLN, czyli Morris Bielany, potrafią w piosenki. Grałem ich niejednokrotnie, jeszcze zagram, a teraz Gest Kozakiewicza, Morris Bielany.

Spadają bomby, spadają bomby, spadają bomby.

Gest Kozakiewicza, Morris. A teraz Lekki, czyli Piotr Lekki, gitarzysta TSA z utworem Ghost of Rock. Na temat tego, co się dzieje w Bochni, na imprezach Bochnia Rock, Państwo mogą przeczytać więcej w najnowszym Teraz Roku, a Piotrowi, który ma urodziny 12 maja, życzymy dużo werwy, energii i najlepszych riffów. Ghost of Rock, czyli zapowiedź debiutanckiego albumu Lekkiego. I've been dancing around the kitchen here.

Lekki, czyli Piotr Lekki, gitarzysta TSA, Michalski, Niekrasz, Kapłon, Wester, Lekki, twórca cyklu Bochnia Rocks, zapowiada swój album. 12 maja się ukaże utworem właśnie Ghost of Rock. Kończymy audycję na dzisiaj. To był program Radioaktywni, realizowany przez Kubę Strączyńskiego. Ja nazywam się Jacek Nizienkiewicz. Zachęcam Państwa na chodzenie na koncerty, bo byłem ostatnio na koncercie Pita Dohertiego, a przed nim wystąpił zespół Lunar Trips, a wokalistka Hania w pewnym momencie została przez Pita poproszona, żeby wyszła na scenę i pięknie razem zaśpiewali, ale Lunar Trips i Hania bronią się również bez Pita. Proszę sprawdzić album Moonflowers, a z tejże płyty utwór The Rain na dobranoc. Jacek Nizienkiewicz, program Radioaktywni. Do usłyszenia za tydzień.

0: Już po 22. To Radio Nowy Świat, Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Trzydniowy rozejm między Rosją i Ukrainą ogłosił prezydent USA Donald Trump. Jak napisał w mediach społecznościowych, zawieszenie broni ma trwać od jutra do 11 maja. Rozejm obejmie także wymianę łącznie 2000 więźniów, po 1000 z obu stron. Ukraina i Rosja potwierdziły te informacje. Trump zaznaczył, że to on wnioskował o rozejm w związku z obchodzonym jutro w Rosji Dniem Zwycięstwa. Wyraził uznanie dla przywódców obu krajów za przyjęcie jego propozycji. Mam nadzieję, że to początek końca długiej, krwawej i zaciętej wojny. Trwają rozmowy na temat zakończenia tego poważnego konfliktu i z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej realizacji tego celu, napisał Donald Trump. Polski rząd podpisał umowę SAFE, w ramach której nasz kraj otrzyma z Unii Europejskiej pożyczkę w wysokości niemal 44 miliardów euro. To środki na wzmocnienie sektora zbrojeniowego i większe bezpieczeństwo, mimo weta prezydenta.
1: To nie jest ani miejsce, ani czas, żeby uprawiać polityczne polemiki. Chociaż powiem szczerze, nadal nie rozumiem, jak można było w tym samym czasie promować zonda krypto i równocześnie blokować 180 miliardów złotych dla Polski, dla polskiej armii, dla polskich firm zbrojeniowych. Nigdy tego nie zrozumiem.
0: Tak podczas uroczystości podpisania umowy z udziałem unijnych komisarzy mówił premier Donald Tusk, ale politycy PiS twierdzą, że umowa podpisywana jest z naruszeniem konstytucji.
2: Wszyscy ci, którzy, że tak się wyrażę, aktywnie w tym procesie uczestniczą w przyszłości, jak sądzę, podniosą odpowiedzialność polityczną przed Trybunałem Stanu, a być może także i odpowiedzialność karną.
0: Przekonywał poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański na te groźby opozycji odpowiada jednoznacznie.
3: My nie damy się zastraszyć. My nie damy sobie powiedzieć, że jest coś ważniejszego niż interes narodowy, coś ważniejszego niż budowa bezpiecznej i silnej Polski. Program SAFE to bezpieczna Polska i silna polska gospodarka.
0: Jutro podobną umowę podpisze Litwa. Lider skrajnie prawicowej populistycznej partii Reform świętuje. Nigel Farage mówi o prawdziwie historycznej zmianie w brytyjskiej polityce. To dlatego, że we wczorajszych wyborach lokalnych w Anglii, a także w wyborach do parlamentów Szkocji i Walii, rządząca obecnie Partia Pracy odnotowała bolesną porażkę. We have absolutely torn. Odebraliśmy Partii Pracy potężną, historyczną liczbę głosów. Tak jest na północy Anglii, podobnie jest na północnym zachodzie i w wielu innych miejscach. Zdobywamy imponującą liczbę mandatów. Tak cieszył się Farage. Z najnowszych danych wynika, że jego partia zdobyła ponad 1300 mandatów w samorządach, gdzie do tej pory miała zaledwie dwóch radnych. Lejburzyści z kolei stracili niemal 1200 mandatów. Premier Keir Starmer oświadczył, że bierze na siebie odpowiedzialność za tę porażkę, ale zaznaczył, że nie zamierza ustępować ze stanowiska i rezygnować z zaplanowanych reform. Iga Świątek znów wygrywa. Polska tenisistka awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie, pokonując Amerykankę Katie McNally. Spotkanie nie było łatwe. W drugim secie Świątek przegrała. Rywalizacja trwała niemal 3 godziny, a pytana na gorąco po meczu o swoje plany, zawodniczka odpowiadała.
4: I don't know yet. For sure some good food.
0: Nie wiem, pewnie teraz wybiorę się na coś dobrego do jedzenia. Spaliłam dzisiaj wiele kalorii. Priorytetem będzie regeneracja. W Rzymie jest wiele fajnych miejsc. Siedzenie w hotelu byłoby więc stratą czasu. Zamierzam się zatem dobrze bawić. I jeszcze jedna krótka wiadomość ze sportu. Hokejowa. Przed momentem zakończył się decydujący mecz Polaków na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Biało-Czerwoni przegrali z Litwą 1-2. To był serwis Radia Nowy Świat.

8 minut po godzinie 22 w studiu Kuba Strączyński i Kinga Krasuska. Dziękuję już za pierwsze komentarze, które pojawiły się na mojej facebookowej stronie. Mam nadzieję, że będą Państwo przede wszystkim ze swoimi zasłuchanymi sercami, a jeśli ktoś będzie miał chwilę, to będę wdzięczna za kilka słów, co by się tam zameldować.

Za nami nowa propozycja Olivii Belli, a we Włoszech pozostaniemy. Tak jak tydzień temu wspominałam, często sięgam po jeden głos i wspominałam też o współpracy z pewnym włoskim pianistą. Chciałabym wrócić do tej niezwykłej kooperacji.

To był rok 2021, kiedy Tara Noam Doyle stworzyła cztery przepiękne utwory z Federico Albanese. Jak Państwo wiedzą, kocham wracać do jej wokalu. Ostatnio jest ze mną jeszcze częściej niż zwykle, więc nie mogłam odmówić sobie tej przyjemności.

Subtelnie, łagodnie i delikatnie rozlegają się początkowe dźwięki, ale mają nieokiełznaną moc przenikania do wnętrza mnie, pisze pani Asia na Facebooku. Bloli na naszej antenie, jazzowa grupa z Danii. Pierwszym albumem podzieliła się 2 lata temu, ale nie trafił on do mnie tak jak ich tegoroczne single, które są zapowiedzią płyty. Ponoć ma ukazać się jesienią tego roku. Jak czytamy na stronie zespołu, Bloli to wymyślone słowo, otwarte na interpretację, pochodzące od duńskiego słowa li, oznaczającego schronienie. Imię Bloli odzwierciedla wspólne poczucie bezpieczeństwa i introspekcji, które trio odnajduje w swojej muzyce i którym pragnie zarażać swoją publiczność.

Islandzki kompozytor Snorri Hallgrímsson nowym singlem dziś znów przypomniał o nadchodzącej płycie Nowhere Sessions, która ukaże się 29 maja, a ja przewidywalnie i tradycyjnie już powrócę do pierwszego albumu, którym rozkochał i rozszlochał mnie Snorri w swojej muzyce i sprawił, że gorąco kibicuję mu do dziś.

0: I tym sposobem wszyscy zasnęli. A znów wróciliśmy do Niemiec, drodzy Państwo. Lisa Harris, mimo że wydała bardzo udany krążek, debiut jako całość, to jednak mnie poruszają te smutne kołysanki. Pewnie dlatego, że ten jej głos jest wtedy najbliżej naszych uszu.
1: The bluebird said next.

Mam nadzieję, że audycja wycieszyła Państwa należycie, a ten ciężar całego tygodnia choć odrobinę się rozproszył. Ufam, że sen zwieńczy dzieło i pozwoli wstać już bez spiętego karku i ściśniętego żołądka. A może nawet przyśni się jakieś niespełnione marzenie. Dziękujemy za wspólne zasłuchanie. Byli z Państwem Kuba Strączyński i Kinga Krasuska. Do usłyszenia jutro po 16:00.

0: glad to see you.
1: Tu Radio Nowy Świat.

Tu Radio Nowy Świat.

0: Thank you.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.

0: Zamykam w okowy. Rozpada się dziadersów świat. Na szczęście jest świat nowy.
1: Spotkajmy się w nowym świecie.
2: Wieczorem i w środku dnia.
1: Spotkajmy się w nowym świecie.
2: Tu w głębi duszy wszystko gra.
1: Spotkajmy się w nowym świecie.
2: Tu wagle wam ukoją złość.
1: Spotkajmy się w nowym świecie.
2: Tu zbada fonię wam pewien gość.
3: Na nowy cię popchniemy tor.

0: świecie.
1: W czas siest lub małych kaw.
0: W małym świecie.
1: Tu mistrz gra nie dla bram. Widzenia punkt ma każdy z nas.
2: W małym świecie.
1: Piosennik w sen zatuli was.

trumpets is reset. Ah, there's so much

But I've grown to be a baby with a halo and a home.